0: emocje, mające dużo swoich sekretów, właściwie dla większości z nas niedostępne. Może dlatego tak skutecznie rozbudza Watykan pisarzy, wyobraźnię pisarzy czy reżyserów. Wiele tajemnic Watykanu jest pilnie strzeżonych, ale trochę informacji uda nam się dzisiaj przemycić. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: Woda nie tylko święcona.
0: Magdalena Wolińska-Riedi, pisarka, korespondentka, dziennikarka, zdradzi nam trochę watykańskich sekretów. Zdradzisz?
2: Postaram się.
0: A skąd znasz te sekrety?
2: One są częścią mojego życia, mojej tożsamości, mojego codziennego jestestwa, dlatego że ten Watykan stał się moim domem 23 lata temu. Bardzo już długi czas. 23 miałam, kiedy wyszłam za mąż w Watykanie za jednego z członków Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, bo jest to odpowiedź pierwsza i jakby podstawowa na pytanie, jakim cudem kobieta w Watykanie.
0: No właśnie.
2: To właściwie, jeśli chodzi o kobiety świeckie, to naprawdę są to prawie wyłącznie żony gwardzistów szwajcarskich. Te, które mieszkają wewnątrz Watykanu. Bo ciekawe jest, że mówimy o Watykanie, bo ktoś mieszka blisko, bo ktoś mieszka na uliczkach przylegających do murów. A my tutaj mówimy o Watykanie wewnątrz, który jest bardzo, bardzo selektywny, jeśli chodzi o dopuszczenie do wnętrza osób. Nie tyle do pracy, do realizowania misji, do posługi przy Ojcu Świętym, ale tej garstki, a jest tych osób około 400 na całym świecie, które w Watykanie mieszkają. I zdecydowana większość oczywiście.
0: I należysz do tej garstki 400 osób. Tak, mniej więcej.
2: Tak, tak, tak. Zdecydowana większość tej społeczności to są mężczyźni. Wcale tak do końca nie duchowni dominują, tylko dominują tak naprawdę. Dominują tak naprawdę sami gwardziści. Papieskie wojsko, które musi znajdować
0: to
2: się
0: jak
2: i
0: wielu
2: żyć.
0: Jest tych gwardzistów?
2: 135. Więc spora część, jedna trzecia, to tylko oni. I to takie bardzo jakby no, lite środowisko, tak? Konkretnie wojsko, które służy u papieża już od, uwaga, 519 lat prawie. Niesamowite to jest. Niezmiennie. A wynika
0: stroje
2: to,
0: też im się nie zmieniły, mam wrażenie.
2: Stroje tak. Te współczesne
0: takie
2: pochodzą, te dokładnie te, które dzisiaj noszą, to są stroje jakby takie poprawione w 1914 roku, natomiast nawiązuje to bezpośrednio do renesansu i rzeczywiście tuż po tym, jak oni zostali powołani do służby w 1506 roku, to wtedy zostały zaprojektowane te stroje w takim stylu właśnie charakterystycznym z kryzą, prawda? I te paski trzykolorowe, te trzy barwy odzwierciedlały, nawiązywały do rodu Medyceuszy, który akurat wtedy, ten ród miał swoich dwóch papieży ważnych, Leon X, potem Klemens VII. I z tego okresu ten strój pochodzi, ale dementuję, to nie jest strój zaprojektowany przez Michała Anioła, chociaż oczywiście bardzo to jest chwytliwe i przewodnicy o tym tak opowiadają. Natomiast ci gwardziści, powiem tylko, żeby wyjaśnić, muszą mieszkać na terenie Watykanu, ponieważ jest to odrębne państwo i oni będąc armią władcy tego państwa nie mogą mieszkać sobie poza. Trudno, żeby Polacy sobie, prawda, polskie wojsko mieszkało w Czechach, bo akurat w Polsce nie ma miejsca, tak? Polskie wojsko musi być na terenie naszego kraju. Podobnie jest właśnie z wojskiem papieża. Tam są koszary, takie duże trzy budynki i tam wszyscy mieszkają. I ci, którzy mają możliwości, przywilej ożenienia się i zamieszkania w środku, to są gwardziści, którzy do niedawna, bo papież Franciszek pozmieniał te zasady i troszkę je uprościł, ale do niedawna musieli mieć ukończone ileś lat służby, musieli być w stopniu oficera i tak dalej i zobowiązać się na kolejne lata. Wtedy czekali na zgodę papieża, czy ta kandydatka jest, nadaje się, że tak powiem kolokwialnie, czy ona jest wierząca, czy jest stanu wolnego, czy nie ma dzieci, czy jest po prostu odpowiednia do tego, żeby stać się obywatelką Watykanu.
0: Czyli ty musiałaś zostać sprawdzona?
2: Tak, tak. I to sprawdzanie było takie wielostopniowe do tego stopnia, że musiałam do Watykanu przywieźć świadectwo, uwaga, moralności od biskupa diecezji, z której pochodzę, czyli to był kardynał Glemp, bo ja jestem z warszawskiej archidiecezji, więc to było dosyć ciekawe. Plus jeszcze świadectwo zaświadczenie o niekaralności na przykład, tak? Aha. Ale to moralności to jest mocna sprawa.
3: No, mocna sprawa, to prawda.
2: Ale można to jakoś sobie wytłumaczyć, no w końcu państwo watykańskie.
3: 23 lata jesteś związana z Watykanem. Ilu papieży miałaś okazję poznać?
2: No ten to czwarty mój papież, sąsiad. Czwarty papież. Niesamowite. Chyba jestem jedyną Polką, która od czasów Jana Pawła II po dzisiejszy dzień ma taki kontakt z papieżami. To jest naprawdę kawał dziejów Kościoła, jak sobie pomyślimy.
3: Tak, to prawda.
2: Czterech papieży to nie zawsze w historii Kościoła zdarzały się okresy, że w ciągu 20-20 paru lat masz aż czterech papieży, tak?
3: No,
2: bo to jest
3: prawda.
2: Dosyć gęste oczywiście. I mieliśmy jeszcze naszego papieża przez 27 lat. Ja miałam no, wielką radość, bo to było niesamowite mieć papieża rodaka, osoba jedyna plus jego sekretarze i też ksiądz Konrad Krajewski, który teraz jest tutaj i pochodzi stąd. On już w tamtym czasie był, nie mieszkał w Watykanie, ale przy samym Watykanie i był ceremoniarzem. To były jedyne osoby, z którymi ja rozmawiałam po polsku, bo byłam zanurzona w środowisko międzynarodowe, tak?
3: I to rozmawiałaś z papieżem naszym?
2: No pewnie. Tak. To była taka relacja.
3: To w ogóle nie
2: oczywiście
3: jest problem porozmawiać z papieżem? Powiedzmy, tak się zastanawiam.
2: No zależy oczywiście od sytuacji, ale jeżeli papież gdzieś się pojawia, bo akurat przejeżdża, to nie było rodzaj, wiesz, audiencji, że ja byłam zameldowana i szłam. No takie audiencje oczywiście się zdarzały przynajmniej raz do roku ze wszystkimi papieżami po kolei na Święto Gwardii Szwajcarskiej, gdzie przychodzą do papieża wszystkie rodziny wtedy i nowi rekruci, ale również tak, że papież przechodził, przejeżdżał, wracał z jakiejś audiencji, to się zatrzymał, przy papo mobile stanęłam i się zamieniło dwa słowa. Tak, zdecydowanie. To było bardzo piękne wszystko. Z Benedyktem byliśmy tacy zaprzyjaźnieni, bo on udzielał nam ślubu, przewodniczył ceremonii ślubnej jako kardynał jeszcze, więc znał mnie dobrze tak po prostu po ludzku, więc to dla niego było czasami, myślę, też ciekawe zatrzymać się na chwilę, spytać, co słychać, czy jak z dziećmi na spacery chodziłam przy Franciszku, to też zawsze Franciszek zainteresowany, a idziecie do ogrodów, ojej, a ja do pracy, ale wam dobrze, tak już. Dlatego też moje córki bardzo od zawsze, od urodzenia były oswojone z tym środowiskiem i z samą postacią w bieli. Mhm. Było to coś naturalnego, że ten papież jest, bo to jest skrawek ziemi maleńki i przez cały Watykan przejdziesz w 15 minut.
3: To niezwykłe miejsce do życia też tak przy okazji, ale ja jeszcze bym cię podpytała o twoje relacje z papieżami. Zdarzało ci się latać jednym samolotem też, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. To jest fantastyczny aspekt mojej pracy dziennikarskiej. W ogóle w tym ogromie pojęcia, jakim jest dziennikarstwo, dla mnie bycie korespondentką, dziennikarką w ogóle newsową, telewizyjną zawsze mnie pasjonowało, chociaż ja nie zamierzałam w ogóle tego robić. Robiłam inne rzeczy, zawsze humanistycznie, jak najbardziej, ale nie przyszło mi do głowy, że tak się potoczy moje życie. Potem to Telewizja Polska do mnie zadzwoniła, mówiąc, a może spróbujmy i zrób coś dla nas. I to było takie dla mnie zaskakujące, ale jednak to była taka wędka, która dała ogromne możliwości, fantastyczne poznawanie świata, między innymi właśnie z papieżem. Więc dziennikarstwo newsowe, korespondentka zagraniczna, to oznacza też, że jesteś ciągle w drodze i właściwie jesteś jedyną osobą, która no, odpowiada za czy kraj, czy w ogóle obszar. Ja miałam całe Morze Śródziemne pod sobą, tak jak to jest z korespondentem na przykład z Rzymu właśnie, czyli jak się coś działo w Hiszpanii, jak się coś działo w północnej Afryce, na Wyspach Greckich, czy w Atenach i tak dalej, to ja jeździłam zawsze, więc rzeczywiście bardzo wymagająca praca, plus specyfika dziennikarza, korespondenta z Rzymu i Watykanu polega na tym, że obserwujesz, relacjonujesz jako watykanista wszystkie sprawy Kościoła i papieża. I jako watykanistka najczęściej z TVP latałam z papieżem. To był okres długi papieża Franciszka właściwie od początku. Mhm. Bo wcześniej nie pracowałam jako korespondentka. Mhm. Po prostu sobie tam żyłam koło papieży i robiłam wiele filmów, to tak. Między innymi taki film Tajemnice Watykanu, który był serialem, 14 odcinków i wiele osób do dzisiaj jakoś tam kojarzy, bo rzeczywiście on był zrobiony, taki ogromny film, 7 godzin łącznie filmu na płytach. Ale podróżowanie z papieżem ma wielką specyfikę, wielki charakter taki uprzywilejowany, już pomijając ułatwienie ogromne logistyki całej, dlatego że o niczym nie musisz myśleć. To jest taka grupa około 60 paru osób, dziennikarzy, którzy swoje bagaże zostawiają dzień wcześniej w Watykanie. Te bagaże są przewożone i ty je znajdujesz w pierwszym hotelu gdzieś na końcu świata, na przykład już w swoim pokoju hotelowym. Jest wszystko perfekcyjnie zorganizowane, tak? To samo dokumenty. Oddajesz paszport pracownikom Biura Prasowego Watykanu, wchodząc do samolotu i go potem odbierasz, kiedy wrócisz do Rzymu. A czasami się leci, tak jak teraz będzie podróż z Leonem, Urugwaj, Argentyna, Peru, trzy kraje Ameryki Południowej i ty się nie martwisz tym, bo jesteś w całym tak zwanym poolu dziennikarskim, czyli w tej grupie dziennikarzy, którzy są wszędzie wożeni busikami z jednego miejsca w drugie. Na przykład zaraz po homilii w czasie mszy świętej papieskiej jakiejś gdzieś tam na końcu świata, nie wiem, w Hawanie załóżmy, na stadionie Che Guevary, zabierają nas, dają sygnał, słuchajcie, za 3 minuty jedziemy, bo już jedziemy w inne miejsce, bo jest na przykład spotkanie, nie wiem, z seminarzystami gdzieś tam, więc my już tam musimy być, tak? Inaczej, jak jeździsz poza, jesteś poza, no jakby tą grupą dziennikarzy papieskich latających z nim, no to masz problem, że musisz wybierać, bo nie zdążysz fizycznie, tak? Ale ja też bardzo lubię latać poza, bo i tak się wszyscy znamy, i tak na miejscu jesteśmy razem, ale z kolei poza lotem papieskim lecisz dzień czy dwa wcześniej i coś fajnego też porobisz. W Papui Nowej Gwinei byłam śladami misjonarzy polskich, na przykład w Buszu, 4 dni przed przylotem papieża i wtedy, wiesz, pokazałam, jak niesamowicie ci ojcowie nasi polscy tam działają. Kiedy by mi się trafiło, wiesz, polecieć tam i zrobić takie reportaże, prawda?
3: No, z pewnością. A powiedz mi, powiedz nam, jak taki papieski samolot wygląda? On ma jakieś szczególne wyposażenie?
2: Nie, to jest samolot od zawsze, od czasów Pawła VI, papieża, który był pierwszym, który w latach 60. zaczął latać. I od tego czasu w ogóle latanie, podróżowanie po świecie stało się no, niezbywalnym elementem każdego pontyfikatu i misji duszpasterskiej papieża, czyli docierać do wiernych na całym świecie. Czy to do krajów bardzo katolickich, czy do krajów, tak jak Turcja ostatnio, gdzie katolików, wiesz, tam jest w ogóle nawet nie 0,5%. Także to jest wtedy takie umacnianie w wierze tych na końcu świata gdzieś tam, czy na tych tak zwanych peryferiach właśnie wiary, czy egzystencjalnych, czy geograficznych, jak to nazywał Franciszek. Natomiast zawsze latał samolot Alitalii, teraz to jest ITA Airways przechrzczone, ale to jest ten włoskich linii lotniczych samolot. Zwykle jest to ten sam pilot i obsługa, już tak wiernie po prostu oni co podróż, to są ci sami.
3: Czyli to są nazywa zaufani się, ludzie, tak,
2: tak? I to jest kod samolotu. W ogóle na liście samolotu, jak wchodzisz sobie na lotnisko Fiumicino w Rzymie, jeśli to jest dzień odlotu, to masz AZ-4000, kod samolotu papieskiego. Możesz go śledzić na flightradarze, więc to pod tym względem jest dosyć takie jasne. Natomiast wewnątrz ten samolot jest wyposażony normalnie, z tym, że ma na nagłówkach takie serwetki z logiem papieża, ale co, prawda, panującego. Pierwsze siedzenia z przodu, to jest siedzenie w ogóle papieża, przed nim jest zawieszona wizerunek Matki Bożej. Akurat na przykład Leon ma Matkę Bożą Dobrej Rady z sanktuarium w Genazzano pod Rzymem. No i pierwsza część samolotu, pierwsza połowa, ta bliżej kokpitu, to jest świta papieska. Czyli to są kardynałowie, których bierze każdorazowo w zależności od tego, do jakiego kraju jedzie, jakie są problemy. Jeśli to są kościoły wschodnie, no to prefekta do spraw kościołów wschodnich, tego, tamtego, nie wiem, prefekta do spraw komunikacji w ogóle. Poza tym szef właśnie choćby Gazety Osservatore Romano, czy Radia Watykańskiego, czy innych mediów watykańskich, ochrona papieska, ale to też nie cała, bo w tej chwili na przykład do Ameryki Południowej zaangażowanych będzie 30 gwardzistów ze 135 pracujących w ogóle, 30 będzie rozdysponowanych w tych 3 krajach, w zależności od tego, gdzie potrzeba kogo, bo to będzie niesamowita pielgrzymka, 12 dni, super intensywna i tylko kilku najwyższych stopniem, na przykład 3-4 leci z samym papieżem, a reszta czeka już na miejscu, tak? Samolot ląduje i wtedy już przejmują jakby odpowiedzialność. A druga część, taka trochę za parawanem jednak, to są dziennikarze, pół samolotu, tak jak mówię, około 60 paru osób. Świta papieska, 60 paru dziennikarzy. I zawsze papież przychodzi na samym początku, jak tylko osiągnie samolot wysokość. Zawsze się wita z każdym. Każdy ma szansę coś powiedzieć, zapytać o coś, wręczyć jakiś prezent. To są bardzo
3: ciekawe
2: rzeczy.
3: Czyli to papież
2: rzeczy.
3: Do was przychodzi, tak, bo tak, wiesz, tak, ja tak. sobie pomyślałam, że ja cię muszę koniecznie spytać, czy ty możesz podejść do papieża,
2: nie,
3: na
2: on
3: przykład
2: przychodzi
3: w trakcie
2: do nas,
3: takiego lotu.
2: Ale jest to też bardziej sprawne logistycznie. czyli on się przesuwa, z nim jest, prawda, wiceszef biura prasowego Watykanu, który tam pokazuje, bo on nas wszystkich zna, bo czasami są osoby nowe, czasami
3: czyli
2: są weterani.
3: Czyli nigdy nie jest sam, nigdy się nie porusza sam?
2: Może, tylko po prostu kwestia tego, żeby mu powiedzieć, że ta pani to jest, nie wiem, z tej telewizji i leci z nami, bo lecimy do Francji, więc francuska korespondentka czegoś, prawda? Więc, no i oczywiście jest fotograf tuż przed nim i kamera duża, bo to jest wszystko ciasne, tak? Duża kamera telewizji watykańskiej, bo dzięki temu my mamy pamiątkę, bo mamy zdjęcie z nim, mamy nagranie z nim i w ten sposób on do każdego podchodzi i potem sobie wraca do siebie, jest posiłek zawsze. Ten posiłek jest też tak przygotowany, że masz wszędzie herb papieski, prawda? I często napis, jaka to jest podróż, w jakich dniach, dokąd. Jest specjalny taki deplion, taka broszura, dokąd lecimy, mapa tego pokazana i tak dalej. I to wszystko jest takie też miłe na pamiątkę. I jest zawsze taka beauty case, bardzo fajna, taka kosmetyczka z jakimiś tam rzeczami drobnymi, kosmetycznymi, ale też z herbem. Aha. Także to wszystko ma wydźwięk szczególny, chociaż to są jakby aspekty takie bardzo przyjemne, ale drobiazgi, natomiast wyróżniają. Ale samolot jest generalnie latając do jakiegoś kraju, udając się w tamtą stronę, zawsze linii włoskich. Natomiast wracając najczęściej, teraz papieża z Paryża, z Metz, przywiózł samolot Air France. Czyli jak to są kraje, które mają swoje linie lotnicze, bezpieczne, nie gdzieś tam na końcu świata, na przykład między krajami afrykańskimi, często są jakieś tam wojny domowe, a inne konflikty, no to wtedy pozostaje na przykład nasz samolot włoski i przewozi z jednego miejsca w drugie. Albo był problem, żeby na przykład byliśmy na Kubie i do Stanów, no nie zgodzili się, żeby kubańskie linie przewiozły papieża, tak? I wtedy też pozostała Alitalia i przewiozła Ojca Świętego do Ameryki, a potem American Airlines wracało do Włoch.
3: No proszę. Pisałaś w jednej z książek, że na pokładzie papieskiego samolotu musi być odpowiedni zapas makaronu i parmezanu. Wiesz, ja się zastanawiałam, od dość dawna nie mieliśmy papieża z Włoch, po co ten makaron i parmezan?
2: Ale to wcale nie dotyczyło papieża z Włoch, tylko dotyczyło naszego Jana Pawła II, bo była sytuacja, może nie mówmy o kraju konkretnym, no ale dobrze, no jeden z krajów, w którym coś się takiego niemiłego wydarzyło, że połowa po prostu osób na pokładzie samolotu miała ogromne problemy żołądkowe. Wtedy, kiedy podano jedzenie z tamtego, w liniach lotniczych tamtego kraju. No i od tego czasu, i to było wiele, wiele lat temu, zdecydowali po prostu obsługujący, cała nasza obsługa ta wewnątrz watykańska, że dobra, to makaron, sos pomidorowy, parmigiano zawsze na pokładzie, bo wtedy jak coś nie halo, no to przynajmniej sobie sami przygotujemy. Także to z tego wynikało i tak pozostało. Nie wiem, czy to tak nadal będzie, ale niemniej jednak był taki epizod i on trwał przez dłuższy czas.
3: No to właśnie, to kolejna tajemnica zdradzona.
2: I w ogóle wam zapraszam was, bo naprawdę mnóstwo jest tych smaczków i w ogóle jak się przygotowuje, nie wiem, prezenty i dary, które papież wywozi ze sobą, jak to się tworzy, gdzie i kiedy zapada decyzja, że na przykład temu władcy, królowi czy prezydentowi to taka mozaika w kontekście czegoś tam, różańce specjalne, tematyczne, medale, które zawsze dostają, prawda, osoby, które przyjmują papieża, cała tam świta danego kraju, też tematyczne. Te medale muszą być wykonane najpierw. W ogóle, żeby były wykonane, musi być przetarg na artystę, który je wykona, bo to jest prestiż duży i tak dalej. To wszystko jest w książce Z Watykanu w świat i bardzo ją polecam, bo naprawdę są fascynujące historie.
3: A zdradzisz nam, o co chodziło z Matką Boską wysłaną do Europy, która musiała zmienić w Rzymie samolot?
2: No tak, to była taka sytuacja, że papież otrzymał, Boże, już mi teraz wyleciało, nie wiem, czy nie w Chile do Peru, chyba tak było, mówimy o Franciszku, i otrzymał tą piękną Matkę Boską, ogromną, taką, nie wiem, metr coś, półtora może, taką postać. No i jak to każdy dar, zostało załadowane te dary po wizycie w danym kraju, zwłaszcza jak tych krajów jest kilka, na przykład 3 czy 4, które papież odwiedza w danym momencie, zostają zapakowane do samolotu, najczęściej, prawda, już zabezpieczone i odlatują samolotem, no właśnie Alitalii czy Ita Airways, który wraca do Rzymu, a potem już, żeby też no, jakby mieć mniej, bo i tak w każdym kraju tych prezentów jest ogrom. No i zabierają tą Matkę Boską, a Franciszek mówi, ale ta Madonna del Chile, gdzie ona jest? Bo byśmy tutaj teraz dali tym, do których lecimy jutro. No i wszyscy po prostu pot na czole, a ta już była w połowie drogi do Rzymu. No to oczywiście nikomu nie powiedziano, papieżowi zwłaszcza, nie powiedziano, że ona już sobie poleciała, tylko dyskretnie wylądował i od razu zawrócił ten samolot z tą Matką Boską i po południu była.
3: No to jest niezła historia. Wróćmy z tych pielgrzymek i udajmy się jeszcze może na krótką chwilę, szukając tych watykańskich tajemnic, na spotkanie z pewnym inżynierem i wynalazcą.

0: Prairie, czyli takiego magazynu meblowego przez długie lata i był inżynierem. Miał przeurocze swoje biuro na dziedzińcu świętego Damazego w głębi, że tak powiem, w zakamarkach Pałacu Apostolskiego. Przecudny dziedziniec zaprojektowany przez Donato Bramantego, renesansowy. Bajka, on sobie tam wchodził, prawda, drzwi niewielkie otwierał, Floreria Apostolica i on miał tam swoje biuro i z tego biura okienko nieduże wychodziło właśnie na ten dziedziniec, na którym przyjmowani są wszyscy wielcy tego świata, więc to było fascynujące, jak opowiadał z wcześniejszych jeszcze czasów, zanim o tym powiemy. Między innymi o tym, że na przykład Gorbaczow często przyjeżdżał do papieża naszego już po późnym popołudniem, po okresie audiencji tych tradycyjnych, codziennych. I opowiadał, przyjeżdżał tym swoim wielkim, czarnym samochodem, parkował, wchodził i potem na przykład przez godzinę ten samochód stał. Więc wiesz, to są takie smaczki, które pokazują nam, co tam się działo i jak tak naprawdę tworzyła się ta wielka historia oczami ludzi, którzy gdzieś tam zerknęli sobie. I na szczęście on i jeszcze kilku innych po raz pierwszy w ogóle w życiu mnie na stronach mojej książki zdarzyło się w Watykanie opowiada o tych rzeczach, bo przez długie lata myślę, że większość z nich miała jakby przeświadczenie, że nie są godni tego, żeby to powiedzieć, że to zbyt wielkie jest, że to było coś, co trzeba zachować w pełnej dyskrecji. A ja mówię, staram się ich namówić, a przez to, że się znaliśmy po prostu z podwórka w cudzysłowie, bo ja tam sobie normalnie żyłam, staram się ich przekonać, tych właśnie ludzi różnych, żeby powiedzieli, bo to jest niesamowita historia, której nikt nie pozna, gdyby i w ogóle pokazuje wielkość też papieża, tworzenie się, tych poszczególne kroki w historii tamtych czasów, bez tego nie poznają. A rzeczywiście, jeśli chodzi o ostatnie lata Jana Pawła II, to on miał zadanie, ale to dosłownie ostatnie, nie wiem, miesiąc, ostatnia na przykład Wigilia i Pasterka, czyli no, ostatnie Boże Narodzenie, 4 miesiące przed śmiercią, poproszony został przez mistrza ceremonii Piero Mariniego w ostatniej chwili, żeby wymyśleć jakiś tron papieski, on jako inżynier, ten Paulo, po to, żeby papieżowi ułatwić po prostu jakby gest podniesienia w czasie liturgii pasterki, bo Ojciec Święty jest tak schorowany, że nie da rady, a to jest transmisja, wiesz, na cały świat i w ogóle musi to zadziałać, jeśli Ojciec Święty przewodniczy przy ołtarzu tym pod baldachimem Berniniego, przepiękne wnętrze bazyliki. I on się głowił i dwie noce opowiadał mi, próbował to wszystko zaprojektować w konsultacji z innymi osobami i zrobił to. I powiedział, że tak naprawdę premierą, czy w ogóle to zadziała, była sama ta pasterka. On przerażony stał za filarem tego baldachimu z pilotem w ręku, bo na pilota wymyślił, że będzie właśnie, jak włączy pilota, to ten fotel i te ramiona fotela niejako się podniosą, żeby Ojca Świętego wynieść trochę do góry na ten moment podniesienia. Także to było coś niesamowitego, fascynujące historie, bo my to widzimy wszyscy, wiesz, w transmisji telewizyjnej, widzimy wszystko, prawda, od zewnątrz, a tam jest cała machina z tyłu tych ludzi, którzy, dzięki którym to wszystko funkcjonuje.
1: No, a czy to on wstawił fotel fryzjera papieskiego do Papa Mobile?
0: Tak. Między innymi, no właśnie, pełnoobrotowy fotel biały Jana XXIII, jak się nie mylę, wstawił do Papa Mobile, on właśnie wymyślił, dlatego że Ojciec Święty Jan Paweł II już też ze względu na swój stan zdrowia nie był w stanie się tak, wiesz, obracać do wszystkich na placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej, więc ten Paulo wymyślił, mówi, no to wstawmy ten fotel, on się łatwo obraca i wtedy papież nie bez wielkiego wysiłku będzie mógł być widziany przez wszystkich.
1: Niesamowite. On się też zajmował obsługą windy.
0: To Luciano. I Luciano to jest też historia wielka sama w sobie, więc po prostu od 76 roku był u papieża, a poszedł na emeryturę, uwaga, w 2021.
1: A, czyli całkiem niedawno.
0: Tak, niesamowite historie.
1: A czy my mówiąc o tej windzie, to mówimy o windzie, która prowadzi wprost do papieskiego apartamentu?
0: Tak, ale to nie dosłownie do apartamentu.
1: Są takie miejsca,
0: jest
1: w ogóle,
0: też taka winda.
1: Wsiadamy do windy i normalnie wjeżdżamy do apartamentu papieża.
0: Tak, ja też z takiej windy korzystałam. To jest maleńka winda na takim bardzo małym dziedzińcu Sykstusa V, schowanym w głębi, blisko tego wielkiego reprezentacyjnego dziedzińca Świętego Damazego. Ale to jest rzeczywiście winda taka, do której specjalne kody są i taki specjalny kluczyk mały, żeby je uruchomić, mają właściwie tylko papiescy sekretarze sekretarze i siostry zakonne, które prowadzą dom papieża. Teraz mamy też po 12 latach niebytności tam Franciszka, mamy Leona, który znowu tam zamieszkał.

0: ale też ciekawe, bo Leon zamieszkał na poddaszu Pałacu Apostolskiego, nie w komnatach ani Jana Pawła, ani Benedykta, tylko no, jako zakonnik augustianin chciał żyć troszkę jakoś tak skromniej, nie potrzebował te wielkie komnaty, używa do spotkań z ludźmi, jak najbardziej, jest tam biblioteka, a on mieszka na poddaszu, gdzie zwykle mieszkali sekretarze poprzednich papieży i tam też mu wstawiono siłownię, bo on jest bardzo wysportowany i potrzebował siłowni i na siłownię chodził 3 razy w tygodniu, taką przy dosłownie 30 metrów od mojego domu, bo ja byłam prawie jego sąsiadką do niedawna, jak był kardynałem. I chodził na tą siłownię i dokończę tylko niesamowitą anegdotą, która miała miejsce, bo jak jest biały dym, jak jest szaleństwo, prawda, wyboru papieża, konklawę się kończy i wiemy, że papież za chwilę się pojawi, to wszyscy biegną wielkim tłumem na plac, zostawiają wszystko to, co robią. I między innymi ten jego trener, wcześniejszy z siłowni, bo chodził na siłownię od 3 lat, Robert Prevost, pobiegł na ten plac i patrzy i mówi: Jezus Maria, Robert. On nie wiedział, że on jest w ogóle kardynałem. Przychodził, wiesz, w zwykłym stroju na tą siłownię. Mówi, no nawet nie był pewien, czy ksiądz. No bo w sumie skromny, poćwiczył, bardzo zawsze mówi grzeczny, taki elegancki, dyskretny. I ten wychodził, robił swoje. Mówi: Chryste, panie Robert, papieżem. I do dzisiaj jest w tej siłowni, gdzie ja też chodzę, jego ta karta członkowska. No,
1: no to jest zdumiewające. To ja myślę, że o tym...
0: Kolejne książki chyba powinny być.
1: Tak. O tym to koniecznie trzeba napisać jakąś...
0: Tak, bo te historie niebywałe dzieją się nadal. To
1: cały
0: nie jest...
1: czas na twoich oczach. Tak,
0: to jest
1: to
0: niesamowite.
1: Ja jeszcze a propos tej windy chciałam cię dopytać, czy dużo takich tajnych przejść, jakichś bezpośrednich połączeń albo, nie wiem, skrótów, znanych tylko wybranym jest w Watykanie?
0: No pewnie, tak. Różne schody, różne klatki schodowe, oczywiście. Jakieś tam tylne przejścia.
1: A ile osób, do ilu osób ja musiałabym napisać? Ile pieczątek otrzymać? Jakichś listów potwierdzających, że nienagannie się zachowuje, żebym ja mogła wejść do papieża i z nim porozmawiać?
0: No to zależy od tego, jakby kim jesteś w kontekście tematu, który chcesz mu sprzedać też, tak? Dlatego, że zwykle się załatwia takie spotkania, oczywiście mówimy tu o audiencjach tych takich formalnych, czyli wiesz, osób, które podchodzą na przykład na koniec audiencji generalnej, jest taki moment tak zwanego baciamano, tak? Czyli ucałowania papieskiego pierścienia symbolicznie sprzed wieków, ale generalnie teraz to się po prostu ściska rękę papieżowi i tyle. Natomiast to są wybrane osoby, ale to się zdarza każdego tygodnia, z tym, że a to są osoby jakieś bardzo wpływowe. Jacyś ostatnio to w ogóle masa różnych amerykańskich aktorów.
1: Czyli byłabym, krótko mówiąc, za mało wpływowa, żeby się spotkać z papieżem.
0: Prywatnie to właściwie jest niemożliwe prawie. Bardzo ciężko jest to zorganizować, no bo trzeba mieć jakiś powód. No myśmy, na przykład była polska delegacja, która podarowała papieżowi pięknego rumaka białego, rok temu dokładnie, białego Araba, bo on uwielbia jazdę konną i taki mój dobry znajomy ze stadniny w Kołobrzegu przywiózł tego konia, poszliśmy do niego w parę osób, no i potem go jeszcze raz odwiedziliśmy w Castel Gandolfo, jak jeździ na tym koniu, bo co tydzień jeździ papież Leon odpoczywać do swojej letniej rezydencji i tam konno jeździ, bo potrzebuje tego, tam gra w tenisa, tam chodzi na basen, zresztą zrobiony przez Jana Pawła II na jego zlecenie. I także są osoby, które w tym kontekście na przykład są dopuszczone, ale no nie jest to takie proste, bo papież ma cały świat spraw i ludzi do spotkania, tak?
1: No trudno, to mogę nie próbować już, jakoś sobie z tym dam radę. Tajemnice Watykanu odkrywa w książkach Magdalena Wolińska-Riedi. Zapraszamy do czytania. Bardzo ci dziękuję za to, co dziś udało się zdradzić.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do lektury.
1: I do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: Sporo ostatnio komentarzy wywołuje temat kangura, który skacze po ziemi łowickiej, uciekł prywatnemu właścicielowi 2 miesiące temu. My lubimy takie tematy związane ze zwierzętami, ale nie tylko same miłe wątki. Chcę poruszyć się w rozmowie z Mikołajem Butryńskim z Orientarium Zoo Łódź.
1: Dzień dobry.
0: Pan reprezentuje dział edukacji.
1: Tak, dokładnie. Jestem jednym z pracowników działu edukacji tutaj.
0: To poprosimy. Poprosimy, żeby pan nas trochę poedukował właśnie w sprawie kangurów. To zresztą nie pierwsza ucieczka takiego zwierzęcia tego gatunku w Polsce. No właśnie, ale ten uciekinier wyjątkowo jest wytrwały i sporo osób zastanawia się, co będzie, jeśli on nie zostanie złapany przed zimą. Czy on da sobie radę w naszym klimacie?
1: Tak, faktycznie. Takie ucieczki już nie pierwszy raz się zdarzają tutaj w Polsce. Są to zwierzęta, które nie tylko mogą być w zoo, gdzie mają odpowiednie warunki, ale też na prywatnych posesjach są gatunki kangurów, które można w sposób pewien hodować. No i zdarzają się ucieczki. Zapewne jest to kangur urodzony w Europie, także on jest w pewien sposób zaklimatyzowany tutaj do tego klimatu. I faktycznie na razie mamy jesień dość ciepłą, więc jemu też jest komfortowo, ale tak naprawdę z każdym tygodniem ten komfort może spadać. Są też kangury, które są bardziej dostosowane do zimy, mają na przykład gęstsze futro po prostu, więc niższe temperatury lepiej przeżyją, no ale w zimę na pewno będzie mniej pożywienia dla niego. Są to roślinożerne zwierzęta, więc teraz po prostu łatwo go dość zauważyć gdzieś tam na polu, jak je trawy, liście, czy też nawet po prostu może korę z drzew obgryzać. No gorzej będzie właśnie za 2 miesiące, kiedy tych roślin będzie miał znacznie mniej. No i tak naprawdę, jeżeli go nie uda się żadnym odpowiednim służbom złapać, no to tak czas pokaże, jak sobie poradzi. To zależy od jego warunków, no i jego, że tak powiem, przygód.
0: Czy jest taka możliwość, jest możliwy taki scenariusz, że on, kiedy mu będzie brakowało pożywienia, sam gdzieś zbliży się do ludzkich siedzib?
1: Tak, to też jest niewątpliwie, jest to niewykluczone. No, zwierzęta nadal nie chcą niepotrzebnie, że tak powiem, się męczyć. Jeżeli tylko znajdzie opcję schowania się gdzieś, bo jest mu cieplej, gdzieś w okolicy ludzi, czy na przykład w jakiejś szopie, no to chętnie to wykorzysta. Jeżeli będzie wiedział, że tam jest jedzenie, to też najprawdopodobniej to zapamięta i możliwe, że tam będzie wracać. Tak samo jak podobno teraz, też go da się zobaczyć na tych samych, że tak powiem, polach, gdzie wie, że tam rosną te rośliny, które, że tak powiem, mu odpowiadają i tam chętnie wraca.
0: Choć czyli on się nie oddala z tej okolicy.
1: Złapać nie udało. Tak, z tego co wiem, tak.
0: Kangury kojarzą nam się bardzo sympatycznie, między innymi za sprawą kangurzycy z opowieści ze Stumilowego Lasu o Kubusiu, Puchatku, kangurzyca i maleństwo. Czy to są rzeczywiście takie sympatyczne zwierzęta, czy one bywają groźne?
1: Oczywiście mogą być groźne. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to jest dzikie zwierzę. Są zwierzęta, które są udomowione, takie jak po prostu pies czy kot, które do kontaktu z człowiekiem już od wielu tysięcy lat są przyzwyczajone. A natomiast kangur, nawet urodzony w Europie, może się przyzwyczaić do kontaktu z człowiekiem, ale nadal funkcjonuje na innych zasadach i nadal może na człowieka zareagować różnie. Oczywiście żadne zwierzę samo z siebie, widząc człowieka, nie postanowi go zaatakować, tylko musi znaleźć ten taki impuls, na przykład właśnie do agresji. Są zwierzęta, które na widok człowieka uciekną i niewątpliwie kangury też mogą do tego należeć, ale oczywiście część kangurów, nawet tych mniejszych, może stwierdzić, że musi przejść jakby do obrony, do jakiegoś właśnie ataku. I może na przykład wystąpić agresja, niekoniecznie może na przykład do 2-metrowego mężczyzny, ale do właśnie na przykład dzieci, które do takiego kanguru nieświadomie by chciały podejść, czy do zwierząt domowych. Tak naprawdę wiele takich niekoniecznie chcianych konsekwencji może z tego wystąpić.
0: Nie należy zaczepiać kangurów. A ja sobie przypominam taki film, on zresztą wisi cały czas w przestrzeni internetu. To jest fragment telewizyjnego show z udziałem Woody'ego Allena, który jeszcze jako młody mężczyzna właśnie w ramach tego telewizyjnego show boksuje się z kangurem. Muszę przyznać, że bardzo mi było żal kangura, kiedy oglądałam to zdezorientowane i ogłupiałe zwierzę, co tam się w ogóle dzieje. Natomiast w takich warunkach dzikich chyba kangury się boksują, ale między sobą raczej.
1: Tak, głównie to jest po prostu sposób samców na pokazywanie tego, kto jest lepszy, kto jest wyżej w hierarchii. Oczywiście nie tylko boksują, też mają bardzo silne nogi, je też wykorzystują. A te zwierzęta, które właśnie można zobaczyć na przykład no, na takim klipie, no to są no, w inny sposób, po prostu się zachowują, bo inaczej zostały do tego przygotowane tak naprawdę. Nigdy nie były do końca na przykład dzikim zwierzęciem, które zna te instynkty, tylko do takich właśnie występów były, powiedzmy, szkolone.
0: Szkolone,
1: choć to jest trochę za delikatne słowo, tak szczerze mówiąc.
0: A no właśnie, bo to też pokazuje, że zmienił się bardzo nasz stosunek do zwierząt, które mają spełniać nasze zachcianki albo nas rozśmieszać, prawda? Odchodzimy w tej chwili od idei cyrku stresowanymi zwierzętami do zupełnie innych poszukiwań. Podobnie takie show już w tej chwili nie jest po prostu wesołe i oczywiste z udziałem zwierząt.
1: Tak, dokładnie. Całe szczęście, no faktycznie w Polsce już nie mamy cyrków ze zwierzętami, no ale faktycznie nadal mogą występować dużo takich obiektów agroturystycznych, mini zoo, gdzie takie nadal dzikie zwierzęta mogą no na swój sposób występować. Tak jak w zoo też mamy kangury.
0: Właśnie o to chciałam dopytać.
1: Tak, co prawda no nieco inny gatunek, ale nadal jest to kangur, no to u nas atrakcją turystyczną nie jest może powiedzmy samo zwierzę, nie to, że można je dotknąć, pogłaskać, tak jak właśnie w tych agroturystycznych czy mini zoo miejscach, tylko tu atrakcją jest patrzenie na naturalne warunki tego zwierzęcia, jak ono się w naturalnych warunkach zachowuje. Mają tu takie warunki, że mogą zarówno podejść bliżej, ale jeżeli potrzeba, to też się mogą wycofać, na przykład tak, żeby one się czuły komfortowo, czego często, szczerze mówiąc, brakuje właśnie w takich agroturystycznych miejscach czy mini zoo, tak jak powtarzam. I tam często na przykład w wyniku stresu mogą wystąpić takie niechciane rzeczy, tak jak w tym przypadku po prostu ucieczka, tak jak u nas nie zdarzają się takie ucieczki, bo po prostu jeżeli zwierzęciu jest komfortowo, ma jedzenie, ma swoją, uznajmy to, rodzinę, czyli partnera, to po prostu nie potrzebuje z tego miejsca uciekać. A jak najbardziej no, może się zdarzać w takich agroturystycznych miejscach, gdzie stres sprawi, że ma ochotę po prostu opuścić to miejsce. A w przypadku innych zwierząt czy innych kangurów może też wystąpić agresja pomiędzy tymi zwierzętami, czy jeszcze inne takie po prostu związane z weterynarią niepożądane skutki, problemy, tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo proszę. Przyjemność po naszej stronie.
0: Połączyliśmy się z Mikołajem Butryńskim z działu edukacji Orientarium Zoo Łódź.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Dzień dobry, panie kuratorze.
2: Dzień dobry.
1: A zaczynamy od podsumowania weekendowych i piątkowych działań policji przy placówkach edukacyjnych. Na piątek to zestawienie wyglądało tak: 35 tysięcy sprawdzonych szkół, około 170 zdarzeń i niemal 60 zatrzymanych, a przez weekend przybyło około 300 zgłoszeń. To reakcja na tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Przypomnijmy, że najpierw 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a w czwartek w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-latek zabił 37-letnią woźną. Przez cały weekend słyszeliśmy o kolejnych zgłoszeniach, zatrzymaniach, zdarzeniach. W piątek część nauczycieli mówiła Radiu Łódź, że na lekcjach nie było nawet 1/3 uczniów. Mamy poniedziałek. Czy spotkaliście się już jako kuratorium z dyrektorami, z nauczycielami? Przekazaliście im nowe instrukcje? Jeśli tak, to jakie?
2: Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim wspólnie z wojewodą łódzkim, panią Dorotą Ryl, z komendantem wojewódzkim policji i z dyrektorem od spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego spotykamy się z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa łódzkiego i każda z tych osób będzie miała do przekazania nauczycielom wskazówki co do tego, jak zachować się w nadchodzących dniach, jak reagować na niebezpieczne sytuacje, ale myślę też, że szkoły są do tego przygotowane. Sprawdzałem to w ubiegłym tygodniu. Dyrektorzy szkół przesyłali mi odpowiedzi na pytania o zabezpieczenia szkół i mogę stwierdzić, że szkoły są w dużym stopniu przygotowane do tego, żeby niepożądana osoba, napastnik nie mógł wejść tak bezkarnie zupełnie do szkoły.
1: To jakie są te działania, które podjęli już nauczyciele? Czy tutaj chodzi tylko o takie przygotowanie i wiedzę, jak zareagować w takiej sytuacji? Czy może jeszcze wdrożono jakieś dodatkowe zabezpieczenia? Czy to przy wejściu do szkoły, czy to już po wejściu?
2: Oczywiście wiedza jest tutaj kluczowa, bo przecież nie dzisiaj pojawiło się to zagrożenie, ale nauczyciele i szkoły były przygotowywane do tego, że takie zagrożenie może wystąpić i w związku z tym były opracowywane w szkołach procedury reagowania w różnych sytuacjach, które wymagają temu, żeby zapobiec jakiemuś nieszczęściu.
1: To chyba każdy pamięta ze szkoły takie ćwiczenia, kiedy słyszeliśmy 3 razy dzwonek, to wszyscy wstawaliśmy z ławek i wychodziliśmy do miejsca ewakuacji, bo słyszeliśmy, że to jest alarm pożarowy. Czy tutaj te procedury, one są podobne?
2: Rzeczywiście najczęściej w szkołach ćwiczy się alarmy przeciwpożarowe i zarówno uczniowie, jak i nauczyciele doskonale wiedzą, jak reagować w przypadku pożaru. Paradoksalnie i całe szczęście do takich sytuacji często nie dochodzi. Ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby w szkole był pożar i uczniowie musieliby być ewakuowani, ale gdyby taka sytuacja nastąpiła, to wszyscy wiedzą, jak się zachować. I ja wymagałbym również od nauczycieli i od uczniów, żeby też wiedzieli, jak się zachować podczas innych sytuacji stwarzających ryzyko dla zdrowia i życia. Między innymi, a w szczególności teraz, podczas sytuacji, gdy do szkoły wchodzi napastnik uzbrojony. Takie procedury powinny być w każdej szkole. Ale nie tylko być obecne, nie tylko muszą być obecne w segregatorze, w dokumentach na półce, ale muszą być znane wszystkim, muszą być przećwiczone i tego będę wymagał. Natomiast ważne jest w obecnej chwili, żeby szkoła była dobrze zabezpieczana od momentu wejścia i apeluję do dyrektorów szkół, żeby zwrócili uwagę i zweryfikowali sposób zabezpieczeń drzwi wejściowych. To jest taki newralgiczny punkt, bo albo napastnik się dostanie, albo nie. Mówimy o napastniku z zewnątrz, więc ograniczamy ryzyko. Nie wpuszczamy w tej chwili do szkoły osób postronnych. No wiadomo, że może dojść do sytuacji, że uczeń wejdzie z jakimś niebezpiecznym narzędziem i również w takiej sytuacji musimy wiedzieć, jak reagować.
1: W rozmowie z Radiem Łódź dyrektorka 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz zwróciła uwagę, że szkoła nie może przeszukiwać uczniów. Nie ma też bramek wykrywających metal, a podobne urządzenia, choć nie takie same, bo mierzące temperaturę. ale działały w czasie pandemii COVID-19. Czy to jest coś, co powinno się być może zmienić? Czy może chociaż w tych szkołach ponadpodstawowych powinny się pojawić takie bramki? I czy być może potrzebujemy już tutaj zmiany w przepisach na szczeblu tym centralnym dotyczących przeszukania chociażby plecaka ucznia? Bo dzisiaj nauczyciel czy dyrektor rzeczywiście nie może tego zrobić. Może w sytuacji, w której jest podejrzenie, że tam jest coś niewłaściwego, wezwać policję.
2: Ja nie uważam, żebyśmy z góry musieli przyjmować rozwiązania jednakowe dla wszystkich szkół. Każda szkoła jest inna. Każda szkoła jest, ma swoją specyfikę, ma swoje otoczenie, ma swoje potrzeby. Są szkoły, które mają kilkudziesięciu uczniów, są szkoły, które mają kilkuset, ale są takie, które mają kilka tysięcy uczniów. Być może w tych większych szkołach byłaby potrzeba zapewnienia jakiejś ochrony w postaci pracownika ochrony.
1: Dzieje w powiecie łowickim. Od dzisiaj w szkołach ponadpodstawowych.
2: W powiecie łowickim, ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko jeden element sprawnie działającego systemu i ten system powinien być bardzo, system bezpieczeństwa w szkole powinien być bardzo mocno przemyślany. Trzeba dokonać oceny ryzyka w każdej szkole w zależności od warunków, jakie w tej szkole panują i powinny być wdrożone odpowiednie działania. W porozumieniu z organem prowadzącym dyrektorzy powinni reagować na wszelkie sygnały niepokojące zjawiska i dostosować szkołę do takich warunków, w których każdy uczeń będzie się czuł bezpiecznie.
1: A co jeszcze powinni sprawdzić dyrektorzy? Czy to być może są wejścia, nawet nie te frontowe, tylko chociażby na boisko szkoły, z którego też czasami po lekcjach korzystają zupełnie inne osoby, chociażby w tych godzinach, w których odbywają się zajęcia?
2: Ja będę dzisiaj mówił na zebraniu z dyrektorami szkół, żeby również zwrócili uwagę na wszystkie wejścia do szkoły, bo czasami do szkoły można się dostać w różny sposób, nie tylko drzwiami wejściowymi. Będę zalecał, żeby w tej chwili ograniczyć to wejście tylko do drzwi wejściowych, które będą pod większą kontrolą. I ponadto to wszystko są zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, ale pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest profilaktyka. W tej chwili ważne jest prowadzenie lekcji wychowawczych, podczas których nauczyciele będą rozmawiać z uczniami na temat bieżących wydarzeń. Będą im mówić, że najważniejsze jest zaufanie, przekazywanie informacji o tym, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli są jakieś sygnały, że ktoś może posunąć się do jakiegoś brutalnego czynu, uczniowie powinni to zgłaszać nauczycielowi. Mieliśmy to bardzo dobry przykład z sierpca, gdzie uczniowie, gdy dowiedzieli się o tym, że kolega chce właśnie taki brutalny czyn popełnić, zawiadomili o tym nauczyciela. Nauczyciel zawiadomił odpowiednie służby, policję i w ten sposób uniknęliśmy być może dużego dramatu. Tego bym oczekiwał w tej chwili od nauczycieli, od uczniów, żeby rozmawiali ze sobą, ale również od rodziców, żeby zwracali uwagę na to, jak zachowuje się dziecko każdego dnia, jakie ma potrzeby, żeby rozmawiali z nim nie tylko o tym, co słychać w szkole, ale jak się czuje. Po prostu więcej czasu poświęcać dziecku i sprawdzać też, jakie strony przegląda, czym się zajmuje w czasie wolnym i co ma w telefonie komórkowym. No też warto się tym zainteresować.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Panie kuratorze, jak w tym wszystkim nie wpaść w panikę, która wydaje się, że się udziela na wszystkich poziomach, to znaczy i części uczniów, nauczycieli, rodziców, być może części także dyrektorów, bo część na pewno sobie zadaję pytanie, czy, a jeżeli tak, to dlaczego powinnam w poniedziałek pójść do szkoły albo posłać tam swoje dziecko?
2: Szkoły są bezpieczne, były bezpieczne, a myślę sobie, że jeszcze po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy mądrzejsi o różne sytuacje i będziemy wiedzieli, jak reagować na podstawie autopsji, na podstawie tego, co zdążyliśmy zaobserwować. Wyciągniemy wnioski i też będziemy mogli w większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Ja rozumiem obawy, lęki, które mają w tej chwili rodzice, które mają nauczyciele i które mają uczniowie. To jest zupełnie naturalne, gdy się dzieje się coś niepokojącego, wydarzy się jakaś tragedia, poddajemy wątpliwość i tracimy zaufanie do miejsca, w którym tak tragedia się dzieje. Przecież jeżeli dochodzi do katastrofy lotniczej, to myślimy sobie, że podróżowanie samolotem jest niebezpieczne, ale to nie jest prawda. I tak samo, ja wiem, że coś wydarzyło się w szkole, coś bardzo niepokojącego, ale szkoła nie funkcjonuje w oderwaniu od naszej rzeczywistości. To również się dzieje poza szkołą. Takie sytuacje się zdarzały. Przypomnę o przypadkach w szpitalach, na ulicach i akurat w tym momencie pojawiło się to w szkole. Jesteśmy tym zaniepokojeni i powinniśmy odpowiednio reagować. Powinniśmy współpracować ze służbami w tej chwili. Powinniśmy współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zapewnić siłami szkolnymi, szkolnych specjalistów pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, zapewnić ich, żeby że w szkole mogą się czuć bezpiecznie, ale jednocześnie zasygnalizować, że jeżeli będą słyszeli o jakichś niepokojących zdarzeniach, to żeby reagowali, żeby mówili o tym nauczycielom, żeby mieli do nich zaufanie i wówczas razem wspólnymi siłami i we współpracy z rodzicami będzie można jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, pracowników w szkole.
1: A na co zwracać uwagę? To znaczy, czy są jakieś takie podręcznikowe punkty, w których powinna się mnie jako czy to rodzicowi, czy uczniowi, czy nauczycielowi, czy dyrektorowi zapalić ta przysłowiowa czerwona lampka, kiedy powinienem złapać za telefon i zadzwonić na 997?
2: W tej chwili w szkole prowadzonych jest wiele projektów i programów związanych z bezpieczeństwem uczniów. Te programy są adresowane właśnie do uczniów. Przecież mieliśmy we wrześniu tydzień o przeciwdziałaniu przemocy, o budowaniu relacji rówieśniczych. Są realizowane także inne działania przez nauczycieli, przez wychowawców, przez specjalistów szkolnych. Również przekazywane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiały wspomagające pracę nauczycieli. Materiały, które właśnie informują, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, jak radzić sobie z kryzysami psychicznymi dzieci i młodzieży. Te materiały są adresowane również do rodziców. Ja przypomnę tylko, że teraz dzisiaj właściwie zostanie upowszechniony w szkołach zaktualizowany poradnik bezpieczeństwa, w którym są między innymi opracowane procedury reagowania w przypadku ataku wtargnięcia do szkoły napastnika z niebezpiecznym narzędziem, ale również w ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechniło taki poradnik dla uczniów klas 1-3, dla rodziców i dla nauczycieli. Klas 1-3 oraz 4-7, wiedza moją tarczą. Są informatory o zagrożeniach ekranowych i w sieci, informatory kierowane nie tylko do nauczycieli, ale również do rodziców, żeby rodzice też wiedzieli, jak z dzieckiem w domu pracować. To jest realne wsparcie. Również opracowywane są w tej chwili webinary przez krajowych konsultantów i krajowych i wojewódzkich konsultantów do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Te webinary właśnie mają za zadanie również wzmocnić psychicznie uczniów i także przekazać, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.
1: Pan był dyrektorem szkoły, pan wie, że dyrektorom dzisiaj na pewno nie brakuje obowiązków i wydaje się, że one nie są adekwatne do wynagrodzenia. W Łodzi to jest tam niecałe 8 tysięcy złotych na rękę, a taki dyrektor musi być jednocześnie księgowym, menedżerem, jak się okazuje teraz zarządcą do spraw zarządzania i reagowania kryzysowego. Tego wszystkiego jest naprawdę dużo.
2: Ja mam duży szacunek do pracy dyrektorów szkół, mam duży szacunek do pracy nauczycieli, bo wiem, że to jest praca trudna, wiąże się z wieloma wyzwaniami, obowiązkami. Zdarzają się różne nieprzewidywalne sytuacje, jakby takie, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia. Jestem oczywiście jak najbardziej za tym, żeby ta praca była bardzo dobrze doceniana, również finansowo.
1: łódzki kurator oświaty Janusz Brzozowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce na początku tygodnia w Łódzkiem. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Kajetan Półtorak, Partia Razem.
3: Dzień dobry.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
4: Dzień dobry w ten piękny poniedziałek.
1: Dyrektorzy mają sprawdzić wejścia na tereny szkół w Łódzkiem. W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczęło się spotkanie wojewody i kuratora z kierownikami placówek edukacyjnych, nauczycielami, policją i służbami zarządzania kryzysowego. To reakcja na ostatnie dramatyczne wydarzenia na Mazowszu, w Leszczydole, Nowinach. Zginęła 37-letnia woźna. Kurator oświaty w Łódzkiem Janusz Brzozowski był porannym gościem Radia Łódź i mówił o tym, że mają zostać sprawdzone wszystkie wejścia na tereny placówek edukacyjnych, od drzwi frontowych po chociażby furtki prowadzące na teren boiska. Dyrektorzy zwracają uwagę, że czasami czegoś rzeczywiście brakuje. Na przykład w rozmowie z Radiem Łódź dyrektorka 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz zwraca uwagę, że szkoła nie może przeszukiwać uczniów, nie ma też bramek wykrywających metal, a podobno urządzenia, choć nie takie same, bo te mierzące temperaturę działały w czasie pandemii COVID-19. Czy być może rzeczywiście potrzebujemy także tych zmian na poziomie przepisów krajowych, dających chociażby nauczycielom prawo do tego, żeby zajrzeć do plecaka ucznia, żeby sprawdzić? Taki plecak, Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
4: Bo przyznam szczerze, że nie wiem, czy takie zapisy w ogóle, pierwszy raz słyszę o takiej propozycji zmian. Ja też sobie ich nie wyobrażam w praktyce.
1: Bo nauczyciel dzisiaj, jeżeli chce sprawdzić, co uczeń ma w plecaku, to może poprosić ucznia o zgodę, ale jeżeli on jej nie wyrazi, a jest podejrzenie, że tam jest coś niewłaściwego, to wtedy nauczyciel może, a nawet musi wezwać policję na miejsce.
4: Znaczy, no takie przepisy, to jest pytanie do samego środowiska nauczycielskiego, czy tego typu zapisy powinny się pojawić, bo wprowadzić przepis nie jest problem. Tylko jakby jak to potem w praktyce będzie wyglądało? Czy to będzie tak, że codziennie przed każdą lekcją, przed każdą klasą mają być sprawdzone plecaki dzieciaków, czy przed wejściem do szkoły? No to jest kwestia już takiej logistyki. Natomiast oczywiście no, trzeba podejmować wszelkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach uczniów, nauczycieli, też pracowników administracyjnych, bo no nie ma się co oszukiwać, jakby to właśnie głównie ci pracownicy tacy techniczni, administracyjni, czyli woźny albo stróż mają zazwyczaj, są na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o szkoły. Trzeba pilnować. To jest tak, że zagrożenie w szkole ze strony zewnętrznej, jakby takiej osoby spoza, jest naprawdę bardzo raczej mniejsze niż większe, bo żeby dostać się do szkoły, to my nawet jako radni zresztą wiemy, że to zazwyczaj się czeka na telefon od dyrektora, czy można wejść, czy nie. To nie jest tak, że każdego się wpuszcza, nawet rodzice zanim
1: no,
4: wejdą do szkoły.
1: No są zazwyczaj zamknięte.
4: Tak, mają przedsionek, więc jakby czekają tam na uczniów, więc jakby to zagrożenie bezpośrednio może wynikać tylko z kogoś, kto już na terenie szkoły oczywiście jest. Ale ja bym też nie chcę powiedzieć, nie dramatyzował, ale bo to jest złe słowo, ale
1: nie siał paniki,
4: bo po pierwsze to jest bardzo, to po pierwsze wśród samych uczniów, ja wiem, co się działo w piątek, bo jakby mam bardzo wielu znajomych też, którzy no, mają dzieci już w takim wieku, że puszczali do szkoły, no to były szkoły, które miały no, frekwencję na poziomie 30%, jeśli chodzi o dzieciaki. I ten strach wśród dzieciaków i rodziców był. Więc tu po prostu trzeba wprowadzać rozsądną politykę, też rozsądną narrację. To na razie było niestety w skutkach śmiertelnych, skutek śmiertelny był. Natomiast powiedzmy kilka przypadków w skali całego kraju, ale przerażające jest trochę co innego, że w ogóle w piątek mieliśmy sytuację chyba nawet w Łodzi, gdzie
1: dwie nastolatki miały zostać zaatakowane przez kogoś, natomiast potem się okazało, że zmyśliły całą historię.
4: To jest w ogóle absurd. To jest najgorsze, co można zrobić w tej sprawie. To jeszcze próbować z tego robić żarty. A druga rzecz, że były też kontrole dzieciaków, które, czy tam osób, młodzieży, która nie była w szkole, a i tak znaleziono wśród ich plecaków na ulicy, jak tak policja podjechała, czy straż miejska, okazało się, że znaleziono jakieś tam narzędzia ostre.
1: W całej Polsce sprawdzono w piątek 35 tysięcy placówek. Około no Łodzi, 170 zdarzeń, niemal 60 zatrzymanych.
4: W Łodzi mogę powiedzieć, że jak przejeżdżałem przez koło kilku szkół, to faktycznie wszędzie albo straż miejska, albo policja była. No i po to są służby. Te działania są koordynowane zarówno z poziomu wojewody, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i samorządu łódzkiego. Pani prezydent też tutaj wydała oświadczenie w tej sprawie.

0: jakby działajmy, ale nie sprowadzajmy tej sytuacji, że teraz pod każdą szkołą codziennie będzie musiała być policja.
1: To czy, a jeżeli tak, to czy coś więcej można zrobić w tej sprawie? Czy te działania, które teraz są prowadzone, to znaczy policjanci przy szkołach, policjanci kontrolujący i nadzorujący sytuację, czy to są działania adekwatne, czy czegoś jeszcze brakuje? Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ja uważam, że teraz pod wpływem emocji próba wprowadzenia na siłę różnych rozwiązań legislacyjnych, czy to tych bramek, gdzie musimy wziąć pod uwagę to, ile byłoby też fałszywych alarmów, bo przecież jest cała masa innych metalowych przedmiotów, które wcale nie muszą mieć ostrza. Poza tym kwestia nożyczek na przykład, które czasami też dzieciaki w szkole używają, tak, do różnych prac. No to już jest wiele wątpliwości. Plus jeżeli chodzi na przykład o nauczycieli, musimy pamiętać, że jeżeli otrzymają oni dodatkowe uprawnienia, to takie uprawnienia wiążą się z dodatkową odpowiedzialnością. Zawsze. Podobnie uważam, jeżeli chodzi o ten przegłosowany w piątek projekt ustawy, który z kolei no, wprowadza pewne zagrożenia, jeżeli chodzi o możliwości cenzury sieci
1: przez rządzących. Pan mówi o tym akcie o usługach cyfrowych.
2: Tak. No, liczę na to, że pan prezydent jednak nie podpisze tego projektu. Natomiast
1: dlaczego?
2: Uważam, że po prostu policja powinna dzisiaj prowadzić swoje rutynowe działania. Wiele tych możliwych ataków udało się udaremnić, chociaż dzisiaj musimy pamiętać też o tym, że ta fala, ona też wychodzi już poza nastolatków i poza szkoły. Przecież wczoraj mieliśmy informację o 40-latku, który groził i chciał kogoś ugodzić ostrym narzędziem. Mieliśmy informację też w weekend o jakimś ataku na salon fryzjerski i też już to nie był żaden nastolatek, więc widać, że ta fala się rozchodzi szerzej i myślę, że tutaj też jest odpowiedzialność mediów i należałoby być może zastosować podobną strategię, co w sytuacji, gdy na przykład pojawiają się, socjologowie to odnotowują, czasami się pojawiają pewne fale aktów samobójczych i nie mówi się nigdy o tym w mediach, tak? Mówi się o jakichś pojedynczych przypadkach czasem, ale raczej unika się tych tematów po to, że właśnie też czasem może dojść do tego, że będzie taki efekt, że inni będą chcieli brać przykład z takich sytuacji. Myślę, że
1: a
2: tutaj
1: czemu pan liczy, że prezydent zawetuje tę ustawę, która została przyjęta przez Sejm w piątek? Dlatego ja nie chcę sprowadzać tej dyskusji do tego, że to jest wina czy PiSu, czy koalicji, czy mediów, czy jeszcze kogoś innego, że to, co się dzieje, bo tego na razie wciąż nie wiemy. Premier mówił o tym, że to są akty dość spontaniczne i że są trzy grupy, które są agregowane przez te fora gamingowe, tak to ujmijmy na ten moment. Które z tych katalogów, że coś należałoby usunąć z sieci, pana niepokoi w tej ustawie?
2: Nie, ja uważam, że arbitralne decyzje jakiegoś urzędu, nad którym nie ma żadnej kontroli obywatelskiej, to jest całkowity obłęd. Zresztą to jest próba wprowadzenia przepisów, które dzisiaj też w skali Unii Europejskiej miały być wprowadzane pod przykrywką ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że trzeba jak najszerszą wolność słowa w sieci zachować, bo no, po prostu to jest pewne zabezpieczenie naszych praw i wolności obywatelskich. Nie możemy się godzić dzisiaj na to, żeby było tak jak po tragedii World Trade Center, żeby rezygnować z katalogu praw i wolności obywatelskich na rzecz bezpieczeństwa, tak? W sposób taki no, całkowicie niekontrolowany.
1: Ale to Leszek Kołakowski już dawno temu pisał o czymś, co nazywał fundamentalizmem praw człowieka. To znaczy, że one są w nieustannej sprzeczności ze sobą. To znaczy, które prawo jest ważniejsze człowieka? Prawo do bezpieczeństwa czy prawo do prywatności? Kajetan Półtorak, Partia Razem.
3: Tak, ja się tutaj odniosę do tego, co pan radny mówił. Oczywiście jakby efekt Wertera to jest rzecz i faktycznie tutaj odpowiedzialność mediów jest ważna. Musimy mieć tutaj świadomość, jak o tym tutaj rozmawiamy. Tym niemniej ja chciałbym poruszyć parę aspektów związanych z tymi zdarzeniami. Po pierwsze no jest to straszna tragedia i to też trzeba tu podkreślić, żeby to wybrzmiało. I po drugie, jakby co do zasady, te wszystkie działania mające na celu uszczelnienie wejścia do szkół, to dobrze, że one się dzieją, bo taki audyt bezpieczeństwa, jakby przykre, że jest spowodowany takimi tragicznymi zdarzeniami, ale nigdy nie jest na niego za późno. Zawsze warto sprawdzić, czy drzwi się do szkoły zamykają, czy jest dobra ochrona, i tak dalej, i tak dalej. I tu nawet nie mówię o kwestiach legislacyjnych, tylko takiego kwestii zdrowego rozsądku. Ale trzeci aspekt tutaj jest taki, że też warto, ja tutaj się przychylam trochę do pana Raczkowskiego i jego stwierdzenia, żeby też nie panikować, bo panika służy, no nie służy nam wszystkim i to też trzeba mieć tutaj na uwadze. Warto zachować spokój, dać służbom działać, aczkolwiek jest jeden aspekt, w który uważam, że można walić i nawet trzeba walić w rząd, mianowicie prewencja nie zaczyna się przy wejściu do szkół. Prewencja zaczyna się w momencie, kiedy mamy wykwalifikowaną kadrę psychologiczną, kiedy mamy opiekę psychiatryczną dla dzieci, bo to jest tak, że takie zdarzenia, jeżeli mamy niezaopiekowane problemy psychiczne u nastolatków, niezaopiekowane te strony, to po prostu takie zdarzenia będą się dziać.
1: Ale tutaj jest też przede wszystkim ogromna odpowiedzialność dorosłych, żeby z dziećmi rozmawiać.
0: Właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja czytałem takie przypadku w piątek, kiedy polski nastolatek, tam było chyba 11 czy 12-latek, grał w grę taką multiplayer, czyli przez internet, ze swoim kolegą ze Szwecji. I tam w czacie z tym swoim kolegą no poinformował, że coś ma zamiar takiego strasznego zrobić. I ku zaskoczeniu wszystkich zareagowali nie rodzice polskiego nastolatka, tylko rodzice szwedzkiego nastolatka, którzy poinformowali polskie służby, znaczy służby szwedzkie, które poinformowały polskie służby o tym, że ten nastolatek w czasie gry poinformował swojego kolegę, że chciałby coś takiego zrobić. No i polskie służby zareagowały bardzo szybko i pojawiły się u tego nastolatka, u tej rodziny w domu. Więc to też pokazuje, jak bardzo wyczuleni muszą być rodzice czy opiekunowie dzieciaków w sieci, żeby tego typu zdarzenia nie miały miejsca, bo ja uważam, że oczywiście to, co powiedział kolega z Partii Razem, przepraszam, jakby nie pamiętam imienia, Kajetan, tak? Zgadzam się z tym, że ta kwestia tego wyczulenia na, nie chcę powiedzieć problemy, ale na tą psychikę dzieci czy nastolatków jest istotna. Natomiast ja tutaj w pełni popieram to, co zostało powiedziane, to, co powiedział między innymi pan premier, bo jakby to jest prawda, po prostu w czasie gry, które dzisiaj pozwalają grać przez internet z ludźmi z całego świata, no po prostu dzieciaki mówią o różnych rzeczach i czasami po prostu trzeba na to wyłapywać, sprawdzać, kontrolować to, co dziecko robi w sieci, w co gra,
1: Może rodzice często nie wiedzą, że dziecko nie tylko gra w grę, ale że tam też jest opcja tego właśnie, żeby pisać z kimś, rozmawiać.
0: Ja nie wierzę w to. Ja mam się uczyć, że dzisiejszy świat...
1: Kajetan, półtorek, Partia Razem, krótko i przechodzimy do kolejnego tematu.
3: Ja też chciałbym też odnieść się do tego gamingu, bo to też... ja boję się tej narracji, bo...
0: Nie, to nie jest źródło główne, żeby było.
3: Tak, tak, bo właśnie niektórzy upatrują w tym głównego źródła za złe gry. Tym niemniej warto pamiętać, że takie społeczności w Robloxie, na Discordzie, one są często wylęgarnią poglądów mocno rasistowskich, chyba. Skrajnych i homofobicznych i tak dalej. Tutaj fajnie, że tutaj się pan radny odniósł do kwestii Szwecji. Właśnie to jest też model, który jest nam bliski tutaj w Partii Razem. I dobrze widzieć, że rodzice faktycznie są czujni. I faktycznie ja też tutaj nie zrzucam odpowiedzialności z rodziców. Tu też należy rodziców edukować i to też jest ich rola w wychowaniu oczywiście.
1: Dobrze, wychodzimy z sieci i przenosimy się na ulicę Północną, bo tam w weekend pojawili się były wiceminister rolnictwa, obecny poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak i Krzysztof Rutkowski. Przekazał Krzysztof Rutkowski, że zawiadomienie złożone do delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczy m.in. patostreamingu. Wcześniej zostało złożone zawiadomienie na jedną z byłych współpracownic Michała Kołodziejczaka w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Rzeczniczka policji potwierdziła, że takie zawiadomienie wpłynęło. Przypomnijmy, że chodzi o nagrania ujawnione przez kanał Zero, przez portal Zero.pl i tam Michał Kołodziejczak miał się dopuszczać przemocy, innych zachowań, miał namawiać pracownicę do przyjmowania substancji psychotropowych lub też im je podawać bez ich wiedzy. Michał Kołodziejczak po opublikowaniu nagrań został ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk, który urodził się w Sieradzu, zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. Czy raczej mówimy już o końcu kariery Michała Kołodziejczaka, byłego lidera Agrouni? Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: No po ubiegłym tygodniu myślałem, że to jest taki kompletny obraz upadku Michała Kołodziejczaka, ale okazuje się, że może być jeszcze głębszy po wczorajszym dniu i występie z Krzysztofem Rutkowskim pod siedzibą delegatury łódzkiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No na pewno ta sprawa musi być dokładnie zbadana przez organy ścigania, przez służby. Mnie zastanawia kwestia i zażywania, ewentualnego możliwego zażywania substancji psychoaktywnych, ale też jeżeli tak było, to skąd Michał Kołodziejczak te substancje miał? Kto był dealerem? Czy taka osoba czasem nie rozprowadza takich substancji, jeżeli faktycznie to miało miejsce innym politykom.
1: Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń w Łodzi. W niedzielę pojawił się w delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty czy informacje przekazał. Krzysztof Rutkowski zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą.
2: No tak, tylko to jest moim zdaniem próba ataku na kobiety, które przekazały informacje do kanału Zero, który rozpowszechnił informacje na ten temat, które no, z materiałów medialnych wynika, że to one są ofiarami, a nie sam poseł Michał Kołodziejczak. No mówię, to jest moim zdaniem to jest próba wybielenia Michała Kołodziejczaka w oczach opinii publicznej, ale wydaje mi się, że to tylko jeszcze pogorszyło sprawę.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Trudne się wylosowało.
0: No, chciałoby się zaśpiewać ta ostatnia niedziela chyba, bo ja... Czy czasami są takie sytuacje, kiedy ja nie wiem, co powiedzieć i to jest jedna z takich sytuacji właśnie. Wydaje mi się, że jedyne, co powinienem powiedzieć, to słowo przepraszam po prostu wobec wszystkich zarówno wyborców, ale nie tylko wyborców koalicji, tylko po prostu wszystkich obywateli, bo to jest jakiś absurd do kwadratu, więc jakby i kwadrat,
1: wiemy,
0: nie mam
1: że...
0: na myśli tu głowy, fryzury... detektywa Rutkowskiego. Tylko...
1: Wiceministrowie to są te osoby, które w resortach są jednymi z ważniejszych ludzi, bo
0: no
1: to
0: tak,
1: oni wdrażają wszystko, przygotowują cały
0: no tak,
1: proces, minister ma funkcję reprezentacyjną i ktoś taki został wiceministrem, a teraz się jeszcze okazuje, że ktoś taki no, miał się dopuszczać, nic mu jeszcze nie udowodniono, miał się dopuszczać takich zachowań. Okazuje się, że ktoś był też w stanie nagrać taką osobę, no, być może
0: no
1: kiedy pełniła taką
0: nagrano,
1: funkcję,
0: no,
1: tylko jest
0: dobrze,
1: też pytanie o te kwestie bezpieczeństwa.
0: No ale panie redaktorze, to jest tak, że w każdej organizacji, w każdej pracy, w każdej korporacji, no przecież pan nie odpowiada, czy pan nie odpowiada za to, co robi w godzinach poza pracą, czy... No nie odpowiada pan za to. Oczywiście, być może służby powinny to wyłapać. Ja
1: no,
0: nie
1: słyszymy
0: wiem, jakim...
1: tam, że to się też miało dziać w godzinach pracy.
0: No to jeżeli tak się działo, no to faktycznie służby powinny to wyłapać i dlatego powiedziałem przepraszam. Jakby ja nie wiem, co powiedzieć, bo sprawa jest na tyle świeża. Ja z jednej strony widziałem te materiały gdzieś tam przez Kanał Zero puszczone, gdzie on w tych nagraniach przeprasza, czyli jakby de facto trochę się przyznaje do tego wszystkiego, co ta pani mu zarzuca, próbując z nią tam jakoś rozmawiać. Z drugiej strony teraz widzę, że jest jakby nie. No jakby ja to uważam, że on powinien być już wyrzucony z klubu Koalicji Obywatelskiej, ale to jakby decyzję podejmie klub zapewne w perspektywie czasu. No co ja poradzę? Ja przepraszam, że Łódź musi być czasami centrum takich kwadratur koła, ale no czasami tak bywa, no.
1: Okej, ten półtorak partii.
3: No tutaj
1: razem.
3: Szybki komentarz, tak naprawdę faktycznie dobrze by było, żeby został wyrzucony z klubu po czymś takim, żeby klub wziął odpowiedzialność. Z drugiej strony też tak naprawdę każda organizacja niesie takich ludzi, aczkolwiek z drugiej strony no jest to są to wyjątkowo obrzydliwe oskarżenia, jeśli się potwierdzą. Chodzi mi o skalę tych oskarżeń i takie osoby no, nie powinny być na najwyższych stanowiskach w państwie. Powinny, jakby gdyby jeszcze Michał Kołodziejczak okazał trochę honoru, to powinien podać się do dymisji i zrezygnować z mandatu posła po prostu. I to byłyby takie ruchy, które mogłyby jakkolwiek próbować tę sprawę uzasadnić, jakkolwiek wybielić.
1: Pozostajemy w Łodzi, tylko przemieszczamy się z północnej na Piotrkowską 104, bo Łódcy Zieloni chcą rocznej migawki za 365 zł, czyli po złotówkę za dzień dla posiadaczy karty Łodzianina. Ma to być odpowiedź na trwające remonty i utrudnienia w mieście. Dobry pomysł, dobry postulat. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
2: No ja myślę tak wstępnie, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o tym w klubie. Natomiast wydaje mi się, że każdy postulat, który miałby przynieść jakąkolwiek ulgę finansową mieszkańcom naszego miasta, jest warty rozpatrzenia, tak? I my z naszej strony aktualnie jesteśmy otwarci na to, żeby wesprzeć również takie postulaty, ale mówię, musimy to jeszcze przeanalizować w ramach klubu radnych.
1: Ale gdyby to od pana zależało, pan się spotka z radną Bilską, radną Gałkiewicz, porozmawia?
2: Ja nie mam z tym problemu. No każde rozwiązanie i faktycznie jest dzisiaj taka sytuacja, że z powodu remontów czas oczekiwania na dotarcie do punktu docelowego, czy to jest praca, czy szkoła, wydłuża się. Wiemy też, jaka jest jakość usług świadczonych przez MPK, więc myślę, że jak najbardziej takie rozwiązanie jest warte przedyskutowania.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
0: No, podyskutujemy. Tego tematu nie było ani na ostatnim klubie jak radnych, ani jakby nie pojawiła się żadna oficjalna uchwała w tej sprawie, więc zobaczymy, jak to będzie. To jest, z tego co wnioskuję, to jest chyba 3 czy 4 razy mniejsza stawka niż jest obecnie za roczną migawkę. Na chyba obie strefy, nawet z kartą łodzianina. Mieszanie w kotle, od samego mieszania jakby ta herbata słodka się nie zrobi, trzeba po prostu usiąść i wyliczyć kwoty. Natomiast jeżeli chcemy zmniejszyć migawkę, czyli coś, na co, do czego wszyscy, zarówno MPK jako spółka, jak my jako miasto
1: i pasażerowie
0: zachęcamy pod kątem takim, że jest to łatwiejsza i najlepsza forma płatności dla spółki, przede wszystkim dlatego, że ma stałych klientów, wie jakby jaka jest perspektywa finansowa. Jeżeli my raptem chcemy zrobić ją przyjmijmy nawet 3 razy tańszą, no to skąd wziąć te 3, tą różnicę, jakby, mimo tego, że i tak dokładamy systematycznie do MPK i ono nigdy nie będzie na siebie zarabiało. Jakby to o tym wiemy, nie mówię o tym, tylko mówię pod takim kątem, że no jeżeli tak, no to skąd tu różnica? Nie problem jest przedstawić postulat, bo jakby ja postulatów dotyczących naprawy MPK mogę przedstawić od palca bardzo dużo, tylko problem jest znaleźć sfinansowanie, realizację i jeżeli jest się poważną osobą decydującą o jakichś, że tak powiem, finansach, to trzeba po prostu usiąść i sprawdzić rachunek ekonomiczny. Okej, ja będę za, jeżeli będę wiedział, skąd mamy załatać tę dziurę.
1: A z panem rozmawiały koleżanki z Zielonych na
0: ten
1: temat?
0: Ja się dowiedziałem też z internetu, ale no nie muszą ze mną tego komunikować. No są osobną partią, mają prawo napisać uchwałę, jaką chcą. Jak napiszą ją, to wtedy będziemy dyskutować. Jakby ja nie mówię nie, ani nie mówię też tak teraz.
1: Kajetan Półtorak, partia razem.
3: Co do zasady, oczywiście jest to postulat bliski nam, jest prospołeczny. Jeśli chodzi o finansowanie, to tutaj mam parę pomysłów i tutaj może będę monotematyczny, ale myślę, że Holding Łódź i nadprogramowe składki płacone i dotacje przez panią prezydent w zeszłym roku 300 milionów. Myślę, że to byłby dobry start. Może nie w całości sfinansowałby ten pomysł, ale myślę, że jeśli jest gdzieś miejsce, żeby szukać tego cukru do dosypania do kotła, to myślę, że to jest dobry początek.
1: W MPK w ubiegłym roku ta dotacja miasta, to znaczy dopłata, ona wyniosła, jak dobrze pamiętam, około 500 milionów złotych. To są gigantyczne środki.
3: Tak, przy czym MPK Łódź cały czas, ja wiem, że to nie są te rzędy kwot, ale też nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego na przykład na łódzką organizację turystyczną płaci dużo powyżej tego, co powinno płacić według statutu UOT, czyli 30 tysięcy w tym momencie rocznie, choć powinno płacić 8400. Radca prawdy nabiera wody w ustach, kiedy go o to pytałem.
1: Donald Trump zgodził się kupić od Władimira Putina setki tysięcy ton oleju napędowego. Decyzja amerykańskiego prezydenta zaskoczyła dość mocno Ukrainę, bo ogłoszenie tego porozumienia spotkało się ze zdenerwowaniem Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina i zapewni Rosji środki na dalszy terror i zdradzieckie działania przeciwko krajowi za naszą wschodnią granicą. Trump przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu ma się znajdować pod presją z powodu rosnących kosztów życia i oświadczył, że Putin natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Mówi o rozejmie energetycznym. Ogłosił to na swojej ulubionej platformie społecznościowej Truth Social. Natomiast w wyniku tego rozejmu energetycznego Rosjanie zaatakowali już elektrociepłownię w Charkowie. Czy pana niepokoi, pana bulwersuje to postawa Donalda Trumpa, który teraz zaczyna niemal wynosić na ołtarze Władimira Putina jako tego zbawcę, który doprowadzi do obniżenia cen oleju napędowego diesla?
2: Nie, ja się dziwię temu, że wszyscy się dziwią, że przywódcy państw, zwłaszcza mocarstw, realizują własną rację stanu swojego państwa, którym kierują, swojego narodu, obywateli. I to robi zarówno prezydent Donald Trump, to robi Władimir Putin, to robi Wołodymyr Zełenski. Chciałbym, życzyłbym sobie, żeby polski rząd również realizował polski interes narodowy. Na razie raczej jest dobry w realizacji interesów Berlina, a nie Warszawy.
1: No ale te 300 tysięcy ton oleju napędowego dostarczonych przez Rosję, to tyle no Amerykanie zużywają w 4 dni. To mówienie o tym jako o czymś, co ma szansę odnowić, obniżyć ceny paliw, to jest chyba cokolwiek duże nadużycie.
2: Mówię, Donald Trump kieruje się i teraz tak, każda decyzja Donalda Trumpa, wiem, pan redaktor lubi szukać, tak? Łączyć linki między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, to są przywódcy mocarstw. Donald Trump jest dzisiaj przywódcą najsilniejszego państwa na świecie, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja uważam, że Wołodymyr Zełenski też jako prezydent Ukrainy nie zawsze zachowywał się w porządku, nie zawsze zachowywał się lojalnie wobec Polski. Sami wiemy, że mógł wykonać cały szereg gestów wobec naszego państwa za tą pomoc, którą Ukraina otrzymała od naszego kraju bezinteresownie całkowicie, a nie wykonał takiego ruchu. Więc ja uważam, że akurat utarcie mu nosa i to, co mówi Donald Trump, że najwyższy czas na to, żeby na Ukrainie odbyły się wreszcie wybory i został demokratycznie wybrany prezydent, są jak najbardziej słuszne.
1: Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska.
0: No, myślałem, że już mnie dzisiaj zaskoczył Rutkowski i Kołodziejczak, ale to, co teraz usłyszałem od radnego Ciepluchy, zaskoczyło mnie jeszcze bardziej. Czy pan sobie naprawdę wyobraża w czasie wojny, kiedy stolica kraju jest bombardowana rakietami, dronami, wybory?
2: Oczywiście, że tak. Odbywały się takie sytuacje. Wy jesteście zaskoczeni. No w innych państwach...
0: No niech pan poda chociaż przykład. Gdzieś odbywały w czasie wojny wybory, które można uznać za demokratyczne?
2: Odbywały się, były takie przypadki.
0: Ale to niech pan poda przykład, bo przypadków to wie pan.
2: Odbywały się w historii, proszę bardzo.
0: No ale przykład.
2: No możemy zaraz sprawdzić.
0: No ale no,
2: było
0: właśnie,
2: cały szereg jakby, takich...
0: Jeżeli
2: były takie przypadki, bo ja pamiętam z historii, a pan nie zdaje sobie sprawy. Wy dzisiaj jesteście odrealnieni od rzeczywistości.
1: Damian,
2: tak?
1: Raczkowski, krótko i jeszcze kajetan półtora.
2: Nie wiecie, na czym polega gra mocarstw, geopolityka, geostrategia.
1: Damian,
2: no, tak
1: Raczkowski.
0: To nadal mówił radny Ciepluchacz, niech państwo nie.
1: Krótko.
0: No Donalda Trumpa komentować nie będę, bo to jakby nie jest facet, którego warto komentować. On zaraz ma przegrane wybory połówkowe, więc jakby jego realna siła w kongresie jakby już nie będzie nic miała de facto do powiedzenia. Jego po prostu nie ma politycznie. Czy Rosja jest mocarstwem? No to trochę śmieszne określenie. Jak słyszę z prawicy, że Rosja jest mocarstwem, to się trochę śmieje, bo jednak mocarstwo, jakby była mocarstwem, to już dawno by ta wojna, niestety, na naszą niekorzyść byłaby
2: posiada
0: zakończona.
2: Broń,
1: ten półtora,
3: podsumowując jedynie, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy szukać innych rozwiązań niż Sojusz Północnoatlantycki, bo po prostu musimy się otwierać też na rozwiązania takie w Europie i szukania też porozumienia z krajami bałtyckimi i też wspólnego frontu w tej kwestii, bo po prostu NATO nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, patrząc na takie ruchy prezydenta Trumpa.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość, Kajetan Półtorak, Partia Razem. Damian Raczkowski, Koalicja Obywatelska. Kłaniamy się, dobrego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź, na radiołódź.pl oraz oczywiście w naszej aplikacji mobilnej.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Radio Łódź.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

Nie dość, że.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 6.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Przed nami najważniejsze informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Szkoły pod nadzorem, patrole pozostają. 20 tysięcy policjantów pilnuje bezpieczeństwa uczniów. Groził zamachem na premiera, a dziś stanie przed prokuratorem. Łódź szykuje zmiany. Możliwe wyższe podatki od stycznia. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Dzisiaj temperatura maksymalna do 13 stopni. Sytuacja związana z bezpieczeństwem w szkołach uspokaja się, ale kontrole w placówkach będą kontynuowane. Patrole wprowadzono po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach w województwie mazowieckim. Jak przebiegają one w praktyce, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
8: Na co będziemy zwracać uwagę? Przede wszystkim na wszystkie niepokojące sygnały, które mogą docierać tutaj do tych placówek oświatowych, a także na wszystkie zachowania, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Nie chodzi nam o to, żeby wzbudzać jakikolwiek strach. Chodzi nam o to, żeby skutecznie działać, zapobiegać i chronić.
7: Od początku akcji policja skontrolowała ponad 80 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 135 osób. Na patrole wokół szkół skierowano w całym kraju 20 tysięcy policjantów. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by dyrektorzy szkół mogli przeszukiwać uczniów. To reakcja na serię brutalnych ataków w placówkach oświatowych. Czy takie rozwiązanie jest możliwe i poprawi bezpieczeństwo? O tym dziś rano w Radiu Łódź porozmawiamy z wiceprezydent Łodzi Małgorzatą Moskwą-Wodnicką z Nowej Lewicy. Zapraszam o 8.10. Mężczyzna, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, będzie dziś przesłuchany w prokuraturze. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział Polskiemu Radiu, że wczoraj mężczyznę przewieziono do stołecznej komendy policji.
9: W godzinach około południowych zostało zarządzone doprowadzenie tego mężczyzny do prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych. W godzinach późno popołudniowych planowane jest przeprowadzenie konferencji prasowej referującej dotychczasowe ustalenia w tej sprawie.
7: Około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska został zatrzymany w związku z groźbami zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według szefa MSWiA mężczyzna był aktywny w internecie i kontaktował się z osobami o skrajnych poglądach.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Od 1 stycznia łodzianie mogą zapłacić więcej. Magistrat chce podwyższyć stawki opłat od nieruchomości i większych pojazdów. W najbliższą środę na sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały, według której w przyszłym roku mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł, czyli stawka rośnie o stopień inflacji, mówi Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
10: Tak samo jest w przypadku podatku od środków transportu i pamiętajmy o tym, że kolejny rok skarbnik nie zastosował maksymalnych stawek od podatku transportu, tylko jest podwyżka o te 2,7%, a więc właściwie nominalna.
7: Mateusz Walasek z Koalicji dodaje, że podatek od nieruchomości nie jest kluczowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
11: Podatek od środków transportowych dotyczy tylko tych największych pojazdów, autobusów, ciężarówek, czyli to nie jest podatek, który byłby pobierany od normalnie mieszkańców, od samochodów osobowych.
12: Te stawki nie odbiegają od stawek, które są w innych dużych miastach.
7: Dodaje radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Radni zajmą się podwyżkami podatków w Łodzi na sesji w środę. Odbieranie dokumentów w Łódzkiem staje się łatwiejsze. To dzięki pojawieniu się tzw. powiatomatów, które umożliwiają odbiór dokumentów poza godzinami pracy urzędu. Na razie pojawiły się w kilku miastach w regionie, a najnowszy działa od wczoraj w Pabianicach. O tym, jakie dokumenty obsługuje maszyna, mówi starosta powiatu pabianickiego Arkadiusz Jaksa.
13: Możemy na ten moment odebrać niemal wszystkie dokumenty, jakie przetwarza Wydział Komunikacji. To są przede wszystkim wtórniki dowodów i tablic rejestracyjnych, dodatkowe tablice rejestracyjne. Maszyna będzie w stanie wydać dokumenty o każdej porze doby.
14: To jest na pewno lepsze niż stanie w kolejce.
15: Mało kto jest w stanie przyjść do urzędu w godzinach pracy.
7: Podkreślają pabianiczanie. Od kilku miesięcy w regionie działają inne powiatomaty. Podobne urządzenia stoją m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zgierzu. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 6.30. Zapraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień przeważnie zachmurzenie duże, pod wieczór z rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a więc parasol lepiej mieć dzisiaj pod ręką. Początkowo miejscami silne zamglenia i mgły, także uważajmy na drogach. Jeżeli chodzi o temperaturę, o poranku w Łodzi niecałe 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 11 stopni. Cieplej w Skierniewicach, w Sieradzu, także w Piotrkowie, w tych miastach do maksymalnie 12 stopni dzisiaj.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
6: No tak, poniedziałek za nami, wtorek przed nami, teoretycznie powinno być odrobinę lżej. To jest 13 dzień października, a my mówimy dzień dobry, jest 5 minut po godzinie 6. Paweł Śliwiński Piotr Śliwiński przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Dzień dobry, dobrego dnia. No i słyszymy się do godziny 9.

To grupa The Supremes. O poranku w radiu, teraz na zegarze 9 minut po godzinie 6. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garniturów. To w garniturze, no a my raczej nie, tutaj w radiu tak na spokojnie. Wschód słońca 3 minuty przed godziną 7, słońce zajdzie 14 minut przed godziną 18. Dzień potrwa 10 godzin i 49 minut.

gościmy po godzinie 6 i 13 w kalendarzu. Swoją drogą są Państwo przesądni, co prawda nie piątek, ale wtorek, no ale jednak. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Ale może mają Państwo jakieś swoje przesądy? Jeśli tak, to proszę dać znać.

16 minut po godzinie 6. Od kilku dni zastanawiamy się, co dzieje się z młodymi ludźmi. Zastanawiamy się nad tym w Radiu Łódź, pytamy o to ekspertów i na ten temat porozmawiamy także dzisiaj po godzinie 8. Naszym gościem będzie wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zapytamy, czy szkoły będą mogły przeszukiwać uczniów.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 6.
1: Forum Rolnika.
2: Przy mikrofonie Marek Lewiński. Dzień dobry. Rusza wsparcie na rozwój małego przetwórstwa. Rolnicy i mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup maszyn, urządzeń czy modernizację budynków. Do wzięcia jest w zależności od skali działalności ryczałt do 120 tysięcy złotych albo refundacja wynosząca nawet 500 000. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 2 listopada i odbywa się drogą elektroniczną. To audycja Forum Rolnika i nasz główny temat dziś, inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń. Naszym gościem, ekspertem jest Jacek Czerniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam uprzejmie.
2: Przypomnijmy proszę te ogólne założenia dotyczące dobrostanu bydła i świń. Na czym polega ta interwencja, panie ministrze?
3: Po pierwsze, jest to interwencja I-10-15 w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 i ona ma pomóc właśnie w inwestycjach dotyczących chowu i hodowli świń i bydła. Ma pomóc w sensie wypełnienia tych określonych wymogów. Ma również polepszyć efektywność gospodarowania, zautomatyzować, zinformatyzować te wszystkie kwestie, które pomogą w nowoczesnej przeprowadzeniu właśnie tych chowu i hodowli, a na końcu będzie najlepszy produkt dla polskiego konsumenta w postaci mięsa.
2: Bo co tu dużo mówić, to oczekiwanie społeczne dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich po prostu rosną. No i ma to pomóc, jak rozumiem, gospodarstwom właśnie, jak pan powiedział, unowocześnić produkcję i zwiększyć jej efektywność. To proszę powiedzieć, panie ministrze, kto może otrzymać to wsparcie? Bądźmy tutaj konkretni.
3: To wsparcie oczywiście mogą otrzymać hodowcy świń i bydła, natomiast są wymogi, które muszą spełniać. Tym pierwszym wymogiem jest prowadzenie tego właśnie chowu lub hodowli przez okres co najmniej 12 miesięcy, no i określona liczba sztuk.
2: Czyli podsumowując, wsparcie mogą otrzymać rolnicy prowadzący chów lub hodowlę bydła lub świń w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru. Minimalna liczba zwierząt wynosi co najmniej 5 dużych jednostek przeliczeniowych w gatunku objętym inwestycją. Intensywność tej pomocy to 65% kosztów kwalifikowalnych operacji. Na realizację operacji może być wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty przyznanej pomocy i maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo to 150 tysięcy złotych, a minimalna kwota inwestycji to 20 tysięcy złotych. Pomocą mogą być objęte w szczególności inwestycje związane z budową albo przebudową wybiegów dla bydła, budową lub przebudową zbiorników na odcieki z wybiegów dla bydła, wyposażeniem pastwisk umożliwiających bezuwięzowy wypas, na przykład pastuchy elektryczne czy mobilne poidła. To mogą być budki do grupowego odchowu cieląt do 8 tygodnia, to może być zakup przepędów i poskromów, zakup autonomicznych urządzeń do czyszczenia podłóg, automatycznych czochradeł dla bydła i świń, czy na przykład zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich. To może być też system zarządzania stadem lub dojem.
3: To szeroko informatyzacja, tak. Więc cyfryzacja, innowacyjność jest tutaj też bardzo istotna, ponieważ to staramy się, żeby nasze gospodarstwa, naszych rolników spełniały te wszystkie wymogi i te inwestycje były naprawdę nowoczesne, bo to jest ten właściwy kierunek, naszym zdaniem.
2: Wspomnijmy proszę o nowym sposobie składania wniosków, panie ministrze.
3: To jest ta istotna zmiana, która polega na zmianie platformy, ponieważ dzisiaj te wnioski będziemy składać przez portal rolnika, adres tej platformy portalrolnika.gov.pl, a pozostałe te czynności wynikające z elementów, które trzeba załączyć do wniosku, one nie zmieniły się, natomiast platforma dotycząca składania drogą internetową oczywiście jest inna.
2: I teraz jak zachęciłby pan, panie ministrze, rolników do tego, żeby właśnie zainteresowali się tą interwencją, tymi inwestycjami, które mogą poprawić dobrostan bydła i świń?
3: Tą zachętą, można powiedzieć, jest nabór w 2025 roku, bo zainteresowanie było bardzo duże, dlatego kolejny nabór odbędzie się od 7 października do 6 listopada. Zachęciłbym również efektem ekonomicznym, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo wsparcie to jest 65% kosztów kwalifikowalnych, 50% zaliczki można otrzymać, no i kwota wsparcia, która wynosi 150 tysięcy złotych, ale tą podstawową taką zachętą jest to, że nasze gospodarstwa gospodarstwa rolników będą nowoczesne, zinformatyzowane, zautomatyzowane, z nowoczesnymi urządzeniami. To jest wszystko ten właściwy kierunek dotyczący gospodarki innowacyjnej.
2: I co wprost przełoży się na poprawienie dobrostanu bydła.

0: rozwoju wsi. Panie ministrze, bardzo dziękuję za komplet informacji na ten temat.
1: Bardzo dziękuję, do miłego usłyszenia.
2: Kampania informacyjno-edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
9: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
8: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30. A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji. W studiu już Małgorzata Błażewicz.
10: 17-latek z Ozorkowa w Łódzkiem usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. Miał nakłaniać do dźgania się nożami. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. W miniony piątek policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnych komentarzach, które uczeń zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie zamieszczał pod filmami w internecie. 17-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Został objęty policyjnym dozorem. Akcja uczniowska chce wprowadzenia w placówkach oświatowych ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. To propozycja złożona po serii ataków przemocy, do jakich doszło w ostatnich dniach w szkołach. Młodzi społecznicy domagają się, by w każdej szkole był obecny policjant, by każdy uczeń miał dostęp do pomocy psychologicznej, a media społecznościowe były zakazane do 15 roku życia. Łódzcy politycy Koalicji Obywatelskiej chcą wydłużyć nocną prohibicję w Łodzi nawet do godziny 9 rano. Chcą do tego wykorzystać przepisy, które wprowadzi procedowana w Sejmie ustawa o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu. Obecnie w Łodzi taka sprzedaż jest zabroniona od 22 do 6 rano na terenie 7 osiedli. Przyjęte przez Sejm przepisy dają też gminom możliwość wydłużenia godzin obowiązywania zakazu od 21 do nawet 9 rano. Jeżeli ustawa zyska poparcie Senatu i Prezydenta, Rada Miejska w Łodzi podejmie pracę nad wydłużeniem nocnej prohibicji o poranne.

0: godziny. Najwyższa Izba Kontroli pyta o remont Placu Wolności w Łodzi. Kontrolerzy analizują dokumentację dotyczącą kolejnych prac w centrum miasta. Plac Wolności to ważny węzeł tramwajowy wyremontowany 2 lata temu, ale brukowa kostka zaczęła odpadać od jezdni i torowiska, dlatego kilka miesięcy temu ruszył kolejny remont z wymianą kostki na beton. Najwyższa Izba Kontroli analizuje dokumentację, ale zaznacza, że nie jest to kontrola. Rolnicy, których uprawy ucierpiały w tym roku z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, będą mogli liczyć na wsparcie państwa. Rozporządzeniem w tej sprawie zajmą się dziś ministrowie. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7. Zapraszam.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Dopiero wieczorem możemy liczyć na delikatne rozpogodzenia. Przelotnie popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz w Łodzi niecałe 7 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 11 stopni. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach, w Sieradzu, w Piotrkowie Trybunalskim. W tych miastach do 12 stopni.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut do godziny 7. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej. No tak, niecałe pół godziny i powinno trochę się rozjaśnić, bo na razie no to mamy ciemną noc. Ale mamy także poranną prasę, do której zajrzymy za kilka chwil.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń przeżyć.

0: To grupa New Order, a na zegarze w Radiu 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to rzut oka do porannych gazet. I teraz Rzeczpospolita w tej gazecie o planowanej zmianie przepisów dotyczących pomocy nielegalnym migrantom. Jak informuje gazeta, za podanie takiej osobie posiłku czy umożliwienie jej ogrzania może w przyszłości grozić nawet do 3 lat więzienia. Chodzi o propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą zmian w kodeksie karnym. Resort chce rozszerzyć przepis, który obecnie przewiduje do 5 lat więzienia za umożliwianie lub ułatwianie nielegalnego pobytu w Polsce w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. No i tutaj następuje zmiana, bo po zmianie karane miałoby być świadome umożliwianie lub ułatwianie dalszego pobytu osobie przebywającej w Polsce niezgodnie z przepisami, nawet jeśli pomagający nie czerpie z tego żadnej korzyści. Za takie działanie groziłoby do 3 lat więzienia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy, że zmiana ma uszczelnić się przepisy i ułatwić walkę z przemytem migrantów. Prawnicy cytowani przez gazetę obawiają się jednak, że przepisy mogą uderzyć także w osoby udzielające pomocy humanitarnej, m.in. mieszkańców terenów przygranicznych oraz w aktywistów. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej, a na zegarze 18 minut do godziny 7.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Nie, no nie zapominamy, będziemy pamiętali. To Martini Polis i Melinda w Radiu Paronku. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 7. My zaglądamy jeszcze na radiouć.pl. Tutaj między innymi o tym, że Plac Wolności jest pod lupą kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli. Ci zastanawiają się między innymi, dlaczego miasto zrezygnowało z naprawy gwarancyjnej.

8:07, a to oznacza, że niebawem u nas pierwszy o poranku raport drogowy, także najważniejsze wiadomości. Wiadomości ze świata sportu też oczywiście się pojawią. Zajrzymy także do prognozy pogody. Ale wcześniej muzycznie grupa Ladybug.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
7: Fachowe porady ekspertów.
8: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
7: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
9: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
7: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
11: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
12: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
11: Ciężka?
12: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
11: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
12: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
11: Chyba kumacji.
13: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
1: Po reklamie.
16: Zbliża się siódma, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy. Studio Adam Murzyński. Dzień dobry, Adam.
17: Dzień dobry.
16: I opowiadaj, jak teraz wygląda sytuacja na drogach.
17: No niestety w Łodzi sytuacja nie jest już aż taka dobra, bo coraz trudniej jest przejechać przez miasto. Czas dojazdu do pracy może wydłużyć się o kilkanaście minut, a nawet i o 20, bo w wielu miejscach już mamy zatory drogowe i tak jest między innymi na trasie WZ. Tutaj postoimy obok Atlas Areny, postoimy też obok Palmiarni, no i obok Stadionu Widzewa. To takie trzy punkty, w których no, zawsze trzeba będzie trochę poczekać. Poza tym mamy dosyć duży ruch na drogach dojazdowych do miasta i na przykład poczekamy na trasie z Aleksandrowa Łódzkiego, ze Zgierza i z Pabianic. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy za pół godziny.
16: Tu Radio Łódź, minęła godzina siódma. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Małgorzata Barzewicz.
18: Szkoły pod lupą policji Łódź przygotowuje się na ewentualne zagrożenia. Weterynarze protestują w Kutnie, chodzi o pieniądze. Roczna migawka za Łódzka za nieco ponad 300 zł. Zieloni chcą zatrzymać pasażerów MPK. Dzisiaj temperatura maksymalna do 13 stopni, wiatr słaby. Policjanci przez najbliższe dni będą patrolować okolice łódzkich szkół, a dyrektorzy placówek mają też ponownie sprawdzić, jak reagować w sytuacji zagrożenia. To reakcja na ostatnie ataki i groźby ataków w szkołach. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapewnia, że miasto współpracuje ze służbami i przygotowuje szkoły na ewentualne zagrożenia.
19: Będą również wysłane instrukcje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie jak działać i reagować w przypadku ataku z użyciem ostrych narzędzi.
20: W pełni popieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego, który mówi, że konieczne jest to, żeby dyrektorzy czy nauczyciele mogli sprawdzić w plecach ucznia, bo nie zawsze jest konieczna ta interwencja służb.
18: Dodaje szef Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta Piotr Bors z Nowej Lewicy. ZNP chce, by dyrektorzy szkół mogli kontrolować plecaki uczniów, stopniów w przypadku podejrzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów. Obecnie prawo na to nie pozwala. Nowa Lewica apeluje też do prezydenta o podpisanie ustawy ułatwiającej usuwanie z internetu treści nawołujących do przemocy. Porozmawiamy o tym z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskowodnicka. Zapraszam o 8:10.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Opóźnienia w wypłatach i brak dialogu z Ministerstwem Rolnictwa to główne powody protestu lekarzy weterynarii. Właśnie teraz przy ulicy Wschodniej w Kutnie powinni spotkać się przedstawiciele tej branży. O powodach protestu mówi reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
21: Organizacje zrzeszające pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wystosowały list otwarty do premiera Donalda Tuska, zwracając w nim uwagę m.in. na zaległości w wypłatach oraz brak waloryzacji stawek. Jak mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Marcin Mioduszewski, stawki za nadzór nad bezpieczeństwem żywności nie zmieniły się od 15 lat.
22: Chcemy wpis o tym do rozporządzenia, a najlepiej do ustawy, że stawki będą corocznie waloryzowane, bo tak jak powiedziałem, te stawki są od 15 lat niezmienny.
21: Protest nie powinien powodować większych utrudnień dla kierowców w Kutnie. Ewentualne problemy mogą wystąpić jedynie w rejonie ulicy Wschodniej.
18: Organizatorzy podkreślają, że problemy z finansowaniem nadzoru weterynaryjnego dotyczą nie tylko samych lekarzy, ale także rolników i konsumentów. Ich zdaniem brak stabilnego finansowania może zagrozić ciągłości kontroli, a w konsekwencji bezpieczeństwu żywności i polskiemu eksportowi. Dwie osoby podejrzewane o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu zostały zatrzymane w Niemczech. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Rząd nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stoją rosyjskie służby. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru doszło 23 września. Więcej wie Dagmara Kędzior.
23: Obydwaj mężczyźni to obywatele Turcji, którzy zamieszkują na terenie Niemiec. Jeden z nich to rezydent tego kraju, a drugi nie uzyskał tego statusu i miał zostać stamtąd wydalony. Zdaniem śledczych te osoby specjalnie przyjechały do Polski, by dokonać podpalenia. Komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, mówi, że służby w ich sprawie dysponują twardymi dowodami.
24: Mamy nagrania. Mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
23: Teraz służby czekają na areszty dla zatrzymanych i wszczęcie procedury ekstradycyjnej, o czym mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
25: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
23: Za co grozi nawet dożywocie.
18: Według śledczych celem podpalenia było zakłócenie łączności internetowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także w Ukrainie. Roczna migawka za 365 zł. Taką propozycję mają łódzcy Zieloni. Tańszy bilet miałby zachęcić mieszkańców do korzystania z MPK mimo remontów. Obecnie roczna migawka kosztuje 1100 zł. Jak mówi radna Zielonych Magdalena Gałkiewicz, modernizacja torowisk jest potrzebna, ale po zakończeniu remontów pasażerów MPK może być mniej.
26: Sytuacja, kiedy ten transport jest słabo dostępny, nie możemy na nim polegać i dodatkowo w ocenie subiektywnej części mieszkańców jest drogi, no doprowadza to po prostu do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Zmiana tych nawyków w drugą stronę jest bardzo, bardzo ciężka.
18: Zieloni postulują również powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:30.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
16: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry panie redaktorze. W ten piękny, no chciałem powiedzieć słoneczny, ale koryguję, niesłoneczny poranek.
27: Dzień dobry panie redaktorze. Wiesz, na co można wydać? 14 milionów dolarów?
16: No coś by się znalazło, spokojnie. No,
27: to za chwilę ci
16: jakoś
27: powiem.
16: Jakoś byśmy podzielili.
27: Za chwilę ci powiem, ale zaczniemy od siatkówki. Deweloper Rzeszów pokonał Sokoła Mogilno 3-1 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Siatkarek i został nowym liderem tabeli. Na drugie miejsce awansował Chemik Police, który w drugim wczorajszym spotkaniu wygrał z MKS-em Kalisz, a piąty w tabeli jest ŁKS Komerskon na siódmej pozycji siatkarki PGE Budowlanych. Polskie piłkarki podejmą dzisiaj Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu biało-czerwone przegrały na wyjeździe 0-1, ale to nie rozstrzyga rywalizacji, podkreśla urodzona w Uniejowie liderka naszej kadry Ewa Pajor.
28: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
27: Początek meczu Polska-Belgia dzisiaj o godzinie 18. Magdalena French pokonała Tajkę Manachaye Sawankef 2-0 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Łodzianka, która w turnieju głównym znalazła się jako szczęśliwa przegrana kwalifikacji, w drugiej rundzie zagra z Igą Świątek i co ciekawe, do tej pory Świątek i French zagrały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie Łodzianka przegrała z najlepszą polską tenisistką 0-2. No i teraz informacja dla Marcina i dla tych, którzy mają wolne 14 milionów dolarów. Czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem, ta, w której koszykarz wystąpił w finałach ligi NBA w 1998 roku, została sprzedana właśnie za 14 milionów dolarów. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę, ale nie była to najdroższa koszulka meczowa. Palmę pierwszeństwa dzierży cały czas koszulka baseballisty New York Yankees Babe'a George'a Hermana Ruta i ten trykot z 1932 roku dwa lata temu został sprzedany za ponad 24 miliony dolarów.
0: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Ja tylko doprecyzuję, że to nie ja kupiłem tę koszulkę, ale swoją drogą być może to jest taka dobra inwestycja, że teraz sobie upatrzymy jakąś taką koszulkę, która z czasem może zyskać na wartości. Jak słyszymy po tych informacjach przez ciebie przekazywanych, to może być wartość naprawdę ogromna.
27: Dokładnie, ale ty też masz taką czerwoną dzisiaj.
16: Tak, chciałbyś kupić 14 milionów, to zaraz, dobrze, to tylko przeczytam pogodę i podpisujemy. Przed nami dość pochmurny dzień, wieczorem nieznacznie może się tylko rozpogodzić, przelotnie popada deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrze w Łodzi niecałe 7 stopni, w ciągu dnia do 11. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach, Sieradzu, także w Piotrkowie Trybunalskim, w tych miastach do 12 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
16: Swoją drogą, ta koszula jest dla mnie bardzo cenna, ale nawet za 7 milionów mogę sprzedać. Bardzo dobra cena i bardzo dobra koszula.
27: Skoczę po portfel.
16: Robert Zwoliński powróci po godzinie 9 z wiadomościami sportowymi. Bardzo dziękujemy. My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. Przypomnę dla tych, którzy nie zorientowani. Mamy wtorek, to jest 13 dzień października. Piotr Śliwiński nadal przy konsolecie. Przy mikrofonie nadal Marcin Pośpiech. No i w tym składzie będziemy z Państwem do godziny 9. Teraz już Kings of Leon.

12 minut po godzinie 7. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję i pozdrowienia. Studio Małpa Radio Łódź.pl 606-78-78-78. To tak na marginesie dla wszystkich tych, którzy chcieliby się z nami skomunikować w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. No i jeszcze ważne informacje dla kierowców, bo tych nigdy o poranku w Radiu Łódź nie brakuje. Proszę uważać. To mówię do kierowców z Łodzi, jadących z Widzewa w kierunku centrum na Piłsudskiego przed stadionem Widzewa. Na prawym pasie pojawiły się znienacka słupki, które stoją na ubytkach w jezdni. Tym pasem nie pojedziemy. Trzeba się kierować na pas środkowy i na pas lewy, to już jadąc przed wiaduktem. No i w tym miejscu trzeba oczywiście liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami i zachować szczególną ostrożność. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy teraz w korku, bo tamto miejsce także się o poranku korkuje. Na zegarze już 14 minut po godzinie 7:00, tu Radio Łódź, audycja poranna.

0: 17 minut po godzinie 7. Trochę panu Marcinowi Rozenkowi przerwiemy, bo jak się okazuje, wzrosną podatki w Łodzi. Od 1 stycznia mają wzrosnąć opłaty od nieruchomości oraz większych pojazdów. Jutro na sesji projektami uchwał w tej sprawie zajmą się łódzcy radni. O ile więcej zapłacą między innymi przedsiębiorcy, to sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej niż w 2026 roku. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł więcej, czyli stawka rośnie o stopień inflacji, niecałe 3 punkty procentowe. Podobnie jest w przypadku podatku od środków transportowych. Opłaty dotyczą samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i ciągników.
2: O łupieniu nie ma mowy,
1: mówi radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Pamiętajmy o tym, że kolejny rok skarbnik nie zastosował maksymalnych stawek od podatku transportu, tylko jest podwyżka o te 2,7%, a więc właściwie nominalna. Nawet nie wiem, czy to nie jest poniżej inflacji.
3: Gdybyśmy tych uchwał nie wprowadzili, to w istocie wpływy byłyby mniejsze, może nie nominalnie, ale jeśli chodzi o wartość nabywczą.
1: Dodaje Mateusz Walasek z KO.
3: To nie jest podatek, który jest kluczowy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przypomnę jednocześnie, jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, że on dotyczy tylko tych największych pojazdów, autobusów, ciężarówek, czyli to nie jest podatek, który byłby pobierany od normalnie mieszkańców, od samochodów osobowych. Miasto musi w jakiś sposób finansować swoje działania. Są oczekiwania remontów dróg, oczekiwania inwestycji, aczkolwiek inwestycje są jeszcze większe pieniądze. Gdyby się pozbawić tych wpływów, to mogłoby się okazać, że będzie mniej tego, co mieszkańcy potrzebują.
4: Te stawki nie odbiegają od stawek, które są w innych dużych miastach.
1: Mówi radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
4: Jakby nie patrzeć, podatek od nieruchomości jest jedną z głównych składowych budżetu miasta i dochodów. Stąd pytaniem jest, ile my zyskamy na tej podwyżce, a jednak no, w budżecie miasta raczej brakuje pieniędzy niż ich jest zbyt dużo.
1: Radni zajmą się podwyżką podatków w Łodzi na najbliższej sesji w środę 14 października.
0: A ja tylko dodam, że nowe stawki podatkowe w Łodzi mają obowiązywać od początku przyszłego roku. Teraz na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop.

0: choreografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
1: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
4: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 7:30, więc przed nami kolejny raport drogowy i Adam Murzyński.
7: Coraz mocniej korkują się w Łodzi drogi prowadzące z miast ościennych, m.in. z Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa. Na tych trasach poczekamy od kilku do łącznie kilkunastu minut. Na pewno kierowcy jadący Pawianicką nie mają co narzekać, bo na jezdni nie ma już tego zwężenia, które było kiedyś. No i tych pachołków, które jeszcze do niedawna mocno utrudniały przejazd, ale trzeba uważać, bo wciąż nie ma pasów na drodze i tutaj są dwie możliwości. Trzeba albo przypomnieć sobie, jak to wyglądało przed remontem, gdy były jeszcze pasy, albo patrzeć, jak jadą inni i jechać za nimi. No i tak to czasami w Łodzi jest, że po prostu trzeba sobie jakoś radzić i jakoś to będzie. Jeżeli chodzi o region, to korkuje się centrum Wielunia, no i spory ruch mamy na trasie między Sieradzem i Zduńską Wolą.
6: Na zegarze 7:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
8: Władze Łodzi i dyrekcje szkół podejmują działania, które mają zapewnić uczniom bezpieczeństwo. To m.in. patrole policji w pobliżu placówek i sprawdzenie wszystkich wejść. To reakcja na ostatnie ataki i groźby ataków w szkołach. Takich incydentów w całej Polsce było w ostatnich dniach wiele, także w regionie łódzkim. 17-latek z Ozorkowa miał namawiać w internecie do ataków nożem. Podczas przesłuchania tłumaczył, że to był żart. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni. Z kolei 18-latek ze Zduńskiej Woli usłyszał zarzut kierowania groźb karalnych. Uczeń zespołu szkół elektronicznych miał podczas rozmowy z wychowawczynią powiedzieć, że wróci do szkoły z nożem. Obu nastolatkom grozi do 3 lat więzienia. Od 1 stycznia wyższe podatki w Łodzi. Magistrat chce podwyższyć podatki opłat od nieruchomości i większych pojazdów. W najbliższą środę na sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały, według której w przyszłym roku mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach rocznie zapłacą od niecałych 100 do 500 zł więcej. W skali miesiąca to od 8 do 40 zł, czyli stawka rośnie o stopień inflacji. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim domagają się poprawy bezpieczeństwa. Jak mówią, kierowcy często jeżdżą z prędkością większą niż dopuszczalna. Do tego w wielu miejscach należy poprawić widoczność. Do drogowców trafił też wniosek o odnowienie pasów przy przejściu dla pieszych przy ulicy Daniłowskiego. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny.
6: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. Lokalnie rozpogodzenia to dopiero późnym popołudniem, gdzieniegdzie może przelotnie popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi niecałe 7 stopni, w ciągu dnia do 11. Cieplej w Skierniewicach, w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim, w tych miastach do 12 stopni.
9: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
6: 28 minut do godziny 8, a niebawem w naszej audycji powiemy m.in. o powiatomatach, a więc urządzeniach przypominających paczkomaty, w których można załatwić sprawy

0: To Ania Dąbrowska na zegarze 21 minut do godziny 8. No to przed nami kolejny ciekawy temat. Odbiór dokumentów staje się łatwiejszy dzięki nowym urządzeniom. Chodzi o tak zwane powiatomaty, które w ostatnich miesiącach pojawiły się w niektórych miastach w regionie. Urządzenia przypominające paczkomaty mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych poza godzinami prac starostwa. Od wczoraj nowy powiatomat działa w Pabianicach, a podobne maszyny są także chociażby w Zgierzu czy w Bełchatowie. Więcej na ten temat nasz reporter Sebastian Dziuda.
1: Powiatomat działa zawsze.
2: Mówi starosta powiatu pabianickiego Arkadiusz Jaksa.
1: Od momentu, kiedy dostaniemy SMS-a, mamy 48 godzin na wyjęcie dokumentów ze skrytki. A czy to będzie środek nocy, czy to będzie sobota, niedziela, to już tylko zależy od nas. Możemy podjechać w każdej chwili, dlatego że powiatomat stoi w miejscu dostępnym z przestrzeni publicznej, stoi w pasie drogi powiatowej.
2: Przyda się?
3: No, sądzę, że tak.
4: To uważam, że bardzo fajna sprawa, bo mało kto jest w stanie przyjść do urzędu w godzinach pracy.
5: To czas zaoszczędzi.
1: Wydział Komunikacji to jeden z najbardziej newralgicznych wydziałów z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ to jest też taki wydział, który zawsze generował problemy z punktu widzenia interesantów.
3: Odebranie takich tablic czy jakichś dokumentów i tego, to jest na pewno lepsze niż stanie w kolejce.
2: A duże są kolejki tutaj w Pabianicach?
3: Trzeba czekać.
6: Tam były zawsze bardzo duże kolejki.
1: Więc jest to oczywiście efekt oczekiwań społecznych. Liczymy, że właśnie powiatomat zdecydowanie uprości tutaj procedurę.
6: Tylko przyznam się szczerze, że nie wiem, jak to będzie działało. To będzie na podobie jak paczkomat, prawda?
1: Przychodzimy do urzędu z wnioskiem o zarejestrowanie samochodu. Wyrażamy zgodę na odebranie dokumentów z powiatomatu i następnie czekamy na SMS-a. W momencie, kiedy urzędnicy nasz wniosek obrobią, przygotują dokumenty, dostajemy SMS-a, że dokumenty i tablice rejestracyjne czekają w powiatomacie. Dostajemy kod. Idziemy, podpisujemy się na klawiaturze urządzenia, wpisujemy swój numer telefonu, który podaliśmy przy zgłaszaniu wniosku i kod SMS. Otwiera się skrzynka, wyjmujemy dokumenty, zamykamy skrzynkę.
2: Tego typu maszyny od kilku miesięcy działają także chociażby w Bełchatowie, Zgierzu czy Piotrkowie Trybunalskim. Więcej o zaletach funkcjonowania tych maszyn mówi Małgorzata Szczepańska ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
7: Na pewno skróci to też czas przygotowania tych dokumentów, bo już wykluczy załóżmy jakąś rozmowę, która odbywa się w trakcie obecności przy stanowisku obsługi i pozwoli na szybsze, sprawniejsze przygotowanie tych dokumentów do odbioru.
2: Czy podobne urządzenia powstaną również w Łodzi? Tego chcieliby lokalni radni Koalicji Obywatelskiej. Kilka miesięcy temu w Radiu Łódź informowaliśmy o interpelacji radnego Rady Miejskiej Marcina Chęcza do prezydent Łodzi w sprawie uruchomienia urzędomatów także w stolicy województwa. Jak na razie nie udało nam się jednak uzyskać odpowiedzi od Urzędu Miasta na temat tego, czy takie urządzenia w mieście faktycznie się pojawią.
1: To jest nasz wybór, że chcemy skorzystać z powiatomatu. Jest absolutnie niezależny od czasu pracy urzędu i uważam, że to jest największy komfort, jaki ta maszyna daje.
0: Wśród dokumentów, jakie można odebrać w powiatomatach, są m.in. wtórniki dowodów i tablic rejestracyjnych. Pabianicki powiatomat w przyszłości ma także obsługiwać sprawy prowadzone przez Wydział Geodezji. Na zegarze 18 minut do godziny 8 słuchamy Radio Łódź.

14 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. Wspominaliśmy o powiatomatach, które pojawiły się w naszym regionie. Co państwo na takie rozwiązanie? Czy korzystają może, czy będą państwo korzystali z, właśnie z takich urządzeń, które gdzieniegdzie już funkcjonują? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. studio@radiołódź.pl 606 78 78 78. To jeszcze u nas nowości z ulicy Wiejskiej w Warszawie. Otóż posłowie chcą ograniczyć ryzyko, że przelew na telefon za pomocą blika trafi do niewłaściwej osoby. Problem pojawia się między innymi wtedy, gdy numer telefonu zmieni właściciela, a bank nie został o tym poinformowany. W takiej sytuacji numer może nadal być powiązany z rachunkiem poprzedniego użytkownika. Osoba wysyłająca pieniądze, przekonana, że przelewa je znajomemu, może więc w rzeczywistości wysłać je na konto kogoś zupełnie innego. No i wtedy pojawia się problem. Projekt poselski przewiduje, że operatorzy telekomunikacyjni będą przekazywać bankom i operatorom płatności informacje o numerach telefonów, których umowy zostały rozwiązane i które mogą zostać przydzielone nowym abonentom. Rozwiązanie to popiera polski standard płatności, to jest operator blika. Telekomy są natomiast sceptyczne, argumentują, że operatorzy zostaliby obciążeni odpowiedzialnością za bezpieczeństwo usług finansowych, których sami nie tworzą ani nie świadczą. Autorzy projektu przekonują, że chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa przelewów na telefon i ograniczenie liczby pomyłek. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 8. My słuchamy Radio Łódź.

Dawid Podsianuj w dobrą stronę. My też oczywiście zmierzamy w dobrą stronę, a ta strona i ten kierunek to rozmowa po godzinie 8. Naszym gościem będzie dzisiaj wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Nowej Lewicy. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, aby dyrektorzy szkół mieli prawo do przeszukiwania uczniów, jak pisze w swoim apelu do władz. Chodzi o instrumenty uprawniające do przeprowadzania kontroli osobistej uczniów. To oczywiście po serii brutalnych ataków w polskich szkołach. W Łódzkiem nie doszło do poważniejszych incydentów, ale w kilku przypadkach interweniowała policja. Czy ten pomysł faktycznie jest możliwy do realizacji? O tym porozmawiamy z wiceprezydentem Łodzi. Przypomnę, naszym gościem będzie Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Nowej Lewicy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
7: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
6: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
8: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
6: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: No ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
11: Zbliża się 8, czas na raporty drogowe, Adam Urzyński.
12: W Łodzi mamy sam środek porannych godzin szczytu i wiele tras jest mocno zakorkowanych. Teraz w pojedynczym korku można stracić nawet kwadrans i tak jest m.in. na zachodniej przy Manufakturze i na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Podobnie jest też na Aleksandrowskiej, a jeżeli jedziecie państwo w stronę centrum, to skręt w Traktorową i dalej przejazd przez Złotno będzie nie najgorszym pomysłem, ale tylko do pewnego momentu, bo stoi Konstantynowska i cała ulica Krzemieniecka. O tej porze trudno znaleźć jakieś sensowne objazdy, dzięki którym moglibyśmy ominąć poranne korki. Pozostaje tylko czekać na kolejne wiadomości dla kierowców, z którymi wrócę do państwa za pół godziny.
11: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
13: Nowe technologie na Straży Bezpieczeństwa łódzkich szkół. Za chwilę szczegóły. Niebezpiecznie na Polnej w Piotrkowie. Mieszkańcy apelują o zmianę. Rosja znów bombarduje Ukrainę. Są ofiary. W dzień zachmurzenie duże, pod wieczór z rozpogodzeniami, a lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Robot pies i inteligentny monitoring. W Łodzi testowane są technologie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i usprawnić działania służb w sytuacjach kryzysowych. Robot może zajrzeć do budynku, w którym doszło do zagrożenia i zdalnie rozpoznać sytuację. Wśród testowanych nowości jest też system wykrywający drony i monitoring, który pomaga sprawdzić, czy wszyscy opuścili szkołę. Chodzi o różne sytuacje, m.in. takie jak pożar albo ulatnianie się dymu czy czadu. Testowano kilka scenariuszy, mówi Jan Ekiel z łódzkiej firmy technologicznej. publicznej.
0: Na jednym z czujników dwutlenku węgla zostanie wywołany alarm. Oczywiście sztucznie dzieci opuszczą obiekt do miejsca zbiórki na zewnątrz obiektu. A za pomocą systemu będziemy monitorować infrastrukturę budynku. W międzyczasie przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
14: Dzień dobry, jestem operatorem robota. Rozmawiam z panem przez jego głośnik. Czy mnie pan słyszy?
13: Testy odbywają się w czasie wzmożonej dyskusji o bezpieczeństwie w szkołach po ostatnich niebezpiecznych zdarzeniach w placówkach w Polsce. A o bezpieczeństwie uczniów za chwilę w Radiu Łódź porozmawiamy z porannym gościem. Będzie nim wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Kierowcy przekraczający prędkość i ograniczona widoczność. Mieszkańcy ulicy Polnej w Piotrkowie Trybunalskim apelują o poprawę bezpieczeństwa. W ich imieniu interweniował piotrkowski radny Jan Dziemdziora. Złożył w tej sprawie interpelację, w której proponuje rozwiązanie tych problemów.
15: Zainstalowanie urządzeń technicznych ograniczających szybkość to raz, ale i poprawiające widoczność dwa, no choćby lustro drogowe czy temu podobne.
16: Zmierzymy prędkości, strukturę ruchu i rodzaje pojazdów, które się tamtędy poruszają i odpowiednio do otrzymanych wyników zastosujemy takie środki uspokojenia ruchu drogowego, które są tam faktycznie potrzebne i które spełnią swoje zadanie.
13: Dodaje inżynier miasta Piotrkowa Adam Bak. Badania ruchu i aktualizacja projektu jego organizacji na ulicy Polnej mają być przeprowadzone w przyszłym roku.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Nie ustają rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę. W nocy rosyjskie rakiety i drony uderzały w ukraińską stolicę, ale też szereg innych miast, także na zachodzie kraju. Rosjanie celowali w budynki mieszkalne i infrastrukturę. Są zabici i ranni, mówi Paweł Buszko.
17: Dwie ofiary śmiertelne i 7 rannych to bilans uderzenia rosyjskiego drona w wieżowiec w Kijowie. W ukraińskiej stolicy alarmy ogłaszano kilkukrotnie. Rosjanie użyli też rakiet balistycznych. Co najmniej 2 osoby zabite i 11 rannych to wynik ataku na Charków. Alarmy ogłaszano także na zachodniej Ukrainie. Wybuchy słychać było w Równem oraz graniczącym z Polską obwodzie lwowskim. Dron uszkodził budynki i samochody w jednej z miejscowości pod Lwowem. Ukraińskie media wskazują, że intensyfikacja rosyjskich ostrzałów zbiega się w czasie ze skasowaniem przez USA sankcji na rosyjską ropę i zapowiedziami Donalda Trumpa tzw. energetycznego rozejmu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
13: Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump twierdzi, że Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Prezydent USA zapewnia, że porozumienie obowiązuje, choć żadna ze stron oficjalnie go nie potwierdziła. W Łódzkiem coraz bardziej popularne stają się powiatomaty. To specjalne maszyny, dzięki którym można odebrać dokumenty poza godzinami pracy urzędu. Najnowszy działa od wczoraj w Pabianicach, przy siedzibie starostwa. O szczegółach tych urządzeń mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
18: Powiatomaty działają 24 godziny na dobę i dzięki nim można choćby uniknąć kolejek w urzędzie. Pabianicki powiatomat na razie obsługuje sprawy związane z Wydziałem Komunikacji i Transportu. O tym, jakie dokumenty można odebrać za pośrednictwem tej maszyny, mówi starosta powiatu pabianickiego Arkadiusz Jaksa.
19: To są przede wszystkim wtórniki dowodów i tablic rejestracyjnych, dodatkowe tablice rejestracyjne.
18: Pabianiczanie zwracają uwagę, że takie urządzenie może ulepszyć załatwianie urzędowych spraw.
20: To jest na pewno lepsze niż stanie w kolejce.
21: Czas zaoszczędzi.
22: Tam były zawsze bardzo duże kolejki.
18: Pabianicki powiatomat w przyszłości ma także obsługiwać sprawy prowadzone przez Wydział Geodezji.
13: Powiatomaty od kilku miesięcy działają także w innych miastach w województwie. Można je znaleźć m.in. w Bełchatowie czy Zgierzu. A następne wiadomości Radia Łódź o 8.30.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
11: A przed nami jeszcze wiadomości pogodowe. Przed nami dość pochmurny dzień. Lokalne rozpogodzenia dopiero późnym popołudniem. Przelotnie może popadać słaby deszcz, także pamiętajmy o parasol lub kurtce przeciwdeszczowej, gdzie niegdzie o poranku także możliwa mgła. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrze w Łodzi nadal niecałe 7 stopni, w ciągu dnia do 11, w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie do 12.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl. Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, przed nami trzecia godzina porannego spotkania, a niebawem spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Już 10 minut po godzinie 8, słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, Nowa Lewica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
1: Będzie ochrona w łódzkich szkołach? Tak robi między innymi powiat łowicki. Wprowadza do swoich szkół ochroniarzy, będą teraz bramki, będą zabezpieczenia. Będziemy, wchodząc do szkoły, czuli się jak na lotnisku?
2: Znaczy ja akurat nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Słyszałam, że właśnie tam mają być wprowadzeni pracownicy, ochroniarze. Natomiast uważam, że po tym, co się działo, te wydarzenia rzeczywiście były tragiczne, bo ja nie przypominam sobie w historii polskiej szkoły, żebyśmy mieli taki przypadek, że uczeń atakuje w tym przypadku pracownicę obsługi.
1: Może by to był tylko jeden
2: uwolnią.
1: Przypadek. Szczęśliwie w województwie łódzkim nie było poważnych incydentów, ale wczoraj, zresztą na pewno z Radia Łódź Państwo to wiedzą, 3 nastolatków usłyszało zarzuty. To 16-latek, 17-latek, 18-latek z różnych części województwa łódzkiego. Tam chodziło o groźby, między innymi nawoływanie do nienawiści. To są rzeczy bardzo niepokojące. Być może te reakcje nie są przesadzone.
2: Znaczy, powiem tak, na wstępie za Państwa pośrednictwem chciałabym podziękować Policji, Straży Miejskiej, dyrektorom i nauczycielom za wsparcie w ostatnich dniach, dlatego że rzeczywiście mamy też taki apogeum i narastające zachowania naśladownictwa. Fascynacja przemocą. Wydaje mi się, że jest to powiązane również z tym, że młodzież spędza dużo czasu w sieci, oglądając niekoniecznie dozwolone treści do wieku. Natomiast to, co się dzieje przynajmniej tutaj na terenie Łodzi. My jesteśmy w kontakcie ze służbami. Będą wspólne szkolenia dla dyrektorów, dla nauczycieli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale również dla uczniów, więc taka akcja też jest zapowiedziana ogólnopolsko.
1: O tych szkoleniach jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy, ale to w takim razie nic się nie zmieni w zasadach na przykład wchodzenia do szkoły. Wiele szkół, na przykład w województwie lubelskim, wyznacza strefy dla rodziców, gdzie mogą żegnać się z dziećmi, wyznacza jasne zasady wejścia do szkoły. Jedno wejście otwarte, legitymowanie każdego, kto wejdzie. Czy w Łodzi takie zasady zostaną wprowadzone, czy nic się nie zmieni?
2: Ja powiem tak, że takie zasady były wprowadzone już dużo wcześniej, bo my takie zasady mieliśmy w trakcie pandemii COVID. One praktycznie zostały, to znaczy osoba nieupoważniona nie pójdzie dalej niż do drzwi wejściowych, bądź będzie zapytana przez osobę z obsługi, do kogo miałaby się udać i czy jest umówiona, więc to się dzieje. Mamy monitoring w placówkach edukacyjnych, w większości są to też karty wejściowe, więc nieupoważniona osoba nie wchodzi na teren placówki edukacyjnej. Natomiast po tych wydarzeniach również cały czas mamy patrole i odwiedziny policji w naszych placówkach edukacyjnych, żeby wzmożyć po prostu czujność i bezpieczeństwo.
1: Czyli jednym słowem, żadnych poważniejszych, nowych zasad nie będzie. Będą obowiązywały te, które już teraz obowiązują.
2: Dokładnie tak. Plus, tak jak powiedziałam, kontynuacja szkoleń, które i tak się wcześniej odbywały.
1: A co z przeszukaniami? Wczoraj politycy lewicy powiedzieli, że łódzcy politycy lewicy powiedzieli, że popierają rozwiązania dotyczące przeszukań, które proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, żeby nauczyciele czy też dyrektorzy mieli prawo sprawdzić, co uczeń ma w plecaku. Zresztą o takich rozwiązaniach też mówiła wczoraj w mediach Barbara Nowacka, minister edukacji, także popierała ten pomysł. No i teraz są chyba problemy, nie ma takich przepisów. I teraz pytanie, czy bezpieczeństwo jest ważniejsze od prywatności dziecka, bo wyobrażam sobie sytuację, w której mogą być takie przepisy nadużywane.
2: Myślę, że bezpieczeństwo dzieci w naszych szkołach jest najważniejsze dla nas dorosłych, natomiast faktem jest, że dzisiaj to tylko policja może przeszukać, jeśli jest podejrzenie posiadania na przykład ostrej broni. Natomiast musiałyby być zmienione przepisy, ale wydaje mi się, że powinny one być szeroko przekonsultowane ze środowiskiem, jak daleko miałyby one sięgać i kiedy i w jakiej sytuacji mógłby nauczyciel, czy też dyrektor, czy pracownik obsługi, czy administracji przeszukać taki plecak. Czy na zgłoszenie, czy w każdej sytuacji, żeby też się nie okazało, że nauczyciele i społeczność szkolna nie będzie robić nic, tylko sprawdzać plecaki, bo ktoś będzie co chwilę takie sytuacje zgłaszał. Więc to trzeba, wydaje mi się, tak jak zapowiedziała minister Nowacka, szeroko przekonsultować, jak daleko idące mają być te przepisy, ale powinny być zmiany w ustawie bądź w rozporządzeniu z całą pewnością.
1: Szkoły były i będą i są bezpieczne. Myślę, że po tych wydarzeniach będą jeszcze bardziej bezpieczne, bo będziemy wiedzieć, jak reagować. Tak mówi Jan Janusz Brzozowski, łódzki kurator oświaty. Mówił to wczoraj w Radiu Łódź. Pani zgadza się z tymi słowami?
2: Tak, dlatego że ja też bym nie chciała, żeby po tych incydentach szkoły były twierdzami oblężonymi, tylko żeby dzieci nadal czuły się bezpiecznie, ale też po raz kolejny będę apelować do rodziców. Bądźmy czujni, uważni, co dzieci robią w swoich pokojach, kiedy używają telefonów komórkowych.
1: No dobrze, wrócę jeszcze do tych zasad, o których pani wspomniała, które już obowiązują. Nie będzie żadnych nowych, nie będzie bramek w Łodzi, jak na lotniskach przy wejściach do szkoły, ale czy te zasady, które obowiązują już teraz, będą kontrolowane? Czy magistrat będzie sprawdzał, jak w szkołach to wygląda? Bo wyobrażam sobie, że są placówki. Oczywiście nie byłem w każdej, nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale wyobrażam sobie, że mogą być takie placówki, w których te zasady są traktowane po macoszemu.
2: No, na pewno Wydział Edukacji będzie to weryfikował. My też wysłaliśmy informację do dyrektorów i została przekazana notatka, w której dyrektorzy są zobowiązani do aktualizacji swoich procedur bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o wyjściach, o wchodzeniu, o tym, czy pilnowane są właśnie te zasady, że nikt nieupoważniony nie wejdzie na teren placówki, więc to na pewno będzie przez Wydział Edukacji, czyli
1: organ nadzoru.
2: Czyli mogą
1: się pojawić z magistratu kontrolerzy, którzy
2: Ja nie mogę powiedzieć, że to będą kontrole, tak, bo z całym szacunkiem do dyrektorów, nauczycieli, oni doskonale wiedzą, co robić w sytuacji zagrożenia. I nieraz mieliśmy i COVID, i wojnę w Ukrainie, więc oni wiedzą, bo zawsze w tych placówkach
1: jest. Ale sprawdzenie będzie.
2: Ale weryfikacja dla dobra całej społeczności szkolnej i czujność nasza na pewno będzie.
1: Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, jest moimi państwa gościem. Wiceprezydent odpowiedzialny za edukację w mieście, między innymi za edukację w mieście. Czy do wszystkich szkół trafiły już procedury dotyczące zagrożenia z powietrza? Ja pamiętam, z 2-3 tygodnie temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiadało, że trafią takie procedury. To po serii alarmów na wschodzie kraju, ale nie tylko. Łodzianie pamiętają głośny huk, który powodowały myśliwce operujące nad Łodzią. Zresztą nie tylko łodzianie, mieszkańcy całego województwa. Mamy przecież bazę lotnictwa taktycznego w Łasku. Te procedury już są w szkołach?
2: Tak, te procedury zostały wysłane przez kuratora, ale również jeszcze raz ponownie przez Wydział Edukacji, więc ta procedura 12-stronicowa, ona nie jest długa, obrazkowa, z krótkimi opisami, została wysłana do dyrektorów, ale ja również jako mama ucznia szkoły podstawowej otrzymałam przez Librus, więc zostało to rozesłane również do rodziców.
1: To kiedy zaczną się szkolenia? Bo umówmy się, że jak dostanę jakąś lotkę, to jest tak jak z podręcznikiem zagrożenia kryzysowego, który trafił do każdej polskiej rodziny, a później, kiedy zostały rozsyłane alerty RCB, to wszyscy mówili, nie mam zielonego pojęcia, jak się zachować, a tam jest osobny rozdział. Więc podejrzewam, że dyrektorzy dostali, a nauczyciele wciąż nie wiedzą, jak się zachować w przypadku zagrożenia.
2: To więc powiem tak, szkolenia najbliższe, poniedziałek, wtorek na targach w Expo Azyl. 300 dyrektorów będzie przeszkolonych. Jest również komponent nie tylko ataku z powietrza, przeciwpożarowy, ale też z użyciem ostrej broni, więc to jest zaktualizowane na targach. Natomiast jesteśmy po rozmowie z policją. Oni też planują spotkania. Będziemy ułatwiać jako miasto, żeby zorganizować i dla dyrektorów, ale również dla uczniów
1: no
2: i nauczycieli.
1: No właśnie, bo najpierw będą się w takim razie, jak rozumiem, już od poniedziałku szkolili dyrektorzy, a oni później będą organizowali te szkolenia w szkołach?
2: Tak. Chociaż, tak jak mówię, takie szkolenia się odbywają i odbywały. To nie jest tak, że nagle teraz po serii ataków szkolimy.
1: Tak, jak my rozmawialiśmy z nauczycielami, a przecież szeroko też w Radiu Łódź zajmowaliśmy się tym tematem, no to nauczyciele podkreślali, że o tyle, o ile na przykład w przypadku pożaru wiedzą dokładnie, co z dziećmi zrobić, gdzie ich ewakuować, tak w przypadku zagrożenia z powietrza nie do końca. Nie było takich szkoleń do tej pory.
2: No, dlatego mówię, że wysłana była instrukcja i na pewno będą spotkania i szkolenia skupione właśnie na tym ataku z powietrza.
1: Czyli od poniedziałku. I tam też również będzie mowa o zagrożeniach, na przykład przy nożowniku, przy
2: tak,
1: aktywnym
2: dokładnie,
1: strzelcu.
2: Dokładnie.
1: To brzmi...
2: Czyli aktualizacja nowych niebezpieczeństw, które się pojawiły.
1: Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, jest moimi państwa gościem. Porozmawiajmy może trochę o polityce, ale o sprawach mieszkańców województwa łódzkiego i stolicy województwa łódzkiego. Wczoraj politycy Koalicji Obywatelskiej zgłosili taki pomysł, żeby prohibicję, czyli nocny zakaz tak naprawdę sprzedaży alkoholu w Łodzi, przedłużyć do godziny 9:00. A będzie to możliwe 9 rano oczywiście, a będzie to możliwe, że kiedy wejdzie ustawa w życie, a prawdopodobnie wejdzie, która da samorządom możliwość rozszerzenia tej nocnej prohibicji. 9 to nowa 13?
2: Znaczy ja myślę, że to wszystko zależy od mieszkańców, bo my mamy prohibicję, z tego co pamiętam, w 5 takich obszarach w centrum miasta.
1: 7 dokładnie?
2: No 7, tak.
1: Centrum, ale tylko dotyczy to centrum, będzie dotyczyło tak naprawdę całej gminy.
2: No tak, teraz będzie cała gmina, ale myślę, że będzie można to również przekonsultować. Ja jestem za tym, żeby ta prohibicja obowiązywała. Oczywiście potrzebujemy podpisu prezydenta nawrockiego, ale powinni o tym moim zdaniem zdecydować mieszkańcy, tak jak zdecydowali w przypadku 7 tych stref.
1: A pani by widziała tą 9?
2: Ja myślę, że tak. Myślę, że ta cała kampania przeciwalkoholowa jest jak najbardziej na miejscu i myślę, że każdy sobie poradzi, jeśli do tej godziny nie będzie można kupić
1: alkohol. Ja tylko wyjaśnię młodszym słuchaczom. Ja co prawda aż tak stary nie jestem, żeby to pamiętać, ale czytałem i słyszałem z opowieści rodziców. Kiedyś alkoholu we wczesnym PRL-u nie można było sprzedawać do godziny 13. I ta 13 była o tyle ważną godziną w społeczeństwie, że powstawały nawet piosenki. Piosenka za 10.13, taką pamiętam. No i przed właśnie za 10.13 ustawiały się kolejki przed budkami wówczas z piwem. Mm-hmm. Taki pomysł nie spowodowałby, że od 9 przed popularną siecią sklepów, na przykład na Piotrkowskiej, ustawiałyby się kolejki?
2: Ja myślę, że nie, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał spożytkować alkohol, to też przecież wiemy, że może zrobić to w restauracji. Są
1: no, ale
2: do
1: nie
2: tego
1: o 9
2: kulturalne
1: rano.
2: I dostępne miejsca i żyjemy zupełnie no, ale innych nie, czasach. Ale nie myślę, że do 9 będzie
1: rano.
2: W porządku, naprawdę, i myślę, że nie będzie żadnych kolejek.
1: Zobaczymy, jak będzie. Przede wszystkim, tak jak pani prezydent powiedziała, jest potrzebny podpis prezydenta pod ustawą i dopiero samorządy dostaną taką możliwość, żeby przedłużyć ewentualnie nocną prohibicję. Na razie obowiązuje ona w centrum, na 7 osiedlach w centrum Łodzi, ale także w innych gminach, także w innych miastach województwa łódzkiego. Porozmawiajmy jeszcze, spójrzmy na chwilę na Kraków, na koniec naszej rozmowy. Łukasz Gibała 62%, Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, tylko 37%, niespełna na 40%. To duże zwycięstwo i Katarzyna Kotula, minister do spraw równości, nowa lewica, mówi, że to jest taka pomarańczowa lampka dla rządu. Zgadza się z tym pani?
2: Znaczy ja trochę inaczej patrzę z punktu widzenia samorządowca, że te wybory samorządowe są zupełnie inne niż wybory parlamentarne i też pamiętajmy, że Gibała, który wygrał te wybory, oczywiście serdecznie mu gratuluję, po raz czwarty kandydował na prezydenta miasta i też uczestniczył może oficjalnie, nieoficjalnie przy kampanii referendalnej, więc ja bym tego nie przekładała, bardziej zwracałabym uwagę na to, które ugrupowanie ile miało w poprzednich wyborach i gdzie się podziały te głosy.
1: No tak, ale myśli pani, że na przykład to się przełoży na inne miasta? No w takim razie dobrze, nie przełoży się na ogólnopolską politykę, na przyszłoroczne wybory, ale na inne miasta. Na przykład 2,5 roku do wyborów zostało samorządowych w Łodzi. Może łodzianie postawią na bezpartyjnego kandydata, bezpartyjnego. Nie wiem, kto miałby być tym kandydatem, bo jeszcze taki się nie objawił, ale skoro mieszkańcy mówią, pokazują żółtą kartkę partiom politycznym.
2: Ale pamiętajmy, że jeszcze nie urzędujący prezydent Gibała był w partiach politycznych, bo był w ruchu Palikota, był w Koalicji Obywatelskiej, więc ja bym tak daleko nie szła, że on akurat jest dzisiaj bezpartyjny, ale był związany z partiami politycznymi. Natomiast za 2,5 roku myślę, że w każdym samorządzie mieszkańcy i mieszkanki będą mogły zdecydować, kto zostanie w przyszłości włodarzem ich miasta.
1: To jeszcze na koniec. Naprawdę na koniec sięgnę do sondażu CBOS, który ostatnio jest dla lewicy, nowej lewicy dość zaskakujący, ponieważ według tego sondażu lewica nie przekroczyłaby progu wyborczego. Do tej pory we wszystkich tych rankingach była powyżej i to nawet sięgała 9% w niektórych rankingach, w niektórych sondażach poparcia. Tym razem 3% nie przekracza progu wyborczego, a jedyną z obecnej rządzącej koalicji partią to jest Koalicja Obywatelska, która weszłaby do Sejmu wygrywając wybory, ale byłoby to pyrrusowe zwycięstwo.
2: Znaczy powiem tak, my sondaże mamy różne, a dla nas prawdziwym sondażem będzie wrzucanie kartki do urny wyborczej.
1: I mówi tak każdy polityk, który ma kiepskie
2: ale,
1: sondaże.
2: Powiem tak, my mamy dziś kiepskie, o których pan redaktor mówi, za tydzień będzie to 8-9%, więc cały czas konsekwentnie pracujemy, zresztą niedawno przedstawialiśmy 1000 dni lewicy. Nasze działania, które są realizowane, będziemy jeździć w teren, także uważam, że trzeba się kierować kierować sondażami, ale wykonywać swoją pracę i w samorządzie, i w parlamencie dla mieszkańców.
1: Wyjątkowo optymistyczna. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dzisiaj była moim i Państwa gościem. Wiceprezydent Łodzi, odpowiedzialna między innymi za edukację. Bardzo dziękuję.
2: No dziękuję, i życzymy miłego dnia.
1: Wszystkiego dobrego wszystkim nauczycielom z okazji Dnia Nauczyciela.
2: Tak, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim satysfakcji z pracy i bezpiecznej szkoły.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Słuchasz Radia Łódź.
3: Autopromocja. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz, i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej.

0: Skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
1: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Zbliża się 8.30, więc wjeżdżamy na drogi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Murzyński.
7: Cały czas utrzymują się duże utrudnienia w Łodzi, między innymi na Aleksandrowskiej. Tu stracimy kwadrans. No i podobnie długo poczekamy też przed Rondem Solidarności. Tam stoi Aleja Palki, a wraz z nią ulica Pankiewicza, która często jest wybierana przez kierowców jako objazd dla korków, które tworzą się na wysokości ASP. No niestety tutaj też można utknąć i takich miejsc w Łodzi cały czas jest sporo, ale w mniejszych miastach w regionie łódzkim w końcu się poprawia i teraz szybciej przejedziemy przez Pabianice czy Konstantynów. Sprawniej przejedziemy też przez Wieluń, który jest jednym z najmocniej zakorkowanych miast w regionie łódzkim. Także w Wieluniu też się poprawia i za pół godziny sprawdzimy, czy takich popraw jest więcej.
6: Na zegarze 8.30.
8: Same dobre wiadomości.
6: I Małgorzata Bożewicz.
9: Łódzkie smaki mają częściej gościć na stołach restauracji i hoteli. W Spale spotkali się lokalni producenci żywności, przedstawiciele branży gastronomicznej i hotelarskiej. W wydarzeniu pod hasłem Łódzkie na talerzu uczestniczyło 17 regionalnych wytwórców i 22 przedstawicieli branży. Była okazja do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i degustacji, mówi szef kuchni Bartłomiej Pagacz, który podczas spotkania przygotowywał potrawy z lokalnych produktów.
10: Odkryłem bardzo fajne produkty z piegwowca japońskiego od nas z regionu. Odkryłem bardzo wartościowe sery, nabiały, mięso, pieczywo.
11: Jakość tych produktów jest niebywała. Naprawdę mamy się czym pochwalić i bardzo ważne jest to, żeby te produkty zaczęły w końcu pojawiać się w restauracjach i restauracjach hotelowych i aby po prostu promowały nasze województwo z każdej możliwej strony.
9: Dodaje prezes Stowarzyszenia Szefów Kuchni Ziemi Łódzkiej Karolina Korytkowska. Zaangażowana w promocję regionalnej kuchni i wsparcie miejscowych producentów. Łódzka Kolej Aglomeracyjna z szansą na prestiżowe wyróżnienie. Trwa głosowanie w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars 2026. Nagroda przyznawana jest za najlepsze projekty tworzone dzięki współfinansowaniu z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna to jedyny przedstawiciel z Polski w ścisłym finale konkursu. O zwycięstwie w konkursie RegioStars 2026 mogą zdecydować pasażerowie LKA i mieszkańcy województwa. Głosowanie odbywa się internetowo na stronie Komisji Europejskiej, a swój głos można oddać do jutra. Prawie 22 miliony złotych dla strażaków ochotników. Pieniądze trafią do blisko 1800 jednostek OSP w całej Polsce. Będzie można za nie kupić m.in. sprzęt ratowniczy, odzież ochronną czy wyposażenie potrzebne podczas akcji. Część środków posłuży też do szkolenia młodych strażaków. Każda z wybranych jednostek może otrzymać maksymalnie 15 tysięcy złotych. Chętnych było znacznie więcej. O dofinansowanie starało się ponad 6 tysięcy jednostek. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9.00. Zapraszam.
6: Temperatura o poranku ani drgnie. Teraz na termometrach w Łodzi nadal 7 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 11. Nieznacznie cieplej w Skierniewicach, w Sieradzu, także w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie. W tych miastach do 12 stopni. Poza tym przed nami dość pochmurny dzień. Przelotnie może popadać słaby deszcz.
8: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
6: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9. Ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8, także ta dzisiejsza rozmowa na radiołódź.pl w formie podcastu do odsłuchania, kiedy tylko sobie Państwo tego życzą. Tu Radio Łódź, audycja poranna.

24 minuty do godziny 9. Słuchamy radio w audycji porannej. W każdy wtorek Aneta Gała-Burda zadaje pytanie z różnych dziedzin nauki i życia codziennego, no i szuka na nie odpowiedzi. A dzisiaj zajmiemy się kwestią, którą zajęli się także naukowcy. Skąd się biorą kolejki na szpitalnych oddziałach ratunkowych? To pytanie postawimy za kilka chwil.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 9.
1: Kto pyta, nie błądzi.
2: O kolejkach na SOR-ach powstają już legendy. To główny powód frustracji pacjentów i zarzutów do służb medycznych. Skąd się biorą kolejki? To zjawisko nawet badają naukowcy. Dotychczasowe ich wyniki mówią o problemach systemowych i nieprawidłowym korzystaniu z tych oddziałów. Sami medycy nie twierdzą, że wszystko w polskiej służbie zdrowia działa perfekcyjnie, ale odpowiadają, że te kolejki wynikają w dużej mierze z niewiedzy pacjentów. Na przykład, czy wiemy, co to znaczy triaż?
3: No jakiś pewnie konserwant. Chodzi o zwierzę czy o coś innego?
4: Nie mam pojęcia.
5: Kojarzy mi się coś ze sztuką.
2: A gdybym powiedziała, że to coś medycznego?
4: Bardziej teraz mi podjeżdża pod jakiś sprzęt medyczny, jakieś tutaj, nie wiem, operacje.
6: Proszę panią, nastrój.
7: Nie mam na to jakiejś takiej logicznej odpowiedzi. To jest selekcja.
2: Ciepło. Triaż to segregacja medyczna. Jego zadaniem jest zarządzanie ruchem i ustalanie priorytetów, mówi dr Mirosław Rybałtowski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
8: Taki człowiek, który leczy się w szpitalach, to najczęściej o ramach czasowych to myśli o tym, że jak przyjdę na SOR karetką, przyjadę, to na pewno od razu się mną zajmą. Nie wygląda to już w ten sposób. Każdy pacjent przechodzi przez triaż, gdzie jest triażowany do różnych grup. Najczęściej jest czerwony pacjent, który natychmiast wymaga pomocy. Pacjent pomarańczowy, czyli pacjent, gdzie tam do 10 minut powinien dostać pomoc. Pacjent żółty do godziny. Pacjent zielony, pomoc odroczona do 2 godzin nawet. I pacjent niebieski nawet do 4 godzin. Także jeżeli jesteście państwo na SOR-ze, czekacie 4 godzinę, znaczy to, że jesteście naprawdę w dobrej formie, nic się z wami nie dzieje.
2: Ale nie dostajemy kolorowych naklejek.
8: To służby medyczne, które pracują po tej drugiej stronie drzwi, wiedzą, jakiego pacjenta mają i kiedy mają się nim zająć. Za tymi drzwiami wiem, że państwu się wydaje, że tam się siedzi i pije kawę, natomiast najczęściej tam praca w re. Jest tych pacjentów dużo, czeka się na badania, czeka się na opisy tomografii. Triaż medyczny wykonywany jest zarówno przez zespół ratownictwa medycznego, jak i przez personel szpitalny. Jeżeli personel karetki zajeżdża na wydarzenie, gdzie jest więcej niż jeden poszkodowany, to też musimy wyłapać priorytety.
2: Co zrobić, żeby zmniejszyć te kolejki na SOR-ach?
8: Ja myślę, że 75% ludzi, którzy są na SOR-ze, nie powinni w ogóle tam trafić. To są ludzie, którzy powinni trafić do lekarza rodzinnego, bo lekarzowi rodzinnemu jest najłatwiej wpisać skierowanie albo do poradni specjalistycznej, albo na SOR, ale też nocna świąteczna opieka zdrowotna, czyli kiedy zamykane są 18 gabinety, w dni wolne, w weekendy, właśnie od 18 do 8 rano, w dni powszednie, funkcjonuje wyjazdowa opieka świąteczna. To jest taki lekarz rodzinny na kółkach, który przyjeżdża i wykonuje te pierwsze badania i wtedy ewentualnie, jeżeli ten lekarz decyduje, że tu jest potrzebna pomoc, no to on sam wzywa zespół ratownictwa medycznego albo wysyła na SOR. To na pewno kuleje w naszym społeczeństwie. Ta świadomość, że jest świąteczna opieka zdrowotna, gdzie ja mogę do ambulatorium pójść albo poprosić lekarza, żeby przyjechał karetką i po prostu mnie zbadał.
2: A więc warto zapamiętać. Nocna świąteczna opieka zdrowotna. Nie obowiązuje rejonizacja, a wykaz placówek świadczących taką pomoc znajdziemy na stronach NFZ-u.
0: Pytała Aneta Gałaburda. Bardzo dziękujemy. A kolejne pytania w czwartek około godziny 8:40. Polecamy oczywiście w Radiu Łódź. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 9:00.

0: 13:59. Jeszcze ważna informacja dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. Otóż mamy zatrzymanie ruchu tramwajów w Konstantynowie na ulicy Łódzkiej i przy ulicy Gdańskiej w dwóch kierunkach. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Tramwaje jadą opóźnione. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Więcej informacji z dróg u nas przed 9:00. Teraz 13:59.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Rogucki i normalni ludzie. Ciekawe zestawienie. Teraz na zegarze 9 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także wiadomości ze świata sportu. Oczywiście nie zabraknie także najnowszych doniesień z dróg, które przedstawi Adam Łużyński. Teraz na zegarze 9 minut do godziny 9. No to zrobi się bardzo, ale to bardzo nastrojowo.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika/płodności.
9: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
12: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
1: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 9, przed nami kolejny raport z dróg i Adam Łużyński.
15: Na wielu trasach w Łodzi i w okolicy poranne korki odpuszczają i bardzo dobrze, bo w końcu można przejechać przez miasto bez zbędnych nerwów, ale mimo tej ogólnej poprawy pozostaje w Łodzi jedno miejsce, w którym auta cały czas stoją, a ludzie w tych autach dostają szału. To jedno z ulubionych miejsc łódzkich kierowców. Chodzi oczywiście o Rondo Solidarności i Aleje Palki. Tu stracimy około 15 minut lub poczekamy dłużej. Jeśli jedziecie Państwo przez Brzezińską do centrum i chcecie ominąć ten przeklęty korek, to można pojechać przez Stoki lub przez Łomnicką, Doły i Telefoniczną. Dalej wyjedziecie na Pomorskiej i dotarcie do centrum będzie łatwiejsze. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy na bieżąco na naszej antenie i na radiołódź.pl.
14: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Barzewicz.
16: Łódzcy nauczyciele przejdą szkolenia z bezpieczeństwa. Protest w Kutnie. Weterynarze czekają na odpowiedź premiera. Miliony na zabytki, więcej łódzkich budynków z szansą na remont. Temperatura maksymalna dzisiaj do 13 stopni, a wiatr będzie słaby. W Łodzi od poniedziałku ruszają szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli. To reakcja na ostatnią falę niepokojących ataków w polskich szkołach. Pedagodzy mają uczyć się, jak reagować nie tylko w sytuacjach niebezpiecznych, takich jak atak nożownika, ale także co robić choćby w przypadku zagrożenia z powietrza. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał z wiceprezydent Łodzi Małgorzatą Moską-Wodnicką. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, zgadza się, jestem.
16: I jak te szkolenia mają wyglądać i czy w łódzkich szkołach zostaną wprowadzone jakieś nowe procedury bezpieczeństwa?
17: No, na początek mają zostać przeszkoleni wszyscy dyrektorzy szkół, zapowiada gość Radia Łódź.
18: Szkolenia najbliższe, poniedziałek, wtorek, 300 dyrektorów będzie przeszkolonych. Jest również komponent nie tylko ataku z powietrza, przeciwpożarowy, ale też z użyciem ostrej broni.
17: Później dyrektorzy szkół mają organizować szkolenia dla nauczycieli. Nie ma natomiast planów wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa. Słowem, nie będzie bramek, wykrywaczy metali czy umundurowanej ochrony. W szkołach już funkcjonują wytyczne dotyczące na przykład wchodzenia na teren osób z zewnątrz, mówi wiceprezydent miasta.
18: Takie zasady były wprowadzone już dużo wcześniej, w trakcie pandemii COVID. One praktycznie zostały, to znaczy osoba nieupoważniona nie pójdzie dalej niż do drzwi wejściowych.
17: Władze miasta mają teraz sprawdzać, czy te zasady są przestrzegane.
16: Dziękuję za informację. A czy do łódzkich szkół trafiły już wytyczne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące działania w przypadku zagrożenia z powietrza? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na stronie i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Wrze w środowisku weterynaryjnym. Dziś od wczesnych godzin porannych w Kutnie trwa ogólnopolski protest. Lekarze Inspekcji Weterynarii zjechali się pod jeden z największych zakładów mięsnych i przetwórczych, by głośno upominać się o swoje prawa. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Weroniko, dzień dobry. Powiedz proszę, jak to wszystko wygląda.
19: Dzień dobry. Tak, zgadza się. Kutno stało się dzisiaj centrum weterynarii. Od 7 rano teren przed budynkiem jest wypełniony przez protestujących. Widzę, że atmosfera jest niezwykle napięta, bo weterynarze mówią wprost, mają dość. A o co walczą, zapytałam się jednego z weterynarzy.
20: Po 15 lat pracujemy bez podwyżek. Jesteśmy po prostu pomiatani przez wszystkich, głównie władze powiatowe. No, warunki pracy, umowy śmieciowe, brak urlopów, brak chorobowych. Takie w skrócie można powiedzieć, w bardzo dużym skrócie. Nie?
19: Protestujący przypominają, że ostatnia taka podwyżka dla urzędowego inspektora weterynarii była 15 lat temu, a obecne kwoty są zbyt niskie. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
16: Dziękuję bardzo. Protest potrwa do godziny 15, ale weterynarze zapowiadają, że to nie koniec i podobne akcje będą odbywać się w całej Polsce. Przypomnijmy, we wrześniu skierowali do premiera Donalda Tuska list z postulatami dotyczącymi rozwiązania narastających problemów. Jak dotąd nie doczekali się odpowiedzi.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Służby badają biznesowo-rodzinne relacje prezydenta Zgierza i jego byłego asystenta. Niedawno funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkanie Artura A., byłego asystenta prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego, którego także na początku września odwiedzili funkcjonariusze. Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdza, że czynności dotyczą tego samego śledztwa. Wczoraj głos w tej sprawie zabrał Artur A., którego zgierscy radni określają jako szeregowego urzędnika, mającego duże wpływy w mieście. On sam tak mówi Radio Łódź o swojej pracy.
21: Jestem wieloletnim pracownikiem urzędu. Zajmuję tam szeregowe stanowisko w randze podinspektora, czyli jedna z niższych stanowisk, jeżeli chodzi o urząd.
16: Artur A. nie chce komentować działań służb ze względu na trwające postępowanie. Przesłał Radio Łódź oświadczenia. Całość publikujemy na www.radioloc.pl. Miliony złotych na remonty zabytków w Łodzi. Skorzystają na tym wspólnoty i prywatni właściciele. W przyszłym roku miasto przeznaczy na ten cel 7,5 miliona złotych. Z miejskiej dotacji będzie mogło skorzystać więcej osób niż w ubiegłych latach. Poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków do programu po raz pierwszy dołączą budynki z gminnej ewidencji zabytków. Wsparcie może zostać wykorzystane na konserwację, odnowę zabytkowych elementów czy prace budowlane, a nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Następne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
14: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
22: GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1 w zaległym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Pekao Ekstraklasy. W innym poniedziałkowym spotkaniu, które kończyło 10. kolejkę, Radomiak Radom przegrał z Motorem Lublin 2-3. Liderem tabeli po 10 kolejkach jest Górnik Zabrze, który ma 25 punktów. Widzew Łódź z dorobkiem 9 punktów zajmuje 13. pozycję, ale ma tylko punkt więcej od strefy spadkowej. Stal Rzeszów uległa Lechii Gdańsk 1-2 w meczu 10 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli cały czas Pogoń Grodzisk Mazowiecki z dorobkiem 21 oczek, a ŁKS Łódź jest szósty, jednak ma tylko 4 punkty więcej od przedostatniej w tabeli Unii Skierniewice. Piłkarki reprezentacji Polski walczą o awans na Mistrzostwa Świata. Po porażce na wyjeździe muszą odrobić jednego gola straty w rewanżu z Belgijkami. Optymistką jest pochodząca z regionu łódzkiego liderka naszej kadry Ewa Pajor.
0: Jesteśmy naprawdę dobrze przygotowane do tego meczu, bo i intensywnie, i pod względem taktycznym, i również mentalnym jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
22: Początek meczu Polska-Belgia dzisiaj o godzinie 18. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi WTA 1000 w chińskim Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majar Sheriff 2-0. Następną rywalką Chwalińskiej będzie Czeszka Marii Buszkowa, a w drugiej rundzie w Wuhan odbędzie się również polski pojedynek Igi Świątek z łodzianką Magdaleną Fręch. To spotkanie już jutro. Zespół Portland Trail Blazers wygrał z brytyjskim London Lions 119-66 w meczu przedsezonowym ligi NBA. Jeremy Sochan dla Blazers zdobył 8 punktów i 8 zbiórek, do tego dołożył 2 asysty. Sochan walczy o kontrakt, bo na razie nie ma gwarantowanej umowy na nadchodzący sezon.
3: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
14: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie duże, pod wieczór z rozpogodzeniami. Lokalnie może popadać słaby deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach nadal mamy 7 stopni, w ciągu dnia do 11. Cieplej, między innymi w Sieradzu, Piotrkowie i w Skierniewicach, w tych miastach do 12 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
14: 7 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Słyszymy się jutro od 6 do 9, a już teraz kolejna zmiana w Radiu Łódź. Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry.
4: Witam bardzo serdecznie.
14: I Piotr Bielawski, który tutaj jest teraz internetowym influencerem, bo nas kręcił. I gdzie to Piotr będzie?
4: Naprawdę? Byliśmy wkręcani?
23: Jesteście wkręceni, a ja nie.
14: Tak? Ile mamy lajków?
23: No już po prostu licznik bije niesamowicie.
4: Raz, dwa, nie wiem, czy trzy, cztery osoby w studiu, jeszcze czyli Piotrek już cztery
14: Śliwiński,
4: są.
14: Jeszcze Piotrek Śliwiński.
23: Jeszcze nie wrzuciłem. Dzień dobry Państwu.
14: Dzień dobry. Dzień dobry. I dobrego dnia.
23: Dobrego.
14: Tak.
24: Radio Łódź. Na dwa głosy.
4: A o tej porze dnia to jest tak, że my mówimy dzień dobry, ale niektórym osobom mówimy dobranoc, ponieważ Marcin Pośpiech musi się tutaj jutro po godzinie 6 pojawić. I bardzo dobrze. Piotrusiu, czy możesz już odłożyć ten telefon? Naprawdę? Bardzo
23: jeszcze
4: proszę. Tutaj
23: kręcił.
4: Szybko.
23: Będę raz, jeszcze kręcił.
4: Dobrze? No, tak bez pozwolenia. Nakręcić. Tak bez pozwolenia, prawda? Oj, ty
23: nakręcimy dzisiaj tutaj. Nakręcimy tematów.

0: Wszystko się zgadza. Just my imagination i będzie trochę imaginacji w tym programie, ale to nie znaczy, że nie będziemy mówić prawdy. I będzie konkurs nasz na pewno stały i myślę, że słuchacze wiedzą.
1: Oczywiście, potwierdzam. Musiałam właśnie dodać to słowo, ponieważ bardzo je lubię, jest takie wyjątkowe. Ale wracając do pewnych opowieści, do pewnych historii, rzeczywiście to jest tak, że wracamy z przyjemnością wielką, ogromną. 95 lat Radia Łódź, w związku z tym wyjątkowy konkurs. Przede wszystkim liczymy na to, że państwo dołączą do naszych głosów, ponieważ my rzeczywiście na dwa głosy, między godziną 9 i godziną 13, ale tutaj nie potwierdzam. To jest tak trochę nieprawda.
0: A ja nie zaprzeczam.
1: Ponieważ chcielibyśmy, żeby państwo po prostu do nas wysłali swoje zgłoszenie, w którym opowiedzą państwo taką radiową historię. 95 słów też w tym tygodniu, potwierdzasz?
0: I głosówkę trzeba użyć. To naszej stronie radio.pl. Na samej górze można znaleźć taki pasek.
1: Jak się
0: Monika
1: bawić,
0: mówi, że pasek, to ja już się nauczyłem.
1: To całego, tak.
0: I trzeba skorzystać z tego właśnie, wcisnąć, nagrać, przesłać do nas, a my posłuchamy chętnie.
1: A, i tutaj jest wielka prośba, żebyśmy wiedzieli potem, kto odbierze nagrodę, ponieważ nagrody czekają, to jeszcze o imię i nazwisko poprosimy. Tutaj nie będziemy nazwiska emitować, rzecz jasna. Natomiast nagrody są fantastyczne, radiowe. Po pierwsze, bluza pełna radiości i do tego jeszcze magiczny kubek.
0: To ja tylko dorzucę państwu, że żeby uruchomić wyobraźnię, to ja taką rolkę u siebie zamieszczę. Jak to radio może poradnie wyglądać? Monika powiedziała, że nie rolkuje. Ale za to w rolce pięknie wygląda.
1: Potwierdzam.

0: 21 minut po godzinie 9. Nie byłam przygotowana na taką sytuację. Dlaczego
1: na rolkę,
0: tutaj...
1: którą wykonałem?
0: Nie, już uspokój się z tym rolowaniem, dobrze, nas wszystkich tutaj, ale zaglądałeś dzisiaj do kalendarza, jaki mamy dzień?
1: Znaczy, jechałem ze spokojem do radia.
0: Naprawdę? I dopiero jak
1: nawet nie
0: tutaj
1: wiedziałem, która godzina
0: tak?
1: do końca, ta już data.
0: To zobaczyłeś w ogóle, jak to jest, wytłumacz mi, bardzo proszę, że nie mając świadomości, w ogóle nie zwracamy na to uwagi i nagle zaglądamy do kalendarza i widzimy tak, 13 dzień miesiąca. Ojej, 13 dzień miesiąca i jakieś tam takie strachy.
1: Ale boisz się, dookoła. Tak? Rzeczywiście, trzynastki?
0: Odrobinę, coś tam z tą trzynastką rzeczywiście jest nie tak. Może
1: ja powiem ci tak.
0: Tak.
1: Wbija nam się w momencie, kiedy coś się wydarzy złego. Mm-hmm. I później już mamy taką traumę.
0: Nie opowiadaj w ogóle takich rzeczy i takich historii. My tutaj dzień dobry, optymizm.
1: No ja chciałem odczarować to. Wystarczy po prostu mieć fantastyczną chwilę później tego trzynastego również. I już się okazuje, że trzynastka wcale nie jest zawsze pechowa.
0: To takie podstawowe pytanie, jak to jest z tym trzynastym? Kto lubi na przykład trzynastkę? studiomałpa.radiołódź.pl. Piotr Bielawski już napisał, także jest z nami
1: pan Piotr. Ja jestem
0: za,
1: Monika jest przeciw.
0: Serdecznie
1: i
0: pozdrawiamy.
1: Bardzo jest za Moniką, kto jest za mną.
0: Dużo fantastycznych opowieści dzisiaj, także muzycznych, prawda? Będą zaproszenia wyjątkowe.
1: Będzie zaproszenie na Marizę przede wszystkim, a to jest artystka, która fado jest wręcz królową, więc warto się wybrać, rzadkość się nie niesamowita, będzie w Łodzi.
0: Polecamy się do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Fachowe porady ekspertów.
3: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
2: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
4: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
2: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Cała

0: szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
1: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Na dwa głosy.
3: To meldujemy się, jesteśmy Piotr Bielawski.
4: Jestem cały czas z Moniką Borysow-Dudowicz.
3: Jestem.
4: Czuję się spokojnie, bezpiecznie, czuję się zaopiekowany.
3: To bardzo dobrze, ponieważ chciałam wysłać cię na zakupy, wiesz?
4: No właśnie.
3: Możesz przygotować sobie listę, zapisujesz, tak?
4: Zapisuję szybciutko.
3: Dobrze, to i troszkę więcej, zaraz wytłumaczę dlaczego. Ziemniaki
4: trochę więcej.
3: Chleb.
4: Chleba
3: czekolada.
4: Więcej. Czekolady.
3: Warzywa liściaste. Nie pytaj, co dzisiaj na obiad, to przede wszystkim, dobrze? Ale za moment w Radiu Łódź ekonomiczna migawka i właśnie za te produkty wkrótce zapłacimy
4: więcej. I tu, panowie, taka uwaga i zawsze sobie coś dopisujemy, ale po cichu.

0: Stary dobry slajd powraca far, far away, czyli z daleka. Wcale nie z daleka powróci Marcin Pośpiech. Będzie trochę o ekonomii. Migawkę włączę.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rozliczenie firmy na ryczałcie? Od przyszłego roku ma być trudniejsze. Obecnie korzystając ze zryczałtowanej stawki podatku, mogą rozliczyć się przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekracza 2 milionów euro. Nowelizacja ustawy o PIT przyjęta przez Radę Ministrów obniża limit przychodów do poziomu 250 tysięcy euro. Przez to zryczałtu nie będzie mogło skorzystać nawet 3,5 miliona podatników. Najbardziej narażeni na utratę prawa do ryczałtu są przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach dynamicznie rozwijali swoje firmy i zwiększali obroty. Eksperci ostrzegają, że zmiany mogą uderzyć przede wszystkim w małe i średnie firmy, które do tej pory korzystały z ryczałtu. Nowelizacja ustawy o PIT to dopiero początek zmian. Rząd zapowiada dalsze prace nad uszczelnianiem systemu podatkowego i walkę z nadużyciami. Ziemniaki, chleb, czekolada i warzywa liściaste. Za te produkty tej zimy możemy zapłacić więcej. Powodem są przede wszystkim susze, wysoka temperatura i problemy z tegorocznymi zbiorami. W Europie zbiory ziemniaków mogą być niższe nawet o 3,5 miliona ton, co przy utrzymującym się popycie może oznaczać wyższe ceny. Droższa może być także czekolada. Ceny kakao, choć niższe niż podczas rekordów z 2024 roku, nadal pozostają wysokie. Z kolei susze i upały uderzyły w produkcję sałaty, szpinaku i innych warzyw liściastych. Presję na ceny chleba zwiększają natomiast koszty pszenicy, energii i transportu. Producenci żywności coraz częściej szukają więc sposobów na ograniczenie kosztów, między innymi zastępując droższe składniki tymi tańszymi. Będą cięcia w nowym unijnym budżecie. Nie dotkną one jednak funduszy dla Polski. Tym samym nasz kraj otrzyma 123 miliardy euro na rozwój regionów oraz rolnictwo. Tak mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
3: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość. Natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży. Natomiast cały czas te koperty narodowe to jest kluczowe.
2: Pierwsza okazja do dyskusji na temat nowej propozycji budżetowej na najwyższym szczeblu już w czwartek w czasie rozpoczynającego się tego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Polska sprzeciwia się nowemu unijnemu podatkowi klimatycznemu w transporcie i budownictwie. Chodzi o system ETS2, który wprowadza opłaty za ogrzewanie domów czy tankowanie samochodów. Tak w Luksemburgu mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Polska ze swoimi celami transformacyjnymi, dekarbonizacyjnymi postępuje poprzez system zachęt w wystarczającym tempie. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów kar czy obciążeń podatkowych. Będziemy o to walczyć do końca.
2: Dzięki zabiegom Polski wprowadzenie nowego podatku klimatycznego zostało opóźnione w Unii o rok do 2028 roku. Teraz Warszawa zabiega, by dodatkowa opłata w transporcie i budownictwie była dobrowolna. Jeśli się to nie uda, to polskie władze będą forsować dalsze opóźnienia przynajmniej do 2030 roku. System kaucyjny mocno dzieli Polaków. Z najnowszego badania CBOS-u wynika, że zdania na temat jego wygody są niemal idealnie podzielone. Za uciążliwy uznaje go 49% ankietowanych, podczas gdy 47% uważa go za wygodny. Co ciekawe, oceny pokrywają się z sympatiami politycznymi. System najbardziej chwalą wyborcy Koalicji Obywatelskiej, a krytykują zwolennicy Konfederacji. Wśród największych wad Polacy wymieniają konieczność magazynowania pustych butelek w domach oraz awarie i przepełnienie butelkomatów. Mimo tych niedogodności, aż 72% badanych zgadza się, że kaucje pomagają chronić środowisko, a blisko 2/3 chce pozostawienia lub nawet rozszerzenia systemu. Marcin Pośpiech, dziękuję za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: I tego życzymy przede wszystkim tym, którzy imieniny i urodziny dzisiaj mają. Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Edwarda między innymi.
0: Podzwonił i nam jakby oznajmił i to niech będzie święto pewnie dla wszystkich jubilatów i solenizantów.
1: I dlatego, i nie tylko dlatego pan Edward lubi tę trzynastkę właśnie w kalendarzu.
0: Lubi, prawda? Monikę, a głosował za tym, co ja, czyli że trzynastka jest okej.
1: Ale to sprawiedliwie podzielił, prawda?
0: Bardzo tak, pięknie się zachował. Bardzo pięknie, dżentelmeńsko, fenomenalnie. Powiem tak, Moniko, miałaś rację.
1: Tak?
0: Pośpiech mówił, ceny rosną. Tak? Trzeba kupić więcej wszystkiego.
1: I masz czekoladę?
0: Jeszcze nie, ale już biegnę.
1: To czekam w takim razie. Ale przede wszystkim przypominamy o jeszcze jednej sprawie, ponieważ my też mamy upominki dla państwa. Bluza Radia Łódź z przepięknym napisem radiości. Do tego jeszcze magiczny kubek. Chyba trzeba będzie wytłumaczyć, dlaczego on jest taki magiczny. Ja słyszałam, że on kolory zmienia, także wiesz, tam się dzieje.
0: Próbowałaś już?
1: Na razie
0: jak
1: słyszałam.
0: Jak znam Monikę, to już ją to kusi, proszę
1: on
0: państwa.
1: Musisz tutaj opowiadać, że ja jeden taki kubek również
0: proszę
1: otrzymałam.
0: Szybciutko przysyłać swoją głosówkę, bo inaczej to Monika ją przyśle.
1: Oczywiście. radiołódź.pl. Nagraj głosówkę, taki pasek, nazwijmy to tak. I tutaj można się wypowiadać na temat radia. 95 słów. Tyle powinna
0: mieć. Bo 95
1: mieć.
0: Lat.
1: Tak, ta wypowiedź właśnie. I prosimy też, żeby dodać swoje imię i nazwisko tak na koniec, żebyśmy wiedzieli, dla kogo nagrodę pozostawić. Takie najciekawsze głosówki zostaną nagrodzone, a przede wszystkim będą państwo razem z nami na antenie. I to jest ta najważniejsza
0: sprawa. Będą państwo
1: sprawa.
0: Współtworzyć po prostu nasz program. I
1: nawet
0: bardzo się
1: można
0: z tego
1: iść
0: cieszymy.
1: Z Piotrem Bielawskim na zakupy. Na czekoladę.
0: Oj, to trzeba mieć nieźle kasę, naprawdę.

0: I już tylko 9 minut zostało nam do godziny 10. Piękne zakończenie muzyczne. Trzeba to podkreślić, warto to podkreślić, ale my czekamy na głosówki w sprawie właśnie związanej z Radiem Łódź, z naszym 95-leciem. Nagraj głosówkę.
1: Można też piosenkę zapowiedzieć.
0: Bardzo byśmy prosili. Czekamy na wiadomości od Państwa, ale ja mam jeszcze takie pytanie zasadnicze, bo tutaj ten temat nie umknął mojej uwadze. Piotrusiu, co ty tam sobie dopisałeś na tę listę zakupów? Bardzo proszę, żebyś opowiedział mi, bo będę musiała sprawdzić, wiesz.
1: Kwiatka.
0: O, dla kogo?
1: To się okaże.
0: Dobrze, czyli tuż po godzinie 10 będziemy o tym opowiadać właśnie.
1: Uff, udało się w ostatniej chwili.
0: To w takim razie sprawdzimy tuż po godzinie 10, co tam jeszcze na tej liście zakupów się znalazło i dla kogo ten kwiatek.
1: Bilet na Marizę.
0: Bo to jest bardzo ważne w tej historii.

0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders to rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Łódź nie chce szkół, jak twierdzę, będą szkolenia dla nauczycieli. Obywatel Ukrainy zatrzymany na granicy za próbę przemytu broni. Protest weterynarzy w Kutnie, walczą o finansowanie i bezpieczeństwo żywności. Sporo chmur dzisiaj w regionie i przelotny deszcz, temperatura maksymalna do 13 stopni. W łódzkich szkołach nie będzie bramek, wykrywaczy metalu czy umundurowanej ochrony. Władze Łodzi nie chcą, żeby po serii ataków w polskich szkołach łódzkie podstawówki czy licea stały się oblężonymi twierdzami, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Ochroniarze pojawili się w szkołach na przykład w powiecie łowickim. Jak przekonuje jednak poranny gość Radia Łódź, w stolicy województwa odpowiednie procedury już istnieją i trzeba ich przestrzegać.
11: Osoba nieupoważniona nie pójdzie dalej niż do drzwi wejściowych, więc to się dzieje. Mamy monitoring w placówkach edukacyjnych. W większości są to też karty wejściowe. Po tych wydarzeniach również cały czas mamy patrole i odwiedziny policji, żeby wzmożyć po prostu czujność i bezpieczeństwo.
12: Czyli jednym słowem, żadnych poważniejszych, nowych zasad nie będzie. Będą obowiązywały te, które już teraz obowiązują.
11: Dokładnie tak, plus kontynuacja szkoleń.
10: Magistrat zapowiada, że będzie teraz sprawdzać, czy wszystkie procedury w szkołach dobrze funkcjonują. Dodatkowo w poniedziałek rusza szkolenie dla wszystkich dyrektorów szkół z Łodzi, którzy mają poznać zasady reagowania nie tylko na wtargnięcie uzbrojonego napastnika, ale też na zagrożenie z powietrza.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Obywatel Ukrainy zatrzymany na polskiej granicy miał broń. Mężczyzna ukrył broń z amunicją pod ubraniem. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy lubelskiej służby celno-skarbowej podczas rutynowej kontroli samochodu i przekazany Straży Granicznej. Doszło do tego 8 października na drogowym przejściu granicznym w Zosinie, mówi rzecznik prasowy komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
5: Mężczyznę wraz z zabezpieczonym pistoletem Ford kaliber 9 mm oraz 11 sztukami amunicji przekazano funkcjonariuszom nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej z placówki w Hrubieszowie. Cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do prokuratury rejonowej w Hrubieszowie, gdzie usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującym prawem za popełnione przestępstwo cudzoziemcowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
10: Śledztwo w sprawie posiadania broni bez wymaganego zezwolenia prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Weterynarze wyszli z protestem na ulicę Kutna. Domagają się rozwiązania problemów, które, jak podkreślają, od dawna utrudniają funkcjonowanie inspekcji weterynaryjnej. Zgromadzenie przy ulicy Wschodniej 21 rozpoczęło się o 7 rano i ma potrwać do 15. Wśród postulatów są m.in. uregulowanie zaległych należności, poprawa finansowania inspekcji i zapewnienie stabilnych warunków pracy. Sprawa dotyczy nie tylko samych lekarzy. Dlaczego ich praca i to, o co walczą, jest takie ważne? Pytała o to protestujących nasza reporterka Weronika Skibińska.
14: Urzędowy lekarz weterynarii to jest najczęściej ludzie, którzy mają największe doświadczenie do pracy ze zwierzętami, więc to oni zapewniają m.in. obsługę zwierząt gospodarskich również na wsiach, bo to oni pobierają próbki, pracują z tymi zwierzętami w środowisku wiejskim, ale też lekarze weterynarii cały czas stoją na straży tego bezpieczeństwa żywności.
15: Z jakimi problemami jako lekarze weterynarii się dzisiaj mierzycie?
16: Stabilne finansowanie, płynność finansową, bo to też niewielu wie, że jesteśmy samozatrudnieni, że nie mamy umów cywilnoprawnych, mamy umowy zlecenia, umowy B2B. Musimy sami opłacać składki, ZUS-owskie, podatki, a nie dostajemy wynagrodzenia na czas. Poza tym stawki nasze są niezmienione od 15 lat.
10: Przypomnijmy, że we wrześniu środowisko weterynaryjne zaapelowało do premiera o terminowe wypłaty wynagrodzeń i rozwiązanie problemów z finansowaniem. Jak podkreślają organizatorzy protestu, postulaty do dziś nie zostały spełnione. Podwyżka podatków w Łodzi. W tym tygodniu radni zajmą się wzrostem stawek podatku od nieruchomości i dużych pojazdów. Miasto przygotowało uchwały podnoszące te stawki o poziom inflacji, czyli o niecałe 3 punkty procentowe. Kto zapłaci więcej i o ile, sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
17: Mali i średni przedsiębiorcy zapłacą od niecałych 100 do prawie 500 zł więcej podatku od nieruchomości niż w 2026 roku. To wzrost o niecałe 3 punkty procentowe, czyli o poziom inflacji. Podobnie jest w przypadku podatku od ciężarówek, autobusów, przyczep i ciągników.
18: O łupieniu nie ma mowy. To właściwie wyrówna tylko stopień inflacji, więc to absolutnie nic nie pokryje. To pokryje to, żeby skarbnik mógł sobie spokojnie zaplanować budżet na przyszły rok.
17: Mówi radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: A nowe stawki podatkowe w Łodzi mają obowiązywać od 1 stycznia. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11. Zapraszam.
19: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: A w pogodzie dla odmiany szykują się obniżki. Zaczynamy od dobrych wieści. Biometr mamy korzystny, jakość powietrza bardzo dobra. Jeżeli ktoś lubi chłód, to się ucieszy, ponieważ 7 stopni teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie dzisiaj do 12, czyli mniej. Będzie to taki równy podział, jeżeli chodzi o województwo. W ciągu dnia zachmurzenie duże, pod wieczór rozpogodzenia. Lokalnie możliwe są słabe opady deszczu, przelotne opady deszczu, okolice Białej Rawskiej. Delikatnie tam właśnie teraz może popadać.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
20: Radio Łódź. Na dwa głosy.
21: Siedem minut po 10:00 to ja zacznę tak. Gdyby ktoś z Białej Rawskiej potrzebował parasol, to ja mam, mogę pożyczyć. Oczywiście.
9: Jedziesz, biegniesz dosłownie,
21: bo tam,
9: tak?
21: Bo tam pada, to ja to rozumiem. Ceny w górę,
9: tak.
21: A stopnie temperatury w dół. Mhm. Czyli się wyrównało.
9: Bardzo proszę.
21: No i my razem. Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Jurawski. Wyrównało się.
9: Witam. Wszystko jest bardzo wyrównane. Serdecznie.

0: 12 minut po godzinie 10, to ja odpowiem na pytanie, które tak poza anteną zadał mi Piotr Bielawski. Piotrusiu, tak. Tak, tak, zgadzam się, żeby ten kwiatek
1: trafił...
0: A teraz
1: państwo zgadują, jakie było pytanie.
0: Trafił do pewnej artystki, prawda? Oczywiście. Bo o tym oczywiście opowiadamy
1: oczywiście,
0: teraz. Kto
1: oczywiście.
0: To taki?
1: Do Marizy może.
0: Tak, niech będzie.
1: Do Marizy z kwiatami jak najbardziej. Jestem przekonany, że to będzie fantastyczny koncert. Ona jest tak naprawdę divą, biorąc pod uwagę fado. Portugalskie fado, które sobie ukochała. Właściwie z tej tradycji wyrosła, chociaż nie z samej Portugalii pochodzi, ale o tym za chwilę. No i to fado dało jej przestrzeń do tworzenia, dało jej podstawę, ale później, no to tych inspiracji sobie zaczęła nakładać mnóstwo. Na dzisiaj to jest prawdziwą królową.
0: A kiedy będziemy mogli się z nią spotkać?
1: 12 listopada, czyli już właściwie niedługo, o godzinie 19 w Klubie Wytwórnia, mamy jedno podwójne zaproszenie.
0: Można sobie piękny wieczór zaplanować właśnie, jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, ponieważ zostanie zadane. Tutaj oczywiście obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, także proszę się pośpieszyć. To co, skąd pochodzi artystka, prawda?
1: No tak, oczywiście. Już sugerowałem. studio@radio.pl.

0: A my w Radiu Ć szukamy tej gwiazdy na mapie gwiazd. Jest bardzo konkretna, która zresztą niedługo pojawi się w Łodzi, prawda?
1: Nazywa się Mariza, tak, przyjeżdża. No piękne piosenki śpiewa, takie życiowe piosenki o miłości oczywiście. Każdy się domyśla, prawda? I jest w tym emocja. Ale nie powiedziałbym, że to jest spektakl, bo ona bardzo uczciwie emocje oddaje. To jeszcze mogę dorzucić, że warto być na jej koncercie. To płyty... To jedno, są fenomenalne, ale koncert to jest zjawisko.
0: A to wydarzy się już niedługo w Łodzi, 12 listopada o godzinie 19. Ten koncert właśnie, a ponieważ obiecaliśmy Państwu jedno podwójne zaproszenie, to już wiemy, że dla Pani Ewy takie zaproszenie dzisiaj i muszę opowiedzieć o jednej historii, ponieważ napisaliśmy przed chwilą do Pani Ewy, że się udało. Pani Ewa zareagowała tak. Proszę mnie uszczypnąć. Także nie ma sprawy
1: Pani Ewo,
0: do kompletu.
1: Nie będę nic szczypał. Pani Ewo, po prostu się widzimy na koncercie.

0: też ładnie śpiewa, ale Mariza jego śpiewa pięknie.
1: Ach, czyli jeszcze wracamy do tego tematu, żeby przede wszystkim potwierdzić, jeżeli chodzi o to pochodzenie właśnie, ponieważ odpowiedzi było mnóstwo. Czyli potwierdzamy, w tle była opowieść o Portugalii, ale tutaj ważna historia, jeżeli chodzi o to miejsce urodzenia, Mozambik.
0: Przepiękne miejsce.
2: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze

0: Sketchów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
2: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
6: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Monika Borsow-Dudowicz, ten jeden głos. Ja jestem drugim głosem i ten drugi głos przypomni, że jest konkurs, a pierwszy głos...
9: A przedstawisz się, czy będziemy czekać? No
8: Piotr
9: właśnie.
8: Bielawski.
9: Ale tak wiesz, ja tak cierpliwie czekałam, tak? Co się jeszcze wydarzy, cóż tam takiego powiesz?
8: Oczywiście, proszę Państwa, żartowałem, nie chciałem komplikować, ale o głosówkach przypomnimy.
9: Tak, oczywiście, że tak, czekamy na wiadomości od Państwa. 95 lat Radia Łódź, wyjątkowy konkurs, ponieważ chcielibyśmy Państwa usłyszeć również na naszej antenie radiołódź.pl. Nagraj głosówkę. Tam właściwie wszystko jest jasne w momencie, kiedy ktoś kliknie właśnie w to miejsce. Nagraj głosówkę, taki pasek specjalny i wtedy ta głosówka trafia tutaj do nas i chcielibyśmy, aby Państwo opowiedzieli swoje takie radiowe historie. 95 słów tutaj w tej historii by się przydało. To jest wyzwanie. Dlaczego się uśmiechasz? Co takiego powiedziałam?
8: A propos klikania, mogę coś powiedzieć?
9: Nie.
8: Znam takich, którzy po prostu klikają, aż popadnie. I w ogóle, wiesz, nie
9: zastanawiają
8: się.
9: Bo tutaj jeszcze stół emisyjny.
8: Proszę mądrze klikać, czyli nas kliknąć.
9: Tak jest. Zapraszamy.

To Dawid Karpiuk oczywiście. Dawid Karpiuk, człowiek, który pomieszkuje w Łodzi już od pewnego czasu i to łódzkie jak najbardziej. Te nagrania są jego solowymi rzeczami, ale przypomnę, że też Dziwną Wiosnę nadal prowadzi i też będzie Dziwna Wiosna na płycie. No, takie płyty się szykują, dużo się dzieje w Łodzi i tu się z Państwem zgodzę. Będą też zaproszenia kulturalne, to dowiemy się, co tak naprawdę w tej Łodzi się dzieje, ale na razie to my będziemy o innych sprawach za moment rozmawiać.

0: O innych sprawach, czyli o tym, co jest proste, a co jest proste właśnie w naszym programie teraz. I wyjaśni pewien temat Damian Grosicki.
1: Po prostu to proste.
2: Przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, o czym przypominają eksperci z Krajowej Izby Kominiarzy. Niektórzy już zaczęli grzać w domach, ale są i tacy, którzy czekają do ostatniej chwili. Prawo nakazuje dokonanie pełnego przeglądu kominiarskiego minimum raz w roku. Choć najlepiej zrobić to wiosną, to Mirosław Antos z Izby Kominiarzy mówi, że takie kontrole kominiarze wykonują także jesienią i zimą.
3: Zawsze możemy sprawdzić kominy, możemy wyczyścić nawet podczas pracy urządzeń grzewczych, bo jest już zimno i mamy kocioł centralnego ogrzewania uruchomiony. Komin taki też można wyczyścić w trakcie tej pracy. Kominy są już rozgrzane, a nasze telefony też są mocno rozgrzane. Nie czekajmy do pierwszych przymrozków, jak ze zmianą opon. Potencjalne zagrożenie wybuchu gazem. Wiemy, co się może stać. Katastrofa budowlana, śmierć wielu osób. Druga rzecz, pożar. Również może być, jest to zagrożenie realne dla zdrowia życia wielu osób. I również tlenek węgla.
2: A jeśli już mówimy o tlenku węgla, czyli czadzie, warto zaopatrzyć się w czujkę. Tych natomiast mamy kilka rodzajów, przypomina Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
4: Między innymi dymu, to już mówimy w momencie takim, kiedy powstaje pożar. Natomiast są też czujki typowo tlenku węgla, które są montowane szczególnie w kuchniach, w łazienkach, w kotłowniach, tam gdzie używamy urządzeń grzewczych, czy to na paliwo stałe, tak jak węgiel, czy chociażby na olej opałowy, czy gaz. Wówczas, jeżeli dochodzi, czy mamy jakieś niesprawne urządzenie lub ewentualnie niesprawne przewody kominowe i dochodzi do niepełnego spalania tych materiałów palnych, wówczas może pojawić się taki tlenek węgla w powietrzu, którego nie jesteśmy w stanie swoimi zmysłami wyczuć. Wówczas taka czujka pełni rolę naszego strażnika i jest w stanie już wykryć śladowe ilości tego gazu, tak żeby będziemy mogli na takie zagrożenie zareagować.
2: Wtedy pikanie takiego urządzenia może uratować nam życie. To proste. Pamiętaj, przed sezonem grzewczym warto wykonać przegląd kominiarski, więc jeśli tego nie zrobiłeś, nie zwlekaj. Zaopatrz się w czujki dymu i tlenku węgla. To koszt plus minus 30 zł, więc co to jest przy twoim i twoich bliskich bezcennym życiu? Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym według statystyk Państwowej Straży Pożarnej wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Nie bądź kolejny.
0: Przestrzegał i słusznie zresztą Damian Grosicki w Radiu Łódź Kwadrans do godziny 11.

0: 7 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. Czasu w sumie niewiele, a my mamy dzisiaj bardzo ambitne plany na wschodnią. Między innymi będziemy zaglądać, ale będziemy też opowiadać o wyjątkowej nagrodzie dla wyjątkowego muzeum. To po godzinie 12.
1: No to wyjątkowa nagroda, to mało powiedzieć, prawda?
0: Tak.
1: Niezwykle ciekawe w ogóle to,
0: tak,
1: to jest.
0: To jest bardzo ciekawy temat.
1: Bardzo ciekawy temat i tylko tak chcemy zapowiedzieć, no, żeby Państwo też zostali z nami. Warto także zostać, bo jeszcze tam do kina, tak? Coś będzie?
0: Tak, tak, oczywiście. Ja już przyniosłam podwójne zaproszenie do kina, ale o tym też opowiemy.
1: A tu Państwo dopytują, to ja wolałem sprawdzić.
0: Tuż po godzinie 11. O 11 najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
5: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
3: Iza Berkowska.
4: I Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
7: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
8: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
9: A w serwisie tragedia w Kielcach. W jednym z bloków znaleziono ciała 4 osób. Kolejne zatrzymania za podpalenie stacji Starlink w Polsce i zapowiadane zmiany w rozkładach jazdy pociągów w regionie. Dzisiaj pochmurno do wieczora. Wieczorem mogą się pojawić rozpogodzenia. No i chłodno na termometrach, tylko do 11 stopni. Tragedia w bloku przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Policja bada już sprawę. O tym, co w tej chwili wiadomo, mówi podkomisarz Małgorzata Berkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Dzisiaj po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że przy balkonie zlokalizowanym na pierwszym piętrze znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn.
9: I to na razie wszystko, co wiadomo na temat tej tragedii. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratorów. Ustalane są personalia ofiar, a także okoliczności tego zdarzenia. W Niemczech zatrzymano kolejną osobę, która ma mieć związek z podpaleniem bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu, informują tamtejsze media. Polskie władze nie mają wątpliwości, że zleceniodawcą przestępstwa była Rosja. Wcześniej informowały, że w Niemczech zatrzymano 2 Turków w związku z wrześniowym podpaleniem stacji Starlink. A według gazety Bild w Berlinie ujęty został mężczyzna, który miał być kierowcą 2 podejrzanych o podpalenie stacji. Nocny pociąg do Zakopanego i nowe połączenie do Warszawy. Mieszkańców Łodzi regionu czekają zmiany na kolei. To w związku z nowym zimowym rozkładem jazdy. Połączenia mają być bardziej regularne, a miejscami pociągi pojadą szybciej, skracając czas podróży. O tym zbliżającym się nowym rozkładzie jazdy więcej mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
11: Wraz z nowym rozkładem PKP wprowadzi cykliczne połączenia. To znaczy, że pociągi na niektórych trasach będą jeździć w równych odstępach czasu, co 2 godziny kursować będzie m.in. przejeżdżające przez Kutno i Łódź połączenie z Trójmiasta do Krakowa i Katowic. Co 4 godziny pojadą za to pociągi ze Szczecina do Krakowa, które poza Łodzią mają na trasie także Tomaszów i Opoczno. Nowy rozkład oznacza także więcej połączeń w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Powróci pociąg z Łodzi do Poddębic, który pojedzie 7 razy na dobę. ŁKA chce uruchomić także nowy pociąg z Łodzi do Warszawy, który zatrzymywałby się na stacjach Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
9: Dodajmy, że nowością w rozkładzie jazdy PKP mają być następne pociągi z Trójmiasta do Zakopanego, które zatrzymywać się będą m.in. w Łodzi. Pasażerowie ŁKA zyskają za to szybsze połączenie z Łodzi do Częstochowy. Te pociągi jadące m.in. przez Piotrków i Radomsko będą mogły rozpędzić się do 160 km na godzinę. Nowy zimowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia. A od dzisiaj rusza kolejny etap remontu ulicy 1 Maja w Bełchatowie. Prace prowadzone są etapami, aby ograniczyć utrudnienia w centrum miasta. Tym razem drogowcy zajmą się odcinkiem między ulicami Dąbrowskiego a Kwiatową. Jak mówi Radio Łódź i wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki, ten fragment zostanie zamknięty dla ruchu.
12: Będzie można dotrzeć do docelowych domostw, ale mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni, że nie będzie bardzo uciążliwie, tak jak było do tej pory. Skrzyżowania będą przyjezdne. Do tej pory wykonawcy udawało się sprawnie te prace prowadzić. Tak jak było do tej pory, tak będzie teraz.
9: Ulica 1 Maja zyska nową nawierzchnię. Zaplanowano również wymianę najbardziej zużytych krawężników i naprawę fragmentów chodników. Od dzisiaj ponownie przejezdny jest za to odcinek od Ronda Kaczorowskiego do ulicy Dąbrowskiego, chociaż jeszcze nie ma oznakowania poziomego. Dlatego warto zachować tam szczególną ostrożność, a więcej piszemy o tym m.in. na naszym portalu radiołódź.pl. Kolejny serwis za godzinę.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: A w prognozie pogody informacja, ciepło już było, na razie przyzwyczajamy się do temperatur na poziomie 11-12 stopni w ciągu dnia. To dzisiaj maksymalna temperatura w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie duże, pod wieczór z rozpogodzeniami. Lokalnie są możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr dzisiaj słaby.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
14: Pięć po 11, dwa głosy. Monika Brysow-Dudowicz.
3: Piotr Bielawski, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, chociaż dzień dzisiaj 13, prawda, w kalendarzu.
14: Wiatr słaby, osłab już, wiesz, jak patrzy po prostu, co się dzieje u nas, mówi, nie dam rady.
3: Damy radę.
14: My damy radę.

0: Czas na kulturę.
1: I tak oto roztańczyliśmy się, a teraz uspokoimy i posłuchamy, co się będzie działo. Chociaż może roztańczone rzeczy też będą. Anna Groblińska w studiu.
2: Dzień dobry, jakbyś zgadł. Były takie kiedyś przeboje I'll Never Be Maria Magdalena czy Everlasting Love. No i to przeboje wielkie Sandry, która wciąż działa i koncertuje. Ikona popu prawdziwa dzisiaj w Sport Arenie występuje w Łodzi, a wraz z nią szwedzki wokalista Bosson. To taka dla wielu, myślę, słuchaczy wędrówka.
1: Mówisz,
2: w czasie
1: działa.
2: Sentymentalna, wiesz,
1: Sandra działa, proszę
2: Państwa. Młode lata.
1: Trzeba uważać.
2: Ale sentymenty również w Filharmonii Łódzkiej dzisiaj, goniąc kormorany, jeździ po Polsce. Taki koncert ze wspomnieniami najpiękniejszych lat. Soliści, chór, orkiestra, balet, no i przeboje Piotra Szczepanika, Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego, Ireny Santo, Jerzego Połomskiego i innej. To dzisiaj w Łodzi, gościnnie oczywiście, w Filharmonii Łódzkiej o godzinie 19. A w Pałacu Akademii Muzycznej daje dzisiaj recital fortepianowy Angelina Gadelia. To jest amerykańsko-ukraińska pianistka, która prowadzi dość wszechstronną działalność jako solistka, kameralistka, wykonawczyni muzyki współczesnej, jest pedagogzką, występowała na najważniejszych scenach Stanów Zjednoczonych, wielu krajów Europy, Azji, obu Ameryk, a ze swoim nowojorskim zespołem Angelina Gadelia regularnie występuje w Carnegie Hall i Juilliard School. Dzisiaj w Pałacu Akademii Muzycznej o godzinie 18. Spotkanie z Martyną Wojtkowską i odsłuch jej reportażu historycznego, właściwie tylko dwóch pierwszych odcinków serialu Sala 600 Świadkowie Norymbergi urządza Muzeum Tradycji Niepodległościowych. To się odbędzie w miejscu najlepszym do odsłuchu tego typu materiałów historycznych, czyli w oddziale Radogoszcz przy ulicy Zgierskiej 147 w Łodzi o godzinie 18. To jest serial audio. To jest taki reportaż historyczny w odcinkach 6, a dziś właśnie pierwsze dwa. I jest to próba opowiedzenia o Norymberdze z perspektywy osób, które znalazły się w cieniu wielkich wydarzeń. Taka nietypowa perspektywa. Świadków, tłumaczy, na przykład stenotypistki, na przykład fotografa, pasjonata, dziennikarzy, obserwatorów. O godzinie 18 to wydarzenie, przypomnę, Zgierska 147 w Łodzi. Justyna Sobolewska napisała książkę o swojej babci, znanej głównie jako opiekunka, maszynistka, powierniczka Mirona Białoszewskiego, ale Jadwiga Stańczakowa tak naprawdę wymykała się roli cichej muzy, żyła brawurowo, pod prąd, całkowicie na własnych warunkach. Polska Żydówka, która uciekła z warszawskiego getta i uratowała rodziców. Reporterka, która po utracie wzroku zaczęła widzieć świat innymi zmysłami. Joginka, przyjaciółka poetów. Dzisiaj o godzinie 18 poświęcone książce Jadwiga opowieść o Stańczakowej spotkanie z Justyną Sobolewską. To się odbędzie w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych. Polecamy serdecznie. Przypomnę, godzina 18. W Galerii Jutro, czyli na Wydziale Włókiennictwa i Wzornictwa Politechniki Łódzkiej, czynna jest wystawa prac doktora Tomasza Drużdża Color Rush. To jest wykładowca i eksperymentator, który bawi się kolorami. Uwielbia, pan od kolorów, można o nim powiedzieć. On uwielbia tkaniny żakardowe i przeróżne barwne eksperymenty z nimi. To jest dla niego prawdziwa frajda i zabawa. To jeden z tych ludzi, którzy pasję uczynili pracą, więc jak sądzę, jest bardzo szczęśliwy. Wystawa jest czynna przy ulicy Żeromskiego 116 w kompleksie. Trzeba znaleźć galerię jutro. Natomiast dzisiaj odbędzie się właśnie spotkanie z twórcą. Już niedługo o godzinie 13, ale jeśli tylko ktoś zdąży, polecamy. Natomiast sama wystawa ciekawa jest do oglądania, a będzie czynna jeszcze do 6 listopada. To tyle na dziś może.
1: No jest w czym wybierać. To jak proszę wybierać.
2: Zwykle.

0: 20 minut
1: myślałem,
0: po godzinie
1: że też krzykniesz 11. Tak, wiesz.
0: Proszę bardzo, zostałam sprowokowana do tego, tak delikatnie, ale zawsze. Ta trzynastka to u mnie szczęśliwa, napisała pani Ania, także jeżeli chodzi o mnie, to tak nawet dwa razy w miesiącu mogę obchodzić.
1: To 3-0 dla mnie.
0: 13 i 26, tak?
1: Proszę na bardzo.
0: Przykład. Czyli Piotruś, wygrałeś po prostu.
1: 39 już nie będzie, potrójnej 13. No tak, ale na razie wygrywam. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, iż możemy z uśmiechem powiedzieć, o, 13, będzie jakiś pech, to zmienię los i zjem czekoladę. Chciałaś czekoladę?
0: Taki peszek, nie ma, skończyła się.

0: Radio Łódź. Autopromocja. Pytania o sprawy najważniejsze.
1: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
2: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
0: I najważniejszych ludzi świata.
3: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
0: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
4: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
0: I dla świata.
5: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
0: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Sam początek sporu.
10: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.

0: Prowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Cześć, dokąd jedziesz?
2: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
1: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
2: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
1: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
2: A naprawię Skodę parkingową?
1: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
2: Super. Podasz adres?
1: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. skoda-dobroń.pl.
3: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
4: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
6: Monika Borysow-Dudowicz, Piotr Bielawski, to my, proszę Państwa, z Państwem właśnie do godziny 13. Dzisiaj 13. Właśnie o tych trzynastkach, bo social media tutaj przyniosły mi niezwykłą informację, naprawdę przedziwną, ale prawdziwą, bo to też już w pewien sposób sprawdziłem. Otóż pani z rodziny wielodzietnej, dokładnie było ich ile? 13, proszę Państwa. No oni już nie mają tylu dzieci, ale gdyby policzyć te wszystkie ich dzieci, to ilu można się naliczyć? 13 dokładnie. No i też a propos wnuków, to zaraz będzie 13 wnuk. No piękna historia. To jak tu się bać 13?
5: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To też piosenka sprzed lat. Mówię też, bo przecież Bartek Florczak zazwyczaj zagląda do nas i historię jakiejś piosenki opowiada, a tym razem to naprawdę klimatyczna piosenka.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Wśród najważniejszych zespołów lat 70. i początku lat 80. z pewnością znajdowała się grupa Roxy Music. Zespół miał swój niepodrabialny styl, który był mieszanką glamrockowego blichtru, hardrockowej wyobraźni, popowych melodii i szyku oraz elegancji mistrzów z lat 40. i 50. Liderami byli wokalista Brian Ferry i klawiszowiec Brian Eno. Kiedy Eno odszedł z zespołu, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy Roxy Music przetrwają. Na szczęście w swoich szeregach oprócz Ferry'ego grupa miała jeszcze innych świetnych muzyków, Phila Manzanera i Andy'ego Mackaya. Z perspektywy lat wydaje się, że swoje najdoskonalsze dzieło Roxy Music stworzyli na koniec kariery. W 1982 roku rejestrowali w Londynie, jak się miało okazać, właśnie ostatnią płytę. Zespół miał już gotowych kilka piosenek, pracował jeszcze nad wieloma pomysłami. Ferry w tamtym czasie spotykał się z modelką Lucy Helmore, która wkrótce miała zostać jego żoną. Marzyła mu się płyta, na której piosenki byłyby ze sobą połączone niczym w West Side Story, opowiadały spójną historię. Nagranie tak zwanego koncept albumu wydawało mu się jednak zbyt trudne i czasochłonne. Napisał więc 10 tekstów, które korespondowały ze sobą treścią, ale nie układały się w jedną historię. Ostatnią piosenką, jaką stworzył, była Avalon. Tytuł zaczerpnięto z legendy o królu Arturze. Kiedy umiera, królowa zabiera go do Avalonu, cudownego miejsca spoczynku, w którym zawsze jest piękna pogoda, wszyscy są szczęśliwi, a ziemia sama dostarcza swych owoców. Podobno to właśnie tam ukryty jest święty Graal. Ferremu spodobała się ta koncepcja. Utwór był właściwie skończony, część płyty była już miksowana, kiedy Brian usłyszał w studiu obok piękny kobiecy głos. Należał do Yannick Etienne, śpiewającej haitańskie pieśni. Wokalistka nie mówiła co prawda po angielsku, ale udało się ją zaprosić do studia, a Brian wytłumaczył Yannick, co ma zaśpiewać w utworze Avalon, a ta zrobiła to za pierwszym podejściem. Ze względu na pojawienie się nowego głosu, piosenka zmieniła nieco charakter, a jej koniec zaczął ocierać się o muzykę reggae. Zresztą Roxy Music lubili te kołyszące rytmy od czasu, kiedy dzielili studio z Bobem Marleyem. Na okładce płyty Avalon widzimy, jakże inaczej, kobietę. Tym razem jest to Lucy Helmore w hełmie z sokołem na dłoni. Obraz przywołuje ostatnią podróż króla Artura do mitycznego Avalonu.

0: I ja już prawie chciałam powiedzieć, czy można prosić, i skończyła się piosenka, także no
1: znowu roztańczenie.
0: Taka
1: Monika Borysow-Dudowicz się pojawia, od razu piosenka jest taka, żeby tańczyć. No, trochę się rozpędziliśmy teraz, ale ta ostatnia godzina wcale nie będzie takie zwolnienie.
0: Będzie się działo, tym bardziej, że zajrzymy sobie na ulicę Wschodnią, a właściwie tak naprawdę to zajrzymy do Słowenii, ponieważ Łódzkie Muzeum otrzymało fantastyczną nagrodę i taka historia.
1: Już właśnie. Gratulacje.
0: Tuż po godzinie 12. Gratulujemy, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Będą też zaproszenia do kina. Proszę o tym nie zapominać. Proszę o tym pamiętać. Proszę pana. Można
1: i proszę
0: prosić?
1: Państwa. Państwo niech pamiętają i z nami zostaną.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
6: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
7: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
8: Krótki przekaz dominuje.
9: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
5: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
10: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
5: W każdą środę o 10.40.
8: Joanna Karp
5: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
13: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
0: Po reklamie.
14: Minęła godzina 12.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
16: A w serwisie kolejna osoba zatrzymana za groźby pod adresem premiera. Pierwszy w regionie i w kraju szpital polowy na kołach i uciążliwe kradzieże na działkach w Kutnie. W regionie dzisiaj będzie pochmurno i raczej chłodno, na termometrach nie więcej niż 11 stopni. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców o tym, że zablokowana jest w tej chwili autostrada A1 w kierunku Katowic przed węzłem Brzeziny. Przewróciła się przyczepa wioząca motorówkę, łódka spadła na jezdnię i zablokowała przejazd. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 14. Ruch odbywa się pasem zjazdowym. W Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz. Mężczyzna miał grozić premierowi i marszałkowi. Mówi o tym więcej młodszy aspirant Krzysztof Polzin z policji w Obornikach.
17: Od kilku miesięcy 46-letni mieszkaniec Obornik zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu.
16: Rzecznik rządu napisał w mediach społecznościowych, że mężczyzna groził zabójstwem m.in. premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W województwie łódzkim mamy pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Autokar z oddziałem ratunkowym na pokładzie ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy. Pojazd będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, ale także podczas dużych wypadków drogowych. Mobilny szpital polowy może także wesprzeć wybrany szpital, jeśli obciążenie personelu medycznego będzie zbyt duże. Jak mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, mobilny szpital polowy to jest taki SOR na kółkach.
18: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
16: Na mobilny szpital polowy to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną także nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne w regionie otrzymają nowe drony. Działkowcy z Kutna skarżą się na złodzieje, którzy plądrują ich uprawy, żądają rozbudowy monitoringu, ale jak na razie w planach są drobne prace naprawcze na miejskich ogródkach. W Kutnie działa kilka rodzinnych ogrodów działkowych, w których mieszkańcy spędzają wolny czas. Wraz z rozpoczęciem zbiorów warzyw i owoców pojawili się też rabusie, którzy kradną plony m.in. z ogrodów działkowych Słoneczko przy ulicy Oporowskiej.
19: Kradną. No teraz nawet z sąsiadką rozmawiałam. Mówiła, że u niej to sporo warzyw zginęło i dzisiejsze noce ktoś musiał być, bo miała taki sznurek na drzwiach, to był zdjęty. No na pewno kamer więcej, żeby było na działkach.
20: Monitoring nie obejmie wszystkich działek. Dziś po założeniu lepszych płotów, nazwijmy lepszych ogrodzeń, też można wyeliminować w jakiś sposób dostęp tych obcych osób.
16: Na razie działkowcy z Kutna mogą liczyć na niewielkie wsparcie finansowe ze strony miasta na pokrycie napraw i modernizację infrastruktury ogrodów. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 150 tysięcy złotych. Środki mają zostać wykorzystane jednak dopiero w przyszłym roku. Dwa statki handlowe zostały zaatakowane dronami na Morzu Czarnym w pobliżu bułgarskiego wybrzeża. Jeden z nich zatonął. Z najnowszych informacji wynika, że uratowano 5 członków załogi, a 11 pozostaje zaginionych. Mówi o tym więcej Piotr Piętka.
21: Wiadomo już, że załogę stanowili Syryjczycy i Egipcjanie, a jednostka bez ładunku płynęła z Turcji do naddunajskiego portu w Mołdawii. Druga jednostka, Chelsea 3, pływająca pod banderą Malty, została trafiona 3 dronami około 18 mil morskich od wybrzeża, na wysokości miasta Biała. Wszystkich 15 członków załogi ewakuowano, 7 Ukraińców i 8 obywateli Azerbejdżanu. Według relacji marynarzy w statek uderzyły 3 drony, jeden w dziób, drugi w środek, a trzeci w rufę. Na pokładzie wybuchł pożar, a ranni marynarze odnieśli obrażenia. Najprawdopodobniej od odłamków z okien mostka. Statek również płynął bez ładunku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
16: Ataki, za które najprawdopodobniej jest odpowiedzialna Rosja, zostały potępione przez władze Bułgarii, a także szefową Komisji Europejskiej. I tyle w tym serwisie. Kolejne w Radiu Łódź za godzinę.
22: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: To porozmawiajmy o pogodzie. Biometr mamy korzystny, jakość powietrza w Łodzi bardzo dobra. Jeżeli chodzi o temperaturę, od 11 do 12 stopni dzisiaj maksymalnie w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie duże. Pod wieczór mogą pojawić się rozpogodzenia. Parasole mogą się przydać. Lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, wiatr słaby.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
15: Radio Łódź. Na dwa głosy.
23: Monika Borysow-Dudowicz.
4: Witam serdecznie.
23: Piotr Bielawski, witam serdecznie.
4: Witamy bardzo gorąco, o tym bardziej, że przed nami fantastyczna godzina. Będą goście, od razu musimy o tym powiedzieć. Zajrzymy na ulicę Wschodnią. Ja już mogę powiedzieć, że do tajnej drukarni, ponieważ jest niesamowita okoliczność, wyjątkowa historia. Muzeum otrzymało nagrodę. To jest nagroda przyznawana w Słowenii. O tej nagrodzie będziemy opowiadać, ale zanim ta historia właśnie, to jeszcze te obiecane zaproszenia do kina.
23: Do kina zapraszamy. Dobrze? Tak. Pewnie i to za moment.
4: Idziemy.

0: 9 minut po godzinie 12, a my dalej idziemy, idziemy do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czyli zgodnie z obietnicą, jedno podwójne zaproszenie do kina przygotowane, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie jest ważne do 7 dnia listopada.
2: I państwo wybierają, na który seans się wybierają, na jaki film, co obejrzą, kogo zaproszą. Ale my mamy pytanie.
0: Oj, fantastyczne. Dzisiaj ta 13 w kalendarzu, ale to są też wyjątkowe historie, jeżeli chodzi o kino, jeżeli chodzi o film. I właśnie taki wyjątkowy film fabularny, który miał swoją premierę właśnie 13 października. To był rok 1958. Zapytamy o tytuł tego filmu i będzie mała muzyczna podpowiedź, ponieważ to właśnie z tego filmu pochodzi taka wyjątkowa piosenka, jest z nim związana. No,
2: pamiętasz?
0: Tak. Pamiętasz, była jesień i tak dalej. studia@radiolodz.pl
2: To już była podpowiedź.
0: Będziemy jeszcze śpiewać potem. O jakim filmie mówimy?

0: Najwyższy czas rozwiązać pewną zagadkę. 16 minut po godzinie 12. To twój czas, Piotrusiu, to mój czas również, bo my tutaj tak razem działamy. Radio Ucina Dwa
1: Mamy
0: Głosy.
1: Czas do
0: właśnie.
1: 13. Zdążyliśmy z konkursem w każdym razie.
0: To jest bardzo dobra wiadomość. A wracamy do pewnej filmowej opowieści. Wspominaliśmy dzisiaj o tym, że 13 dnia października. Aż inna piosenka mi się również przypomniała.
1: Oj,
0: tak?
1: To kilka
0: że
1: można
0: 13 i tak dalej. Mhm. Ale wracając, rok 1958. Jeżeli chodzi o taką przepiękną piosenkę, pamiętasz, była jesień, prawda? Wszyscy pamiętamy te słowa. Niezależnie od tego, kto wykonuje tę piosenkę, bo oczywiście Sława Przybylska to jest to wyjątkowe wykonanie, ale ja myślę, że naprawdę wielu wykonawców, którzy sięgali po ten utwór, no można powiedzieć, że stanęli na wysokości zadania. O jakim filmie mówimy? Pożegnania, rzecz jasna.
1: Wszyscy wiedzieli właściwie.
0: Dla kogo nagroda?
1: O, pani tutaj była bardzo szybka. Szybka jak myśl nawet bym powiedział. I pani Mariola wygrała.
0: Gratulujemy. Pozdrawiamy.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Hej dziewczyno, no to jest łódzka scena muzyczna też w pewien sposób i od czasu do czasu do niej tutaj powracamy. Wydarzenie, mnóstwo tych kulturalnych i wiemy, że również Quentin Kowalski może się niebawem pojawić na pewnej scenie i może coś się zdarzyć tu a propos tego utworu i tego momentu w dzisiejszej audycji. Trzynastka dzisiaj, to prawda, ale można po prostu sobie powiedzieć, że dziś właśnie przełamujemy pecha i nie boimy się tej trzynastki. I tu się zgodzę i pozdrawiam bardzo gorąco i właśnie proszę to czynić, a taką pozytywną energię natychmiast przesyłamy.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
4: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
5: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
6: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
7: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
6: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
8: Kostiumolog musi być w jakimś

Przede wszystkim Józefa i Marii Piłsudskich, to też jest bardzo ważne w tej opowieści, to szanowni państwo, to jest muzeum, które dosłownie wpadło w oko wielu osobom na świecie. I za chwilę właśnie sobie to wyjaśnimy.

0: Już Państwo wiedzą, że będziemy mówić o naprawdę fantastycznym i wielkim sukcesie. Monika Borysow-Dudowicz wybrała się na wschodnią.
1: A w Radiu Łódź obiecaliśmy sobie wyprawę na ulicę Wschodnią, ale to tak bardzo czysto teoretycznie, ponieważ to będzie tak naprawdę wyprawa do Słowenii między innymi. W studiu Anna Łagodzińska-Pietras, kierowniczka Bibuły, tajnej drukarni Józefa i Marii Piłsudskich. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: To jak to będzie z tą wyprawą do Słowenii? Nie tak dawno wróciliście właśnie z wyjątkową nagrodą i o tym chcielibyśmy opowiedzieć. Jaka to nagroda?
2: Tak, mieliśmy przyjemność gościć w przepięknym podalpejskim Bledzie w Słowenii. Wspaniała destynacja turystyczna, ale dla nas tym ciekawsza, że rzeczywiście wróciliśmy z nagrodą, nagrodą Heritage in Motion, czyli dziedzictwo w ruchu. Jest to nagroda przyznawana rozwiązaniom cyfrowym, rozwiązaniom imersyjnym stosowanym w muzeach. Historia jej sięga 2012 roku, ale w tym roku po raz pierwszy rozdanie nagrody połączone było z pewnym festiwalem, także było to większe, wyższe rangą wydarzenie, które gościło przedstawicieli z całego świata, ponieważ nagroda rzeczywiście przyznawana jest instytucją z całego świata.
1: Jeżeli chodzi o nasz kraj, Polskę, jaką mieliśmy reprezentację?
2: W tym roku były to tylko dwie instytucje. W kategorii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości byliśmy to tylko my w gronie ścisłych finalistów, a ścisłych finalistów było trzech. My, jako Bibuła oraz projekt z Mediolanu i projekt z Nikozji. W kategorii filmów, krótkich filmów, tam też w gronie finalistów znalazło się Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Była jeszcze jedna, trzecia kategoria, nowe rozwiązania w muzealnictwie. Tam polskiej reprezentacji niestety nie było. A więc w tym roku były to dwie polskie instytucje, które brały udział. Natomiast w historii nagrody raz kiedyś Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 2023 roku otrzymało specjalne wyróżnienie i to do tej pory było najwyższe osiągnięcie w historii Nagrody Heritage in Motion, najwyższe osiągnięcie polskiej instytucji.
1: Ja wiem, że wy jeszcze przed wyjazdem bardzo trzymaliście kciuki za to, żeby się udało i było spore prawdopodobieństwo, żeby wrócić z tą nagrodą. Właśnie takie spotkanie to też jest świetna okazja do tego, żeby wymienić się trochę swoimi doświadczeniami i dowiedzieć się, co takiego dzieje się na świecie, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych nowych technologii przede wszystkim w muzealnictwie.
2: Tak, to jest największa wartość takiego wyjazdu. Fakt, że możemy spotkać przedstawicieli instytucji, ale nie tylko, bo również biznesu, czyli wykonawców tych nowych technologii dla muzeów, spotkać podczas całego festiwalu. Nasi konkurenci w naszej kategorii, to wcale nie było takie oczywiste. Absolutnie. Poziom był bardzo wysoki. Aplikacja w wirtualnej rzeczywistości, która pozwala nam obejrzeć, doświadczyć wręcz słynnej katedry w Mediolanie, no to jest wysoki poziom. Podobnie projekt z Nikozji, który pozwalał poprzez założenie gogli VR-owych przenieść się do strefy ziemi niczyjej, do tak zwanej zielonej linii, która rozdziela Nikozję. To projekt z kolei bardzo taki wartościowy społecznie, który uświadamia nas w temacie no, tej trudnej sytuacji, jaka cały czas od wielu dziesiątek lat ma miejsce na Cyprze. Tam w tej aplikacji można było przenieść się na lotnisko, które zostało zlikwidowane, a więc była to też taka sentymentalna wartość dla Cypryjczyków, czy w ogóle Europejczyków. Ten projekt prezentowany był na przykład w Belgii podczas cypryjskiej prezydencji w Unii Europejskiej, także poziom naprawdę był wysoki, więc tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy do niego doskoczyć z naszą aplikacją.
0: Wspaniała przygoda i wspaniała nagroda. I za moment powrócimy jeszcze do tego wydarzenia, do tej rozmowy.

0: W Łodzi są fantastyczne inicjatywy, wydarzenia. Jesteśmy doceniani za granicą i tym tropem poszła Monika Borysow-Dudowicz. Jak państwo słyszą, i wybrała się na wschodnią po prostu.
1: Fantastyczne miejsce. Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich, ulica Wschodnia, potwierdzam. Anna Łagodzińska-Pietras opowiadała już o nagrodzie dla muzeum. Wszyscy się cieszymy, cała Łódź świętuje. I o tym przede wszystkim, jakie to jest miejsce, bo jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie był właśnie w Bibule, to trzeba się wybrać po prostu, bo to jest taka nasza historia. Jakie to miejsce właśnie?
2: Jesteśmy mikromuzeum, maleństwem. Mamy niecałe 200 metrów kwadratowych ekspozycji do pokazania, a więc to nie jest dużo, prawda? A jednak na tych 200 metrach kwadratowych, po pierwsze oczywiście opowiadamy historię miejsca i spotykamy się w pewien sposób z duchem tego miejsca. Możemy poznać warunki, w jakich Józef i Maria Piłsudscy funkcjonowali formalnie i nieformalnie, ale też staramy się wyciągnąć wnioski ku współczesności z historii. Staramy się zastanowić nad tym, jak zmieniły się nasze czasy, jak ta walka słowem, jaką miała wartość wtedy, do czego dążyła, a czy dzisiaj ma też jakieś zastosowanie, czy wolność słowa ma dzisiaj znaczenie, a jeśli tak, to jak wygląda kwestia odpowiedzialności za te słowa, które z taką swobodą możemy wypowiadać. A więc w programie edukacyjnym chociażby mówimy też o mowie nienawiści, mówimy o fake newsach, a więc tematach jak najbardziej współczesnych, a punktem wyjścia jest dla nas właśnie historia Józefa Piłsudskiego. Ja pozwolę sobie przytoczyć uzasadnienie dla tej naszej nagrody, bo może ono będzie brzmiało zachęcająco. Otóż otrzymaliśmy je za wyjątkowe doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości, które przekształca historyczną przestrzeń w żywą, epizodyczną narrację. Dzięki 15 mikrohistoriom, autentycznym głosom i imersyjnej technologii cyfrowej projekt przybliża zwiedzającym historię oraz sprawia, że przeszłość staje się osobista, angażująca i żywo obecna. Wysoko oceniana była też narracja prowadzona przez postacie historyczne, oddanie im głosu, pozwolenie na to, aby to oni byli przewodnikami po tej naszej małej przestrzeni.
1: Czyli już wiadomo, kto nas oprowadza przy ulicy Wschodniej 19, bo tam mieści się właśnie Bibuła, czyli tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. Aniu, jeżeli mogłabyś podpowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia w najbliższym czasie będziecie mieć właśnie w drukarni?
2: Już w październiku rozpoczynamy takie stałe cykle działań, które będą obecne z nami przez cały sezon kulturalny, a więc już niebawem, 22 października, odbędzie się wykład opowiadający o wnętrzach właśnie, o zwyczajach mieszczańskich. To nie jest takie oczywiste, bo proszę zwrócić uwagę, że w Łodzi możemy zwiedzać pałace, możemy zwiedzać willę Majewskiego, ale wnętrz mieszczańskich niestety żadnych innych poza Bibułą nie mamy. Także zapraszamy do wysłuchania takich opowieści, które poprowadzi Tomasz Milczarek z naszego zespołu. A niebawem w niedzielę również zaczynamy cykl warsztatów rodzinnych. Pierwsze będą dotyczyły papier-masze i możliwości stworzenia własnej rzeźby. Dlaczego? Dlatego, że mamy taką wystawę czasową, ale to już zachęcam do obejrzenia w Bibule na miejscu.
1: A my ze swojej strony obiecujemy, że Radio Łódź zaproponuje państwu również taką październikową wyprawę do Bibuły, także polecamy się do słuchania również w tej sprawie. Pięknie dziękuję, gratuluję. Naszym gościem była dzisiaj Anna Łagodzińska-Pietras, kierowniczka Bibuły. Proszę przekazać wszystkim gratulacje od nas.
2: Dziękujemy serdecznie, cieszymy się nie tylko w Łodzi, ale też w siedzibie głównej w Sulejówku.

0: Jak my, no czyli jak my po prostu. Taki jest tytuł
1: coś
0: tej piosenki, to jak
1: jest.
0: My po prostu.
1: 8 minut zostało do godziny 13. Czy to już czas, żeby powiedzieć tak delikatnie, prawda, do usłyszenia, ponieważ Radio Łódź na dwa głosy między godziną 9 a godziną 13, ale jest taki moment w trakcie programu, kiedy ten jeden głos co takiego mówi?
0: No przygna się, no pamiętasz?
1: Oj. Była jesień.
0: Jest jesień.
1: Tak, jesienne klimaty. O tym powiemy także już za moment. Po wiadomościach Radia Łódź prognoza pogody i tutaj chyba już wszyscy jesteśmy przygotowani. Trochę pogodziliśmy się z tym faktem.
0: No będzie jesień.
1: Że mamy jesień i to w takim chłodnym wydaniu. Prawda? Ciepło się ubrałeś? Widzę, że jest sweter.
0: W miarę ciepło, jest sweterek. Mogę spokojnie już podążać. To ja zostawiam ciebie ze słuchaczami jeszcze przez moment. Piotr Bielawski, a ja pięknie dziękuję państwu za to spotkanie i jutro się słyszymy znowu po godzinie 9. Prawda?
1: Tak jest, będziemy razem.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama. Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
5: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
6: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
5: Ciężka?
6: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
5: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
6: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
5: Chyba kumacji.
7: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
16: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
17: A w serwisie sprzedaż łódzkiej drukarni przy ulicy Wydawniczej. Kłopoty z dojazdem na Olechów z powodu remontu ulicy Zakładowej i planowana operacja papieża Leona. W regionie dzisiaj będzie na ogół pochmurno, wieczorem może się nieco wypogodzić, ale będzie chłodno, tylko do 11 stopni. Duży, bezpłatny parking może zniknąć z Łodzi. Miasto chce sprzedać działkę przy drukarni prasowej. No ile budynek przy Piłsudskiego 82 należy do prywatnego właściciela, o tyle część drogi i miejsc postojowych tuż przed nim należy już do miasta. Łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Michałem Dąbrowskim, który jest na miejscu. Dzień dobry, Michale.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Przed sobą mam gmach drukarni prasowej i widzę około 50 samochodów, to jest połowa parkingu. Za mną jest druga należąca do miasta, która także może pomieścić około 50 samochodów. Właśnie tę część tego terenu Urząd Miasta Łodzi chce sprzedać w drodze licytacji. Dokładnego terminu aukcji jeszcze nie znamy, ale wiemy, że cena wywoławcza to 2 miliony złotych. Drukarnia prasowa działa w Łodzi od 80 lat, ale w jej miejscu ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe. Przypomnę, że pod koniec 2025 roku łódzcy radni wydali zgodę na tę inwestycję w trybie uchwały Lex Developer.
17: Mówił Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję. Miasto jest właścicielem połowy parkingu przy Piłsudskiego 82, więc dysponuje niemal 50 miejscami parkingowymi. Część mieszkańców Olechowa w Łodzi straciło wygodny dostęp do komunikacji miejskiej. Z powodu remontu kolejnego odcinka ulicy Zakładowej od niedzieli linia autobusowa 82 przestała kursować po Alei Józefiaka. W efekcie mieszkańcy zachodniej części osiedla muszą pokonać około 2 km piechotą, aby dotrzeć do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej, mówi przewodniczący Rady Osiedla Maciej Kotynia.
0: Da się to łatwo rozwiązać, tak? Wystarczy puścić tą linię 82, chociażby Józefiaka, i już mamy rozwiązane problemy połowy tego osiedla, które jest w trakcie przebudowy. No bo nie ma to sensu, na Hetmańskiej 6 linii aktualnie się dubluje.
17: Rada Osiedla poinformowała nas, że przedstawiciele miasta mają przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82, chociaż termin tego spotkania jeszcze nie został ustalony. Papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu, a mówi o tym więcej Aleksandra Nietopiel.
19: W klinice Gemelli wszystko jest już gotowe na przyjęcie papieża. Jak informuje Il Messaggero, badania Leona XIV mają być prowadzone pod pseudonimem lub z użyciem specjalnego kodu. Ma to chronić jego dane medyczne przed nieuprawnionym dostępem, w tym ewentualnymi atakami hakerskimi. Na czas pobytu papieża w szpitalu zaostrzono środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał, zostało odizolowane od pozostałych części kliniki. Leon XIV nie zamieszka jednak w apartamencie papieskim, ponieważ trwa tam remont. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
17: Policja zabezpiecza także teren wokół kliniki. Nie jest znany jeszcze dokładny termin zabiegu. Po jego przeprowadzaniu papież ma przebywać w szpitalu około tygodnia. Coraz więcej Polaków deklaruje chęć zostania dawcą szpiku. W bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce jest już ponad 2,5 miliona osób, a to jest trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. Dzisiaj obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi albo inną chorobę układu krwiotwórczego, mówi dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torasyan.
20: Są odpowiednio leczeni, ale często ratunkiem dla nich jest właśnie doprowadzenie do transplantacji szpiku, inaczej mówiąc krwiotwórczych komórek macierzystych. I to jest ten moment, kiedy właśnie szukamy, czy dla danego pacjenta jest odpowiedni, zgodny tkankowo dawca. I może się okazać, że taki dawca rzeczywiście jest.
17: Aby zostać potencjalnym dawcą, można ze strony DKMS zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny do domu, a następnie go odesłać. Można też odwiedzić lokalne akcje i placówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa. A w naszym serwisie za godzinę między innymi będziemy mówili o pojawieniu się obecności groźnej dla zdrowia bakterii w łódzkim DPS-ie.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: W Łódzkiem aktualnie odkładamy parasole. Nie pada, ale w prognozach słabe opady deszczu wciąż są wspominane. Biometr mamy korzystny, jakość powietrza bardzo dobra. 11 stopni, maksymalna temperatura dzisiaj, no dobrze, niech będzie bardziej optymistycznie, 12. W ciągu dnia zachmurzenie duże, pod wieczór są możliwe rozpogodzenia, wiatr słaby.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: 5 minut po godzinie 13, jeszcze przed chwilą Radio Łódź na dwa głosy. Piotr Bielawski powiedział do usłyszenia, ale będą dwa głosy, ponieważ w studiu Patryk Lewy. Witam cię, Patryku, bardzo serdecznie.
21: Dzień dobry.
16: Lubisz taką jesień za oknami, taką nieco chłodniejszą, taką
21: jednak wolę, jak jest cieplej.
16: Czyli taka
21: sytuacja, nie wiadomo,
16: tak?
21: Jak się ubrać.
16: No, widzę, że jesteś tak, wyglądasz na osobę niezdecydowaną, jeżeli chodzi o twój ubiór.
21: Jeszcze mam bluzę, ale nie tutaj.
16: Dobrze. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Monika Borysow-Dudowicz, pozdrawiam serdecznie. Ja ubrałam się dzisiaj odpowiednio do pogody. Parasol też jest w razie gdyby. Proszę pamiętać, w razie gdyby jest dzisiaj taka możliwość, że te opady deszczu jeszcze się pojawią.
2: Radio Łódź. Tu i teraz.

Usher i If I Could Turn Back Time. Tak rozpoczęliśmy program Radio Łódź Tu i Teraz. 10 minut po godzinie 13, a my będziemy z Państwem do 16. Meldujemy się w składzie Patryk Lewy i Piotr Śliwiński. A co w tej godzinie? Na pewno powiemy więcej o tym, co na radioloc.pl. Tam sprawdzone informacje i wiele rzeczy nie tylko do przeczytania, ale też do zobaczenia. Po 13.40 porozmawiamy również trochę o funduszach europejskich, a do 16 na pewno pojawią się jeszcze jakieś nagrody do zdobycia, ale żeby je wygrać, to już trzeba nas uważnie słuchać.

0: Radio Łódź, tu i teraz i utwór I'm a Believer przed momentem, 17 minut po 13. Ze mną w studiu teraz Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To ja jestem ciekawy, czy jak tak przyjemnie, pozytywnie zagraliśmy, to masz jakieś pozytywne informacje z naszej strony.
1: No dobrze, miałem zacząć od niepozytywnej, ale skoro tak zacząłeś, dobrze, no to niech będzie pozytywna.
0: A jakoś tak mi się skojarzyło.
1: W Pabienicach pojawił się powiatomat. I wtedy w tym urządzeniu możliwy jest odbiór dokumentów bez stania w kolejce i o dowolnej porze. Więc jeżeli ktoś nie zdąży odebrać tych dokumentów na przykład w urzędzie, to ma taką możliwość właśnie w powiatomacie. Zresztą te powiatomaty są coraz popularniejsze w naszym regionie. Nie wiem, czy korzystałeś już z powiatomatu?
0: Jeszcze nie.
1: No bo one są w Piotrkowie, Trybunalskim.
0: Jak słyszę końcówkę mat, to mam na myśli parkomat z reguły.
1: No może być
0: kawomat, kawomat,
1: kwiatomat. Ja widziałem kiedyś nawet chlebomat, więc no są,
0: chlebomat?
1: Tak, są bardzo
0: różne. A zniczomat?
1: Różne. Zniczomat też, oczywiście, że tak. Więc takie powiatomaty są nie tylko w Pabienicach, ale także stoją między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Zgierzu.
0: No to warto skorzystać, szczególnie, że te urzędy jednak... Nie wiem, czy twoje skojarzenie jest podobne, ale jak ja słyszę urząd, to słyszę takie określone, stałe godziny, gdzie ciężko się dostać, gdzie jest kolejka, gdzie zanim coś załatwisz, to
1: tak, i taka,
0: dostracisz cały dzień.
1: Taka stereotypowa miła pani, w cudzysłowie, a człowiek myśli, a nuż się uda, może jednak, a tutaj...
0: Trochę no, jak pani z dziekanatu.
1: No, chociaż ja to słyszałem bardziej o paniach z ZUS-u. No ale dobra, nie będziemy wnikać w szczegóły. Idąc dalej, oczywiście nikogo tutaj nie piętnujemy i serdecznie pozdrawiamy. Idąc dalej według pozytywnych informacji, chociaż to taka pozytywna na poły, no bo do województwa łódzkiego trafił pierwszy taki pojazd w Polsce, więc to dobra wiadomość. No ale jest to SOR na kołach, mobilny szpital polowy, który z zewnątrz przypomina autokar. No a ma by pomagać ratownikom podczas katastrof, wypadków masowych i innych sytuacji kryzysowych, więc no tutaj już wolelibyśmy, żeby ten SOR na kołach był używany jak najrzadziej.
0: Tak, taka informacja pół na pół, ale jednak dobrze, że
1: ale
0: coś
1: bardzo ładne zdjęcia.
0: Się dzieje.
1: Bardzo ładne zdjęcia, zachęcam. Sebastian Szwajkowski przygotował fotoreportaż, więc odsyłam na naszą stronę internetową.
0: To koniecznie zerknę ja również. Mamy coś jeszcze?
1: No mamy i mamy taką informację już gorszą, ponieważ blisko 50 darmowych miejsc parkingowych może zniknąć. Ponieważ władze Łodzi chcą sprzedać działkę przy Piłsudskiego, dokładnie przy Piłsudskiego 82, sprzedać część parkingu przed dawną drukarnią prasową, cena wywoławcza działki wynosi 2 miliony złotych. Zamurowało cię, widzę.
0: Zdecydowanie tak.
1: Jak mawiał klasyk, szkoda, że państwo tego nie widzą. Zamurowany Patryk Lewy.
0: Tak jest, tak było. Jak słyszę o parkowaniu w naszym mieście... Już nawet, wiesz co, nie wiem co gorsze, bo dzisiaj jechałem tutaj do radia, stałem w korku.
1: No to
0: po godzinie 11.
1: To nic zaskakującego.
0: No niby tak, ale po godzinie 11.
1: Ja na przykład jak wracam z pracy po 15, to na Niciarnianej spędzam tak pi razy oko jakieś 30 minut.
0: No, na Narutowicza też można, na Pomorskiej tutaj. No. Zapraszamy w nasze okolice oczywiście, gdy ktoś nagrodę zdobędzie, ale to polecamy raczej po godzinach szczytu.
1: To jest czas na przemyślenia.
0: I polecamy też zajrzeć na radioloc.pl.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radia Łódź i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Cześć, dokąd jedziesz?
9: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
8: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
9: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
8: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
9: A naprawię Skodę parkingową?
8: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
9: Super. Podasz adres?
8: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18. Skoda-dobroń.pl.
10: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
11: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
12: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it!
12: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah!
12: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
14: 13.30 na zegarze, a właśnie teraz dwie wiadomości dla kierowców. Jedna dobra, druga zdecydowanie gorsza, to zacznę może od tej lepszej. Na S8 zakończyły się już utrudnienia, ale te pojawiły się za to na A1. W okolicy węzła Brzeziny wywróciła się przyczepa przewożąca łódź motorową i jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Przez około 2 godziny warto mieć to na uwadze.

W Radiu Łódź już za kilka minut porozmawiamy o funduszach europejskich, ale skoro będzie mowa o pieniądzach, to także temat, którym bez zmian żyją kierowcy, czyli to, co widzimy na pylonach stacji benzynowych. A co jutro? Jutro z jednej strony podwyżka, bo benzyna zdrożeje o 5 groszy. Cena to będzie 7,11 zł za litr, a z drugiej obniżka o 4 grosze za olej napędowy. Za litr zapłacimy 7,98 zł. No cóż, przynajmniej poniżej tych 8 zł.

0: 20 minut pozostało do godziny 14. Czas na magazyn Łódzkie informuje o funduszach, a dzisiaj powiemy o dostępie do wody oraz o gospodarce wodnej.
1: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
2: Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Łódzkie informuje o funduszach. Dziś porozmawiamy o możliwości wsparcia inwestycji związanych z bezpieczeństwem wodnym w województwie łódzkim. Naszym gościem jest pani Dominika Adamczyk, specjalista do spraw funduszy europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi. Na początek proszę wyjaśnić, czym właściwie jest działanie FELD 14.01 i jaki jest jego główny cel.
3: Dzień dobry. Działanie FELD 14.01 Bezpieczeństwo wodne jest częścią jednego z nowych priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Bezpiecznego Dostępu do Wody w Łódzkiem. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody, zrównoważonej gospodarki wodnej oraz zwiększenie odporności systemów wodnych. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy regionu mieli stabilny dostęp do wody, a infrastruktura była bardziej odporna na awarie i inne zdarzenia mogące zakłócić jej dostawy.
2: Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie?
3: Katalog beneficjentów jest szeroki. O środki mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w ich imieniu, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodne, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną oraz podmioty świadczące usługi publiczne. W określonych przypadkach wsparcie mogą otrzymać również publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zakres uprawnionych podmiotów zależy od rodzaju projektu.
2: A jak duże jest wsparcie w naborze?
3: Alokacja w naborze wynosi 100 milionów złotych. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2: Na co zatem konkretnie można przeznaczyć pieniądze?
3: Możliwości jest kilka. Wsparcie obejmuje m.in. budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowych, ujęć i stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury do magazynowania wody. Środki można również przeznaczyć na dodatkowe lub rezerwowe źródła zaopatrzenia w wodę dla szpitali i innych budynków użyteczności publicznej, a także na budowę, przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.
2: A czy wsparcie obejmuje również nowoczesne rozwiązania informatyczne?
3: Tak. Możliwe są inwestycje w inteligentne systemy monitorowania, kontroli i zarządzania wodą, a także w sprzęt, oprogramowanie i systemy zabezpieczeń związane z cyberbezpieczeństwem.
2: Na co przede wszystkim zwracają uwagę kryteria wyboru projektów?
3: Jedno z podstawowych kryterium wymaga, aby projekt zwiększał bezpieczeństwo dostaw wody. Chodzi o ograniczenie ryzyka przerw lub zakłóceń wynikających m.in. z awarii, zdarzeń ekstremalnych, cyberataków czy sabotażu. Spełnienie tego kryterium jest konieczne, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie. Oceniane są również m.in. działania ograniczające straty wody i zwiększające efektywność jej dostaw.
2: Porozmawiajmy jeszcze o jakości wody. Czy projekt dotyczący ujęcia albo stacji uzdatniania musi spełniać określone wymagania?
3: Tak. W przypadku nowych lub modernizowanych ujęć i stacji uzdatniania wody trzeba zapewnić, aby po zakończeniu inwestycji woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagane normy. To również jedno z kryteriów dostępu.
2: Do kiedy można składać wnioski?
3: Nabór rozpoczął się 21 września i potrwa do 2 listopada 2026 roku. Szczegółowe informacje o naborze opublikowane są na stronie www.fundusze.ue.locke.pl.
2: Na koniec proszę powiedzieć, co powinny zrobić samorządy, przedsiębiorstwa wodociągowe i inne podmioty zainteresowane tym wsparciem.
3: Przede wszystkim warto przeanalizować potrzeby związane z lokalnym systemem zaopatrzenia w wodę i gospodarkę ściekową oraz sprawdzić, czy planowana inwestycja spełnia warunki działania i kryteria wyboru projektów. Planowane jest również spotkanie online, podczas którego omówione zostaną założenia i dokumentacja naboru. Informacja o spotkaniu zostanie zamieszczona na stronie www.fundusze.ue.locke.pl oraz na profilu Łódzkie informuje o funduszach na Facebooku. W razie pytań można także skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.
2: Dziękuję za rozmowę. To wszystko na dziś. Jeśli reprezentują Państwo samorząd, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, spółkę wodną, instytucję odpowiedzialną za gospodarkę wodną lub inny uprawniony podmiot, warto sprawdzić możliwości, jakie daje działanie FELD 14.01. Bezpieczeństwo wodne.
1: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
0: To ja jeszcze tylko przypomnę, że jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej na różne tematy, to odsyłam na radioloc.pl, do naszej aplikacji i serwisów streamingowych. Tam naprawdę wiele ciekawych podcastów.

0: Za 12 minut będzie godzina 14. I love Sieradz. Czy to coś Państwu mówi w przyszłości? Może podpowiedzieć, bo jest to jeden z projektów do budżetu obywatelskiego właśnie tego miasta. Dodatkowo drogi i miejsca rekreacji. Dodajmy, że w projektach znalazły się 33 pomysły. Jest to już druga edycja tego przedsięwzięcia, a Sieradzanie mają 2 tygodnie na wybór propozycji, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. I właśnie jednym z nich jest pomysł ustawienia huśtawek z napisem I love Sieradz. Te miałyby służyć nie tylko do wypoczynku, ale również stać się miejscem do robienia różnych pamiątkowych zdjęć. Zachęcam, żeby odwiedzić stronę radioloc.pl. Tam podpowiadamy, gdzie te huśtawki mogłyby się znaleźć.
1: W końcu

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Radio Łódź nadaje rytm.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 14. W naszym programie teraz wiadomości. Jarosław Turek.
13: A w serwisie groźna bakteria w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, protest weterynarzy badających żywność w Kutnie i opinia Komisji Weneckiej w sprawie przyjmowania ślubowania sędziów przed prezydentem w regionie. Do wieczora pochmurno i chłodno, na termometrze tylko około 10 stopni. Bakteria Legionella w łódzkim Domu Pomocy Społecznej w placówce może mieszkać prawie 600 osób. Sierpniowe badania wykazały wysokie stężenie bakterii w jednym z pawilonów. Sanepid przyznaje, że problem powraca od kilku lat, dlatego miasto zdecydowało się wymienić instalację wodną. Jak teraz wygląda sytuacja i co wykrycie bakterii oznacza dla mieszkańców? O tym mówi nasza reporterka Joanna Karp.
14: Wyniki badań wody z końca sierpnia pokazały, że w części instalacji stężenie bakterii Legionella było wysokie. Jak przekazała nam Katarzyna Wójcik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, placówka zmaga się z tym problemem od lat.
15: Dochodzi do poprawy tej jakości wody, ale to trwa jakiś czas i niestety sytuacja się powtarza, czyli te bakterie gdzieś tam cały czas występują.
14: Ta bakteria jest szczególnie groźna przy wysokim stężeniu, ponieważ może wywołać zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi głównie przez wdychanie drobnych kropelek skażonej wody, na przykład podczas brania prysznic. Nie wiemy jeszcze, jakie działania poza wymianą instalacji podjęła dyrekcja placówki i miasto, dlatego że czekamy na odpowiedź. Joanna Karp, Radio Łódź.
13: A więcej o tym piszemy m.in. na naszym portalu radiołódź.pl. Urzędowi lekarze weterynarii z całej Polski protestują dzisiaj w Kutnie, a domagają się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. Weterynarze odpowiedzialni za badanie żywności, którzy protestują na ulicy Wschodniej w Kutnie, podkreślają, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mówi o tym Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
8: Były dwie propozycje ministerstwa, jeżeli chodzi o waloryzację stawek, ale żadna z tych propozycji mimo wszystko nie została przyjęta. Nie było dialogu ze strony ministerstwa, a Ministerstwo Finansów odrzucało te nawet złe propozycje, jeżeli chodzi o waloryzację tych stawek.
13: Lekarze zwracają też uwagę na warunki pracy i potrzebę zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników inspekcji weterynaryjnej. Sprawa dotyczy nie tylko samych lekarzy. Inspekcja weterynaryjna odpowiada m.in. za nadzór nad zdrowiem zwierząt w gospodarstwach rolnych, zwalczanie chorób zakaźnych i bezpieczeństwo żywności. Protest w Kutnie ma charakter ogólnopolski, a Związek Weterynarzy zapowiedział już, że takich akcji będzie więcej. Kutnowski protest dzisiaj zakończy się o 15:00. Prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Tak wynika z opublikowanej dzisiaj opinii Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Eksperci uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. Profesor Wojciech Sadurski tłumaczy, co eksperci napisali w opinii.
16: Komisja dokonała, dodam, że ta opinia liczy 20 stron, a zatem jest to poważny tekst. Dokonała takiej analizy porównawczej, jak to jest w innych państwach. I na tej podstawie podstawowym obowiązkiem prawnym prezydenta jest przyjęcie ślubowania.
13: Profesor podkreśla jednak, że opinia Komisji Weneckiej nie jest prawnie wiążąca, bo nie ma charakteru aktu prawnego. Komisja Wenecka podkreśla, że konstytucja powierza wybór sędziów Trybunału Sejmowi. Obowiązek złożenia ślubowania przed prezydentem wynika natomiast z ustawy, a sama uroczystość ma przede wszystkim charakter ceremonialny. Jeszcze o tym, że jutro ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie trochę tańszy. Benzyna 95 będzie kosztować o 5 groszy drożej, czyli 7,11 zł za litr. Cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy i wyniesie 8 zł 1 grosz. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Za litr diesla zapłacimy jutro 7 zł 98 groszy. Takie ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
12: Wciąż mam nadzieję i szukam tego słońca i faktycznie gdzieś daleko, daleko za chmurami można je dostrzec, choć większa szansa na rozpogodzenia to dopiero w kolejnych godzinach. Wtedy też szansa na to, że temperatura nieco wzrośnie do 12 stopni. Na ten moment 10 kresek pokazują termometry w Łodzi, Zgierzu czy Bełchatowie, a 11 w okolicach Wielunia i Wieruszowa. Na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą parasol, gdzieniegdzie słabe, przelotne opady deszczu. A z plusów jakość powietrza. Ta bardzo dobra, biometr korzystny, więc na słabe samopoczucie nie powinniśmy narzekać.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.
12: A jeżeli jednak słabe samopoczucie państwu towarzyszy, to postaramy się, by było lepiej. Zachęcamy, by z nami pozostać do godziny 16:00. Radio Łódź. Tu i teraz. Patryk Lewy, Kuba Janik. Zapraszamy.

Jak przyjemnie, Wild World w Radiu Łódź, tu i teraz, 9 minut po godzinie 14. Rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania, a w niej będziemy na bieżąco między innymi z tym, czym żyje Łódź i region. Zdradzimy, co pojawi się w magazynie reporterów, a później zajmiemy się słowami, to za sprawą magazynu, nawiasem mówiąc, ten po godzinie 14.40. Przyjemnie też zagramy i będziemy tak muzycznie kontynuowali, bo już teraz Perfect i Kołysanka dla nieznajomej. Oj, jak dawno nie słyszałem tego utworu.

0: Mówiliśmy wcześniej, co najciekawszego można znaleźć na stronie radioloc.pl, a teraz powiemy o tym, co najważniejszego dzieje się w Łodzi i regionie. Za sprawą magazynu Radio Łódź słuchasz i wiesz ten program po godzinie 16, a ze mną w studiu Beata Janowska, wydawczyni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiejszej popołudniówki, tak myślałem, że powiesz dzień dobry i tak zostawiłem ci przestrzeń.
1: Ach, zaniedbałam tę przestrzeń.
0: Oj, to wykorzystajmy ją dobrze i powiedzmy, co będzie w programie po 16.
1: Będzie o zimowym rozkładzie jazdy na kolei, bo kolejowe spółki już przygotowują pasażerów do tego, że ten rozkład się zimą zmieni. Co prawda nowy wejdzie w życie dopiero 13 grudnia, ale ze zmianami już się można zapoznać, bo są prezentowane. Dla łodzian będzie to między innymi nowe nocne połączenie z Trójmiasta do Zakopanego i oczywiście w drugą stronę każdego dnia. Będą też cykliczne połączenia z nadmorza na południe Polski, ze Szczecina i Trójmiasta do Krakowa i Katowic. Cykliczne, to znaczy co 2 godziny. W ogóle cyklicznych godzin odjazdów pociągu będzie w tym rozkładzie bardzo dużo. To ma ułatwić pasażerom możliwość orientowania się w rozkładzie, czyli w regularnych odstępach czasu, na przykład co 2 godziny albo co 4 na bliższych odległościach, powiedzmy co godzinę. Nowości oczywiście wprowadza także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jedną z nich jest połączenie z Łodzi do Warszawy przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Wróci też połączenie Ełki z Łodzi do Poddębic. Będzie kursować 7 razy na dobę. A niektóre pociągi przyspieszą. To dzięki temu, że linie są modernizowane. Myślę, że to dobra wiadomość.
0: Ja trzymam kciuki, choć jak powiedziałaś o tym połączeniu z Trójmiasta do Zakopanego, to pierwsze, co wpadło mi do głowy, to opóźnienia. Mam nadzieję, że będzie jak najmniej, ale jak widzę, wiesz, tę trasę od północy na południe przez Łódź, to jakoś tak się obawiam po części.
1: Może tym razem się uda bez opóźnień. Ja mam wrażenie, że pociągi są coraz punktualniejsze. Aż ciekawa jestem, o ile im się zmniejszyły opóźnienia globalnie. Sprawdzę to później. Powiemy też o ogólnopolskim proteście urzędowych lekarzy weterynarii, który dzisiaj zorganizowano w Kutnie. Uczestnicy zjechali z całej Polski. Wcześniej skierowali list otwarty do premiera. Urzędowi lekarze weterynarii to są inni troszeczkę lekarze. Są w innej sytuacji niż ci, którzy pracują w prywatnych gabinetach w miastach i leczą wychowywane w domach psy i koty. Do urzędowych lekarzy należy między innymi nadzór nad ubojem, przeprowadzanie badań, czy te zwierzęta przeznaczone na mięso są zdrowe, czy mięso jest zdrowe. Urzędowi lekarze weterynarii mają nadzór nad mleczarniami, nad targowiskami. Innymi słowy, dbają o bezpieczeństwo tej żywności, która trafia na nasze stoły. Pracują dla powiatowych służb weterynaryjnych, a wynagradzani są według stawek za konkretne czynności. Tymczasem, jak mówili dzisiaj podczas protestu, te stawki ostatnio podnoszono 15 lat temu. I podczas protestów w Kutnie lekarze domagali się podwyżek stawek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. Mówili też, że często pracują na umowy śmieciowe. Dotychczasowe rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa nie przyniosły efektów, stąd był protest i organizatorzy dzisiejszej akcji w Kutnie nie wykluczają kolejnych protestów.
0: Po 16 na pewno posłucham, prawdę mówiąc, tak mnie zaciekawiłaś tym tematem, tak dokładnie opowiedziałaś. To aż naprawdę.
1: Będziemy też w Łodzi. Mieszkańcy części Olechowa stracili dogodny dostęp do komunikacji miejskiej. Powodem jest remont ulicy Zakładowej. Od niedzieli autobus numer 82 już nie jeździ aleją Józefiaka i mieszkańcy do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej dochodzą około 2 kilometrów. A wiele osób musi to robić codziennie, bo dojeżdżają do pracy, młodzież do szkół, starsze osoby do poradni czy szpitali w innych dzielnicach miasta. Rada Osiedla zwróciła się do Urzędu Miasta o przywrócenie jakiegoś sensownego połączenia i jest światełko w tunelu, ale jak poinformował naszego reportera, Zarząd Drogi Transportu musi to trochę potrwać. Jakie to jest to rozwiązanie możliwe? O tym powiemy w drugiej godzinie magazynu Słuchasz i Wiesz, czyli po godzinie 17, a wcześniej po 16 w Radiu Łódź nad Wartą, które nadaje na zachodzie naszego regionu, powiemy o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Sieradza, bo tam właśnie ruszyło głosowanie. Będzie to drugi budżet obywatelski w Sieradzu. Przy okazji sprawdzimy, czy projekty wybrane w tym pierwszym są realizowane.
0: A to bardzo fajne rozszerzenie, bo ja czytałem na radioloc.pl trochę na ten temat i ten napis I Love Sieradz to w przyszłości, ale nie sądziłem, że też będziemy zaglądali w przeszłość i zobaczymy, jak to tam wyglądało.
1: Sprawdzamy.
0: Podsumowanie. No to po 16 zachęcamy do słuchania, wtedy też magazyn Radio Łódź Słuchasz i Wiesz.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
11: Wtorek, 13 dzień października, w Radiu Łódź gramy dalej, gramy dużo dobrej muzyki. Za chwilę m.in. Błażej Król czy Sunday.

0: BUEU, PLO, CPELIA czy PZU. Zdaję sobie sprawę, że to zestawienie może brzmieć odrobinę nietypowo, a już szczególnie wtedy, gdy dodamy jeszcze do tego odmianę skrótowców. Proszę się jednak nie martwić, wszystko wyjaśnimy. O tym dzisiaj właśnie będziemy mówić, to w programie Nawiasem Mówiąc w Radiu Łódź, który już za kilka chwil.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Za 20 minut będzie 15. W Radiu Łódź przed momentem utwór Narzekanie i faktycznie można było narzekać, bo autostrada A1 była zablokowana. Tam, przypomnę, wywróciła się przyczepa przewożąca łódź motorową. Na szczęście te utrudnienia zakończyły się szybciej niż zakładano i ruch przebiega już bez zakłóceń. To informacja dla kierowców, a teraz coś dla tych, którzy interesują się językiem polskim. Magazyn, nawiasem mówiąc, pod redakcją Małgorzaty Warzech.
1: Nawiasem mówiąc. A zatem skrótowce, ciąg dalszy. Bardzo jest ich dużo w naszym języku. Mają swoje właśnie specyficzne gramatyczne reguły. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Część druga. Słuchamy pilnie.
2: Tak jest. Dzisiaj mamy podać reguły, w jaki sposób ustalamy, jaki rodzaj i liczbę ma dany skrótowiec. Bo tak jak mówiłam, no musimy do skrótowca dołączyć przymiotnik czy czasownik w czasie przeszłym, które wymagają takiej informacji, bo muszą się do naszego skrótowca dopasować. No więc mamy dwa sposoby ustalania rodzaju i liczby. Efekty mogą być bądź tożsame, bądź całkowicie inne. Wybór któregoś ze sposobów zależy od stylu wypowiedzi. To znaczy, mamy taki sposób, jaki powinien być używany w tekstach o charakterze wzorcowym, starannym, oficjalnym, i mamy drugi sposób, którym możemy się swobodnie posługiwać w polszczyźnie potocznej. Zacznijmy więc, proszę Państwa, od tego oficjalnego, kiedy chcemy, żeby to było pięknie, poprawnie, wzorcowo. To wymaga to umiejętności rozwinięcia danego skrótowca, czyli znajomości pełnej nazwy, ponieważ rodzaj i liczbę ustalamy wówczas według rodzaju i liczby najważniejszego wyrazu tej nazwy. Czyli na przykład, jeżeli mamy wspomniany już kiedyś przez nas UJ, no to skoro najważniejszym wyrazem jest pełnej nazwy jest uniwersytet, no to cały skrótowiec będzie miał liczbę pojedynczą i rodzaj męski. I powiemy na przykład, Uniwersytet UJ ogłosił wyniki rekrutacji. Jeżeli mamy na przykład skrótowiec WSIP, czyli Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, najważniejszy wyraz to wydawnictwa, liczba mnoga, rodzaj niemęskoosobowy.
1: Czyli ogłosiły,
2: tak,
1: czy wydały.
2: Ogłosiły, tak, czy wydały na przykład nowy podręcznik. AGH, czyli Akademia Górniczo-Hutnicza, wtedy Akademia, czyli rodzaj żeński, liczba pojedyncza. Czy na przykład PLO, tu jest właśnie już firma nieistniejąca, Polskie Linie Oceaniczne. Skoro linie, no to również liczba mnoga i rodzaj niemęskoosobowy. Natomiast jeżeli chcemy ustalić rodzaj i liczbę w odmianie potocznej języka, to wtedy stosujemy znaną nam już metodę, czyli na jaką głoskę kończy się w wymowie dany skrótowiec. Jeżeli kończy się na spółgłoskę, przypisujemy mu rodzaj męski. Na przykład BUŁ.
1: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Tak, czyli tutaj będzie rodzaj męski.
2: W oficjalnej odmianie byłby rodzaj żeński. Buł zakupiła nowe cenne pozycje. W odmianie potocznej może być buł zakupił.
1: Ale tutaj się dalsza część leciutko rozwija, bo pamiętam, że mówiło się w mowie potocznej. Idziemy do buły. A nie do bułu.
2: To już jest, że tak powiem, odmiana studencka.
1: Tak jest. W bule, czyli żeńsko słowo.
2: Tak, czyli, ale jakby uwyraźniano żeńską formę tego skrótowca, prawda? Na przykład MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo w odmianie oficjalnej byłby to rodzaj nijaki, a w odmianie potocznej MEN na przykład ogłosił coś tam, prawda? Bo kończy się podobnie PKS, Państwowa Komunikacja Samochodowa. W odmianie oficjalnej byłby rodzaj żeński, bo komunikacja, a w odmianie potocznej PKS kończy się na spółgłoskę, więc rodzaj męski. Skrótowce zakończone w wymowie na nieakcentowane A, tak jak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego, mają przypisywany rodzaj żeński. Na przykład Cepelia, Desa, FIFA, UPA, Polfa, IMKA i inne. Jeżeli skrótowce kończą się na inne samogłoski, czyli e, i, o, u, mają rodzaj nijaki. Na przykład SLD, prawda? NBP, NATO, UNESCO, UFO, PZU i inne. Natomiast jeżeli skrótowce, bo to się zdarza, zakończone są na akcentowane A, to wtedy jest pewien problem, to znaczy może i problemu nie ma, bo możemy albo tak, czyli na przykład mają albo rodzaj żeński, albo rodzaj nijaki, czyli SGH, Szkoła Główna Handlowa, albo żeński, albo nijaki, RPA, Republika Południowej Afryki, tylko żeński, nazwa państwa, więc może tak zawsze oficjalnie, prawda? PTTK, rodzaj nijaki. AGH, żeński lub nijaki.
1: Czyli tutaj się specjalnie nie przejmujemy, tylko tak, mamy świadomość, że takie formy istnieją. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: Mam zatem nadzieję, że wszystkie ewentualne językowe wątpliwości zostały już rozwiane, a poprzednie odcinki cyklu, nawiasem mówiąc, te oczywiście są dostępne na radiolots.pl.

Bardzo przyjemnie upływa nam to popołudnie w programie Radio Łódź Tu i Teraz. Ja zachęcam, by z nami pozostać, szczególnie, że dalej będzie równie klimatycznie, gdy mówimy o muzyce. Artur Rojek i Mira Fiori to już za chwilę. Utwór, który był zapowiedzią nowego albumu artysty, czyli Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się 18 września, a samo Mira Fiori to myślę tak w sam raz na tę pogodę, która jest za oknami. Opowieść o lecie, wolności, relacjach i potrzebie wyrwania się ze schematów. Jak tłumaczył sam artysta, utwór może przywoływać skojarzenia z Włochami, wakacjami i sentymentem, ale jego znaczenie pozostaje otwarte na indywidualną interpretację. Posłuchajmy zatem.

Faktycznie momentami można było się tak przyjemnie, bardzo przyjemnie rozmarzyć. Za 7 minut będzie już godzina 15 o pełnej w Radiu Łódź, jak zawsze, wiadomości. Ale uważni słuchacze pewnie pamiętają, że mówiłem o nagrodzie, którą będzie można jeszcze dzisiaj do godziny 16 zdobyć. Ta wspomniana nagroda dziś to dwuosobowe zaproszenie do kina na dowolnie wybrany seans, a dodatkowo całkiem sporo czasu na wykorzystanie tego upominku, bo aż do 7 listopada. Nasz konkurs ten po 15 i wrócimy do formuły, która sprawdziła się, gdy ostatnio prowadziłem dla Państwa program, czyli będę pytać o pewne słowo i podam oczywiście wskazówki, które będą na nie naprowadzać.

0: Reklama.
1: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
4: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
5: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
4: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
6: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
4: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 15. Czas na serwis informacyjny. Jarosław Turek.
11: W serwisie dramat w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Monitoring sposobem na kradzież na działkach w Kutnie i zapowiadane zmiany w rozkładach jazdy pociągów. W regionie dzisiaj pochmurno i chłodno, na termometrach maksymalnie 11 stopni. Dramat na osiedlu w Kielcach. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 4 osób, których ciała znaleziono dzisiaj rano w jednym z domów na osiedlu pod Dalnią. Rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Daniel Prokopowicz, informuje, że zmarli byli członkami jednej rodziny.
12: Na chwilę obecną zakładamy jako wiodącą wersję o tym, że doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli do sytuacji w tym konkretnym przypadku polegającej na tym, że najpierw doszło do pozbawienia życia 3 osób, których ciała znaleźliśmy wewnątrz mieszkania, a następnie do samobójczej śmierci 55-letniego mężczyzny. Z naszych ustaleń wynika również, że zwłoki wszystkich 4 osób są zwłoki ojca, matki oraz 2 dzieci.
11: Na miejscu cały czas pracują policjanci z udziałem 2 prokuratorów i biegłego lekarza sądowego. Na jutro zaplanowano rozpoczęcie sekcji zwłok. Działkowcy z Kutna będą mogli wyremontować albo wybudować nową infrastrukturę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W przyszłym roku zostanie uruchomiona na ten cel specjalna dotacja z Urzędu Miasta. Więcej mówi o tym nasz reporter Adam Łużyński.
13: Rada Miejska podjęła uchwałę, dzięki której będzie można starać się o wsparcie po złożeniu odpowiedniego wniosku. W przyszłorocznym budżecie miasta zostanie przeznaczone na ten cel do 200 tysięcy złotych. To długo wyczekiwany projekt uchwały. Mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
14: To jest wsparcie dla działkowców. Tak, szacujemy, że w przyszłym roku między 150 a 200 tysięcy chcemy przeznaczyć dla działkowców. Myślę, że to jest bardzo ważny projekt.
13: Na terenie Kutna działa kilka rodzinnych ogrodów działkowych. Rozmawiałem z właścicielami działek, którzy podkreślają, że w kilku miejscach przydałoby się wyremontować drogę, poprawić odwodnienie gruntów i rozszerzyć sieć monitoringu.
11: Monitoring, o którym wspominają działkowcy z Kutna, ich zdaniem jest jedną z pilniejszych potrzeb, bo tej jesieni w ogródkach działkowych pojawili się złodzieje kradnący warzywa i owoce. Nowe połączenie w góry i więcej cyklicznych pociągów. Będą spore zmiany dla pasażerów kolei. W grudniu zacznie obowiązywać nowy zimowy rozkład jazdy, a wśród zmian, które wprowadzi PKP, jest utworzenie nocnego pociągu z Trójmiasta do Zakopanego, który zatrzyma się także w Łodzi i będzie kursował codziennie. Dodatkowo zwiększy się liczba cyklicznych połączeń, w tym przejeżdżające przez województwo łódzkie pociągi z Trójmiasta i Szczecina do Krakowa lub Katowic. Te będą kursować regularnie co dwie lub cztery godziny. Zdaniem pasażerów to jest bardzo dobra zmiana.
15: No myślę, że tak, bo każdy sobie ustawi jakoś według tego dojazd do pracy, czy tam do szkoły, czy gdzieś nawet na wycieczkę. Zawsze lepiej, jak jest więcej.
16: Ja akurat jeżdżę czasami przez Kraków, czasami przez Katowice do Bielska i fajnie będzie, że będzie częściej te pociągi będą jeździć.
15: Nieraz jest tam rano, później dopiero po południu, nie ma takiego wyboru, ale jak tak co 2-3 godziny, to lepiej.
11: Nowy rozkład oznacza także zmiany w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pociągi ponownie pojadą do Poddębic, a wśród nowości pojawi się połączenie z Łodzi do Warszawy przez stację Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Nowy rozkład jazdy ma obowiązywać od 13 grudnia. Senat pracuje nad ustawą dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku blokowania nielegalnych treści. Decyzję w tej sprawie ma podejmować m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, a od każdego postanowienia będzie można odwołać się do sądu. Więcej mówi o tym Klaudia Wróblewska.
17: Według Ministerstwa Cyfryzacji obecne przepisy nie chronią użytkowników mediów społecznościowych, a zwłaszcza dzieci, które są najbardziej podatne na pojawiające się na platformach wpisy, o czym mówił szef tego resortu Krzysztof Gawkowski.
18: Albo bierzemy tego byka za rogi w internecie i mówimy, nielegalne treści w internecie nie mają prawa tam istnieć, albo przymykamy oczy i mówimy, no tak, platforma jakaś reaguje. No reaguje, po tygodniu.
17: Senacka komisja przyjęła kilka poprawek do ustawy regulującej kwestie bezpieczeństwa w sieci. Chodzi m.in. o skrócenie vacatio legis, czyli okres wejścia przepisów w życie. To drugie podejście parlamentu do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
11: Pierwszą próbę stworzenia przepisów o bezpieczeństwie w sieci w styczniu tego roku zablokował prezydent Nawrocki z obawy przed wprowadzeniem cenzury. I tyle w tym serwisie, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Wyglądam za okno i faktycznie coraz bardziej słońce próbuje się przebijać, choć nadal są to próby. Takie odrobinę nieśmiałe, można nawet powiedzieć. Na rozpogodzenia jest szansa w najbliższych godzinach. Za to na wzrost temperatury już raczej niekoniecznie. Na termometrach 11 stopni w całym regionie, czyli to maksimum na dzisiaj osiągnęliśmy. Cieplej będzie za to jutro, bo nawet do 14 stopni, ale za to silniejszy wiatr może się pojawić i przelotne opady deszczu. Te zresztą możliwe jeszcze dzisiaj.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
19: Radio Łódź. Tu i teraz.
10: Na zegarze 6 minut po godzinie 15. Radio Łódź tu i teraz we wtorek 13 października. Ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania przed nami. Mówimy zatem dzień dobry raz jeszcze. Patryk Lewy i Kuba Janik. A co w tej godzinie? W tej godzinie na pewno konkurs i spotkanie z płytą tygodnia. Będziemy też zaglądać na drogi w Łodzi i regionie.

Czas zatem na zapowiadany konkurs. Trzy hasła, jedno słowo do zdobycia. Podwójne zaproszenie do kina. studio@radiolot.pl. W treści maila proszę podać odpowiedź i pamiętać, by wpisać swoje imię i nazwisko. A wskazówki naprowadzające na hasło są następujące. Pierwsza z nich: bezpiecznik w instalacji elektrycznej. Druga: tkanka wtórna okrywająca łodygi. I trzecia: często w ruchu drogowym. studio@radiolot.pl. Mam nadzieję, że udało się skojarzyć, o jakie hasło chodzi.

0: Jesienny deszcz przebojów w Radiu Łódź.
1: 21 minut po godzinie 15. Szybki konkurs, to i błyskawicznie udało się znaleźć zwycięzcę. Trzeba było tylko dobrze skojarzyć.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: A hasło, które Państwa pytałem, to oczywiście było słowo korek. Myślę, że szczególnie ta trzecia wskazówka była najbardziej pomocna. Patrząc na to, że godziny szczytu tak naprawdę się rozpoczęły, za chwilę zresztą będziemy sprawdzać sytuację na drogach w Łodzi i regionie. A do Radia Łódź po odbiór nagrody zapraszam panią Elżbietę. Gratuluję, jest 7 dni na odbiór nagrody.

0: patrzę. Patrzę.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Joanna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
9: Panie redaktorze, jak żyć?
10: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
9: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
11: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
9: Iza Berkowska
10: i Marcin Pośpiech.
2: Autopromocja. Reklama.
12: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Cześć! Dokąd jedziesz?
14: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
13: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
14: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
13: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
14: A naprawię Skodę parkingową?
13: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
14: Super. Podasz adres?
13: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. Skoda-dobroń.pl.
15: Zapraszamy w muzyczną podróż do Chin w Filharmonii Łódzkiej. Już w piątek, 23 października o 19:00 zabrzmi koncert fortepianowy Rzeka Żółta, inspirowany pięknem i historią rzeki Huangho, nad brzegami której powstała chińska cywilizacja. Program uzupełnią wirtuozowski 12 koncert fortepianowy Mozarta oraz pełna rozmachu 3 symfonia Rachmaninowa. A głównymi bohaterami wieczoru będą goście z dalekiego państwa środka, pianista Haiyu Zhang i dyrygent Ren Chang-fu. Bilety w kasie i na filharmonia.lodz.pl.
16: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
17: Let's do it!
16: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
17: Oh yeah!
16: Zamów 512 50 40 30.
18: Dobra cena gwarantowana.
17: Let's do it!
2: Po reklamie.
19: W Radiu Łódź zaglądamy teraz na drogi i prowadzi Seweryn Potentas.
20: Zaczynamy od problemów na autostradowym węźle łączącym A2 za jedynką. Tuż za nim na trasie w stronę Łodzi doszło do kolizji, przez to nieco blokować może się zarówno zjazd z A2, jak i przejazd samą A1. Nie warto jednak szukać objazdu przez węzeł w Strykowie, który o tej porze jak zwykle się korkuje. W Łodzi największe problemy czekają w tym momencie w centrum i przy wylotach na trasę WZ. Nawet 10 minut zabierać może przejazd ulicą Sienkiewicza. Do tego w korku stoi też Przędzalniana i Aleja Piłsudskiego, na której ruch w kierunku Widzewa stoi już od Targowej. Cierpliwość potrzebna jest też na drogach wyjazdowych z miasta. W ponadkilometrowych zatorach utknąć można na Pabienickiej przed Rudzką i na Brzezińskiej w Nowosolnej. Dłużej poczekać trzeba też na Rokicińskiej przed Hetmańską i Malowniczą, a na drogi wracamy minutę przed 16:00.
19: 15:30 na zegarze. Najważniejsze informacje w skrócie. Jarosław Turek.
21: Dramat na osiedlu w Kielcach. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 4 osób, których ciała znaleziono dzisiaj rano w jednym z domów. Prokuratura okręgowa w Kielcach informuje, że zmarli byli członkami jednej rodziny. Jest możliwe, że powodem dramatu było dokonanie tzw. samobójstwa rozszerzonego. Na miejscu cały czas pracują policjanci z udziałem 2 prokuratorów i biegłego lekarza sądowego. Duży bezpłatny parking może zniknąć z Łodzi. Miasto chce sprzedać działkę przy drukarni prasowej. O ile budynek przy Piłsudskiego 82 należy do prywatnego właściciela, o tyle część drogi i miejsc postojowych tuż przed nim należy do miasta. Drukarnia ma zostać sprzedana za 2 miliony złotych, chociaż na razie nie jest jeszcze znany termin licytacji. W województwie łódzkim mamy pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Autokar z oddziałem ratunkowym na pokładzie ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy. Pojazd będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, ale także podczas dużych wypadków drogowych. Prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Tak wynika z opublikowanej dzisiaj opinii Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Eksperci uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może zostać skutecznie złożone także bez fizycznej obecności głowy państwa. A papież Leon XIV niebawem zostanie przyjęty do rzymskiej kliniki Gemelli. Przejdzie tam operację usunięcia guzka na płucu. Dla bezpieczeństwa papież jest jedynym pacjentem na całym piętrze szpitala. Nie jest jeszcze znany dokładny termin zabiegu, ale wiadomo, że po jego przeprowadzeniu papież ma przebywać w szpitalu około tygodnia. Tyle informacji w skrócie, a kolejny serwis za pół godziny.
19: Na termometrach bez zmian 11 stopni w całym regionie. Na ten moment najcieplej w okolicach Wielunia i Wieruszowa, gdy mówimy o województwie łódzkim, choć tak naprawdę te temperatury są do siebie bardzo zbliżone. Przed nami niewielka niestety szansa na rozpogodzenia, a do tego warto mieć na uwadze, że przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Parasol na wszelki wypadek warto mieć przy sobie, a do tego jeszcze słaby wiatr. Noc, ta już zdecydowanie jesienna, o ile nie zimowa, bo temperatura spadnie tylko do 4 stopni. I ważna informacja dla kierowców, możliwe są silne zamglenia.

Radio Łódź. Tu i teraz nasze popołudniowe spotkanie potrwa jeszcze do godziny 16, a w nim również spotkanie z płytą tygodnia. W tym tygodniu Tamtej Dziewczyny Już Nie Ma i Natalia Grosiak.

0: Jak to dobrze brzmi, Wicked Game w Radiu Łódź. Za 19 minut będzie 16.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski, zapraszam. Natalia Grosiak z Micromusic nagrała swoją solową płytę. Tamtej dziewczyny już nie ma. To przypomnijmy, kim była. Założyła zespół Micromusic, współtworzyła i współtworzy ten zespół, bo przecież on nadal istnieje, jedynie chwila na solową karierę. Ale to nie jest jedyny zespół, w którym brała udział. Dig It All Love, przypomnę. To jest grupa niezwykle ciekawa, bo przecież ma za sobą kilka lat pracy i też fantastyczne nagrania. Sama Natalia Grosiak w 2001 roku wystąpiła w Świnoujściu podczas Famy i tam otrzymała swoją pierwszą nagrodę za teksty piosenek. Później w latach 2002-2004 pojawiała się na różnych festiwalach, ale tu zwróciłbym uwagę na krakowski z piosenką i tu została laureatką i przez pierwsze 2-3 lata zdobywała kolejne nagrody na tym festiwalu. Później zrezygnowała oczywiście z tej krakowskiej sceny i zaczęła występować na dużo większych, by przypomnieć Open Air, czy Smooth Festival w Bydgoszczy, czy Ladies Jazz Festival w Gdyni. Zespołem Micromusic zdobyła Fryderyka za album Micromusic z dolnej półki. No a piosenka Takiego Chłopaka do dzisiaj cieszy się niezwykłą popularnością w sieci. Do tej piosenki odnoszę się rzeczywiście opowiadając o Natalii Grosiak, bo przecież tamtej dziewczyny już nie ma, a tamta dziewczyna szukała dobrego, fantastycznego chłopaka. Grosiak w 2005 roku występowała jako Basia Niedziela również w spektaklu Skat, bo chciałbym również zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie gościła na scenach różnych teatrów, czy też brała udział w takich spektaklach, koncertach, w których śpiewała po prostu piosenki innych. Pierwszy swój taki solowy singiel nagrała pod tytułem Longing, może Państwo pamiętają, w 2013 roku. Kolejne single to było Tango Cat albo Alunia i pierwszy solowy album, w którym Grosiak figuruje pod swoim nazwiskiem, został wydany w 2016 roku. Czekaliśmy więc poprzez różne projekty, obserwując Natalię Grosiak, na to, co się wydarzy na tej płycie. Zapowiadała ją od pewnego czasu i wydaje mi się, że mówiła od początku prawdę, że chce bez pretensjonalnie, a z drugiej strony w ogóle wręcz wprost opowiedzieć o przemianie, która w niej nastąpiła. Nastąpiła? Na pewno tak. Chociaż oczywiście wciąż odnosi się do siebie, patrząc także w przeszłość, czerpiąc z tej przeszłości, chociażby dla samego porównania, co się w niej zmieniło. To my też możemy spojrzeć na siebie, czy coś się w nas zmienia latami, bo to przecież taki proces, który trwa. I słuchamy tej nowej Natalii Grosiak w tym tygodniu i piosenek z jej solowego albumu.

0: W jesiennej ramówce spotkania z płytą tygodnia od poniedziałku do piątku o 15.40. Natomiast tych, których interesują historie piosenek, jak one powstawały, jakie dokładnie zagadnienia kryją się za nimi, no to też polecamy historię właśnie pewnej piosenki. Ta od poniedziałku do piątku o 11.40 w Radiu Łódź, a my gramy dalej. Już teraz The Cranberries.
1: Radio Łódź nadaje rytm.

Powoli kończymy nasze popołudniowe spotkanie w programie Radio Łódź Tu i Teraz, bo po 16 oczywiście magazyn reporterów, czyli najważniejsze tematy, którymi żyje Łódź i region, a będziemy na pewno w Kutnie. Tam, przypomnijmy, miał miejsce ogólnopolski protest lekarzy weterynarii, ale też kradzieże w ogródkach działkowych. W programie zajrzymy też na kolej i do nowego zimowego rozkładu. A w stolicy regionu też komunikacyjnie, ale bardziej problemowo, bo mieszkańcy Zakładowej do najbliższego autobusu mają aż 2 km, to spowodowane remontem. Mam nadzieję, że to Państwa zainteresowało i zachęcam, by z nami pozostać.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą w czwartek 15 października od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
7: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
8: Ale że już?
7: No już.
8: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
7: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
8: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
7: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
1: Po reklamie.
10: Za minutę będzie 16, ponownie zaglądamy na drogi. Seweryn Potentas.
11: Tym razem zaczynamy od utrudnień na trasie S14. Ostrożność przyda się kierowcom jadącym od Emilii w kierunku węzła Róża, a wszystko przez pracę drogowców. Ci obecnie zajmują jeden pas ruchu na wysokości węzła w Konstantynowie, co powoduje co najmniej kilkusetmetrowy zator, więc lepiej zdjąć nogę z gazu. Nie bez problemów jedzie się też przez Łódź. Korkować zaczęła się ulica Kopcińskiego, na której ruch w kierunku Ronda Solidarności stoi już od wiaduktu. Problemy także przy remontowanej ulicy Retkińskiej. Duży ruch w kierunku Retkini powoduje, że stoi Krzemieniecka przed Bandurskiego i Aleja Wyszyńskiego jadąc od Karolewa do Retkińskiej. Z każdą minutą coraz gorzej jest też przy wyjeździe z Łodzi w kierunku Natolina. Korek na Brzezińskiej stoi już od ulicy Hanuszkiewicza, a na drogi wracamy za pół godziny.
10: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Jarosław Turek.
12: A w serwisie niebezpieczne bakterie w łódzkim DPS-ie, ściganie sprawców podpalenia bazy Starlink na Mazowszu i koniec kolejnego bezpłatnego parkingu, tym razem przy łódzkiej drukarni prasowej w regionie pochmurno, a przed nami pogodna, ale zimna noc ze spadkiem temperatury nawet do 5 stopni. Bakteria Legionella w łódzkim DPS-ie. Sierpniowe badania wody w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Przybyszewskiego wykazały wysokie stężenie Legionelli w jednym z pawilonów. Bakteria może wywołać groźne zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi głównie przez wdychanie drobnych kropelek skażonej wody, na przykład pod prysznicem. A jak przekazała nam Katarzyna Wójcik z łódzkiego sanepidu, problem powraca w tej placówce od lat. Badania przeprowadza się dwa razy w roku.
13: Standardowo pobranych było 11 próbek z wewnętrznego systemu wodociągowego i stwierdzono poziom zanieczyszczenia średni w pawilonie A i wysoki w pawilonie B.
12: A przy średnim poziomie zanieczyszczenia zarządca powinien wyczyścić i zdezynfekować instalację wodną i zadbać o to, żeby woda nie zalegała w rurach.
13: W przypadku wystąpienia wysokiego zanieczyszczenia tutaj już należy wyłączyć z użytkowania wszystkie prysznice oraz urządzenia wytwarzające aerozol wodny ze względu na to, że do zakażenia bakterią dochodzi poprzez wdychanie aerozolu wodnego.
12: Miasto zdecydowało o wymianie instalacji wodnej. Czekamy na odpowiedź Urzędu Miasta i Dyrekcji DPS-u w sprawie, jakie działania podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom DPS-u. Minister Sprawiedliwości chwali polskie służby za sprawne wykrycie sprawców podpalania stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch podejrzanych oto osób, a dzisiaj w ręce policji wpadła kolejna. Minister Waldemar Żurek zapowiada też szybkie działania w sprawie wystawienia europejskiego nakazu aresztowania.
14: Ja mogę tylko pochwalić służby, to znaczy dochodzi do takiego zdarzenia. Szybko są łapani sprawcy, z tego powinniśmy się cieszyć i powinni stanąć przed polskim sądem jak najszybciej.
12: Wczoraj zatrzymano dwóch obywateli Turcji. Wiadomo, że trzecią zatrzymaną osobą jest kobieta. Baza Starlinka pozwala na łączenie satelitów z internetem. Z terminali sieci satelitarnej Starlink na froncie korzystają wojska ukraińskie. Niemal 50 bezpłatnych miejsc parkingowych może zniknąć z Łodzi. Magistrat chce sprzedać działkę przy Piłsudskiego 82. Budynek znajdującej się tutaj drukarni prasowej jest własnością prywatną, ale połowa parkingu przed nim należy do miasta. I działka ma zostać wystawiona na sprzedaż w ramach licytacji.
15: Dla ludzi będzie żal, no bo gdzie mają parkować? Wszędzie parkingi są płatne, tu jest darmowy parking, więc myślę, że najgorzej tutaj ucierpią mieszkańcy pobliskich terenów.
12: Tak mówi Radio Łódź, jeden z mieszkańców Widzewa. Cena wywoławcza połowy parkingu przed drukarnią prasową to 2 miliony złotych, a licytacja odbędzie się 18 grudnia. Ruszyła druga edycja budżetu obywatelskiego w Sieradzu. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać spośród 33 projektów. W tegorocznej odsłonie dominują inicjatywy związane z poprawą infrastruktury drogowej i budową miejsc rekreacji w mieście. A jedną z nich jest pomysł utworzenia huśtawki promującej miasto napisem I love Sieradz, mówi Olga Szczepaniak, autorka tego projektu.
16: To właściwie może być huśtawka dla zakochanych, albo dla zakochanych w Sieradzu, albo dla tych, którzy po prostu chcą mieć piękne wspomnienie w formie wizualnej właśnie z naszego miasta.
12: Huśtawki miałyby stanąć w najpopularniejszych miejscach spacerowych Sieradza nad Wartą, na Wzgórzu Zamkowym i w parku na osiedlu Klonowe. Jeszcze o tym, że policjanci zatrzymali w Radomiu poszukiwanego kilkoma listami gończymi 41-latka, ale najpierw musieli go dogonić. A ten uciekał przed funkcjonariuszami, przechodząc przez balkony na 10 piętrze. Mówi o tym więcej Iwona Rodziewicz.
17: Gdy 41-latek usłyszał pod drzwiami funkcjonariuszy, postanowił uciekać, przechodząc ze swojego balkonu na kolejne na 10 piętrze wieżowca. Sił starczyło na kilka przejść, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.
18: No nawet trzeci albo czwarty. Znajdując się na 10 piętrze budynku, zaczął przechodzić przez kolejne balkony, próbując w ten sposób uniknąć spotkania z funkcjonariuszami.
17: 41-latek był poszukiwany kilkoma listami gończymi.
18: Poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe, za oszustwo, za kradzieże.
17: Uciekinier za kratami spędzi teraz najbliższe 4 lata. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
12: Na złapany delikwent był ścigany także za przestępstwa dokonane w Łodzi. Tyle w tym serwisie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
19: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
10: Większe przejaśnienia i rozpogodzenia to jeszcze przed nami. Na ten moment 10 stopni w Bełchatowie i Sulejowie, 11 w Łodzi i Uniejowie, podobnie w kolejnych godzinach. W nocy natomiast zachmurzenie. To początkowo będzie małe i umiarkowane, później może wzrastać. Co ważne, w pierwszej połowie nocy możliwe silne zamglenia. Proszę mieć to na uwadze, jeśli w nocy będą Państwo podróżowali samochodem, a do tego jeszcze nad ranem miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Noc chłodna od 4 do 6 stopni.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 16 w naszym studiu Piotr Andrzejczak.
20: Dzień dobry.
10: Czyli przechodzimy do tego, co najważniejsze w Łodzi i regionie. Kilka ważnych spraw to na pewno w tym programie do godziny 18. A ja Państwu za ostatnie 3 godziny bardzo dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia.
0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
20: Teraz już oficjalnie mogę powiedzieć dzień dobry. Najbliższe 2 godziny z informacjami z Łodzi i z regionu. Kuba Janik realizuje nasz program, a dodam jeszcze, że wydawcą programu Radio Łódź Słuchasz Wiesz jest Beata Janowska.
0: Słuchasz i wiesz.

0: Radio Łódź, słuchasz, wiesz, jest 10 minut po godzinie 16, a więc pora, abyśmy przedstawili Państwu, co przygotowaliśmy na najbliższe dwie godziny. No i w tej pierwszej to właściwie okaże się, że najważniejszym miastem w regionie jest Kutno. No, może nie do końca, ale w Kutnie na przykład protestowali dzisiaj lekarze weterynarii z całej Polski. Domagają się zaległych wypłat i rozmów z ministerstwem, a główne powody protestu weterynarzy to m.in. opóźnienia w wypłatach, niezmienne od lat stawki i brak dialogu z ministerstwem rolnictwa.
1: Chcemy zamanifestować to, że jesteśmy obecni, że domagamy się rozmów z ministerstwem rolnictwa i wspólnego dialogu na rzecz bezpieczeństwa żywności.
2: Budżet bardzo dużo zarabia na naszej pracy, natomiast my jesteśmy trochę po macoszemu od 15 lat potraktowani.
0: A organizatorzy protestu podkreślają, że problemy z finansowaniem nadzoru weterynaryjnego dotyczą nie tylko samych lekarzy, ale także rolników i konsumentów. Zdaniem protestujących brak stabilnego finansowania może zagrozić ciągłości kontroli, a w konsekwencji bezpieczeństwu żywności polskiemu eksportowi. Weterynarzy, którzy protestowali dzisiaj w Kutnie, wysłali także otwarty list do premiera Donalda Tuska. Duże zmiany czekają pasażerów z Łodzi i regionu w nowym rozkładzie jazdy pociągów. Nocne połączenie do Zakopanego, między innymi szybsze podróżowanie do Częstochowy czy powrót kolei do Poddębic i nowy kurs ŁKA do Warszawy. Właśnie jedną z nowości to jest nocny pociąg z Trójmiasta do Zakopanego, który zatrzyma się także w Łodzi. Co dwie godziny mają jeździć pociągi łączące Trójmiasto z Krakowem i Katowicami, także przez Kutno i Łódź, a co cztery godziny ma kursować skład ze Szczecina do Krakowa i także te pociągi będą zatrzymywać się w naszym regionie, w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie.
3: Często, przynajmniej raz na tydzień jeżdżę. Zdecydowanie brakowało mi takich rzeczy.
4: No im więcej, tym lepiej, tak? To jedzie się rano, więc już cały dzień jest na zwiedzanie, chodzenie.
5: Uruchomione zostaną dwie pary połączeń na dobę na trasie Sieradz-Poddębice oraz trzy pary połączeń na trasie Zduńska Wola-Poddębice.
0: A ja dodam, że pociągi do Poddębic wracają po 17 latach przerwy. No i wrócimy do Kutna, bo tam działkowcy z tego miasta skarżą się na kradzież warzyw i owoców ze swoich ogródków. Złodzieje mają zabierać plony, wchodzić na teren działek nocą, a mieszkańcy apelują o rozbudowę monitoringu i lepsze zabezpieczenia.
6: Kradną. No teraz nawet z sąsiadką rozmawiałam. Mówiła, że u niej to sporo warzyw zginęło.
7: Monitoring no nie obejmie wszystkich działek.
6: Dzisiejsze nocy ktoś musiał być, bo miała taki sznurek na drzwiach, to był zdjęty.
0: A rodzinnych ogrodów działkowych w Kutnie jest kilka. Na razie miasto zaplanowało 150 tysięcy złotych na naprawy i modernizację ich infrastruktury. A już po godzinie 17 zajrzymy na łódzki Olechów. Mieszkańcy tamtego osiedla mają utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej od kilku dni. A to w związku z remontem kolejnego odcinka ulicy Zakładowej. No i właśnie dlatego autobus linii 82 od niedzieli nie kursuje już aleją Józefiaka. W związku z przebudową mieszkańcy zachodniej części Olechowa muszą pokonać blisko 2 kilometry, aby dotrzeć do najbliższego przystanku autobusowego przy Alei Hetmańskiej. I jak sami mówią, nikt nie pomyślał przy tym remoncie o osobach starszych. A więcej na ten temat w naszym programie już po godzinie 17.
8: Słuchasz i wiesz.

0: Bittersweet Symphony. Muzycznie nasz program dzisiaj rozpoczął zespół The Verve.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No a my teraz po raz pierwszy zaglądamy dzisiaj do Kutna, bowiem właśnie w Kutnie urzędowi lekarze weterynarii z całej Polski protestowali. Przy ulicy Wschodniej protest rozpoczął się o 7 rano, trwał 8 godzin. Jego uczestnicy domagają się podwyżek stawek za podejmowane czynności, stałych wypłat pieniędzy w zamian za finansowanie inspekcji weterynaryjnej. Urzędowi lekarze weterynarii dbają o bezpieczeństwo żywności, która trafia na nasze stoły. Między innymi mają nadzór nad ubojem w rzeźniach, nad mleczarniami czy targowiskami. Za każdą z podejmowanych czynności otrzymują konkretne, urzędowo ustalone stawki, a podczas protestu twierdzili, że ostatnia podwyżka tych stawek miała miejsce 15 lat temu. Organizatorzy protestu podkreślają, że dotychczasowe rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego zdecydowali się na tę dzisiejszą dużą manifestację, a w Kutnie była dziś reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
2: To właśnie w tym mieście, przed jedną z największych fabryk przetworów mięsnych w Polsce, lekarze inspekcji weterynarii walczyli o swoje prawa, które przez 15 lat nie doczekały się uregulowania. Chcemy pokazać, że jesteśmy obecni, mówi Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
3: Chcemy zamanifestować to, że jesteśmy obecni, że domagamy się rozmów z Ministerstwem Rolnictwa i wspólnego dialogu na rzecz bezpieczeństwa żywności.
4: Te wszystkie opowieści, które pojawiały się w mediach, że lekarze weterynarii dostają podwyżki, to jest kłamstwo, proszę Państwa.
2: Dodaje Bartosz Woźniak ze Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.
4: To, że lekarze dostali wyrównanie zaległości, to proszę przypomnieć sobie, mówimy o zaległościach 3-miesięcznych. W dniu ogłoszenia te zaległości nie były uregulowane. Uregulowały się dopiero z tydzień później.
2: Powodów do niezadowolenia jest wiele, mówią urzędowi inspektorzy weterynarii.
5: Przede wszystkim o stabilne finansowanie, płynność finansową, bo to niewielu wie, że jesteśmy samozatrudnieni. Mamy umowy zlecenia, umowy B2B. Musimy sami opłacać składki, ZUS-owskie, podatki, a nie dostajemy wynagrodzenia na czas. Poza tym stawki nasze są niezmienione od 15 lat. Wie pani, ile kosztuje badanie jednej sztuki świni?
6: Proszę powiedzieć.
5: 4,48 zł. Więc walczymy o waloryzację. Chcielibyśmy, żeby była coroczna waloryzacja tych stawek. Przede wszystkim o stabilne finansowanie.
7: Te wszystkie rzeczy, których Ministerstwo Rolnictwa ostatnio się chwali, że otwiera nowe rynki pracy, to nie jest dzięki urzędnikom w biurach, tylko to jest dzięki ciężkiej pracy inspekcji weterynaryjnych, urzędowych lekarzy weterynarii, które doprowadziły do sytuacji, iż ta żywność została doceniona i bezpieczeństwo jej produkcji zostało docenione na rynkach światowych.
5: Budżet bardzo dużo zarabia na naszej pracy, natomiast my jesteśmy trochę po macoszem od 15 lat potraktowani.
2: W połowie września weterynarze wystosowali pismo do premiera Donalda Tuska z prośbą o uregulowanie tych aspektów. Niestety bez odpowiedzi. Karol Retal, należący do Rady Prezydenta Polski, poinformował dzisiaj, że Rada pracuje nad różnymi rozwiązaniami w tej sprawie.
8: Tak, oczywiście pracujemy. Są pewne przedstawiane do Rady rozwiązania, które należałoby się pochylić, które na przykład pomysły czy rządowe, czy strony społecznej są dobre i warte i godne rozważenia. Nad tym Rada naprawdę pracuje.
2: Na wyniki tej pracy musimy jeszcze poczekać.
0: A weterynarze zapowiadają, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podobne akcje będą się odbywać w całej Polsce. Dziś protest weterynarzy odbył się w Kutnie i była tam nasza wysłanniczka Weronika Skibińska.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Słuchasz i wiesz.
1: No, nasz program do godziny 18. Oczywiście znany Państwu numer telefonu 606-78-78-78. Jeżeli będą Państwo chcieli podzielić się z nami swoimi uwagami, to bardzo proszę. Można także pisać na adres mailowy studio@radiolodz.pl. No, a jeżeli by Państwo chcieli także swój głos na antenie głosu posłuchać, to można nagrać tak zwaną głosówkę. To trzeba wejść na stronę radiolodz.pl. No i tam już ta głosówka jest i zostaną Państwo już poprowadzeni, jak nagrać i jak wysłać swoje refleksje do Radia Łódź. Jest 26 minut po godzinie 16, no to już niebawem kolejne wiadomości dla kierowców i skrót najważniejszych informacji w naszym programie.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Pora na najświeższe informacje z dróg. Kontroluje to wszystko, co dzieje się na drogach, Seweryn Potentas.
2: Na utrudnienie uwaga na trasie S8. Przy węźle Łask, jadąc w kierunku Sieradza, drogowcy prowadzą pracę przy naprawie dylatacji. Częściowo zablokowany jest jeden pas, a na trasie od Łodzi utworzył się nawet 2-kilometrowy zator. Teraz Łódź, gdzie problemy utrzymują się m.in. na Górnej. Blokuje się objazd dla remontowanej ulicy Broniewskiego, czyli Aleja Śmigłego Rydza i ulica Niższa. Tutaj korek ciągnie się od skrzyżowania Dąbrowskiego do ulicy Śląskiej, która także się blokuje, co najmniej od ulicy Gojawiczyńskiej. Dłuższy postój czeka też na kierowców przejeżdżających obok parku Śledzia. Co najmniej 5 minut stracić można na Północnej, która stoi jeszcze przed skrzyżowaniem Skilińskiego. Poza tym zapełniło się już także skrzyżowanie Ogrodowej z Zachodnią, a na drogi wracamy minutę przed 17.
1: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, minęła 16:30. W naszym programie pora na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Jarosław Turek.
3: Jest akt oskarżenia wobec kobiety, która zaatakowała personel medyczny szpitala w Piotrkowie. W styczniu tego roku 42-latka domagała się wykonania badań lekarskich w szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Rakowskiej. Kiedy dyżurujący lekarz skierował ją do innej placówki, zaatakowała go podobnie też pielęgniarkę i ratownika medycznego. Wrócimy do tego szerzej w naszym serwisie za pół godziny. Bakteria Legionella w łódzkim DPS-ie. Sierpniowe badania wody w Domu Pomocy Społecznej przy Przybyszewskiego w Łodzi wykazały wysokie stężenie Legionelli w jednym z pawilonów. To bakteria, która może wywołać groźne zapalenie płuc. Do zakażenia dochodzi głównie przez wdychanie drobnych kropelek skażonej wody, na przykład pod prysznicem. Sanepid informuje, że to jest problem, który w tym DPS-ie powraca od lat. Miasto zdecydowało o wymianie instalacji wodnej. W Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. I to jest kolejna osoba, która planowała zamach na władze państwowe. A wcześniej poinformowano o zatrzymaniu mężczyzny na Dolnym Śląsku, około 60-letniego, który groził zamachem na premiera. Ministerstwo Energii, Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie dotyczące drugiej elektrowni jądrowej. Inwestorem i koordynatorem projektu będzie spółka PEJ, a PGE przygotuje analizę lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii. PEJ odpowiada też za przygotowanie projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powstającej w gminie Choczewo. Coraz więcej Polaków deklaruje chęć zostania dawcą szpiku. W bazie potencjalnych dawców szpiku w Polsce jest już ponad 2,5 miliona osób. To jest trzecia taka baza w Europie i piąta na świecie. A dzisiaj obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi albo inną chorobę układu krwiotwórczego. Tyle informacji w skrócie, a pełny serwis za pół godziny.
1: No to jeszcze w skrócie o pogodzie, która nam panuje. 12 stopni w tej chwili w Łodzi. W regionie może być trochę mniej, między 10 a 11. Już cieplej nie będzie. Po południu zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Już nie będzie padało, te słabe przelotne opady deszczu przed południem. Będzie wiał za to słaby wiatr zachodni i północno-zachodni.

0: Muzyka Queen.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
2: Do godziny 18 nasz informacyjny program. Do 17 pozostało nam 24 minuty, już za kilka minut o zmianach w rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia, no ale to jest rozkład jazdy, który jest korzystny dla pasażerów z naszego regionu, między innymi nocne połączenie do Zakopanego, szybsze podróżowanie do Częstochowy, powrót kolei do Poddębic i nowy kurs Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Warszawy.
3: Często, przynajmniej raz na tydzień jeżdżę. Zdecydowanie brakowało mi takich rzeczy.
4: No im więcej, tym lepiej, tak? Dojedzie się rano, więc już cały dzień jest na zwiedzanie, chodzenie.
5: Uruchomione zostaną dwie pary połączeń na dobę na trasie Sieradz-Poddębice oraz trzy pary połączeń na trasie Zduńska Wola-Poddębice.
2: W Poddębicach na pewno cieszą się mieszkańcy, bo kolej wraca do Poddębic na wyremontowaną stację po 17 latach przerwy. My już dzisiaj byliśmy w Kutnie, tam przyglądaliśmy się protestowi lekarzy weterynarii z całej Polski, a teraz można tak powiedzieć, taka codzienność niestety przykra dla działkowców z Kutna, bo oni skarżą się na kradzież warzyw i owoców ze swoich ogródków. Złodzieje zabierają plony, wchodzą na teren działek nocą, być może niszczą także te domki, no a mieszkańcy apelują o rozbudowę monitoringu i lepsze zabezpieczenia. A czy rzeczywiście mają szansę na takie zmiany, no to przekonamy się w naszym programie przed godziną 17:00.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Nocny pociąg do Zakopanego i większa regularność połączeń kolejowych to są zapowiedzi PKP Intercity, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio. Zapowiedzi zmian w kursowaniu pociągów w nowym rozkładzie jazdy. Ten wejdzie co prawda w życie w połowie grudnia, ale już teraz warto zapoznać się z proponowanymi zmianami. Pojawią się bowiem nowe kierunki i szybsze połączenia. A zimowym rozkładom jazdy kolejowym przyjrzał się reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas.
2: Już w grudniu pasażerów kolei czekają spore zmiany. PKP wprowadza nową mapę połączeń i stawia na większą liczbę kursów. Wśród podstawowych zmian ma być zwiększenie liczby połączeń cyklicznych. Skorzystają na tym pasażerowie z Łodzi podróżujący w dalszych kierunkach. Co 2 godziny kursować ma pociąg między Trójmiastem a Krakowem lub Katowicami, który poza Łodzią na trasie ma też Toruń, Kutno czy Częstochowę. To dobry ruch, komentują pasażerowie.
3: Często, przynajmniej raz na tydzień jeżdżę. Zdecydowanie brakowało mi takich rzeczy.
4: No myślę, że tak, bo każdy sobie ustawi jakoś według tego dojazd do pracy, czy tam do szkoły, czy gdzieś nawet na wycieczkę.
5: No im więcej, tym lepiej, tak?
3: Ja akurat jeżdżę czasami przez Kraków, czasami przez Katowice do Bielska i fajnie będzie, że będzie częściej takie pociągi będą jeździć.
4: Nieraz jest tam rano, później dopiero po południu, nie ma takiego wyboru, ale jak tak co 2-3 godziny, to lepiej.
2: Cyklicznie co 4 godziny ma też jeździć pociąg między Szczecinem a Krakowem, który zatrzyma się nie tylko w Łodzi, ale też w Tomaszowie i Opocznie. Pojawi się też nowe nocne połączenie do Zakopanego, które kursować będzie codziennie.
4: Lepiej się nocą jedzie.
5: No, młodzież to przeważnie nocą, nie?
3: Myślę, że tak, dopóki ktoś nie ma dzieci.
5: To jedzie się rano, więc już cały dzień jest na zwiedzanie, chodzenie.
3: No bo my możemy sobie nocą pojechać i rano i tak zwiedzać i ogarniać życie.
2: Zmiany szykuje także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Największą ma być powrót pociągów do Poddębic.
6: LKA uruchomi w sumie 7 par pociągów na dobę,
2: mówi rzecznik prasowy LKA Martyna Skalska.
6: 2 razy w ciągu dnia będzie obsługiwać połączenie do i z Łodzi Kaliskiej. Uruchomione zostaną też 2 pary połączeń na dobę na trasie Sieradz-Poddębice przez stacje Sieradz-Warta, Sieradz-Męka, Męcka-Wola, Izabelów, Zduńska-Wola, Szadek i Otok oraz 3 pary połączeń na trasie Zduńska-Wola-Poddębice przez stacje Szadek i Otok.
2: Dodatkowo LKA planuje wprowadzić pociągi przyspieszone. Te pojawią się m.in. na zmodernizowanej linii kolejowej numer 1, która łączy Łódź, Piotrków i Radomsko z Częstochową. Pojawi się też nowy pociąg z Łodzi do Warszawy.
6: Przez Tomaszów Mazowiecki Opoczno-Południe codziennie na tę trasę wyjadą 2 pary pociągów, a podróż z Łodzi do stolicy zajmie niecałe 2 godziny.
2: Nowe połączenie do województwa mazowieckiego wprowadzi także Polregio. Jego pociągi połączą Łódź z Radomiem i kursować będą 2 razy dziennie, rano i po południu. Nowy kolejowy rozkład jazdy wejdzie w życie 13 grudnia.
1: No ale niektóre plany kolejowych spółek mogą się jeszcze zmienić. Szczegóły są nadal uzgadniane z PKP, Polskimi Liniami Kolejowymi, czyli zarządcą infrastruktury. A ostateczna wersja rozkładów jazdy wszystkich kolejowych przewoźników powinna być znana pasażerom do końca listopada.
0: Słuchasz i wiesz.

0: No to teraz w naszym programie wracamy do Kutna.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Byłem działkowcy z Kutna dostaną wsparcie od miasta. W przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na działkową infrastrukturę. Rodzinne ogródki działkowe będą mogły wnioskować o dotacje. A na co działkowcy chcieliby te pieniądze wydać? O to pytał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
2: Prezydent zapowiedział wsparcie od przyszłego roku dla działkowców w Kutnie. Na różne zmiany, na jakieś remonty, na modernizację. Co w takim zakresie powinno się zmienić według Pana?
3: No, chociażby poprawienie nawierzchni tutaj tych dojazdowych, tych ścieżek.
4: By się przydało tam od trasy ogrodzenie zrobić, też takie, nie? Mhm. Bo jest głośno na działkach z tamtej strony.
2: No a każdy chciałby sobie tutaj w spokoju na pewno spędzić czas.
4: No tak, tak.
5: Przede wszystkim dokończyć tą meliorację. Teraz ktoś wpadł na tak genialny pomysł, tu zlikwidowano przepust, tam nie ma przepustu i woda leci tu wszystko tędy i tam het, wek i nie ma.
6: Na terenie Kutna działa kilka rodzinnych ogrodów działkowych. Rada Miejska podjęła uchwałę, dzięki której będzie można starać się o wsparcie po złożeniu odpowiedniego wniosku. W przyszłorocznym budżecie miasta zostanie przeznaczone na ten cel do 200 tysięcy złotych. To długo wyczekiwany projekt uchwały, mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
7: To jest wsparcie dla działkowców. Tak szacujemy, że w przyszłym roku od między 150 a 200 tysięcy chcemy przeznaczyć dla działkowców. Myślę, że to jest bardzo ważny projekt, bardzo długo wyczekiwany.
4: No na pewno kamer więcej, żeby było na działkach.
2: Kamer? Dlaczego?
4: No bo kradną.
2: Co kradną?
4: No warzywa.
2: Czyli przychodzą sobie tutaj po prostu ludzie, tak?
4: Tak, no teraz nawet z sąsiadką rozmawiałam. Mówiła, że ten u niej to sporo warzyw zginęło. I dzisiejsze nocy ktoś musiał być, bo miała taki sznurek na drzwiach, to był zdjęty.
2: Aha, czyli ktoś ślady po sobie zostawił.
4: Tak, no także kradną.
2: Monitoring to byłaby dobra inwestycja.
4: No jest, są tu kamery, no ale jest mało. Lepiej jakby było więcej.
2: A u Pani zdarzały się takie sytuacje?
4: No nie, no ja akurat kamerę mam na domku.
2: Tutaj z Panią rozmawiałem i mówiła, że zdarzają się przypadki kradzieży, że przydałby się monitoring. Jak Pan to ocenia?
3: Wie Pan, no zdarzają się, ale to wszędzie. To w tej chwili to się tego nie uniknie. Monitoring no nie obejmie wszystkich działek. A wie pan, dziś po założeniu tej lepszych płotów, nazwijmy lepszych ogrodzeń, też można wyeliminować w jakiś sposób dostęp tych obcych osób, ale no tego się nie uniknie.
0: Jak słyszeliśmy, kutnowski samorząd planuje przeznaczyć na dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych maksymalnie 200 tysięcy złotych. Będą to pieniądze do podziału dla wszystkich ogródków w mieście. Czy monitoring będzie działaniem najpilniejszym, o tym zdecydują działkowcy i zarządy ogrodów. A rozbudowa sieci monitoringu o dodatkową kamerę to koszt od kilkuset do kilku tysięcy złotych, bowiem im lepsza kamera, tym droższa. A Kutno odwiedził dzisiaj Adam Łużyński.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
3: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
10: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
1: Po reklamie.
11: No to sprawdzamy, jak zmieniła się sytuacja na naszych drogach, a sprawdza Seweryn Potentas.
12: Uwaga na wyjeździe z Łodzi ulicą Pabianicką. Dodatkowe utrudnienia pojawiły się tuż przed światłami przy Dibuła, gdzie doszło do kolizji. Przez to utworzył się ponadkilometrowy korek, który zaczyna się przy ulicy Prązyńskiego. Popołudniowe utrudnienia utrzymują się też na Żabieńcu. Chodzi przede wszystkim o skrzyżowanie ulicy Limanowskiego z Aleją Włókniarzy. Co najmniej 5 minut zostawią tu kierowcy jadący od strony Teofilowa i od ulicy ulicy Pojezierskiej. Na koniec przypominam o utrudnieniach na trasie S8 jadąc z Łodzi do Sieradza. To przez prace drogowe, na które natknąć można się na wysokości węzła Łask i za pierwszym ze zjazdów na Zduńską Wolę. Uwaga szczególnie w tym pierwszym miejscu, gdzie zablokowany jest jeden pas, przez co korek ma już nawet 3 km. Dlatego przyda się tu dodatkowa ostrożność. Ja dziękuję i do usłyszenia.
11: Słucham Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 17. Pora w naszym programie na najświeższe wiadomości, a przedstawi Jarosław Turek.
13: Na serwisie protest lekarzy weterynarii odpowiadających za bezpieczeństwo żywności, akt oskarżenia za atak na medyków szpitala w Piotrkowie i opinia Komisji Weneckiej w sprawie przyjmowania ślubowania sędziów przez prezydenta. W regionie po pochmurnym dniu czeka nas całkiem pogodna, ale zimna noc. Nad ranem temperatura spadnie do 6 stopni. Ogólnopolski protest weterynarzy na ulicach Kutna. Lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności domagają się uregulowania zaległych należności, poprawy finansowania inspekcji weterynaryjnej i zapewnienia stabilnych warunków pracy. Sprawa dotyczy nie tylko samych lekarzy, a mówi o tym więcej nasza reporterka Weronika Skibińska.
14: Do Kutna przyjechali przedstawiciele środowiska weterynaryjnego z różnych części Polski. Protestujący wskazywali przede wszystkim na wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach za wykonywane czynności urzędowe. Domagali się też stabilnego finansowania nadzoru weterynaryjnego oraz urealnienia stawek za wykonywaną pracę. To, czym chwali się ministerstwo, to nasza zasługa, mówi jeden z inspektorów weterynarii.
15: Te wszystkie rzeczy, których Ministerstwo Rolnictwa ostatnio się chwali, że otwiera nowe rynki pracy, to nie jest dzięki urzędnikom w biurach, tylko to jest dzięki ciężkiej pracy inspekcji weterynaryjnych, urzędowych lekarzy weterynarii, które doprowadziły do sytuacji, iż ta żywność została doceniona.
14: Sprawa dotyczy zadań ważnych również dla mieszkańców. Urzędowi weterynarzy kontrolują m.in. ubój zwierząt, czy nadzorują bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
13: Weterynarze we wrześniu skierowali do premiera Donalda Tuska list z postulatami, ale jak dotąd nie doczekali się odpowiedzi. Jest akt oskarżenia po ataku na personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa dotyczy 42-letniej kobiety, która w styczniu tego roku miała zaatakować pracowników szpitala przy ulicy Rakowskiej. Do zdarzenia doszło 11 stycznia. Kobieta domagała się wtedy wykonania badań lekarskich, a kiedy dyżurujący lekarz skierował ją do innej placówki, miała zacząć go szarpać, mówi młodszy aspirant Edyta Daru z piotrkowskiej policji.
16: Kobieta naruszyła nietykalność cielesną lekarza pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym wyszła ze szpitala.
13: Jak poinformowała prokuratura, kobieta częściowo przyznała się do zarzutów. Zastosowano wobec niej dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, a teraz może jej grozić nawet do 3 lat więzienia. Prezydent nie powinien blokować objęcia urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, oświadczyła Komisja Wenecka w opublikowanej dzisiaj opinii. A więcej o tym mówi Aleksandra Nietopiel.
17: Opinia dotyczy sporu o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w marcu. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 5 z nich. 4 sędziów złożyło je w kwietniu w obecności marszałka Sejmu. Nie zostali jednak dopuszczeni do wykonywania pracy. Komisja zaleca, by prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie. Nie powinien też sam oceniać procedury wyboru sędziów. Jeśli bez uzasadnienia odmawia przyjęcia ślubowania lub zwleka z tym zbyt długo, sędziowie powinni móc złożyć je bez jego udziału. Muszą jednak dopełnić wymaganych formalności i przekazać dokument prezydentowi. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
13: To może jednak nie kończyć sporu rządu z prezydentem o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ opinia Komisji Weneckiej nie ma charakteru aktu prawnego. Kancelaria prezydenta już oświadczyła, że nie zgadza się z wnioskami Komisji Weneckiej dotyczącymi ślubowania sędziów Trybunału. Papież Leon XIV czeka w rzymskiej klinice Gemelli na operację usunięcia guzka z płuca. Zabieg ma się odbyć jeszcze dzisiaj, a przeprowadzi go zespół chirurgów klatki piersiowej. Po operacji papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Ojciec Święty jest spokojny, tak mówił dziennikarzom kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Podchodzimy do tego z nadzieją, ale oczywiście wszyscy wspieramy go modlitwą i serdecznością. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy w bardzo spokojnej atmosferze. Ojciec Święty jest pod tym względem naprawdę wielkim przykładem. A przed kliniką zgromadziły się dzisiaj setki osób, które przyszły, aby okazać Leonowi XIV wsparcie i zapewnić go o swojej bliskości w dniu operacji. Tyle w tym serwisie, a kolejny w Radiu Łodzi za pół godziny.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Czeka nas całkiem sympatyczne popołudnie. W tej chwili w Łodzi 11 stopni, gdzieniegdzie świeci słońce. W okolicy także powinno się przebijać przez umiarkowane zachmurzenie. No i tak będzie przez najbliższe godziny. W popołudniu zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Już padać nie będzie. W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, potem z zachodu wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie naszego regionu możliwe miejscami słabe przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe także silne zamglenia, a temperatura spadnie do 4-6 stopni Celsjusza. Będzie wiał początkowo słaby, a potem wzmagający się do umiarkowanego wiatr zachodni i południowo-zachodni.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Pet Shop Boys śpiewali o przedmieściach w naszym programie. No my teraz zajrzymy na osiedle łódzkie Olechów, a mieszkańcy tego osiedla mają utrudniony dostęp do komunikacji miejskiej. Okazuje się, że to wszystko w związku z remontem kolejnego odcinka ulicy Zakładowej. Dzięki temu remontowi autobus linii 82 od niedzieli nie kursuje aleją Józefiaka. No i w związku z przebudową mieszkańców, szczególnie zachodniej części Olechowa, muszą pokonać blisko 2 km, aby dotrzeć do najbliższego przystanku, który mieści się przy ulicy Hetmańskiej. I jak sami mówią, nikt nie myśli o osobach starszych.
1: Wieczorem nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem. No kto pójdzie przez las? Dziki jak będą ganiać, to już w ogóle.
2: To się nie da dojść, jak ktoś jest mniej sprawny.
3: Dzieci, które jeżdżą na Olechów, mają do dojścia 1,5 kilometra drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi.
0: No to rzeczywiście wszystko nie wygląda komfortowo. Więcej na ten temat jeszcze przed godziną 17.30 w naszym programie. Przypomnę numer telefonu 606-78-78-78. Ale można także pisać na nasz adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: To była piosenka o supermocach. Opowiadaliśmy Państwu o zmianach, jakie czekają pasażerów w Łodzi w regionie, w nowym rozkładzie jazdy pociągów i to wygląda nieźle, ale okazuje się, że te zmiany w rozkładzie wzbudzają u naszych słuchaczy nostalgię.
2: Co tam kolej teraz? W latach 60. to były połączenia. Były do Zakopanego dzienne połączenia, taki ekspres Tatry. Wystarczyło kupić miejscówkę, przesiąść się do pociągu z Warszawy do Zakopanego w Koluszkach. Tam się miało miejsce i się dojeżdżało. Był nocny pociąg do Zakopanego zawsze. To był taki z Olsztyna przez Łódź do Zakopanego i z powrotem. Do Szczecina był pociąg rano przez Poznań. Do Świnoujścia w sezonie, na Hel w sezonie, z kuszetkami, z sleepingami, co komu pasowało. Do Ciechocinka były wagony przyczepione do tego pociągu, co do Gdyni jechał rano i można było wsiąść w Łodzi i w Ciechocinku wysiąść. W Karkonosze świetny pociąg Sudety z Warszawy przez Łódź Hojny, dzienny i tam potem się przesiadało w Kłodzku na inne pociągi jeszcze do Kudowy czy do Karpacza. Także to nie ma porównania, co było, a co teraz, takie pojedyncze rzeczy.
1: No to zaprosiłem Państwa do wehikułu czasu, tak było kiedyś. No, trochę to chyba wyidealizowany jest obraz polskich kolei państwowych z tych dawnych lat. Ja sporo podróżowałem wtedy pociągiem i no wcale nie uważam, że było tak rewelacyjne. Aczkolwiek pociąg Olsztyn-Zakopane pamiętam doskonale. Kilka razy jechałem nim i mówiąc szczerze, zawsze nie mogłem usiąść.

0: To oklaski dla grupy The Corrs, a piosenka nie wiadomo dlaczego nosiła tytuł Radio.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A w Radiu Łódź teraz o problemach mieszkańców Olechowa, osiedla w Łodzi, którzy walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę. Stracili bowiem dogodny dostęp do komunikacji miejskiej, a powodem jest remont kolejnego odcinka ulicy Zakładowej. Autobus 82 zmienił trasę, nie kursuje już Aleją Józefiaka do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej. Mieszkańcy mają około 2 kilometry. To uciążliwe, zwłaszcza dla starszych osób, które muszą pokonywać większe odległości, a w dodatku przez las lub nieutwardzonymi drogami. Jak mówi radiu przewodniczący Rady Osiedla nr 33 Maciej Kotynia, mieszkańcy zostali po prostu wykluczeni komunikacyjnie.
2: Należy tutaj też rozgraniczyć dwie strony, tak? Zachodniej stronie pomogłoby puszczenie linii 82 Aleją Józefiaka, tak jak było to do soboty włącznie. Natomiast wschodnia część osiedla teoretycznie ma zbudowany przystanek na ulicy Gajcego przy lesie. Natomiast dojście do tego przystanku też jest dosyć długie i przez bardzo niebezpieczny kawałek lasu, tak? Więc oni tutaj też wnioskują o to, żeby ten objazd był troszeczkę inaczej uporządkowany, tak? Na tej wschodniej też części.
3: To tam 15 minut, tak jak ja idę, ale jak tu są starsze osoby jeszcze bardziej ode mnie, no przedostać się wieczorem, nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem, no kto pójdzie przez las? Dziki jakby dumkaniec, to już w ogóle.
4: To się nie da dojść, jak ktoś jest mniej sprawny.
2: Da się to łatwo rozwiązać, tak? Wystarczy puścić tą linię 82 chociażby Józefiaka, już mamy rozwiązane problemy połowy tego osiedla, które jest w trakcie przebudowy, no bo nie ma to sensu. Na Hetmańskiej 6 linii aktualnie się dubluje, no to ta dodatkowa linia tutaj nie poprawiła niczego, a tam by bardzo poprawiła, tak? Na tej zachodniej części osiedla. Na wschodniej części osiedla fajnie, jakby miasto z nami rozmawiało, jakie harmonogram robót. Być może dałoby się 82 puścić, nie wiem, za 3, 2, 4 miesiące jednokierunkowo i wtedy obsłużyłaby to osiedle.
5: Rozwiązaniem ułatwiającym części zachodniej osiedla jest puszczenie autobusu ulicą Józefiaka, natomiast u nas nadal nie rozwiązuje to problemu po części wschodniej, bo nadal jest do autobusu daleko albo niebezpiecznie. Plan, który gdzieś na konsultacjach społecznych, które odbywały się długo, długo przed remontem, był taki, że powinien być utwardzony ostatni fragment ulicy Dyspozytorskiej. Autobus wówczas mógłby wjeżdżać do nas w ulicę i wyjeżdżać do ulicy Nery, ale utwardzenie nie zostało zrobione.
2: My mamy naprawdę daleko, to są dwie szkoły podstawowe, których rejon sięga kilka kilometrów na wschód od nich. No jest taki układ na Olechowie, Janowie, niestety nie inny, że dwie szkoły są obok siebie i są też na skraju tego osiedla. Dlatego no musimy zapewnić komunikację do tych szkół, no co tu zrobić, tak? Nie wszyscy są zmotoryzowani, nie wszyscy mają samochody, nie mają możliwości wjechania tak z tego osiedla.
5: Dojeżdżają dzieci tak naprawdę do 3 szkół podstawowych. Dzieci, które jeżdżą na Olechów, mają do dojścia 1,5 kilometra drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi. W sytuacji, kiedy jest ciemno, a dzieci chodzą na 7 rano i wracają koło 16, droga przez las, gdzie wychodzą zwierzęta, dziki, no stanowi to również niebezpieczeństwo.
6: Problem jest, no bo jest daleko dochodzić, jak tu dzieci jeżdżą, to wszystko, no to jest tragedia, nie? No daleko, bo z 800 metrów więcej chyba nawet, nie? A tu ani chodnika nie ma, nic, no to...
7: Zdajemy sobie sprawę z trudności wynikających z ograniczenia dostępu do autobusu.
8: Mówi Wiktor Stańczyk z zarządu dróg transportu.
7: Jeśli będzie to tylko możliwe, wkrótce zmienimy trasę, aby ułatwić dojazd. Wymaga to ustalenie z ościenną gminą, do której dojeżdża linia 82 oraz wygospodarowania dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona.
0: Rada Osiedla poinformowała nas także, że urzędnicy obiecali przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Termin spotkania jest jeszcze ustalany, no więc dopóki nie zostanie ustalony, no to mieszkańcy Olechowa będą te 2 kilometry do przystanku najbliższego musieli pokonywać. A Olechów odwiedził i relację przygotował reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Do godziny 18 nasz program. Po 17.30 powinna pojawić się w naszym studiu Anna Grublińska i ona, jak to zwykle bywa, poleci Państwu jakąś ciekawą imprezę. Tym razem nie będzie to książka, nie będzie to spektakl teatralny, nie będzie to film. No tylko łódzki festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu, który od ponad 35 lat w Łodzi się odbywa. Tam jest między innymi kategoria reportaż i jedną z nagród funduje właśnie Radio Łódź, więc już teraz zapraszam i czekajmy, jak Anna Grublińska pojawi się w naszym studiu, ale to będzie po godzinie 17.30.

0: Słuchają Państwo, Radio Łódź, jest 17.30. No więc w naszym programie skrót najważniejszych informacji i rozpoczynająca dyżur Wiktoria Makowska.
1: Dzień dobry. Urzędowi lekarze weterynarii z całej Polski protestowali dziś w Kutnie. Domagali się podwyżek, stałych wypłat i zmian w finansowaniu inspekcji weterynaryjnej. Weterynarze odpowiedzialni za badanie żywności, którzy protestowali na ulicy Wschodniej w Kutnie, podkreślają, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Marcin Mioduszewski z Zawodowego Związku Lekarzy Weterynarii.
2: Były dwie propozycje ministerstwa, jeżeli chodzi o waloryzację stawek, ale żadna z tych propozycji mimo wszystko nie została przyjęta. Nie było dialogu ze strony ministerstwa, a Ministerstwo Finansów odrzucało te nawet złe propozycje, jeżeli chodzi o waloryzację tych stawek.
1: Sprawa dotyczy nie tylko samych lekarzy. Inspekcja weterynaryjna odpowiada m.in. za nadzór nad zdrowiem zwierząt w gospodarstwach rolnych, zwalczanie chorób zakaźnych i bezpieczeństwo żywności. Protest w Kutnie miał charakter ogólnopolski, a Związek Weterynarzy zapowiedział, że takich akcji będzie więcej. Policjanci zatrzymali w Radomiu poszukiwanego kilkoma listami gończymi 41-latka, ale najpierw musieli go dogonić, a ten uciekał przed funkcjonariuszami przechodząc przez balkony na 10 piętrze. Był ścigany także za przestępstwa dokonane w Łodzi. Jutro ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie kosztować o 5 groszy drożej, czyli 7,11 zł za litr. Cena benzyny 98 wzrośnie o 6 groszy i wyniesie 8,01 grosz. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Za litr diesla zapłacimy jutro 7,98 groszy. Takie ceny maksymalne paliw obwieścił minister energii w Monitorze Polskim. Ruszyła druga edycja budżetu obywatelskiego w Sieradzu. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać spośród 33 projektów. W tegorocznej odsłonie dominują inicjatywy związane z poprawą infrastruktury drogowej i budową miejsc rekreacji w mieście. Jedną z nich jest pomysł utworzenia huśtawki promującej miasto z napisem I love Sieradz, mówi Olga Szczepaniak, autorka projektu.
3: To właściwie może być huśtawka dla zakochanych, albo dla zakochanych w Sieradzu, albo dla tych, którzy po prostu chcą mieć piękne wspomnienie w formie wizualnej właśnie z naszego miasta.
1: Huśtawki miałyby stanąć w najpopularniejszych miejscach spacerowych Sieradza, nad rzeką Wartą, na Wzgórzu Zamkowym i w parku na osiedlu Klonowe. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
0: Ale my zejdziemy na ziemię z tych huśtawek i popatrzymy w niebo, bo tam piękny zachód słońca nad Łodzią i nad regionem. Słońce zajdzie o 17.53, więc jeszcze można podziwiać, bo zachmurzenie w tej chwili niewielkie i tak będzie wieczorem. Temperatura jest spadkowa, jest 11 stopni, było 12, ale to naprawdę niewielka różnica. W nocy zachmurzenie początkowo małe lub umiarkowane. Potem wzrastające z zachodniej strony do dużego, nad ranem miejscami słabe przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy możliwe silne zamglenia. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza, będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr południowo-zachodni i południowy.
4: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Słuchaj Państwo, Radio Łódź, program Słuchasz i Wiesz. No, przyszła teraz pora, aby polecić Państwu jakieś wydarzenie kulturalne.
1: Anka Polecanka.
0: No nic ani zawąd, w studiu pojawia się Anna Groblińska i cóż ciekawego dzisiaj pani redaktor poleci naszym słuchaczom.
2: Dzień dobry. Jutro zaczyna się 36. już Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Wielkie święto i filmu dokumentalnego i reportażu, zarówno tego audio, jak i wideo. Bardzo ciekawe produkcje. No i w tym roku film otwarcia, czyli NASA, to film, który w Izraelu prawdziwą polityczną burzę wywołał. I to otwarcie budzi takie zainteresowanie, że właściwie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, gdzie właśnie ten film będzie pokazany, to już nie ma miejsc. Miał być jeden pokaz, będą trzy równolegle w różnych salach, ale jeszcze wiem
0: to
2: od
0: tak
2: Jakuba...
0: przerwę, to nareszcie się EC1 do czegoś przyda.
2: Sarkazm tu pewien słyszę, ale wiem, z czego wynika. Natomiast wiem od Jakuba Wiewiórskiego, że w Muzeum Kinematografii dodatkowy pokaz jest organizowany, żeby jednak wszyscy chętni mogli ten film zobaczyć. Ten wątek konfliktu izraelsko-palestyńskiego będzie dość mocno obecny podczas tego festiwalu, bo to nie jedyna projekcja właśnie na ten temat, ale w ogóle bardzo silne są te sekcje konkursowe. Poprzeczka zawieszona została na wysokim poziomie. Tak właśnie Jakub Wiewiórski mówił w rozmowie z Agatą Gwizdałą w programie Agata i Film, no ale właśnie są nowe wieści, że będzie jeszcze ten dodatkowy pokaz, to chciałam koniecznie przekazać, no ale to nie tylko są właśnie filmy, to są także reportaże, to są również reportaże audio i my w Radiu Łódź przedstawiamy kolejne tytuły, 8 jest łącznie tych tytułów walczących o nagrodę Radia Łódź i jeszcze jutro będzie można posłuchać po 23 dwóch ostatnich reportaży, polecam bardzo serdecznie. Powiem Państwu, że no, łzy mi w oczach stały. Zarówno kiedy słuchałam pieśni Emilii, Małgorzaty Lachendro, jak i Zrobiłabym to jeszcze raz. To jest reportaż Małgorzaty Żerwę. Oba tytuły właśnie jutro. Jeden z reportaży mówi o takiej stracie, która często jest tematem przemilczanym, bo jak opłakiwać tych, którzy się nie narodzili. A tytułowa Emilia, przypomnę tytuł pieśni Emilii, Emilia właściwie znalazła no, taki rodzaj ukojenia wśród kobiet bytomskiego kolektywu śpiewaczego po tej swojej wielkiej stracie. Zresztą to jest też bardzo osobisty reportaż samej Małgorzaty Lachendro. No, a Zrobiłabym to jeszcze raz. To jest z kolei historia o Podlasiu w obliczu kryzysu migracyjnego i wojny w Ukrainie. Też bardzo, bardzo poruszające tematy. Ale żeby... Nie
0: ale
2: tak ciężko
0: czy,
2: tylko.
0: Tak powiem po sportowemu, czy gospodarze będą reprezentowani w tym konkursie reportaży? No mówię o nas, o Radiu Łódź. Czy w tym roku nie?
2: Nie, w tym roku nie ma naszego reportażu w konkursie. Natomiast chciałabym jeszcze zaznaczyć, że to

0: Nie tylko takie zasadnicze tematy, bardzo ciężkie, ale będzie pokazany również między innymi w konkursie filmów dokumentalnych obraz zatytułowany Kandydaci Śmierci. Nie wiem, czy ty czytałeś coś o tym filmie, bo głośno jest o nim. To taka produkcja, że człowiek i wzrusza i śmieje się. Otóż przyjaciele spotykają się co roku, aby kręcić horrory amatorskie. I to jest film o tym, jak oni kręcą, o miłości do kina. I tam też ojciec jednego z uczestników uczestniczy w tym. Uczestniczy. I to jest również, to jest też film o relacji, to jest film o dojrzewaniu, nie tylko o miłości do kina. Bardzo piękna i też śmieszna trochę historia. Ale i będą Znaki pana Śliwki. To jest z kolei film o Karolu Śliwce, legendarnym polskim projektancie znaków graficznych. Także wielka, wielka rozmaitość tytułów. W sobotę wręczenie bardzo ważnej nagrody, bo tych nagród jest mnóstwo. To nie tylko Grand Prix, ale to jest także między innymi nagroda specjalna imienia Krzysztofa Talczewskiego. Można powiedzieć, że tak za całokształt twórczości. Agnieszka Holland jest przewodniczącą kapituły tej nagrody. Nagrody, która powędruje w tym roku do Macieja Drygasa. I w sobotę właśnie podczas gali będzie wręczenie z udziałem Agnieszki Holland. Ale nie tylko dla nazwisk warto uczestniczyć w tym festiwalu. Przede wszystkim dla tematów, które są podejmowane. No i jeszcze dla porządku możemy powiedzieć, że po niedzieli, jeszcze od poniedziałku, będzie online'owa część festiwalu, ale to dla posiadaczy karnetów. Tam nie ma dostępu wolnego do tych filmów.
1: No może jeszcze informacje organizacyjne?
0: Od środy do niedzieli Festiwal Mediów 36. Człowiek w zagrożeniu odbywa się przede wszystkim w kinie Kinematograf i w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Anna Grublińska zapowiadała, czy zachęcała do śledzenia festiwalu Człowiek w zagrożeniu.

0: 15 minut pozostało do godziny 18. To jeszcze program Radio Łódź Słuchasz Wiesz, ale w studiu już Iza Berkowska.
1: Dzień dobry jeszcze, mogę powiedzieć?
0: Tak,
1: dzień dobry,
0: możesz jeszcze powiedzieć, wieczór. Bo słońce tak, zajdzie za 8 wieczór. Minut.
1: No to tak zrobimy, tak?
0: To dzień dobry.
1: Takie łamane.
0: No i co przygotowałeś dla Państwa po godzinie 18?
1: No niestety Radio Łódź na wieczór poleca się z trudnym tematem, przynajmniej na początek. No ale za to z tematem, którym od kilku dni żyjemy wszyscy, czyli myślę tutaj o fali ataków w polskich szkołach. Najpierw 19-latek w Ostrołęce, następnego dnia 15-latek zabija i rani pracowników w Leszczydole. W kolejnych dniach policja zatrzymuje ponad 100 osób. Dlaczego? No dlatego, że w internecie pojawiają się nagrania, a pogłoski o kolejnych atakach potęgują strach. Strach ten ogarnia także rodziców, którzy nie chcą wysyłać dzieci do szkół. No takie się robi ogólne zamieszanie. No i nastąpiła próba podsumowania tego zamieszania. Powstał reportaż. I dzisiaj ten reportaż po godzinie 18 wyemitujemy. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze chociaż krótka chwila, żeby trochę podyskutować.
0: Iza Berkowska zaprasza na program Radia Łódź po godzinie 18.
2: Radio Łódź. Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury. Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
3: Już po raz 39 odbędzie się Łupta. To jest Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich. Zawiaduje przedsięwzięciem Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury, bo to jest eudekowski przegląd. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Odbędzie się w Teatrze Jaracza w Łodzi. I w tym roku ja słyszałam, że te miejsca dostępne dla zespołów teatralnych z całej Polski rozeszły się w 2 dni, tak?
4: Tak, to w ogóle coś niebywałego. W poniedziałek wieczorem ogłosiłyśmy regulamin. Pierwsze zgłoszenie przyszło pół godziny po ogłoszeniu regulaminu. Do północy już było 18 zgłoszeń. Coś, co jeszcze nam się nigdy nie wydarzyło. W ubiegłym roku nabór trwał tydzień i wydawało nam się, że to było bardzo szybko. Ale teraz to przeszło nasze wszelkie oczekiwania.
3: I są zespoły, które po raz pierwszy na Łupcie wystąpią.
4: Jest bardzo dużo takich zespołów.
3: Wiesz co, Gabriel, ja się tak czasem zastanawiałam, jak ma się dzisiaj ten ruch teatralny amatorski, niezależny, różnie go nazywamy. Wydawało mi się, że to jest już nie to, co kiedyś, że kiedyś było takie bardziej pospolite ruszenie. Dużo było teatrów studenckich na przykład. Dzisiaj ta kultura studencka troszkę inaczej wygląda, ale jeśli chodzi o ruch amatorski, to proszę bardzo. Co? No, rozkwita nam.
4: On rozkwita i ja muszę powiedzieć, tu masz rację, że tych teatrów studenckich jest stosunkowo niewiele. Raczej to są osoby dorosłe albo seniorzy. Seniorzy są bardzo aktywni.
3: Albo młodzież. Młodsza taka.
4: No, ta młodzież mniej. Powiedzmy licealna, to wcale też wbrew pozorom nie jest aż tak dużo. To muszą być już takie grupy, a raczej tacy ludzie, którzy się znają, którzy chcą coś tworzyć. Natomiast no, nie jest ich za dużo. Ale muszę też przyznać, że nawet gdybym, a propos ilości zgłoszeń, nawet gdybyśmy chciały zrobić 4 dni, to i tak byśmy wszystkich nie pomieściły, dlatego że wszystkich zgłoszeń na Łupte w tym roku było prawie 50. To jest też coś absolutnie niebywałego, że ludzie są tak bardzo zainteresowani Łuptą.
3: Jeszcze nie powiedziałyśmy kiedy, a to już w najbliższy piątek, 16 października, ten 3-dniowy przegląd się rozpoczyna. Wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.
4: Tak. Jedyne, z czym trzeba się liczyć, że o ile na dużą scenę w Teatrze Jaracza, to właściwie wejdzie każda ilość widzów. Natomiast przy małej scenie i przy kameralnej, no, ilość miejsc jednak jest ograniczona.
3: To prawdziwe teatralne święto, jak słyszymy, nie tylko dla młodych, bo kiedyś to przede wszystkim młodzi ludzie tworzyli te teatry, a dziś mamy i dorosłych, i seniorów.
4: Tak, i to jest też bardzo ciekawe, że ci seniorzy lepiej się nawet czują na Łupcie, uważają, że to jest przegląd, który ich nie dyskryminuje. I oni są bardziej otwarci, to jest też niesamowite. Nie mają pewnych uprzedzeń, nie boją się wyjść na scenę, częściej poruszają takie tematy, o których czy to dorośli, tacy młodzi dorośli, czy wręcz młodzież niekoniecznie chce mówić. A dla nich to nie jest żaden problem.
3: Czyli to nie jest tak, bo wiesz, jaki jest stereotyp. Aha, teatr seniora, to będą wystawiać pewnie Fredrę. A to trochę inaczej wygląda. No,
4: absolutnie. Mhm. Oni naprawdę czasami sięgają po takie tematy, po które nikt inny nie sięgnie.
3: Oczywiście nie ujmując niczego Fredrze, którego Jasne. Uwielbiamy, tak? Ale kojarzy nam się Łupta, czy Łódzkie Spotkania Teatralne, bardziej z poszukiwaniami teatralnymi. I tak rzeczywiście jest.
4: Tak. Dokładnie. Ja też nie ukrywam, że troszeczkę Łupta zaczęła przejmować te założenia, jakie miały kiedyś Łódzkie Spotkania Teatralne. Inna sprawa to też, że te teatry, które przyjeżdżają na Łuptę, to właściwie, gdyby nadal były Łódzkie Spotkania Teatralne, to można byłoby ich spokojnie pokazywać na Łódzkich Spotkaniach. One by absolutnie nie odbiegały poziomem ani tematyką od tego, co było na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych.
3: No bo to obie imprezy, że tak powiem, teraz mówię, eudekowskie i obie przesycone takim żarem właściwie, dlatego że zaznaczmy tutaj, iż spektakli jest dużo, omówienia, bo to jest bardzo ważne. Łupta i Łódzkie Spotkania Teatralne to były jedne z pierwszych imprez w Polsce, które kładły tak duży nacisk na spotkania jurorów z publicznością. Każdego dnia na zakończenie, tak. I to jest późno, bo to jest o północy albo
4: bardzo późno.
3: Północą. Ale to są żarliwe rozmowy, to są często dyskusje, to jest obrona własnego spektaklu, prawda? Tak to się odbywa.
4: Tak. Tak, i to jest też niesamowite, że ci ludzie czekają na te omówienia. Chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Nie boją się tego, że jurorzy mogą im coś zarzucić. To znaczy, umówmy się, jurorzy też wiedzą, że nie można zabić zapału. I naprawdę bardzo starają się, nawet jeżeli są duże niedociągnięcia, coś jest złe, to starają się powiedzieć w taki sposób, aby ich jeszcze bardziej napędzić do dalszej pracy, a nie żeby obcinać skrzydła.
3: Będzie jakiś występ gwiazdy?
4: Nie, w tym roku nawet gdybyśmy bardzo chcieli, mimo że dostaliśmy dosyć spore dofinansowanie, bo dostaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, to przy tej ilości spektakli, jakie będą zaprezentowane, było to po prostu nierealne, żeby jeszcze zmieścić gwiazdę.
3: Na pewno gwiazda zostanie wyłoniona, albo gwiazdy zostaną wyłonione właśnie spośród tych teatrów, które wystąpią na Łupcie, a opowiadała nam o tym wydarzeniu Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury. Bardzo ci dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
2: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
3: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
7: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest godzina 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: A w naszym programie teraz wiadomości, a przedstawi je Wiktoria Makowska.
10: Benzyna w górę, ale tańszy diesel. Znamy nowe ceny paliw na jutro. Powiemy też o problemach komunikacyjnych na łódzkim Olechowie i o pierwszym mobilnym szpitalu polowym w Polsce. Trafił do województwa łódzkiego. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Ceny benzyny pójdą w górę, a diesel będzie tańszy. Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś o 5 groszy i będzie kosztować 7,11 zł za litr. Z kolei benzyna 98 wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8,01 grosz. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr diesla będzie jutro kosztować 7,98 groszy. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnia, że powodem wysokich cen na całym świecie jest wojna w rejonie Bliskiego Wschodu, która się rozszerza, oraz rekordowo wysoka cena diesla i gotowych produktów naftowych.
11: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary. Cena gotowego produktu, mówimy tutaj o dieslu, ostatnio podana przez szefa Aramco, to jest 200 dolarów za baryłkę. I to ona dzisiaj jest punktem odniesienia, stąd te wzrosty cen.
10: Minister powiedział, że najbardziej skutecznym narzędziem jest zakończenie konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien w tej sprawie porozmawiać z Donaldem Trumpem i nakłonić go do zakończenia tej wojny.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Mieszkańcy łódzkiego Olechowa mają problemy komunikacyjne. Muszą pokonać nawet 2 kilometry, by dotrzeć do najbliższego przystanku MPK. Powodem tej sytuacji jest remont ulicy Zakładowej. Z powodu prac na kolejnym odcinku tej ulicy autobus linii 82 zmienił trasę i nie kursuje już aleją Józefiaka. W efekcie mieszkańcy mają znacznie dalej do najbliższych przystanków. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
13: Sytuacja jest problematyczna zarówno dla osób starszych, jak i uczniów szkół na Olechowie. Muszą oni nie tylko pokonywać większe odległości, ale także korzystać z wydeptanych ścieżek w lesie lub poruszać się po nieutwardzonej nawierzchni. Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu zapewnił nas w rozmowie, że miasto zdaje sobie sprawę z tego problemu.
14: Jeśli będzie to tylko możliwe, wkrótce zmienimy trasę, aby ułatwić dojazd. Wymaga to ustaleń z ościenną gminą, do której dojeżdża linia 82.
13: Dodatkowo ZLIT poinformował nas, że zmiana obecnej trasy linii 82 będzie wymagała skierowania do obsługi tej linii dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona.
10: Rada Osiedla poinformowała, że miasto obiecało przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Dokładny termin spotkania jest jeszcze ustalany. W województwie łódzkim mamy pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Autokar z oddziałem ratunkowym na pokładzie ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy. Pojazd będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, ale także podczas dużych wypadków drogowych. Mobilny szpital polowy może także wesprzeć wybrany szpital, jeśli obciążenie personelu medycznego będzie zbyt duże. Jak mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, mobilny szpital polowy to sor na kołach.
15: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
10: Mobilny szpital polowy to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną także nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne w regionie otrzymają nowe drony. Zmiany w Bełchatowie. 3 budynki komunalne przy ulicy Czaplinieckiej przejdą kompleksową modernizację. Chodzi o tak zwane setki, w których mieszka 126 rodzin. To największa modernizacja miejskich budynków komunalnych od lat. Prace będą prowadzone etapami. Najpierw wykonawca oceni stan techniczny budynków i przygotuje niezbędną dokumentację. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców i dostosować budynki do współczesnych standardów. Zakres prac jest bardzo szeroki, tłumaczy Radiu Łódź Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
16: Obejmuje modernizację kluczowych instalacji, docieplenie ścian, wymianę okien, drzwi, włazów dachowych, budowa fundamentów i szybów windowych wraz z niezbędną instalacją elektryczną. Mieszkańcy zyskają również nowe rozwiązania techniczne, takie jak wentylacja mechaniczna czy instalacje OZE.
10: Poprawione zostanie również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Budynki będą mieć także odnowioną elewację. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Prace mają potrwać 2,5 roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Słońce już zaszło, więc spada temperatura. Już jest 10 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem możliwe przejaśnienia, w nocy początkowo małe i umiarkowane, potem z zachodu wzrastające do dużego, a nad ranem możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza, będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr południowy i południowo-zachodni. A jutro zachmurzenie duże, pod wieczór z większymi przejaśnieniami, też przelotne opady deszczu i temperatura podobna do dzisiejszej, między 12 a 14 stopniami, będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr południowo-zachodni.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Kuba Janik zostaje i będzie program realizował. Do usłyszenia mówi Piotr Andrzejczak, obok mnie Izabela Berkowska i teraz ona Witamy. Będzie tutaj dowodzić.
17: No dobrze, to ja sobie zaraz zacznę dowodzić.
9: Radio Łódź na wieczór.
17: Rozpoczynamy wieczorne spotkanie we wtorek, 13 października. Przypominam, że program realizuje Jakub Janik, przed mikrofonem Iza Berkowska. Zaczniemy to nasze spotkanie dzisiejsze bardzo mocnym akcentem, bo odniesiemy się do wydarzeń z udziałem młodych nożowników. Na bazie tych wydarzeń powstał reportaż, który będziemy Państwu mieli okazję zaprezentować. A to jest dokument, który budzi bardzo dużo niepokoju. Na przykład o konstrukcję psychiczną młodych ludzi, o ich relacje w domach, no i o treści płynące z sieci. Co my w ogóle wiemy o tych treściach? Chyba czas pogodzić się z tym, że wiemy bardzo niewiele. Od reportażu zaczniemy nasze spotkanie. Później zaprosimy też na wieczór samorządowy. O bezpieczeństwie w szkołach też będzie mowa. O radykalizowaniu się młodych ludzi powiemy również w magazynie A więc Wojna, także myślę, że ten temat będzie wyczerpany, a w tak zwanym międzyczasie ustawimy się po dobrej stronie mocy z Fundacją Ależ Gustawie, czyli zajmiemy się wsparciem w tworzeniu i promowaniu sztuki. Zaczynamy.

0: minut po 18. Radio Łódź poleca się z trudnym tematem, którym od kilku dni wszyscy żyjemy, czyli falą ataków w polskich szkołach. Najpierw atak 19-latka w szkole w Ostrołęce. Następnego dnia 15-latek zabija i rani pracowników placówki w Leszczy-Dole. W kolejnych dniach policja zatrzymuje ponad 100 osób. W internecie pojawiają się nagrania, a pogłoski o kolejnych atakach napędzają falę strachu. Strach przekłada się także na decyzje rodziców, którzy nie chcą puszczać dzieci do szkół. Pytanie, co sprawia, że młodzi ludzie sięgają po przemoc? O tych problemach w reportażu, który za chwilę usłyszymy, mówi Dariusz Łukaszewski, dyrektor szkoły podstawowej i wieloletni wójt gminy Kadzidło, gdzie 3 lata temu doszło do bardzo podobnego zdarzenia. Magda Skawińska i Adam Bogoryja-Zakrzewski przy współpracy Michała Fabisiaka przedstawiają reportaż Zaburzony azymut.
1: Co przyniosłaś?
2: Mam tutaj kilka filmików, które pokazują groźby w obliczu tej całej sytuacji z tymi nożownikami.
1: Gdzie one są publikowane?
2: W różnych mediach społecznościowych.
1: No mogę je nagrać?
2: No, oczywiście.
1: A to wejdź do samochodu, dobrze? Będzie ciszej. To co, pokażesz?
3: Ważne info, jutro... Wszyscy parówki!
2: Akurat ten, nie wiem, dla mnie trochę już, jak już się zobaczyło już tyle takich różnych strasznych informacji, no to, czy nie, że już jest taka obojętność, ale już takie filmiki trochę przestają ruszać. Trochę straszne, że tak powiem, ale bardziej on mnie bawi niż przeraża, to tak szczerze. Ma zakryto twarz, czarno taką chustką i że widać tylko oczy, no i wymachuje jeszcze parówką.
1: Chyba młody chłopak.
2: Ja bym tak powiedziała, że nie wiem, między 18 a 20 rokiem życia, tak.
1: Groźba krwawego piątku i wielu uczniów nie poszło do szkoły w Ostrołęce.
2: Właśnie ja dzisiaj też nie poszłam, bo tutaj no, moi rodzice się trochę przestraszyli i no, woleli dmuchać na zimne, tak jak tu wiele osób. No akurat u mnie w klasie, z tego co wiem, to takaż frekwencja nie była zła, bo było 11 osób na 35, więc nie aż tak źle. Słyszałam, że niektóre szkoły w ogóle zostały zamknięte. Widać, jak te informacje bardzo wpływają na całe społeczeństwo. Z tego, co słyszałam, to dużo już takich z groźbami tych filmików zostało zablokowanych, że nie można tego zobaczyć.
1: No to skąd masz ten?
2: Ten akurat tutaj wczoraj wysłała koleżanka na grupę. Mi się wydaje, że bardziej przerażający był już ten filmik, który nagrał ktoś z okolic Przasnysza. Ten głos jakby, on był taki przerażający, z jakiegoś horroru.
4: Nożownik z Przasnysza należy do grupy, która bierze udział w wyścigu zabójstw.
5: Ja dostałam od innej osoby, też od znajomej ze szkoły, no ale od innej osoby, która też otrzymała to od innej. Ja jestem jeszcze w szkole podstawowej, ale w tym roku już kończę, bo jestem w 8 klasie.
2: Jest taka maska na takim czarnym tle i to jeszcze jest takiej, to nie jest w jakiejś bardzo dobrej jakości ten filmik, no i wygląda bardziej przerażająco. Akurat ten tak rzeczywiście wzbudził mój niepokój. Może zanim to dotrze do kogoś, kto realnie ma jakiś taki wpływ, żeby to zablokować, no to po prostu przechodzi to przez całą masę jakby ludzi. Więc jak ktoś dostanie taki filmik, to od razu ma ochotę go przesłać dalej, żeby po prostu pokazać, że ma jakby nową zdobycz i to bardzo szybko się te informacje roznoszą.
6: Te siatki się same tworzą. To, co działo się w ostatnich dniach na grupach, nie mówię młodzieżowych, dziecięcych, kiedy rozsyłano sobie filmy z ostrołęckiego zdarzenia, przecież one poszły do sieci. Nie wiem, jak bym się zachował dzisiaj, gdybym zobaczył człowieka pokrojonego nożem, ale bym na pewno do diabła ciężkiego nie zrobił zdjęcia i nie wpuścił w sieć. Co się stało z młodymi ludźmi, dla których śmierć jest takim samym wydarzeniem jak każde inne?
1: Panie dyrektorze, dyrektorze nadal?
6: Tak, tak, tak.
1: Dyrektor szkoły,
6: od pewnego czasu, tak.
1: Dariusz Łukaszewski. Tak. Co pan mówi uczniom swoim?
6: Ja mówię uczniom, że nie są sami, że jesteśmy zawsze bardzo blisko, że mogą na nas liczyć, że nigdy ich nie opuścimy, głowa do góry, tworzymy dobrą wspólnotę, możemy sobie zaufać. Nie mają chyba tych sygnałów dobrych za wiele w życiu takim codziennym, wszyscy są zaganiani.
7: Mam nadzieję, że to się jakoś uspokoi, natomiast sytuacja, w której tak, są te patrole policji. Teraz tutaj byłyśmy z córką w szkole muzycznej i jest tam policjant obecny. To budzi bardziej takie trochę, taki dyskomfort, powiem panu. Niby powinno się czuć człowiek bezpieczny, tak? Ale przez to, że są te patrole, że do szkoły normalnej podstawowej nie mogę odprowadzić dzieci, tak? Że muszę je zostawić przed drzwiami, to budzi mój taki niepokój. Ludzie też niepotrzebnie się nakręcają. Wiem, że sporo osób dzisiaj nie puściło dzieci do szkoły. Moje dzieci poszły do szkoły, bo też nie ulegam tej takiej fali, tak? Bo to są informacje takie niepotwierdzone.
2: Budzi
7: mają właśnie szkoły. Ten lęk, tak. Strach. No gdzieś tam staram się zachować zdrowy rozsądek.
6: Bardzo się zżymam, bardzo cierpię fizycznie wręcz dzisiaj, kiedy widzę, jak mnóstwo młodych ludzi idzie w absolutną taką pustkę. Nie wiem, czy pan słyszał opowieść dyrektora z tej miejscowości, gdzie została zabita pani z obsługi.
1: Leszczydł, tak?
6: Leszczydł, tak.
8: Nawet ciężko to w kilku słowach powiedzieć. Może powiem tak, jak ja to widziałem. Usłyszałem krzyk kobiety, przeraźliwy. Wybiegłem na korytarz, a tu cisza, pusto, nikogo nie widać. Spojrzałem w prawą stronę tutaj na tę klatkę schodową, a już okazało się, że z końca korytarza biegnie do mnie jakaś postać. Kask z czymś na głowie, ciemne ubranie, no i zakryta twarz. Moje skojarzenia były takie, że uczeń klasy ósmej zrobił sobie taki numer, biega po szkole i straszy nauczycieli. Kiedy zaczął biec w moją stronę, mówię, pewnie im ze mną też chcę pożartować. Tylko jak już zobaczyłem ręce w górze, jakiś taki instynkt, szybko złapałem jedną rękę, drugą rękę uchwyciłem, trzymałem go w górze, nie wiedząc o tym, że tam jest nóż. Kiedy zaczęliśmy się już tak szamotać, trzymałem go, nie do końca wiedziałem, co robię. Jak się obróciliśmy w stronę jednej klasy, otworzyły się drzwi, wychyliła się pani nauczycielka, która odruchowo chwyciła go tak mocno, że szarpnęła w swoją stronę i wyrywając go z moich rąk. W tym czasie dotarło do mnie, że to już chyba nie są żarty, a tym bardziej, że zobaczyłem, jak no dźga tą tę nauczycielkę.
6: Ta opowieść jego, ona mną absolutnie wstrząsnęła i ona mi osobiście była bardzo potrzebna. Obawiam się, że ona nie jest potrzebna wspólnotom, które są radykalne i dawno wydały wyroki. Kiedy wydarzyło się w Kadzidle to straszne wydarzenie kilka lat temu.
1: Też atak nożownika.
6: Tak, właśnie. Tylko widzi pan, teraz już pan mnie sprowokował. Mi przez gardło nie przeszło wtedy słowo nożownik. Ja tego chłopca, który dokonał tej zbrodni właściwie, doskonale znałem. I cały czas myślałem sobie o tym terminie nożownik. To był normalny chłopak, który chodzi z moim synem do klasy. Zachowywał się tak jak wielu innych. I nagle się dowiedziałem, że on jest nożownikiem. Kiedy mówił dyrektor, świetny facet z tego Leszczydołu właśnie, że kiedy udało mu się go... Sam zresztą dyrektor mówi, że on sam nie wie, co się do końca wydarzyło. Czy on go bezwładnił, czy on już nie miał... Dyrektor używa słowa, że on nagle się... Tak jakby go ktoś odciął od tych złych emocji. On nagle stracił w ogóle rezon, ten chłopak.
8: W momencie, kiedy go już odepchnąłem, on chyba poprzez ten wysiłek, wydaje mi się, że tak jakby został odłączony od czegoś, bo coś do mnie powiedział, że już nie chce tego robić, czy nie wiem, tak jakoś, ja nie, do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku, ale że nie chce tego robić i chyba przeprasza, co ja zrobiłem i jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże i on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył. Jeszcze taki był troszeczkę spanikowany. Kazałem mu usiąść, zdjąć kask. Jak już nawiązałem kontakt, poprosił mnie o pomoc i tak w skrócie nawet doszło do tego, że chciał, żeby go przytulić.
6: I właściwie chciał go przytulić, tego dyrektora.
1: Ten, który...
6: zabił chwilę wcześniej panią, która osierociła dwójkę dzieci. Ten dyrektor, on mu obiecał pomoc. On powiedział, że będę ci pomagał, nie jesteś samotny, coś takiego.
8: Jak wracałem do niego, to on się podniósł z tej ławki, ale też grzecznie, bo chciał zobaczyć, co on zrobił chyba. Tak mi się wydaje.
6: I wróciło od razu do mnie to kadzidło.
1: Wtedy uczył pan w tej szkole? W kadzidle? 3 lata
6: nie,
1: temu?
6: Nie. To była szkoła powiatowa. No, to było bardzo analogiczne zdarzenie, jak w Ostrołęce. Chłopiec zaatakował swoich kolegów na lekcji, poświęconej zresztą przemocy.
1: A zaatakował czym?
6: Nożem.
1: 3 lata temu, to nie jest nowość, co się teraz dzieje.
6: Nie, właśnie wszystkie te dzisiaj bumerangi wracające w opowieściach, że musimy systemowo załatwić sprawę, że musimy mieć plan, że zbiorą się sztaby, to już było. Na tym polega dramat, że my udajemy, że wierzymy, że możemy powstrzymać, ja w to nie wierzę, że możemy powstrzymać falę przemocy polegającą na tym, że dokonują jej tak zwani samotni wilcy. To nie są ludzie, którzy są w jakiejś szerokiej, rozpoznanej konstelacji. To są ludzie, którzy mogą 3 dni wcześniej nie planować nic. To są te wszystkie emocjonalne sprawy, które się naprawdę poskręcały w głowach ludzi w ostatnich 10 latach.
1: A właśnie rodzice co mówią na ten temat?
5: Moja mama w ogóle nic nie robi na ten temat. Po prostu... ma gdzieś.
9: Po prostu tak przecież nie każda do domu wracać, tak się martwią. I dzisiaj z tym krwawym piątkiem tu też tak podobno sobie wymyślili.
5: Pod szkołą była policja, straż miejska.
9: I legitymowali i musieliśmy klasę powiedzieć i dopiero do szkoły wpuszczali. A jeszcze fajnie jakby plecaki przeszukiwali, bo na przykład jak uczeń tej szkoły by tak samo zaatakował, oni tylko legitymację sprawdzali i klasę, jakie wychowawczynie. Ja myślę, że plecaki też powinni przeszukiwać.
1: Krwawy piątek? Co to było?
5: Że każdy jakiś uczeń w szkole ma atakować nożem, ale tego nie było, to nieprawda. Mówili, że się założyło tam chyba iluś tam chłopaków, kto najwięcej pozabija i wtedy kto najwięcej pozabija wygrywa 1 milion złotych.
1: I takie zakłady na TikToku były,
5: tak? Tak, ale to była prawdopodobnie grupa albo na Discordzie, albo na Robloxie.
9: Ale to coraz młodsze osoby, 10-latek, 8-latek dzisiaj, tak różne. A koleżankę zaatakował podobno w klasie, coś, nie, w szkole zaatakował.
7: No strasznie to brzmi. Ja też słyszałam, że kogoś w Przestnyszu, tak, jakiegoś 16-latka policja ujęła dzisiaj, bo było jakieś nagranie, w którym on... no odgrażał się, tak, że postąpi podobnie w szkole.
10: Pierwszego dnia było najgorzej, bo tu obok tutaj się to stało, ale już tak teraz powoli jest lepiej po prostu i no nie wiem, czy ci ludzie po prostu mieli jakieś lęki, czy co, ale dla mnie to nie jest normalne, że takie coś się dzieje tutaj.
1: A z czego to się bierze?
10: Myślę, że może się brać z... nie wiem... może brakuje trochę rozmowy z rodzicami, jakieś kłótnie wśród znajomych. Głównie z takich powodów mi się wydaje.
11: On na pewno sam tego nie działał, tylko musiał być pewnie powiązany z jakimiś tam, z innymi kolegami. No. Przecież to w szkole też podobno coś takie było. Bo to w ogóle to jest wszystko przez te telefony, te laptopy, to wie pan, naogląda się tego cholerstwa. I to przez to tak, przecież to się tak dzieje, bo przecież dla mnie tego nie było, no. Także to powinniście za to wziąć rodzice, no, jakoś z tymi dziećmi, jakoś tam ich przypilnować, żeby to tak do tego nie dochodziło, bo to jest nie do mnie do pomyślenia takie rzeczy się dzieją.
12: A strach będzie posłać teraz wnuki do szkoły?
11: No na pewno będzie ciężko teraz, no, bo przecież wnuki same się boją, wie pan, no. Wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka. To też się obawiała, to płakała ze strachu, to tam to żona ją tam uspokajała. No a tam mówiąc, co te dzieci przeżywały, to były wczoraj, no powiedz pan, to jest tragedia. Ale tak moim rozumem, to powinno z powrotem wrócić ochrona.
6: To jest piekielnie trudne zadanie w tych czasach dzisiejszych i w tym, co wydarzyło się i w Ostrołęce, i w Wyszkowie, i w paru innych miejscach. Żeby w tych ludziach ciągle szukać dziecka i dociekać, co się faktycznie stało. Jak to jest w ogóle możliwe?
8: W ostatniej chwili. To był taki moment, w którym już ja się uspokoiłem. Zacząłem kojarzyć, że że jakby to postać, którą znam. I tak, na koniec już się domyśliłem, że to był nasz absolwent. No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Mieliśmy pewien nawet sukces, bo wychowawczo już w klasie ósmej udało nam się go namówić do tego, że jeździł na wycieczki. Był w poczcie sztandarowym, na którymś z tych wyjazdów widziałem, że naprawdę cieszy się z tego. Ta końcówka ósmej klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów, oprócz nauki, no bo to był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Nie było widać agresji.
6: Wracając do wydarzeń ostatnich, siostra tego chłopca z Podwyżkowa powiedziała, że on często mówił o tym, co zrobi. Że podpali kościół, że pozabija ludzi. Więc te sygnały na pewno są dostrzegalne, widzialne. Dla pedagogów każda samotność ucznia albo nadaktywność jest dostrzegalna w małym zespole, ale na pewno nie w 30-35-osobowym zespole uczniów.
13: Ciężko mi po prostu nawet to pojąć, że młodzi ludzie takie rzeczy robią. Nie wiem, jak to nazwać, ale to też dla mnie to jest właśnie tak jakby taka druga kwestia, to co się dzieje właśnie w internecie i to co młodzi ludzie, czego słuchają, co oglądają. Na przykład te właśnie wszystkie patowalki, patogale, jakby takie jakieś najniższe takie instynkty, tak. No bo z tego co ja rozumiem, no to jest jakby jakaś taka grupa, która się ze sobą komunikuje, tak, i dyskutuje takie rzeczy. A moja dziewczyna powiedziała pierwszego dnia, jak to się stało właśnie tutaj w Ostrołęce. Czy to może jakaś sekta, może to nie jest, bo jak młody człowiek mógłby czegoś takiego dokonać. Takie osoby podatne, czyli takie wyalienowane, które są podatne na jakąś manipulację, tak?
6: Wczoraj miałem taką rozmowę w Ostrołęce wieczorną, kiedy jedna z pań zapytała mnie, co się dzieje w tych szkołach. Więc ja odpowiedziałem, dzieje się w szkołach dokładnie to samo, co dzieje się w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w naszych miastach, wsiach i tak dalej. To nie ma żadnej absolutnie różnicy. Szkoła nie jest wydzieloną sferą przemocy. Szkoła jest jedną z wielu sfer przemocy. Natomiast w szkole być może jest tak, że ta grupowość napędza pewne zachowania. Co będzie, kiedy myślę sobie o tych wszystkich doraźnych rzeczach, że dzisiaj zresztą policja w mojej szkole spisała się bardzo dobrze, byli bardzo wcześnie, tak jak obiecali, dotrzymali słowa. I to też...
1: Znaczy kontrolują wszystkie szkoły?
6: Tak, tak, pojawiają się w szkołach rzeczywiście. W szkołach takich jak ta, o której mówię, to jest bardzo owocny trud, bo dla społeczności 120-140 osobowej radiowy sprzed szkołą jest sam w sobie pewnym wydarzeniem. To się komentuje, to się mówi, on jest widziany. Co się dzieje w szkołach 1000-osobowych? Naprawdę nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie.
14: No, słyszałem tylko niektóre fragmenty historii, co się stało w tej szkole. Szczerze sam nie wiem, co mijał nam się jedyny nożownik.
1: Jest strach w mieście?
14: Teraz na pewno. Wszędzie się dzieją ataki po różnych miastach. Szczególnie w szkołach. To jedyne, co ja słyszę.
9: Strasznie teraz chodzić po mieście, tak wieczorem.
1: A w szkole były dzisiaj zajęcia?
9: No były. Ale tak bardzo mało ludzi. No. Pojedyncze jakieś osoby. U nas w klasie to na przykład tylko ja i siostra byliśmy. Dwie osoby na 31. Boję się przychodzić i z internatu rodzice wzięli. No i z internatu o pierwszej w nocy podobno przyjeżdżali, rodzice wzięli, do szkoły ich teraz nie puszczają.
15: A pan widział taki film?
1: Nie, a co jest na tym filmie, bo w radiu nie widać.
16: Nie żyje.
1: Co to jest?
15: A to sprzedniejsza, go złapali już.
10: No to słyszałem, że po prostu było nagrane w formie żartu, no ale ten co to nagrał poniesie ogromne konsekwencje z tego, więc uważam, że z tego też nie powinno się żartować, bo... No bo to się po prostu przez to napędza się te kółko, tak, i to powoduje, że jest więcej takich sytuacji, bo i ludzie zaczynają bardziej panikować, bardziej w to wierzyć.
6: Mówienie o tych uczniach, że są nożownikami, jest bardzo ryzykowne, bo dla mnie przez całe życie nożownik to był ktoś, kto był zawodowym mordercą po prostu. A my też przenosimy te pojęcia z tego świata dawnego, paskudnego na ten nasz dzisiejszy i bardzo szybko definiujemy chyba o wiele trudniejsze zdarzenia i bardziej skomplikowane procesy niż te, które kiedyś definiowały się słowem nożownik.
1: Jeżeli nie nożownik, to kto?
6: Ja bym powiedział, że absolutnie nieszczęśliwy, zagubiony młody człowiek, który nie dostał na czas tego, co ludzie młodzi powinni dostać, żeby wyposażyć się na trudne życie, na skomplikowane życie. Tutaj nie ma żadnej reguły, bo ci, którzy chcą powiedzieć zbyt szybko o tych sprawach, mówią, no właśnie skończyło się bezstresowe wychowanie. Ale ten chłopiec z Ostrołęki był z bardzo przemocowego domu.
1: A ten z Leszczego Dołu?
6: Nie wiem o nim za wiele.
1: Wiem, słyszałem, że z rodziny patologicznej.
6: Być może, tak. Tylko wie pan, ja już sam nie wiem, co to znaczy rodzina patologiczna. Czy rodzina, gdzie wszystko jest na najwyższy połysk, a rodzice nie mają czasu zajmować się swoimi dziećmi, to właściwie jaka ona jest?
8: Powiem szczerze, no jesteśmy zaskoczeni i trochę nam się to w głowie nie mieści, jak w tak młodym człowieku może być tyle agresji. Ja bym radził rodzicom, żeby bardziej zainteresowali się swoimi dziećmi, bo to jest bardzo ważne. I druga sprawa też ograniczenie, moim zdaniem, elektroniki, bo to też bardzo źle wpływa na dzieci.
1: Wielki parking przed centrum handlowym. Jedna, druga, trzecia grupka, po kilkunastu młodych mężczyzn. I co wy tu robicie?
16: A powie mi pan teraz, gdzie my mamy się spotykać na przykład? Jak nie tu chociażby?
1: A jest ktoś może z was chodzi do tego technikum numer 4?
17: No nikt nie chodzi, ale na przykład znam kolegę, który chodził.
16: Znam kolegę, który zna kolegę?
17: Tak, jakoś tak to było.
16: Który chodził.
1: Ale też mi powiedziano, że od was dowiem się prawdy, jak jest w Ostrołęce.
18: A bo to te komputery, tam wszystko. Ludzie się naoglądają, to później tam wiadomo, co im w głowach odbije.
17: Przez te internety, no.
16: Tak jak ten w Kadzidle właśnie. Był taki hejtowany, że tak powiem, tam przez innych, nie?
17: Coś nie? Było.
16: No ja słyszałem, że...
1: 3 lata temu, tak.
16: Tak. Że tam... 3 lata temu to było?
17: No, 3 lata temu.
16: Kurde. Czas szybko leci, no.
17: Ja to uważam, że to jest tak, że na przykład jak ktoś jest właśnie niedoceniany, gnębiony przez kogoś, ma jakieś jeszcze problemy życiowe, czy w domu jakieś kłopoty i jeszcze złe towarzystwo, używki, to, że doprowadza do takich rzeczy, ataków, nieprzemyślanych rzeczy, nie? Bo jak ktoś na przykład ma zajęcie, co robić, zainteresowania, to nie zajmuje się głupotami i nie ma głupich pomysłów, tak z reguły, nie?
1: No dobrze, ale jest piątek wieczorem, 22 dochodzi, a wy na parkingu pod supermarketem piwko popijacie, siedzicie,

0: dać. I tyle w sumie.
1: Ale bo co, nie ma co robić w Ostrołęce?
2: Nie ma żadnego miejsca, żeby usiąść, nie wiem, cokolwiek porobić w naszym wieku. To jest zacofane miasto. No dla młodzieży nie ma co robić, no. Tak to wygląda.
3: Myśmy nauczyli dzieci być samymi, naprawdę. Ja to widzę od wielu lat. Sam się bałem bardzo swoich synów. Czy to nie idzie czasami za daleko?
1: Nauczyliśmy, czy z lenistwa? Tak, uczyniliśmy.
3: Z lenistwa. No czasami oczywiście z konieczności zarabiania pieniędzy, wszystko się ponakładało.
1: Ale aż się prosi pana jako wieloletniego pedagoga i obecnie dyrektora szkoły zapytać, co zrobić?
3: To, że to wydarzyło się w szkole, to nie oznacza wcale, że to się będzie działo tylko w szkole. Znaczy, ci, którzy są na tym takim emocjonalnym haju i być może są też w jakiś sposób wciągani w przeróżną grę dorosłych, bo przecież oni też mają pewne wzorce głęboko w sieci, albo antywzorce, które dla nich mają być wzorcami. Długofalowo mam receptę, krótkofalowo nie mam. Będzie dramatycznie w najbliższych miesiącach i latach. Gdzieś to nam się rozeszło po prostu i ich samotność, prezydenci, wójtowie robią wszystko, żeby pospinać te pieniądze, ale klasy 33-osobowe są absolutną zachętą do mini-agresji, do większej agresji. Nie da się być 7 godzin w klasie 30-paroosobowej przy jeszcze spektrach przeróżnych i innych neurologicznych rzeczach, które się dzieją. Już pomijam emocjonalne zakręty, które prawie każdy z nich ma. Uważam, że nie ma czasu na rozmowy, nie ma czasu na spotkanie. Ja miałam matkę, która była zwyczajną pielęgniarką po 4 latach Kazachstanu zresztą, bo to była wileńska rodzina. Dla mnie siedzenie u matki na kolanach do 7-8 klasy było czymś oczywistym. Ja już byłem za ciężki, ona jeszcze mnie brała na kolana, ja pamiętam to, ja tego nigdy nie zapomnę. Wie pan, że myśmy z kadzidańskiej szkoły zabierali uczniów 7-8 klas w najtrudniejszym wieku, wieźliśmy je na Wileńszczyznę, zbieraliśmy wcześniej pieniądze, zebraliśmy żywność i myśmy z tymi ludźmi z różnych domów, z bardzo różnych domów, odwiedzali najbiedniejsze domy Polaków w rejonie Solecznickim. Wchodziliśmy do domów, do których trudno było wejść. Były zaniedbane, brudne. Widzieliśmy ludzi umierających na łóżku. I te dzieci, te same 15-letnie, potrafiły w każdym domu się uśmiechnąć, dać prezent, zaśpiewać kolędę. Nawet chciałem powiedzieć teraz, że pięknie to wytrzymały. Dla nich to było tak naturalnym przeżyciem. Więc to jest też ścieżka. Ale czy my ją znajdziemy, nie wiem. Mamy zaburzony azymut. Naprawdę, ja to bardzo czuję. Kiedy mówimy o książkach, to one mnie ustawiły szczęśliwie na całe życie. Ja już nie będę miał kłopotów ze sobą. Takich, że znienawidzę świata, powiem, że to nie ma sensu. Nie, do końca należy walczyć o wszystko. Ale droga będzie bardzo trudna i niedoraźna. I sztaby kryzysowe niczego nie zmienią.
4: Magda Skawińska i Adam Bogoryja-Zakrzewski przy współpracy Michała Fabisiaka przedstawili reportaż Zaburzony azymut. No i zastanawiam się, jakie emocje państwu towarzyszyły, kiedy słuchali państwo tego reportażu. Jakie wnioski się nasuwają? Co jest największym problemem? Czy problemem są te społeczności internetowe, a może samotność, a może brak wsparcia dorosłych? A może te wyzwania, które gdzieś też, no o tym też młodzież mówiła? A może te warunki, w jakich młodzi spędzają czas, czyli przepełnione klasy, brak miejsc, w których mogliby rozwijać zainteresowania, gdzie mogliby się spotkać. Co jest państwa zdaniem największym problemem? 606-787-8 to telefon do Radia Łódź, studio@radiolot.pl to jest nasz adres mailowy, można się z nami skontaktować.

0: 606-787-7878. Państwa głos po reportażu. Pan Marek jest z nami. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Jest szereg aspektów, które powinny być wcześniej wprowadzone, ale to, co mi się nasuwało od strony formalnej, no, zadanie rządu, służb to walka z cyberprzestępczością, czyli monitorowanie wszelkich zagrożeń i usuwanie ich zarodków. To jest do zrobienia. W dobie sztucznej inteligencji jest to do zrobienia, więc jakby zagrożenia można szybko identyfikować i usuwać. A druga rzecz, szkoły. Większa oferta szkół dla młodych ludzi. Zajęcia sportowe, tematyczne, kulturalne. Kiedyś były SKS-y, było to bardzo mocno zaakcentowane. Teraz powiedzmy nie wszyscy są chętni. Mhm. Czyli po zakończeniu lekcji obowiązkowych w szkołach powinny być jeszcze zajęcia, nazwijmy, dla chętnych, ale to też w jakimś stopniu odwróciło młodzież od...
0: Od głupich pomysłów, tak możemy to nazwać.
1: No, w tym reportażu też młodzież wypowiadająca się wspomniała, to była młodzież z Ostrołęki. Co robić w Ostrołęce? Ale tak jest w większości miast w naszym kraju. Co robić popołudniami, jeżeli chodzi o młodzież? Jeżeli to są większe miasta, na przykład Łódź, to ta oferta jest. Propozycja, oferta, możliwości. Ale
0: w Ostrołęce gorzej.
1: Powiatowy, tak. Niestety... takiej ogólnej oferty skierowanej do ogółu nie ma, albo jest ona za mała.
0: Czyli, jest mój głos tej dyskusji. Panie Marku, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, spokojnego wieczoru, a my łączymy się z Agnieszką Misztal, pedagogzką, specjalistką od uzależnień cyfrowych, pomagającą walczyć z uzależnieniami cyfrowymi. Witam cię, Agnieszko.
2: Witaj, Izo. Dobry wieczór państwu.
0: Wysłuchałaś reportażu.
2: Tak, słuchałam. To był chyba najsmutniejszy reportaż, jaki słuchałam w tym roku.
0: I jakie masz przemyślenia?
2: Serce pęka. Tutaj odnosząc się do słów mojego przedmówcy, ach, gdyby to wszystko było takie proste. Ale niestety nie jest. To jest wszystko o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. I ten reportaż, mimo swojej smutnej wymowy, on podjął bardzo dużo, wspaniale pokazał kierunków, czyli były i pytania, ale jednocześnie odpowiedzi. Ja przepraszam, że ja się tak zacinam, ale ja słyszę siebie w tle i trochę mi to jakoś właśnie zaburza taką jasność myślenia, ale spróbuję się skupić. Więc gdybyśmy ten artykuł, ten reportaż rozłożyli na czynniki pierwsze, to widzimy tam podpowiedzi, widzimy tam kierunki i myślę, że gdyby każdy z nas po takim nawet działaniu, jak ty robisz, Iza, czyli podnosisz temat, informujesz słuchaczy Radia Łódź i gdyby, nie wiem, słuchało nas dzisiaj 1000 osób i każdy zrobił jedną czynność, jedno działanie, które miałoby usprawnić funkcjonowanie naszego społeczeństwa, no bo żyjemy, człowiek jest istotą społeczną. Tam w reportażu sami chłopcy mówili, to wszystko przez te komputery. Może nie wszystko, bo komputery są okej, internet jest okej. To, że ja jestem teraz bardzo daleko od was i mogę się z wami połączyć, to wszystko to są technologie, które nam pomagają, ale nad nimi zawsze jest jakiś nadzór, jest jakaś kontrola, jest jakiś dorosły, który czuwa, i algorytmy. I tak ja to mam największą złość na te algorytmy, bo tak naprawdę ja obserwuję, analizuję, współpracuję z algorytmami i ja wiem, że to one pierwsze wiedzą, że coś się dzieje z dzieckiem, że ktoś ma jakiś głupi pomysł, że ktoś przesłał dalej jakiś filmik. Algorytmy wiedzą przed psychologiem, algorytmy wiedzą przed rodzicem, algorytmy wiedzą przed koleżanką. Czasami te osoby, które pojawiają się wówczas w szkole, one się pięknie maskują. Tak jak ten pan powiedział, jeszcze 2 dni nikt nie wiedział, że w ogóle może coś do takiego czegoś dojść, a algorytm już to wiedział. Jedna prośba, jaka mogłaby paść z tej anteny, to ludzie, nie przesyłajcie dalej tych filmików. Algorytm się tym karmi. Im więcej prześlemy, to on w większej ilości grup podpowie, że mogą coś takiego obejrzeć. Więc pierwsza rzecz, widzimy coś, co jest okropne, czego nie da się odzobaczyć. Blokujmy takie treści. Nawet my, jako zwykli użytkownicy TikToka, Instagrama, Facebooka, naprawdę mamy takie narzędzie w tych 3 kropeczkach, aby daną treść zablokować. Dzieci, których kora przedczołowa rozwija się najpóźniej, w tym takim właśnie wieku dojrzewania, one nie rozumieją jeszcze, że to, co za chwilę zobaczą, może właśnie trochę, nie chciałabym powiedzieć, że zaprogramować, ale no, będzie miało bardzo, bardzo duży wpływ na postrzeganie rzeczywistości. I to jest w pewnym sensie po obejrzeniu takich treści rodzaj zaburzenia, bo my już nie postrzegamy wówczas tej rzeczywistości takiej, jaka ona jest. My ją postrzegamy przez pewien pryzmat, przez emocje, przez to wszystko, co tam w tym filmiku było zawarte. A więc tutaj no, w takiej sytuacji, w takiej Ostrołęce, w tej drugiej szkole, no to smutni są prawdopodobnie wszyscy, tak? I rodzina danego chłopca, i nauczyciele, i oczywiście.
0: No i pozostaje ten strach, o którym też wszyscy mówią. Ja się cały czas zastanawiam, czy rzeczywiście wszystko powinniśmy zrzucać na internet, bo ja miałam wrażenie, przynajmniej w jednej wypowiedzi młodzieży, nie wiem, czy ty zwróciłaś uwagę na ten niuans. Tak, tak, wszystkiemu winny internet. Tam była taka delikatna drwina z tych prostych tak, odpowiedzi, była, których udzielają sobie dorośli.
2: Tak, tak, była. No nie możemy wszystkiego zrzucać na internet. Tak jak ja powiedziałam, internet, technologie są naprawdę okej. Gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze człowiek, gdzieś w tym wszystkim jest mama, gdzieś w tym wszystkim jest kolega. Tam też padło brak kolegów, brak społeczności. Tak naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy dokonują tych filmików, którzy publikują te filmiki, którzy dokonują tych zbrodni, to są nasi sąsiedzi. Więc taka empatia, uważność na naszego sąsiada, na najbliższych powinna nam towarzyszyć każdego dnia. Jesteśmy istotą społeczną. To jest naszym nadrzędnym celem, żyć w tej społeczności. I kiedy jakiś jeden element, nie w sensie człowieka, tylko puzzle, tak, nie działa tak, jak powinien, no to od nas, dorosłych, wymaga się i powinniśmy zająć się tym tematem, zająć się tym dzieckiem, zająć się całą sprawą. Obojętnie.
0: Czy ale to nie jest takie łatwe, jeżeli mówimy o przepełnionych klasach, jeżeli mówimy o 30 paru osobach. Trudno jest zająć się tą jedną osobą, która w danym momencie, no nawet obserwujemy, nie jest w szczytowej formie.
2: Zgadza się, ale to też jest jeden z elementów. Szkoła jest jednym z elementów. Ja cały czas tutaj kładę nacisk na to człowiek, istota społeczna, na społeczność, bo oprócz tego, że ten chłopiec chodził do szkoły, to on był czyimś sąsiadem. On był czyimś synem. Wiemy, że w tej rodzinie była przemoc domowa, wiemy, że była opieka instytucji, ale sąsiad też jest dobrym tutaj dorosłym, który może pewne rzeczy dostrzec, który może zauważyć, więc nie możemy rzucać wszystkiego na internet, nie możemy rzucać wszystkiego na szkołę, na rodzinę też nie, ale jak tak pomalutku po prostu, po jednym małym, drobnym elemencie zwrócimy uwagę, to gdzieś dostrzeżemy, bo tak naprawdę ta jedna szkoła, w której wydarzyła się ta tragedia, jest trochę tak jak w soczewce, tak? Problemem całej naszej już właściwie europejskiej społeczności, bo to nie tylko temat polskich szkół.
0: Nie tylko w polskich szkołach się dzieje. Tak, to prawda. I myślisz, tak już rzutem na taśmę ostatnie zdanie, że szkoła może być bezpiecznym miejscem, bo od kilku chwil myślimy, że nie.
2: Uważam, że szkoła może być bezpiecznym miejscem i naprawdę wszystko to, co teraz robi zarówno policja, rady pedagogiczne, to wszystko jest dobre. Naprawdę nie musimy się obawiać, nie musimy tego strachu przenosić na dzieci. Szkoła jest bezpiecznym miejscem i nie ma co tutaj podsycać też tego
0: tej
2: strachu.
0: Paniki. Tak jest. Tak bardzo jest. Dziękuję. Agnieszka Misztal, pedagogzka specjalizująca się, pomagająca walczyć z uzależnieniami, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i dziękuję Iza, że ty właśnie takie trudne tematy wyciągasz, że ty je pięknie podsumowujesz i że ty o nas dbasz.
0: Dziękuję ci bardzo również. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radiu Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, na porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
15: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
16: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
15: Ciężka?
16: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
15: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
16: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
15: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
18: Cześć! Dokąd jedziesz?
19: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
18: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
19: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
18: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
19: A naprawię Skodę parkingową?
18: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
19: Super! Podasz adres?
18: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
20: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powiemy też o zmianach rozkładów na kolei. Częściej pojedziemy do Gdańska i do Zakopanego. I o sprzedaży parkingu przy Piłsudskiego w Łodzi. Będzie mniej miejsc do zostawienia samochodu. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Dziewięć zarzutów dla mężczyzny podejrzanego o grożenie zamachem premierowi i szefowi MON. Chodzi o wydarzenia z niedzieli. Przypomnijmy, do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś zatrzymano podejrzanych. Jeden z nich został przesłuchany w warszawskiej prokuraturze. Wśród zarzutów są m.in. przygotowywanie do zabójstwa przy pomocy użycia materiałów wybuchowych. Grozi za to od 2 do 15 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Połączenia do Gdańska nawet co 2 godziny. Szykują się zmiany rozkładów na kolei. PKP Intercity szykuje więcej połączeń cyklicznych, a także zupełnie nowy pociąg z Trójmiasta do Zakopanego, który kursować będzie co noc. Zmiany w rozkładach zapowiedziała już także Łódzka Kolej Aglomeracyjna. A szczegóły zna Seweryn Potentas.
3: PKP Intercity chce stawiać na połączenia cykliczne. Skorzystać mają na tym pasażerowie z Łodzi, przez którą co 2 godziny mają jeździć pociągi między Trójmiastem a Katowicami i Krakowem. Za to co 4 przez Łódź pojadą pociągi linii Szczecin-Kraków. Zmiany wprowadzi także ŁKA, a największą ma być powrót pociągów do Poddębic, mówi rzecznik Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Martyna Skalska.
12: 2 razy w ciągu dnia będzie obsługiwać połączenie do i z Łodzi Kaliskiej. Uruchomione zostaną też 2 pary połączeń Sieradz Poddębice oraz 3 z Duńska Wola Poddębice.
3: Pojawią się też nowe pociągi przyspieszone, m.in. na zmodernizowanej linii, która łączy Łódź, Piotrków i Radomsko z Częstochową. Będą też nowe pociągi z Łodzi do Warszawy, które przejadą przez Tomaszów i Opoczno.
20: Nowy kierunek zaoferuje także Polregio, którego pociągi połączą Łódź z Radomiem, zastępując na tej trasie dotychczasowego operatora, czyli Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Nowy kolejowy rozkład jazdy będzie obowiązywać od 13 grudnia. Policjanci zatrzymali w Radomiu poszukiwanego kilkoma listami gończymi 41-latka, ale najpierw musieli go dogonić, a ten uciekał przed funkcjonariuszami przechodząc przez balkony na 10 piętrze. Mówi więcej o tym Iwona Rodziewicz.
22: Gdy 41-latek usłyszał pod drzwiami funkcjonariuszy, postanowił uciekać przechodząc ze swojego balkonu na kolejne na 10 piętrze wieżowca. Sił starczyło na kilka przejść, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.
23: No nawet 3 albo 4. Znajdując się na 10 piętrze budynku, zaczął przechodzić przez kolejne balkony, próbując w ten sposób uniknąć spotkania z funkcjonariuszami.
22: 41-latek był poszukiwany kilkoma listami gończymi.
23: Poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe, za oszustwo, za kradzieże.
22: Uciekinier za kratami spędzi teraz najbliższe 4 lata. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
20: Mężczyzna był ścigany także za przestępstwa dokonane w Łodzi. Niemal 50 bezpłatnych miejsc parkingowych może zniknąć z Łodzi. Magistrat chce sprzedać działkę przy Piłsudskiego 82. Budynek znajdującej się tu drukarni prasowej jest własnością prywatną, ale połowa parkingu przed nim należy do miasta. Działka ma zostać wystawiona na sprzedaż w ramach licytacji.
24: Dla ludzi będzie żal, no bo gdzie mają parkować? Wszędzie parkingi są płatne, tu jest darmowy parking, więc myślę, że najgorzej tutaj ucierpią mieszkańcy pobliskich terenów.
20: Tak mówi Radio Łódź mieszkaniec Widzewa. Cena wywoławcza połowy parkingu przed drukarnią prasową to 2 miliony złotych, a licytacja odbędzie się 18 grudnia. Roczna migawka za 365 zł. Taką propozycję mają łódcy Zieloni. Tańszy bilet miałby zachęcić mieszkańców do korzystania z MPK mimo remontów. Obecnie roczna migawka kosztuje 1100 zł. Jak mówi radna z Zielonych Magdalena Gałkiewicz, modernizacja torowisk jest potrzebna, ale po zakończeniu remontów pasażerów MPK może być mniej.
25: Sytuacja, kiedy ten transport jest słabo dostępny, nie możemy na nim polegać i dodatkowo w ocenie subiektywnej części mieszkańców jest drogi, no doprowadza to po prostu do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych. Zmiana tych nawyków w drugą stronę jest bardzo, bardzo ciężka.
20: Zieloni postulują również powołanie koordynatora, który nadzorowałby przebieg remontów w mieście. Miałoby to usprawnić organizację prac, ograniczyć utrudnienia w ruchu i poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. A na następne wiadomości zapraszam o 20:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
20: W Łodzi przed nami chłodny, ale spokojny wieczór. Zachmurzenie będzie stopniowo ustępować. Na niebie pojawi się coraz więcej rozpogodzeń. O godzinie 19:05 mamy aktualnie 9 stopni na termometrach. O 21:00 już tylko 7, a przed północą temperatura spadnie do około 5 stopni. Prawdopodobieństwo padów pozostanie niewielkie. Noc zapowiada się pogodnie, ale zimno.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź na wieczór.
26: Jakub Janik, Iza Berkowska. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania wieczornego. Przed nami za chwilę wieczór samorządowy, w którym połączymy się z redakcją w Sieradzu, a jakie tematy zdominują, to spotkanie to już powiem za krótką chwilę.

To jest moje niebo, zaśpiewała Anna Maria Jopek, a to jest Radio Łódź na wieczór i kolejne tematy przed nami. Czy bezpieczeństwo dzieci w szkołach wymaga nowych działań? Dlaczego sieradzcy radni powiedzieli nie podwyżce podatku od nieruchomości? I czy budżet obywatelski nadal jest inicjatywą mieszkańców, skoro większą rolę grają tutaj samorządowcy? O to za chwilę będzie pytała gości Beata Tomczyk z Radia Łódź nad Wartą, czyli naszej sieradzkiej redakcji. I Beata dopyta również o inwestycje drogowe, które stały się przedmiotem sporu o miejskie podatki i o to, kto powinien decydować, które projekty trafiają pod głosowanie mieszkańców i gdzie kończy się ich inicjatywa, a zaczyna odpowiedzialność władz miasta. Wieczór samorządowy, kwadrans po 19 na antenie Radia Łódź.

0: Wieczór samorządowy.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Zapraszam na wieczór samorządowy z Śląskiego Studia. Jak zapowiedziała tutaj tę audycję Iza Berkowska, dziękuję bardzo. Właśnie tak, dziś gośćmi są pani dr Sylwia Dęga-Frontczak, radna Prawa i Sprawiedliwości, wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, co będzie miało duże znaczenie dla naszej rozmowy, dla jej początku zwłaszcza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor.
1: W studiu obecny jest również pan Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, radny Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
3: Witam wszystkich radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
1: Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w szkołach, o finansach Sieradza, o miejskich inwestycjach drogowych i budżecie obywatelskim. Tutaj cieszymy się już drugą edycją budżetu obywatelskiego. Jest o czym rozmawiać. Ale rozpoczniemy od tego, co bardzo absorbuje nie tylko mieszkańców miast powiatowych, ale właściwie całej Polski. W miniony piątek, przy okazji się sprawy z Sieradza, ale przecież takie spotkania odbywały się w piątek, w ten krwawy piątek, na szczycie spotkania, jak niektórzy mówią, w wielu miejscach. I tutaj właśnie w Sieradzu też prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała, spotkał się z przedstawicielami policji i dyrektorami szkół, by rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów. W rejonie placówek zwiększono liczbę patroli. Policja podkreślała jednocześnie, że nie ma informacji o konkretnym zagrożeniu. Ale, panie przewodniczący, co ustalono podczas piątkowego spotkania?
3: Dzień dobry jeszcze raz państwu. To spotkanie miało taką właściwość prewencyjną, czyli rozmowa z dyrektorami szkół, rozmowa z samorządowcami o tym, co zrobić, żeby zapobiegać takim sytuacjom, co zrobić, że jak się wydarzą takie sytuacje. I myślę, że dobrze, że takie spotkanie miało miejsce. Warto o takich sytuacjach rozmawiać, żeby one się po prostu nie powielały w naszym kraju, w szczególności też zależy nam na tym, żeby to nie miało miejsca w naszym mieście, w naszym powiecie i w naszym regionie. W Sieradzu nie było takiej sytuacji na szczęście, mimo kilku alarmów, aczkolwiek one zostały zdementowane, niepotwierdzone i na szczęście okazały się tylko kuluarowymi rozmowami i historiami, które zostały gdzieś opublikowane w social mediach, nad czym też mocno ubolewam, bo takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i też apeluję do rodziców, apeluję do uczniów, aby przypilnować, do rodziców, aby przypilnować swoje dzieci i rozmawiać też z nimi, bo myślę, że bezpieczeństwo też zaczyna się od naszych działań przede wszystkim. Oczywiście samorząd, policja, odpowiednie służby mogą reagować, mogą też apelować, mogą szkolić. Aczkolwiek myślę, że od nas samych też zależy, jak to bezpieczeństwo będzie wyglądało. I ostatnie zdanie dosłownie odnośnie tego spotkania, ponieważ zapowiedziano szkolenia dla dyrekcji szkół, zapowiedziano również szkolenia dla pracowników oświaty, dla nauczycieli, jak reagować w takich sytuacjach. Wspomniano również o udrażnianiu dróg ewakuacyjnych, o jakby przejrzeniu tych wszystkich dróg ewakuacyjnych, tak aby były one widoczne, żeby można było wiedzieć po prostu, gdzie one się znajdują i też zapoznać uczniów z takim postępowaniem. Więc jeszcze raz, prewencja to przede wszystkim to działanie, które przyświecało temu spotkaniu.
1: A jak pani ocenia, pani doktor, podjęte działania w piątek?
2: Pani redaktor, szanowni państwo, nie mogę ocenić tych decyzji, które zapadły na spotkaniu, tych rzeczy, o których wspomniał przedmówca, ponieważ nie zostałam poinformowana o właśnie takim spotkaniu, pomimo, że przecież jestem członkiem Komisji Oświaty Rady Miasta Sieradza i ta oświata jest mi zawsze bardzo bliska, łączę się z nią też zawodowo, więc no, trudno mi jest tutaj oceniać te decyzje, które tam zapadły.
1: Ale co, czuje pani żal z powodu tego, że nie zaproszono panią? Powinna pani wiedzieć.
2: Zwykle informacja docierała, tym razem nie. Nie wiem dlaczego. Być może ze względu na to, że te sytuacje w kraju działy się tak bardzo szybko. Tak to tłumaczę.
1: Mm-hmm. Jak pan sądzi? Coś za tym stało?
3: Znaczy, ja też nie byłem na tym spotkaniu. Wiem tylko tyle, co udało mi się uzyskać informacje ze strony naszej sieradzkiej policji. I też za to bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że faktycznie też powinniśmy taką notatkę chociaż otrzymać ze strony kierownictwa miasta, informując nas o tym, co tam się wydarzyło, co się zadziało i jak to widzi miasto i jak przygotowało się miasto, żeby takie sytuacje u nas się po prostu nie wydarzyły.
1: Czyli państwo nie wiedzą, co się konkretnie zmieni w szkołach tutaj?
3: Ale tak jak powiedziałem, to było spotkanie głównie prewencyjne, takie zapowiadające szkolenia, a nie wprowadzające jakieś konkretne zmiany.
1: Dobrze, dlatego że dzisiaj rozmawiałam z panią Katarzyną Bieniaszczyk, oficer prasowym z Zduńsko-Wolskiej Policji i tam spotkanie właśnie ze stróżami prawa polegało na tym, że prewencja to wyjście policjantów, również tych nieumundurowanych, pod szkołę. Dlatego pytam, czy przypadkiem tutaj w Sieradzu tak nie będzie.
3: Tak było. Policja
1: i się skończyło.
3: Miała swoje patrole. Nie skończyło się, pani redaktor. Zresztą też to potwierdziła dzisiejsza informacja z komendy policji w Sieradzu. Tak jak pani redaktor również słusznie zauważyła, nieoznakowane radiowozy, nieumundurowani policjanci, którzy po prostu nie mają wzbudzać tylko takiej sytuacji, że ktoś widząc radiowóz oznakowany czy policjanta w umundurowaniu wystraszy się, może przemyśli dodatkowo swoje zachowanie. Aczkolwiek moim zdaniem to jest też sposób właściwy, żeby tak zareagować dość sprawnie. Być może wtedy ktoś dwa razy się zastanowi, zanim coś niewłaściwie zrobi, ale nie chodzi też o to, żeby wzbudzać pewnego rodzaju strach, panikę wśród uczniów, wśród nauczycieli i wśród rodziców. Chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, a myślę, że tacy policjanci pracujący w sposób nieumundurowany spowodują, że zapewnią bezpieczeństwo, a nie spowodują, że będziemy się przede wszystkim bali, bo też nie o to w tym wszystkim chodzi.
1: Jeszcze pamiętam podczas rozmowy, bo akurat często mam okazję rozmawiać z panią Bieniaszczyk ze Zduńsko-Wolskiej Policji, tutaj właśnie w charakterze gościa na antenie Radia Łódź, zwracała mi uwagę na to, że no niestety policja cały czas konfrontuje się ze swoją, z taką, no nie powiem, że czarnym PR-em, ale teraz właściwie wyjście policjantów w okolice szkół, no niekoniecznie musi uspokoić uczniów. Czasami to bywa właśnie odwrotnie. Ale
2: chociaż potrzeby są.
1: Właśnie, a co potrzeba właściwie? Tutaj chciałam skierować do pani pytanie. Co jeszcze potrzeba?
2: W tej debacie takiej ogólnopolskiej, ale z tego, co tutaj słyszę, pan przewodniczący wspominał, cały czas rozmawiamy, jak zlikwidować objawy, jakie działania podjąć, co zrobić, tak? Ja uważam, że problem polega na tym, by zlikwidować przyczyny. Przyczyny tego, co się stało, co się dzieje w czasie teraźniejszym, tak? My przecież możemy te objawy likwidować latami. Nie zlikwidujemy, bo pojawią się inne.
1: Właśnie objawy.
2: Jakie są wobec tego, pani redaktor, szanowni państwo, przyczyny? Ja je widzę jako wieloletni pedagog w likwidacji w szkole naprawdę wielu wartości. Likwidacji świadomości narodowej. Likwidacji, czasami też mówi się o tożsamości narodowej, autorytetu nauczyciela, o którym tutaj już w Radio Łódź rozmawiałyśmy swego czasu. Braku takiej konsekwencji, często odpowiedzialności za swoje czyny, zachowania uczniów, tak? Tych przyczyn jest wiele. Ja też jako filolog, jako humanista widzę takie przyczyny, zauważam w redukcji podstawy programowej. Wykreślono, proszę państwa, z listy lektur, z kanonu takich kilkanaście kluczowych pozycji. Na języku polskim przedmiocie, gdzie w zasadzie obok takiego promowania czytelnictwa również się wychowuje. Promuje się właśnie te wartości na podstawie lektur, na podstawie bohaterów.
1: Bardzo często
2: te książki zostały usunięte, proszę państwa. W klasach 4-6 całkowicie zlikwidowano taką sztywną listę lektur klasyki polskiej, która naprawdę wnosiła, jeżeli tego nie respektował dom, jeżeli tego nie wnosiła mama i tata, bo różnie bywa, tak, ze świadomością rodziców, to dziecko otrzymywało taki pakiet, taką paletę wartości w domu, w szkole, bardzo konkretnych wartości. I teraz w zamian za to wprowadzono, w zasadzie od września 24 rozpoczęły się te podstawowe zmiany w podstawie programowej, czy z języka polskiego, czy z historii, a teraz wrzesień 26 przyniósł, proszę państwa, takie rozwiązania, że wprowadzono kręgi tematyczne. kręgi tematyczne oraz obowiązek przeczytania przez ucznia minimum 4 dłuższych utworów rocznie, które, notabene, podkreślę, nauczyciel wybiera wspólnie z klasą. Więc ja mam pytanie do tej podstawy programowej tutaj na antenie. Czyli ja z klasą mam uczniom recenzję przedstawić, tak, może przepraszam za kolokwializm, zaspoilerować, może pokazać jakimiś kalamburami, zachęcę ich i przyjmę, i będzie to aprobata z ich strony danego tytułu, czy nie zachęcę, tak? No więc coś chyba tutaj poszło w złą stronę. Przyczyna to w mojej ocenie bardzo duża tolerancja na wiele kwestii, na wiele tematów, na wiele zachowań. Dzieciom dzisiaj tak naprawdę wszystko wolno. Nauczycielowi nie, albo niewiele. A jeszcze pozwolę sobie na powiedzenie o kwestii historii. Proszę państwa, bardzo duże cięcia, na przykład przy zapisie uczeń charakteryzuje różne postawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów. Usunięto przykłady Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego z Duńsko-Wolanina, tak blisko nas. Usunięto zapis, że uczeń rozpoznaje główne miejsca. Ja cytuję z podstawy programowej, główne miejsce eksterminacji Żydów polskich, europejskich oraz innych grup etnicznych, społecznych na terenie Polski. Nazwy Auschwitz, Birkenau, Treblinkę, Sobibór, Babi Jar.
1: Proszę państwa, rozumiem, to wpływa na kręgosłup moralny, na poczucie wartości.
2: Absolutnie, w mojej ocenie. I to są jedne z przyczyn, które ja autentycznie widzę.
1: A korzystanie cały czas z internetu przez uczniów? Widzą państwo tutaj jakieś...
3: Znaczy pani radna bardzo głęboko weszła i pewnie...
1: Bardzo głęboko, no tak, ale to...
3: Pewnie te sytuacje też mogą mieć pewnego rodzaju wpływ na postawy moralne młodych ludzi. Aczkolwiek myślę, że tutaj trochę duch czasu, z którym się mierzymy, troszeczkę za bardzo wkradł się w nasze życie. Dzisiaj całe nasze życie praktycznie opiera się o internet, o smartfon, o korzystanie z tych wszystkich urządzeń, które wypełniają nam po prostu czas. I trochę może za bardzo wymknęło się to spod kontroli po prostu, że te treści publikowane w internecie, często też anonimowe, pozwalające sobie na pewnego rodzaju komentarze, które myślę, że nie powinny mieć miejsca w naszej przestrzeni, szczególnie tej publicznej. Pewnego rodzaju hejt, wyzwiska pod adresem innych osób prowokują do tego, żeby pójść krok dalej i na przykład wyśmiewać się ze swoich kolegów, koleżanek. Szczególnie jak możemy to robić pod płaszczykiem anonimowości. My też dość często spotykamy się z tego typu działaniami. Oczywiście politycy, samorządowcy też powinni mieć skórę trochę grubszą, ale to nie znaczy, że powinniśmy się na to wszystko godzić. Dlatego cieszę się, że Sejm po raz drugi przyjął ustawę, zapewniającą możliwość usuwania niewłaściwych treści z internetu. Głęboko wierzę, że prezydent tym razem nie zasłoni się różnymi rodzaju argumentami, cenzurami i tak dalej, że ta ustawa zostanie przez pana prezydenta podpisana, bo myślę, że zapisy ustawowe, rozwiązania prawne to są te narzędzia, którymi politycy powinni się zajmować, aby takie sytuacje niwelować, aby nie dochodziło do pewnego rodzaju nadużyć również w internecie i możliwości propagowania też mowy nienawiści, ale również takich działań, z którymi już nasza historia się wiele razy mierzyła.
1: Byłam zainteresowana tym tutaj przed rozmową z państwem, żeby zbadać, jak Australia sobie poradziła, z jakim efektem właściwie po 3 miesiącach zakończyła blokowanie do 16 roku życia wejścia do mediów społecznościowych w ogóle. Do mediów społecznościowych. I okazało się, że w ciągu tych 3 miesięcy z 86% do 81% spadła, czyli jednak te 5% dzieci przestało korzystać z mediów społecznościowych, reszta potrafiła obejść.
2: Czy ja mogę, pani redaktor, nie odnieść do słów pana przewodniczącego? Proszę państwa, jeśli chodzi o ustawę przygotowują, mamy taką przecież nadzieję, rzetelnie, tak? Jeżeli pan prezydent otrzymuje ją na swoim biurku i mówi o tym, że nie podpisze ze względu na, przepraszam za kolokwializm, totalną wrzutkę dotyczącą właśnie tak przecież ważnych kwestii, tak? tę ustawę przygotowywało Ministerstwo Cyfryzacji. Potrzebna jest ustawa Ministerstwa Edukacji. To są rzeczy związane z wychowaniem, najważniejszą rzeczą, która dotyczy naszej przyszłości, naszego narodu. Więc no nie może też być tak, że dzisiaj obarczamy prezydenta za taką decyzję. Nie, nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Może obrazowo, panie przewodniczący, czy zjadłby pan sernik z elementami cebuli? Bo ja nie. I myślę, że wielu z nas nie. To była taka ustawa. Więc troszkę tutaj szacunku i myślę, że w tych doniesieniach, w tym, co przyniósł nam Piątek, trochę mimo wszystko pokory, tak? I refleksji. Takiej dogłębnej refleksji.
1: Chciałby pan dodać coś? No,
3: tak tylko wyjaśnię, bo szacunek do prawa i do legislacji mam i to myślę, że dość duży. I tylko wyjaśnię, że w polskim prawodawstwie, w polskiej legislacji sytuacja wygląda tak, że jest organ prowadzący i nadzorujący daną ustawę i tutaj właśnie, tak jak pani radna zauważyła, bo to Ministerstwo Cyfryzacji, a w międzyczasie są tak zwane ustalenia międzyresortowe, czyli właśnie współpraca z właściwymi ministerstwami, które mogą mieć pewnego rodzaju wpływ na kształt tej ustawy i to tak było, więc to akurat nietrafiony argument, aczkolwiek rozumiem. Myślę, że Ministerstwo Edukacji też powinno dość mocno pochylać się na tego typu działaniami, współpracować się z Ministerstwem Cyfryzacji dość głębiej i mocniej, bo bezpieczeństwo w internecie dzieci, najmłodszych mieszkańców naszych gmin, powiatów jest niezwykle ważne i to, co obserwujemy, co się dzieje na portalach społecznościowych, na TikToku i tych różnych wiralach, które się tworzą poprzez różnego rodzaju tworzone filmy, powoduje właśnie zagrożenie. Jeżeli nie mamy narzędzi ustawowych, nie mamy narzędzi prawnych do tego, aby dość szybko zareagować bez nadmiernych biurokracji i proszenia o wiele zgód wielu instytucji i pisania na przykład między innymi do Mety, czyli instytucji odpowiedzialnej za Facebook, czy właściciela TikToka, to po prostu spowalnia działanie i pozwalamy na to, że te materiały rozprzestrzeniają się w tak szybkim tempie, że już później nie jesteśmy w stanie zareagować. A wokół Ministerstwa Cyfryzacji, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji się tym zajmuje, znajdują się instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w internecie, za w ogóle śledzenie tego typu działań w internecie. I dlatego akurat Ministerstwo Cyfryzacji było autorem tej ustawy.
1: Rozbudzony niepokój, strach. W konsekwencji 12-latka w Wieruszowie przyszła do szkoły z nożem kuchennym. W poczuciu zagrożenia chciała się przed czymś bronić. Do dziś nie wiemy tak naprawdę, co stanowiło powód tego, że przyszła się, chciała obronić, czy też czuła się zagrożona. Jeszcze nie skontaktowaliśmy się tutaj z policją w Wieruszowie, ale wtedy, kiedy się to wydarzyło, rozmawiałam z przedstawicielem i właśnie takie informacje dostaliśmy. One się pojawiły na antenie, na stronie i na antenie Radia Łódź, na stronie radioloc.pl. Państwo też zapoznali się z tą historią. Co panią najbardziej zastanawia właśnie w tej opowieści, w tym wypadku?
2: Ja zwróciłabym uwagę na taką kwestię, bo drodzy państwo, my nie wiemy, czy ona nie chciała zaimponować też. Dzisiaj młodzi ludzie, właśnie nastolatkowie, szukają takiego celebrowania siebie troszeczkę, tak? Stwarzania wokół siebie takiego świata, świata idola, świata bycia kimś ważnym, tak? Ten słynny model celebryty. I teraz, bo nawet takie przyniesienie noża kuchennego, jak pani redaktor dodaje, może być próbą zaistnienia, tak? W klasie, zobaczcie, ja przyniosłam nóż, tak? W celu obrony. Więc zobaczmy, co jest w głowach tych młodych ludzi, tak? Ale osiągnęła oczywiście na przykład w pewnym sensie jakiś sukces w ich rozumieniu, tak? Bo jest znana. Bo jest na nią zwrócona uwaga. My naprawdę nie wiemy. Nie wiemy. To jest bardzo delikatny przykład. Myślę, że każdy przykład, o którym słyszymy w mediach, powinniśmy do niego przejść z takim ogromnym rozsądkiem, refleksją, pochylić się. Nie jesteśmy rodzicami, nie jesteśmy blisko tych młodych ludzi, tak? To potrzeba specjalistów też, którzy poznają tego młodego człowieka, którzy wskażą, tak, żeby też nie ulegać takiej ogromnej, jak widzimy teraz w społeczeństwie, nagonki, jakiegoś zrywu, tak. No, to co? W każdej szkole stawiajmy bramki, tak? To tak jakbyśmy powiedzieli, w każdej szkole stawiajmy, w każdym szpitalu stawiajmy bramki bezpieczeństwa. Może postawmy je na poczcie, a może jeszcze w innych instytucjach, urzędach, jak są na przykład przy wejściu do sądu i jeszcze z ochroną, tak? Więc no też wszędzie musi być ten zdrowy rozsądek, ta przede wszystkim rozmowa z młodym człowiekiem i powrót do wartości. Ja tutaj widzę... Tutaj widzę jakieś światło w tunelu.
1: Jakiej reakcji oczekiwałby pan po dyrekcji szkoły w takiej sytuacji tutaj w Sieradzu?
3: Czy każdy w ogóle, każda sytuacja, każdy przypadek jest odosobniony. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jakiś niedawny czas temu odbyła się taka dość duża debata publiczna odnośnie wsparcia psychologicznego dla najmłodszych. Wtedy podnoszono dość mocno, że takie wsparcie psychiatryczne, psychologiczne dla młodych ludzi jest dzisiaj niezwykle ważne i że to jest taki najważniejsze wyzwanie przez nas tutaj w dzisiejszych czasach stawiane. I myślę, że pewnego rodzaju to jest dalszy ciąg tej sytuacji, że naprawdę dzisiaj młodzi ludzie też mierzą się z wieloma wyzwaniami. Mierzą się z wieloma problemami. Często z tymi problemami zostają sami. Te problemy narastają. To, co powiedziałem też na początku, zderzają się z dość dużym hejtem, z pisaniem w portalach społecznościowych. Kiedyś nawet jak ktoś chciał kogoś zażartować, kogoś

0: żadnym problemem móc do nich pójść. I głęboko wierzę, że w naszych sieradzkich szkołach właśnie tak jest. Byłem na kilku wydarzeniach w sieradzkich podstawówkach, między innymi dzisiaj w Dziwiątce z panią radną. I tam też zwracano uwagę na to bezpieczeństwo, na rozmowy, że nauczyciele są od tego, żeby rozwijać młodzież, że mogą się do nich uczniowie zgłaszać.
1: I myślę, że dzisiaj, tak?
0: Że dzisiaj takie hasła, takie słowa powinny jak najczęściej padać w naszych szkołach, żeby ci uczniowie mieli to przeświadczenie. Przecież szkoła to jest tak naprawdę drugi dom dla dziecka. Przebywają tam wiele godzin i myślę, że wyłapywanie tego typu działań też spoczywa niestety dzisiaj na szkołach. Mówię niestety, bo wolałbym, żeby takie sytuacje się po prostu nie wydarzały, ale jesteśmy tu i teraz, mamy taką rzeczywistość i głęboko wierzę, że na takie aspekty również będzie zwracana uwaga naszych szkół.
1: Chciałam Państwu powiedzieć, że dzisiaj dowiedziałam się, że w Zduńskiej Woli psycholog, która dziś była obecna tutaj na antenie Radio Łódź nad Wartą jako gość dnia, poinformowała mnie, że istnieje coś takiego jak torta. To jest właśnie o drugim życiu, tam biegnącym równolegle w szkole, między uczniami, którego to życia się niestety nie da w żaden sposób wykluczyć, to będzie, a torta to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie spychane są wszystkie osoby z nadwagą lub też wyraźnie chude. I to jest właśnie ten hejt uczniowski, który od 3-4 miesięcy zaczął funkcjonować. Przynajmniej to było zaobserwowane w tym czasie przez psychologa, także tutaj pan przewodniczący mówi, że warto wyjść do uczniów, warto im mówić, że mogą znaleźć wsparcie w dorosłych, ale jednak to życie między ich równoległy świat, ich świat będzie równolegle toczył się z tym, który mogą stworzyć się z dorosłymi, którzy są w szkole. A jaką pomoc może w takiej sytuacji, choćby nawet na przykładzie tej Wieruszowskiej, zapewnić samorząd? To takie pytanie jeszcze ostatnie do tej historii, pani doktor.
2: Myślę, że wsparcie powinno dotyczyć nie tylko takich działań, że stawiamy policję wokół szkoły, tak? Bo nie damy rady też finansową. Państwo nie udźwignie też przy każdej szkole patrolu. Jutro jest spotkanie, bardzo ciekawe, liczę na nie. I na przykład właśnie organizowanie czy współorganizowanie takich spotkań, ono się odbędzie w ramach projektu Z drugiej strony, realizowanego w programie Bardzo Młoda Kultura. Będzie to wspólnie z młodzieżą spotkanie dotyczące właśnie jej problemów. Jak zauważać tego człowieka, który ma te problemy, tego młodego człowieka, tak? Jak zauważać, smutny jest, jest... izoluje się, nie chce nawet odpowiadać w czasie lekcji, nie chce w ogóle rozpocząć żadnej rozmowy z wychowawcą. Są to konkretne symptomy, więc zapraszam do udziału też, ono jest jutro w bibliotece powiatowej na ulicy Żwirki Wigury od 9 do 11. Zachęcam rodziców, ludzi związanych z oświatą, ale i młodych ludzi. Wieloaspektowe spojrzenie właśnie z drugiej strony na problemy tych młodych ludzi, ale też obowiązki, jakie oni powinni wypełnić, by pomóc koledze, koleżance. Bo to nie tylko szkoła. To jest rodzic, to jest ten kolega, koleżanka, to jest nauczyciel, wychowawca, tak? To jest samorząd, to są radni, to jest prezydent, to są wszyscy, którzy w tym mieście żyjemy, pracujemy dla tego miasta.
1: Cisza krzyczy najbardziej, nie tak dawno to tak wybrzmiało właśnie.
2: Tak.
1: A z tych wiadomości, które płyną z tych miejsc incydentalnych, wyraźnie widać, że często uczniowie są zasępieni i nagle potrafią wybuchnąć, czy też stworzyć zagrożenie. Proszę Państwa, przejdźmy jeszcze teraz do takich rzeczy, które bardzo mnie ciekawią, ponieważ podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, tak?
0: Mogę ostatnie zdanie, bo
1: oczywiście,
0: pani zapytała,
1: proszę,
0: o te narzędzia.
1: Mm-hmm.
0: Przypominam sobie
1: od samorządu,
0: taką sytuację,
1: tak.
0: Przepraszam, jakby trochę, jedno zdanie dosłownie polityki, ale to jest niezwykle ważne, bo od nas, osób wypełniających funkcje publiczne, wymaga się tego, aby stosować pewnego rodzaju narzędzia, możliwości, stwarzające pewnego rodzaju warunki, komfort, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Jak pani pyta o te narzędzia i możliwości, które są stworzone.

0: zauważane, to nie wiem, czy Państwo znacie taki numer 116-111. To jest numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. I akurat jestem niezwykle zadowolony i dumny z tego, że rząd wsparł dodatkowymi środkami ten telefon zaufania. To prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. I tam są specjaliści, którzy wspierają dzieci i młodzież z problemami, gdzie można całodobowo zadzwonić i skorzystać z pewnego rodzaju porady specjalistów i chociaż troszeczkę rozładować pewnego rodzaju emocje, które się gromadzą w młodych ludziach. Pamiętam 2022 rok i rząd Prawa i Sprawiedliwości akurat zabrał środki z tego rodzaju fundacji. Wiecie Państwo, z czego ta fundacja się utrzymywała? Z datków ludzi, ludzie utrzymywali ten telefon zaufania dobrowolnymi wpłatami. Jak głęboko chciałbym też wszystkich polityków prosić, żeby dwa razy zastanawiali się, kiedy wykonują pewnego rodzaju działania i ruchy, bo ich decyzje, ich działania mają niezwykle duże znaczenie, czasem dla zdrowia i życia ludzkiego i głęboko chciałbym, żeby takie środki na takie szczytne cele były po prostu przeznaczane. I nie chodzi mi o to, że dzisiaj mogę krytykować rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale od nas wszystkich powinniśmy i od samych siebie powinniśmy wymagać, żeby przede wszystkim kierować się kryteriami tworzenia właściwego komfortu i dobrych warunków dla młodzieży i stwarzania takich warunków dla nich, żeby mogli o swoich problemach rozmawiać, a nie zamykać się. Między innymi ostatnia akcja w naszym mieście, Mental Bus, który jeździł po ulicach naszego miasta. Lekarze, psychiatrzy, psychologowie ze szpitala w Warcie podróżowali ulicami naszego miasta autobusem PKS-u. Tak, i rozmawiali z ludźmi i proszę mi wierzyć, sporo osób z tego skorzystało, więc potrzeby są niezwykle duże. Nie możemy odkładać tego problemu i nie możemy też o tych sprawach po prostu nie mówić. To jest dzisiaj tak silne zapotrzebowanie i to też pewnego rodzaju choroba, że nie możemy tego zamiatać pod dywan, kolokwialnie już mówiąc, tylko musimy o tym rozmawiać, musimy pomagać i musimy szukać środków właśnie na tego typu cele.
1: Rozumiem, że pani doktor też jest za tym, żeby 116-111 istniało i nie było przez nikogo ta linia zamykana.
2: Powiem szczerze, nie znałam tego numeru. Pierwsze słyszę od przewodniczącego, nie jest on rozpropagowany ani w szkołach, ani w placówkach, z którymi przecież mam ciągły kontakt. Być może właśnie taka słaba reklama, że tak powiem, wskazanie, pokazanie tego kontaktu sprawiło na, miało wpływ na te zachowania, o których pan mówi. Myślę, że jeżeli już tak dotykamy polityki globalnej, to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na potrzebę pomocy i zwiększył ilość oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Właśnie taką konkretną pomoc, tak? Bo to była nisza. Nawet widać po naszej bliskiej tutaj Warcie, że właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości ten oddział się rozrósł i no niestety, z przykrością stwierdzam, czeka się na zapis tam na pobyt około 3 miesięcy. Jest ogromne zapotrzebowanie.
0: Dlatego inwestycje medyczne województwa łódzkiego rozbudowują szpital w Warcie. Za chwilę będzie tam wielki plac budowy, nowy pawilon, nowe oddziały i większy komfort dla szczególnie też najmłodszych pacjentów tego szpitala.
1: Tak sądziłam, że ten wątek, ten ważny temat, no trudno jednak umniejszać mu, twierdząc, że to wątek bezpieczeństwa w szkołach tyle czasu nam zajmie. Proszę Państwa, bardzo mnie ciekawi to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Sieradzu, a mianowicie jako śradzanki, jako osoby, która płaci podatki. Po wrześniowej sesji Rady Miejskiej wiadomo było, że nie będzie podwyższenia podatku od nieruchomości. A zatem stało niezrealizowanie inwestycji na ulicach Stromej, Prostej, Skośnej i Obwodowej. To znaczy nie zostały zrealizowane zadania na tych ulicach, stąd radni nie zgodzili się na podniesienie podatku od nieruchomości. Ale dwa dni później Jednak miasto wysłało mail do dziennikarzy, między innymi o tym, że właśnie wykona się pracę na tych ulicach. I czy w związku z tym sprawa podniesienia podatku wróci od nieruchomości? Proszę powiedzieć, kto? Pan przewodniczący. Pan przewodniczący.
0: Tak wzdycham, ponieważ uważam, że umów trzeba dotrzymywać. My na spotkaniu z panem prezydentem powiedzieliśmy jasno. Jeżeli mieszkańcy będą widzieli, że z tych środków, które będą generowane z podwyżki podatków, będą realizowane konkretne inwestycje, będziemy mogli nakreślić jakiś plan inwestycyjny w naszym mieście, wówczas przyjęcie podniesienia podatków będzie dużo lepsze i dużo bardziej zrozumiałe przez naszych mieszkańców. To nie jest taka sytuacja, że po prostu będziemy łatali jakieś dziury w budżecie, może jakieś problemy finansowe z konkretnymi inwestycjami, że brakuje środków. Bo podniesienie podatków w tym wymiarze zaproponowanym przez pana prezydenta to jest blisko 2,5 miliona złotych więcej do budżetu. Ja zawsze podnoszę ten argument, że zmiana finansowania samorządów nastąpiła w zeszłym roku. 23 miliony więcej, w tym roku ponad 10 milionów, to mamy 33 miliony już więcej do naszego budżetu. Rozumiem, że są duże potrzeby, między innymi właśnie w oświacie, potrzeby też inwestycyjne, bo wszystko niestety drożeje, ale nie można szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców, jeżeli nie ma nakreślonego, jasnego planu inwestycyjnego. I pani redaktor, przepraszam, ale trochę uprościła to nasze porozumienie, bo to nie chodziło o tylko 4 drogi. To porozumienie zawierało 12 postulatów, a właściwie tylko jeden został zrealizowany, czyli ustawienie stojaków z psimi pakietami. No przyznacie państwo, że
1: faktycznie
0: ustawienie psich pakietów to nie jest coś, co robi aż takie duże wrażenie. Ja tylko przypomnę czyszczenie kanalizacji deszczowej. O to bardzo prosiłem. Pan prezydent sam wyliczał, że to 400 tysięcy złotych. Wszyscy pamiętamy zalane ulice w naszym mieście, że takie czyszczenie jest niezwykle potrzebne. Kiedy napisałem interpelację, się dowiedziałem, że takie oczyszczenie było, że są doraźnie czyszczone tylko przepusty. No, moim zdaniem to po prostu jest lekceważenie również radnych Rady Miejskiej za to, że zgodzili się podnieść podatki uprzednio. Pamiętajmy, propozycja 15% zredukowana do 8%. Nierealizacja tych postulatów jest straszna dla mnie, jeśli chodzi o młodego człowieka, który również zaczyna przygodę w samorządzie, ponieważ no, powoduje to, że te granice można dalej przesuwać. Pamiętajmy, że te wpływy do podatków nie są jednoroczne, są każdego roku, więc mieszkańcy po prostu będą musieli płacić więcej. Dokumentacja na ulicę Nadwarciańską, mam nadzieję, że jest wykonana, ale nie słyszałem, żeby była wykonana. Siłownia plenerowa na osiedlu Hetmańskim, tam mieszkańcy podnosili, że nie chcą tam już jakiejś deweloperki, jakiegoś budownictwa, chcą terenu zielonego. To jest miejsce rekreacji dla tych mieszkańców, chcą się tam spotykać, organizują pikniki, więc potrzebują tego miejsca. Niezrealizowane. Podjazd pod urzędem miasta, tyle było mówione, że to tylko 600 tysięcy. Wpisaliśmy to, postulat kierownictwa miasta, my to wpisaliśmy do porozumienia. Okazało się, że nie 600 tysięcy, a 3 miliony złotych, więc to wszystko jest po prostu niedoszacowane, niezrealizowane, a tak nie można budować polityki wśród mieszkańców. Chodnik na Daszyńskiego, 2 lata trwa budowa chodnika na Daszyńskiego i końca nie widać, bo nawet się to nie zaczęło. Więc uważam, że to jest niepoważne podejście, niepoważne nadzorowanie nad pracami w naszym mieście i oczekuję po prostu normalnego i uczciwego podejścia do tych spraw między radą a prezydentem, a wówczas oczywiście zaznaczyliśmy, że jesteśmy gotowi podnieść podatki, bo wtedy mieszkańcy będą mieli tą jasność.
1: A czy pani była w grupie tych 5 posłów radnych, przepraszam?
0: Ale się to na przyszłość.
1: Ale to na przyszłość.
2: Dziękuję.
1: Czy pani była w gronie tych 5 radnych, którzy głosowali za podniesieniem podatku?
2: Nie. Zarówno ja, jak i mój klub nie poparliśmy uchwały.
1: A dlaczego?
2: Nie poparliśmy propozycji pana prezydenta o podniesieniu podatków i nie wiązaliśmy tego absolutnie z inwestycjami, o których tutaj mówi, o nierealizacji tych inwestycji, o których mówi przewodniczący. My powiedzieliśmy takie stanowcze nie. Ja osobiście już wcześniej swoim wyborcom podkreślałam, że nie zgadzam się na podniesienie podatków ponad poziom inflacji. Wyraźnie o tym pisałam nawet w swoich materiałach wyborczych. A ponieważ mieliśmy w zeszłym roku podwyżkę 5-procentową, inflacja jest w granicach 3%, więc uznałam, że taka 8-procentowa podwyżka rok wcześniej przecież, która nastąpiła, nie jest do przyjęcia. Także to nie były te kwestie, o których mówił tutaj przewodniczący. Proszę państwa, te podatki w Sieradzu są już w zasadzie blisko górnej granicy ustawowej. Mamy podatki praktycznie prawie takie jak w Warszawie czy innych dużych miastach, a przecież wiemy, że zarobki tam są jednak troszeczkę większe niż u nas, tak? I teraz nie możemy się zgodzić na to, by te podatki poszły w górę, zwłaszcza, że jeszcze podkreślę, przypomnę jedną rzecz, że w ubiegłej kadencji pan prezydent zafundował nam podwyżkę podatku pod grunty mieszkalne na poziomie 60%. No nie. Więc ja mówię stanowczo nie. I to nie chodziło o ulice, o których tutaj pan przewodniczący mówił, bo tych ulic jest moc do zrobienia. My mamy prawie 40 kilometrów na terenie Sieradza nieutwardzonych dróg. Proszę państwa, wszędzie mieszkają Sieradzanie, wszędzie są potrzeby. Chcą, spotykają się ze mną i mówią o swoich potrzebach, tak? O tym, że chcieliby, aby ich droga była zrobiona, aby ich chodnik był zrobiony. Więc to wcale nie chodzi tylko o te ulice.
0: Ja się cieszę z tej deklaracji ze strony pani radnej Sylwii Nęgi-Frontczak. Tylko to taka mała poprawka, bo pewnie przez przejęzyczenie padła liczba 5%, 8%.
2: 8%. Tak,
0: tak. Być może pani radna chciała przywołać 15%, które pan prezydent chciał zafundować mieszkańcom naszego miasta. Ale bardziej mi się ta logika pani radnej podoba, bo kiedy rozmawialiśmy u innej redakcji z panem radnym Czapnikiem, wówczas on argumentował to, że nie wiedzieliście państwo, jak zagłosuje większość w Radzie Miejskiej. I to spowodowało, że pan radny się wstrzymał od głosu. Aczkolwiek wolę takie stawianie sprawy jasno przez panią radną, niż takie kluczenie przez pana radnego Czapnika. I myślę, że
2: Nie mogę wypowiadać się, przepraszam. Jasne. Za pana
0: Oczywiście,
2: radnego.
0: Absolutnie,
2: ja powiedziałam o swoim zdaniu.
0: Ale myślę, że wszystko jest przed nami. My naprawdę chcemy dialogu, tylko chcemy uczciwego podejścia do tej sprawy przez pana prezydenta, a mam wrażenie, że większość rzeczy, no niestety, przepraszam, że tak powiem, ale robione jest na wariackich papierach, a my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak to wyglądało, bo nas też wybierają mieszkańcy, do nas też przychodzą mieszkańcy. Pani radna wspomniała o drogach. To jest niezwykle też istotne, aby drogi gruntowe zastępować drogami bitumicznymi. Więc dlatego taka decyzja, a nie inna. I też się cieszę, że tylko właściwie radni z klubu SMS-u zgodzili się na tą podwyżkę. I dziękuję za to zrozumienie ze strony klubu Prawa i Sprawiedliwości.
1: W każdym razie podwyżka podatku przed nami. O bezpieczeństwie uczniów dziś mówiliśmy, o finansach miasta, o inwestycjach drogowych. Nie porozmawialiśmy o budżecie obywatelskim, o drugiej edycji. Wszystko
0: przed nami. Głosujcie państwo od wczoraj do 26 października. 33 projekty przed nami. Wasz głos ma niezwykłą moc.
1: Moimi państwa gośćmi byli dziś w wieczorze samorządowym na antenie Radia Łódź pani dr Sylwia Nęga-Frontczak, radna Rady Miejskiej w Sieradzu, wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Dziękuję bardzo za obecność.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję
1: w studiu państwu. Obecny był również pan Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu. Dziękuję z Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję pani redaktor i właśnie dziękuję pani radny.
1: Wszystkiego dobrego dla państwa, dobrych wiadomości tego wieczoru. Beata Tomczyk, do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy naszą sieradzką redakcję, czyli Radio Łódź nad Wartą, a Radio Łódź na wieczór trwa. W kolejnej godzinie staniemy z Anną Groblińską po dobrej stronie mocy, zapraszając do rozmowy Fundację Ależ Gustawie.

0: Radio Łódź nadaje rytm.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Samochód wypadł z jezdni, kierująca nie przeżyła. Tragiczne zdarzenie w Radomsku. Miał planować zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Teraz grozi mu nawet 15 lat więzienia. Zamiast autobusem na piechotę. Remont ulicy Zakładowej w Łodzi utrudnia życie mieszkańcom Olechowa. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Dramatyczna akcja ratunkowa w Radomsku. Nie udało się uratować 60-latki, której samochód wypadł z jezdni. Dziś po 17 w rejonie Era Parku doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Jeden z pojazdów wypadł z jezdni. Jak przekazała Radiu Łódź podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, kierująca autem 60-latka prawdopodobnie zasłabła za kierownicą.
12: Najprawdopodobniej zasłabła za kierownicą tego pojazdu, straciła panowanie nad nim i uderzyła w znak drogowy oraz znajdujący się w pobliżu kosz. Sytuację tę obserwowała jadąca za nią inna kobieta, która natychmiast podjęła działania ratownicze, rozpoczęła reanimację.
11: Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. Pomimo podjętej akcji ratowniczej poszkodowana kobieta zmarła. Sprawę bada prokuratura. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Jutro może trafić do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany zrekrutował kilkaset osób w całej Polsce do obalenia ustroju i zmiany władzy przy użyciu siły. Zamach miał być w fazie przygotowania. Udało mu się znaleźć osoby z bronią i zdobyć adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. metalowe kulki i petardy hukowe, a także kusze i inne przedmioty przypominające broń. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
13: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe. Improwizowanych ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
11: Najcięższy zarzut to 15 lat więzienia. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt mężczyzny. Sąd w tej sprawie ma się zebrać jutro.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Mieszkańcy łódzkiego Olechowa walczą o przywrócenie autobusu linii 82 na starą trasę. Z powodu remontu kolejnego odcinka ulicy Zakładowej autobus zmienił trasę i nie kursuje już aleją Józefiaka. W efekcie mieszkańcy muszą pokonać nawet 2 km na piechotę, aby dotrzeć do najbliższego przystanku. Jak sami mówią, nikt nie pomyślał o osobach starszych.
14: No przedostać się wieczorem, nieraz są wizyty do lekarza późnym wieczorem, no kto pójdzie przez las? Szedziki jakby dąkanieć, to już w ogóle.
15: No daleko, bo z 800 metrów więcej chyba nawet, nie, a tu ani chodnika nie ma, nic. No to...
16: Tutaj dojeżdżają dzieci tak naprawdę do 3 szkół podstawowych, mają do dojścia 1,5 km drogami gruntowymi bądź drogami leśnymi.
11: Zarząd Dróg i Transportu poinformował nas, że zdaje sobie sprawę z problemu i trasa autobusu zostanie zmieniona tak szybko, jak będzie to możliwe. Wymaga wymaga to jednak uzgodnień z gminą Andrespol, do której dojeżdża linia 82 oraz zapewnienia dodatkowego autobusu, ponieważ trasa zostanie wydłużona. Działkowcy z Kutna będą mogli wyremontować lub wybudować nową infrastrukturę na terenie rodzinnych ogródków działkowych. W przyszłym roku zostanie uruchomiona na ten cel specjalna dotacja z Urzędu Miasta. A więcej na ten temat wie nasz reporter Adam Łużyński.
9: Rada Miejska podjęła uchwałę, dzięki której będzie można starać się o wsparcie po złożeniu odpowiedniego wniosku. W przyszłorocznym budżecie miasta zostanie przeznaczone na ten cel do 200 tysięcy złotych. To długo wyczekiwany projekt uchwały. Mówi prezydent Kutna Mariusz Sikora.
17: To jest wsparcie dla działkowców. Tak szacujemy, że w przyszłym roku między 150 a 200 tysięcy chcemy przeznaczyć dla działkowców. Myślę, że to jest bardzo ważny projekt.
9: Na terenie Kutna działa kilka rodzinnych ogrodów działkowych. Rozmawiałem z właścicielami działek, którzy podkreślają, że w kilku miejscach przydałoby się wyremontować drogę, poprawić odwodnienie gruntów i rozszerzyć sieć monitoringu.
11: Monitoring, o którym wspominają działkowcy z Kutna, jest ich zdaniem jedną z najpilniejszych potrzeb, bo tej jesieni w ogródkach działkowych pojawili się złodzieje kradnący warzywa i owoce. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00, a teraz zapraszam na wiadomości, ale sportowe.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
11: A o tym, co w świecie sportu, Piotr Andrzejczak.
18: Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16 polska tenisistka wygrała we wtorek z egipcjanką Majer Sherry w 6-3-6-2. Kolejną rywalką będzie czeszka Maria Łuskowa. Natomiast Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak w 1/8 finału przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną, chociaż Polak wygrał pierwszego seta zdecydowanie 6-1. To dwa kolejne przegrał 3-6 i po tiebreaku 6-7, ale mecz trwał ponad 2 godziny. Klaudia Kazimierska została wybrana przez European Athletics najlepszą zawodniczką września. Polka specjalizująca się w biegach średniodystansowych w tym sezonie osiągała znakomite wyniki. We wrześniu ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Wygrała na tym dystansie finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli, a także zawody World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. W sierpniu zdobyła w Birmingham srebrny medal mistrzostw Europy na 1500 metrów, a w Białymstoku została mistrzynią Polski na 800 metrów i 1500. Jeremy Sochan był najlepszym zbierającym spotkania w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Odnotował 8 zbiórek, zdobył tyle samo punktów. Jego drużyna w sparingu przed sezonem koszykarskiej NBA rozgromiła u siebie występujący w lidze brytyjskiej zespół London Lions 119-66. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi Grand Prix Afryki samochodowych mistrzostw świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na czarnym lądzie odbyła się 36 lat temu, gdy na torze Kia Lami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22:00.
3: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl
11: 8 stopni na naszych termometrach. To chłodny, ale dość spokojny wieczór. Zachmurzenie stopniowo będzie ustępować. Na niebie pojawi się coraz więcej rozpogodzeń. Ale przed północą na termometrach zobaczymy tylko około 5 stopni. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie niewielkie. Noc raczej pogodna, ale zimna.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl
0: Radio Łódź na wieczór.
19: 8 minut po 20. Zazwyczaj, kiedy w studiu ma się pojawić Anna Groblińska, no to w mojej głowie pojawia się takie jedno słowo – kultura. I wprawdzie rozmowa, której wysłuchamy niebawem, dotyczyć będzie fundacji, ale akurat tej fundacji do kultury jest bardzo blisko. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki Aleś Gustawie działa w Łodzi i w całej Polsce od 2011 roku, a z przedstawieniem Brzydkie Kaczątko odwiedziła także wiele innych krajów. Anna Groblińska zaproponuje nam, żebyśmy poznali się lepiej, no i my skorzystamy z tej okazji.

0: To Laura Szafran z utworem Odnajdę, odnajdę. A w Radiu Łódź na wieczór czas powiedzieć Ależ Gustawie.
1: Po dobrej stronie mocy.
2: Anna Groblińska, dobry wieczór. Teraz w roli głównej Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki Ależ Gustawie. Uwielbiam tę nazwę, o czym nie po raz pierwszy mówię Annie Łowkiel, która jest prezeską zarządu fundacji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: I pomysłodawczynią, i założycielką, aktorką po Szkole Krakowskiej Oddział we Wrocławiu.
3: Tak.
2: Też pani jest pedagogiem, wcześniej aktorskim, a obecnie muzycznym. Teraz będzie pani wykładać w Akademii Muzycznej.
3: Tak.
2: W Łodzi
3: tak.
2: Właśnie. Od 2011 roku dzieła Fundacja Ależ Gustawie. Ja mam wrażenie, że tworzona przez ludzi pełnych pasji, ale i takiej radości, bo to co chwila jakieś ciekawe wydarzenia, a to muzyka przy tężniach, a to piknik sąsiedzki, a to kolejne spektakle dla dzieci. Tych projektów było już bardzo dużo z potrzeby, no zresztą zgodnie z nazwą, z potrzeby tworzenia ta fundacja powstała.
3: Z potrzeby tworzenia, ale też promowania, jak sama nazwa wskazuje. Naszym celem zawsze było docieranie ze sztuką tam, gdzie jej nie ma. Jakby złamanie tych czterech ścian teatru i wchodzenie z teatrem, z kulturą w różnych jej obliczach do nieoczywistych miejsc. Zaskakiwanie tą kulturą.
2: A to też Fundacja Ależ Gustawie odpowiadała kilka lat temu za kulturę w parkach?
3: W parkach nie wiem, to znaczy gramy w parkach. Mhm. Graliśmy również w tramwajach łódzkich, więc jakby to nasze doświadczenie z przestrzeniami nieoczywistym jest bardzo, bardzo duże i jesteśmy ciągle głodni.
2: I to są ludzie tworzący fundację, to są ludzie w większości związani z teatrem, ze środowiskiem teatralnym, tak?
3: W większości tak, aczkolwiek projekt Muzyka przy tężniach był realizowany przez muzyków, więc jakby staramy się skupić ludzi, którzy mają podobne potrzeby jak my, chcą z tą kulturą wychodzić, w których ta sztuka kipi.
2: Ja widziałam też takie kameralne projekty, kiedy na przykład Agata Butwiłowska realizowała zadanie muzyczno-filmowe z cyklu Czy mogę się do ciebie przysiąść? I przysiadała się do ludzi z instrumentem, z wiolonczelą, grając przepiękne rzeczy i z tego grania i przysiadania się rozmowy wynikały. Czyli to jest też sztuka, która ma ludzi zbliżać do siebie.
3: Tak, w tym projekcie też była śpiewaczka, aktorka teatru muzycznego, która przysiadała się do ludzi i jakby realizowała taki koncert życzeń, śpiewała im ich ulubione piosenki, które miała w repertuarze. Była również aktorka, która przysiadała się do ludzi i wygłaszała monologi z różnych tekstów dramatycznych. Tak, i chodziło o zbliżenie, o nawiązanie kontaktu, o zbudowanie takiej nawet chwilowej, ale relacji jednak.
2: A to jest fundacja, która łączy środowisko wrocławskie i łódzkie, czy jeszcze więcej przedstawicieli innych środowisk jest tam zaangażowanych?
3: To znaczy, ja bym tego nie rozgraniczała na konkretne miasta. Po prostu skupiamy wokół siebie artystów, tak jak powiedziałam wcześniej, w których sztuka kipi, którzy chcą robić, którzy chcą działać i nie patrzymy, skąd pochodzą.
2: Ale to jest tak, że co? Że zabrakło instytucjonalnych ram do funkcjonowania? Skąd się to w ogóle
3: nie,
2: wzięło?
3: Nie, myśmy się już dusili w ramach. To już generalnie fundacja wywodzi się z Teatru Arlekin, z którego myśmy wyszli. I było tak, że nam było już po prostu za ciasno. Myśmy nie chcieli już grać spektaklu, schodzić ze sceny i iść do domu i nie mieć żadnego kontaktu z tym widzem. To, co robimy teraz, to, że kończymy spektakl i po spektaklu ten widz jest blisko nas. My sami składamy scenografię i widzowie mogą nadal zostać i z nami rozmawiać i być. To jest coś, co nas kręci.
2: A bywa też, że i wymiar taki społeczny mają te projekty, bo na przykład dawno, dawno temu w Łodzi to przecież było przybliżanie dzieciom, no właśnie, dziedzictwa regionu łódzkiego.
3: Tak, i to też był super projekt, bo my odwiedziliśmy 10 szkół, w których były realizowane warsztaty jakby z różnych dziedzin rękodzieła i tego dziedzictwa kulturowego, bo tam było i tkanie, i wycinanki łowickie, i też działania inspirowane tradycją Bożego Ciała w Spycimierzu. I dodatkowo jeszcze był spektakl inspirowany kulturą ludową. No i te bliskie spotkania też były dla nas niezmiernie ważne.
2: Chciałam chciałabym tutaj słuchaczom powiedzieć, że są też takie projekty właśnie Fundacji Ależ Gustawie, które przerastają oczekiwania organizatorów, bo na przykład śledztwo w miejskiej dżungli miało być pokazane 1200 dzieciom, a w końcu ponad 2200 dzieciaków obejrzało to przedstawienie.
3: To był wyjątkowy projekt, ale ja też wychodzę z takiego założenia, że teatr nie jest tylko rozrywką, tylko teatr może, że tak brzydko powiem, załatwiać pewne sprawy. Dzięki teatrowi łatwiej jest dotrzeć na przykład w tym wypadku do dzieciaków i porozmawiać z nimi chociażby o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. I jeżeli to nie jest sztywny wykład, na którym dzieciaki się nudzą, tylko właśnie jest to podane w atrakcyjnej formie dowcipnego, lekkiego, z interakcjami spektaklu teatralnego, to po prostu jest to łatwiej przyswajalne. I to był projekt, który był realizowany w maleńkich miejscowościach w całej Polsce, adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat, ale okazało się, że kiedy my przyjeżdżamy na tę wioskę, to nagle cała szkoła chce obejrzeć ten spektakl i po prostu nie sposób odmówić, w związku z czym ta liczba widzów narosła nam przez chęć uczestnictwa samych dzieciaków w tym projekcie.
2: Ja mam czasem takie obserwacje, że wydarzenia kulturalne w mniejszych miejscowościach są takim wielkim świętem, że mnóstwo mieszkańców przychodzi, że jest wielkie zainteresowanie, że w dużych metropoliach no to po prostu jest dużo wydarzeń i one tak przemykają z małym echem. Niekiedy oczywiście mam na myśli tę kulturę w takim wymiarze bardziej kameralnym. Natomiast no właśnie w regionie realizowane przedsięwzięcia często przynoszą taką ogromną satysfakcję.
3: Powiem tak, że w dużych miastach, nawet w Łodzi, my jesteśmy, nasze działania są jednymi z wielu. Kiedy jedziemy do małej miejscowości, to naprawdę tam czujemy się potrzebni, tam wiemy, że ktoś na nas czeka. I ja kiedy, znaczy my aktorzy w ogóle, kiedy jedziemy do małych miejscowości, kiedy dowiadujemy się od uczestników, na przykład od dzieciaków, że one nigdy w życiu nie były w teatrze, że biorą pierwszy raz udział w spektaklu teatralnym, pierwszy raz w życiu, to my czujemy autentyczne poczucie misji i być może z tego wynika to, o czym powiedziała pani na początku, że nam się ciągle chce, że my jesteśmy ciągle głodni, ciągle pełni energii, bo wiemy, że jest jeszcze praca do zrobienia. I wiemy, że są ludzie, którzy jej potrzebują i którzy na nas czekają.
2: Tak, człowiekowi wydaje się dziwne, że dziecko może oświadczyć, że nigdy nie było w teatrze. A szczególnie tam, gdzie jest utrudniony dostęp właśnie do scen teatralnych. Tak się może zdarzyć, ale pewnie i w Łodzi jest wiele dzieci, które nigdy w teatrze nie były.
3: Ale oczywiście,
2: nikt
3: że tak.
2: Nie zaprowadził, chyba że ze szkołą, prawda?
3: Tak, tak. Mhm. Ale ze szkołą to też różnie bywa, bo przeważnie są zrzutki na bilety i czasami są dzieci, które tych, znaczy rodzice, którzy tych pieniędzy nie mają. No ale od tego jesteśmy my, żeby z tą kulturą wchodzić i mówić, jesteśmy. I staramy się pozyskiwać też pieniądze, żeby dla tych dzieciaków było to po prostu za darmo.
2: A skąd się w ogóle biorą te kolejne pomysły? Skąd się wzięło takie śledztwo w miejskiej dżungli, albo skąd się wziął spektakl, podczas którego nie pada ani jedno ludzkie słowo, czyli brzydkie kaczątko? Skąd się biorą pomysły?
3: Śledztwo w miejskiej dżungli, to tak jak mówiłam, ono powstało z takiej potrzeby, że ja pomyślałam o tym, że teatr może też być doskonałym narzędziem chociażby edukacji i pomyślałam, że może tą drogą uda się dotrzeć do dzieciaków. Generalnie te pomysły powstają w naszych twórczych głowach.
2: A kto potem na przykład pisze scenariusz?
3: No mamy swoich ludzi. Mamy szeroki wachlarz artystów, mamy ludzi od pisania scenariuszy, mamy muzyków, którzy komponują muzykę. Na brak aktorów też nie narzekamy, ma kto to grać. Także no zbudowaliśmy już, mam wrażenie, takie grono nie tylko odbiorców, ale też twórców wokół siebie. Tak, no i Brzydkie Kaczątko to jest nasz dosyć stary projekt i on też się wziął z takiej potrzeby. Sam pomysł na Brzydkie Kaczątko był taki, że my chcieliśmy pokazać dzieciakom, że one same w sobie są wartością, że o wartości człowieka stanowi to, jak się czujesz, i chcieliśmy tym dzieciakom dać moc po prostu. i pokazać im, że to nie zawsze środowisko wokół ciebie buduje ciebie, tylko że ty musisz też włożyć pracę, więc taki był temat przewodni.
2: Aby... I to był spektakl dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, tak?
3: Tak, ale też przychodzą w różnym wieku
2: dzieciaki. A jeszcze jest grany ten spektakl?
3: Jest grany, właśnie niedługo będzie grany w naszej nowej siedzibie. Także gramy i też nagle się okazało, że myśmy chcieli zaeksperymentować z tą formą bez słów. Chcieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie się dogadać, kiedy nie mówimy. I okazało się, że tak, że spektakl doskonale trafia do dzieciaków, ale z czasem okazało się, że to jest również nasz doskonały, że tak brzydko powiem, towar eksportowy. Bo nagle się okazało, że my możemy ten spektakl prezentować w każdej szerokości geograficznej. Myśmy z tym spektaklem byli w Chorwacji, w Palestynie, w Kolumbii byliśmy.
2: W Albanii.
3: W Albanii, tak. I wszędzie ten spektakl jest rozumiany i to jest fascynujące, dlatego on prędko nie zejdzie z afisza, bo jest po prostu dobry.
2: Czyli jedna z ciekawszych przygód Fundacji Aleś Gustawie tym spektaklem. No właśnie, powiedzmy o punkcie odbioru sztuki.
3: Kultury.
2: O punkcie odbioru kultury, tak. Jest. Ale sztuka też plastyczna tam gości, bo niedługo otwarcie wystawy.
3: Tak.
2: I to jest właśnie ta nowa siedziba.
3: To jest nowa siedziba. Udało nam się pozyskać lokal od miasta w samym centrum Łodzi.
2: Czyli przy nawrot 30B przez 3U, to skomplikowane.
3: Tak, to skomplikowane, ale jak się wejdzie na nawrot 30 i już się będzie na podwórku, to my już tam jesteśmy. I
2: widocznie
3: witamy swoich gości. To 30B przez 3U to jest taka oficjalna nazwa na dokumentach. Natomiast nawrot 30 to jest nasz adres. Udało nam się również otrzymać dofinansowanie wieloletnie na 2 lata. Na ten projekt. I nam chodziło o to, żeby zbudować wokół tego miejsca społeczność, żeby mieć swoich stałych odbiorców i żeby zaproponować też działania kulturalne mieszkańcom tego obszaru, bo mimo tego, że są tam nagromadzone instytucje kultury, to okazuje się, że jednak takie sąsiedzkie działanie i właśnie takie bliższe, które polega nie tylko na odbiorze tej kultury, ale również na budowaniu relacji, jest tam niezmiernie potrzebne.
2: No i bardzo się udał ten piknik sąsiedzki.
3: Bardzo się udał, bardzo. I to jest naprawdę tak budujące, bo w ubiegłym roku, kiedy dopiero zaczynaliśmy być w tej siedzibie, też realizowaliśmy taki powitalny piknik sąsiedzki. I to było tak fascynujące, że na tym pierwszym pikniku to sąsiedzi tak obserwowali z balkonów, co tam się dzieje, co my robimy. Natomiast już po roku działalności w tym pikniku, który był niedawno, ci wszyscy sąsiedzi z balkonów przyszli, uczestniczyli w pikniku, rozmawialiśmy niezobowiązująco, miło, tak jak na pikniku powinno być. Przychodzą też sąsiedzi na nasze wydarzenia. No niezmiernie nas to cieszy, bo już widać, że te relacje między sobą mamy.
2: I teraz będzie niedługo otwarcie wystawy Katarzyny Samosiej właśnie tam.
3: Tak, teraz będzie dużo się działo. Do grudnia realizujemy projekt, w związku z czym tych wydarzeń jeszcze troszeczkę będzie. 22 października o godzinie 17:30 jest wystawa lalek i ilustracji Katarzyny Samosiej. Będziemy grali również Brzydkie Kaczątko. 3 i 9 listopada o godzinie 10, ale to nie tylko teatralne i plastyczne działania, bo 14 listopada o godzinie 11 zapraszamy na spacer historyczny z Marcinem Nowickim. Oczywiście po ulicy Nawrot.
2: No tak, bo to specjalista od Nawrotu,
3: tak,
2: jest autor książki.
3: Tak. I właśnie w związku z tym, że jest autorem książki, to 19 grudnia o godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcinem Nowickim, na które też serdecznie zapraszam.
2: Czyli podsumowując, Fundacja Aleś Gustawie działa zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jeżdżąc po różnych województwach, jak i lokalnym.
3: Tak, dokładnie tak.
2: Takie zamierzenie było od początku? Czy państwo się tak przyglądali, jak to wszystko się rozwinie?
3: Nie, zamierzenie takie nie było. Zamierzenie było takie, że będziemy sobie robić tę kulturę w Łodzi, docierać do tych środowisk wykluczonych. No ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i się rozkręciliśmy po prostu już nawet nie ogólnopolsko, ale światowo wręcz się robi.
2: Także... A no tak, bo zapomniałam o tych podróżach
3: no
2: światowych.
3: Tak, no
2: przecież,
3: tak.
2: Oczywiście. No to życzę sukcesu i w tych działaniach w wymiarze mniejszym i tym większym. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki Ależ Gustawie ma swoją stronę, ma też profil na Facebooku, na pewno jest też obecna na Instagramie, nie sprawdziłam, ale na pewno.
3: Jest, aczkolwiek nie wystarcza nam już rąk do obsługi wszystkich social mediów.
2: A zatem głównie Facebook i strona. Dokładnie. Tak, jako źródło informacji. No i siedziba przy Nawrocie 30.
3: Tak jest, zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Prezes zarządu Fundacji Ależ Gustawie, Anna Łowkiel, była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pięknie.

No i pozdrawiamy gorąco obie panie Anny. Przy okazji zachęcamy do stawania po dobrej stronie mocy w każdy wtorek, chwilę po godzinie 20:00.

0: got the blues.
1: Młodzi ludzie w błyskawicznym tempie i na niespotykaną chyba wcześniej skalę radykalizują swoje poglądy i często przybierają te poglądy bardzo skrajne. Z czego to wynika i do czego może prowadzić? O tym będą rozmawiali Marcin Pośpiech i ekspert do spraw terroryzmu dr Kacper Rękawek, magazyn A Więc Wojna, za kilka minut w Radiu Łódź na wieczór.

0: To jest Radio Łódź na wieczór. 25 minut pozostało do 21.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland! Sieg Heil!
2: Wir müssen nicht tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: Czy ktoś tym kręci? Oczywiście, że tak. Trzeba mieć kamerę, trzeba ten atak nagrać, żeby potem inni mogli go ocenić i powiedzieć, jakim ty jesteś bohaterem, że dokonałeś takiego ataku i jeszcze powiedzieć ci, ile masz punktów za zadanie ran czy zabicie.
8: To jest idea zakładająca, że ten świat taki, jaki jest, trzeba go zniszczyć. Trzeba go zresetować. A zniszczyć, zresetować go można poprzez spektakularne akcje przemocy.
9: A z nami dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze. Dzień dobry, witam pana.
10: Dzień dobry.
9: Co dzieje się z młodymi w Polsce, ale nie tylko w naszym kraju, bo ostatnio mieliśmy także zbrodnię, której dopuścił się licealista na Słowacji.
10: Chyba my nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje i to jest chyba taki najgorszy wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć w dużym stopniu. I to, co się dzieje w ostatnich dniach w szkołach,

0: ale także wspomniał pan o Francji, wspomniał pan o Słowacji. To były ataki terrorystyczne. Czy tu jest jakaś nić, która te zdarzenia łączy? Wiemy, że terroryzm łączy się też z pewną ideologią, czymś, o co te osoby walczą. Czy tutaj jest coś takiego?
1: Znaczy, jest pewne podejrzenie, że niektórzy z tych nożowników, nawet nie tylko w Polsce właśnie, czy też inni, zapisywali się do takiej ideologii pod tytułem, to zabrzmi dziwnie, ale ja wyjaśnię, akceleracjonizm, czyli przyspieszenie, akceleracja. To jest taka idea, to nie jest idea, wie pan, nic porównywanego, nie wiem, z kapitałem Marksa, czy nie wiem, islamizmem, czy jakimś faszyzmem, ale to jest idea zakładająca, że ten świat taki, jaki jest, trzeba go zniszczyć. Trzeba go zresetować. A zniszczyć, zresetować go można poprzez spektakularne akcje przemocy. Takie szokujące, nie tylko każda przemoc potrafi być szokująca, ale uderzenie na słabych, uderzenie na najsłabszych, na takich najbardziej wystawionych na takie ciosy, nie mogących się za bardzo bronić, czyli na przykład na dzieci czy młodociany, no to jest coś, co w naszej kulturze uchodzi za coś, i słusznie, bardzo szokującego. I to jest to, podlane modą, bo to już jest tak naprawdę moda przychodząca ze Stanów Zjednoczonych, ale która w Europie się już osiedliła, na ataki z użyciem broni w szkołach, jak to się ze sobą połączy i może czasem wejdzie w to jakaś kwestia jakiegoś szantażu albo takiego, bym powiedział, aktywnego zachęcania takiej młodocianej osoby do zrobienia tego w jakiejś grupie internetowej. Tu dużo padło w ostatnich tygodniach tych sformułowań o tak zwanej TCC, czyli takiej społeczności prawdziwej przestępczości, która ma gdzieś tam się szerzyć w różnych miejscach internetu i ona istnieje tak jak najbardziej. Ale część z tych ataków jest motywowana właśnie taką, bym powiedział, ideologią, czy taką tak naprawdę poprzednimi atakami, które tak naprawdę można przynajmniej się tutaj cofnąć do co najmniej 2019 roku i panie redaktorze, do rzeczy, które się działy w Nowej Zelandii, gdzie Brenton Tarrant wchodzi do meczetu i zabija 50 osób z użyciem broni palnej. Nam się to nie wydaje, że to jest porównywalne, no bo to tylko nożownik, tylko tutaj wielki cudzysłów, przepraszam za to, jedna ofiara śmiertelna. Ale tu są pewne rzeczy wskazujące na to, że ten atak jest częścią tej takiej, bym powiedział, tego ciągu tych rzeczy, które na świecie się dzieją od roku 19, którym celem jest dokonanie czy próba przyspieszenia szeroko rozumianego resetu tego świata, zniszczenie go tak naprawdę.
0: Ale czy za tymi grupami ktoś stoi, ktoś kto, nie wiem, wydaje polecenia, wydaje rozkazy, czy też jest to taka struktura zdecentralizowana? Bo też w jednym z wywiadów powiedział pan o modzie na nihilistyczny ekstremizm, czyli to jest mniej więcej to, co teraz opisaliśmy, który działa w ramach DECOM, czyli sieci grup cyberprzestępczych wykorzystujących młodych ludzi albo część zdecentralizowanego, skrajnie prawicowego terrorogramu. Co to są za miejsca?
1: Panie redaktorze, to jest... Czy ktoś tym kręci? Oczywiście, że tak. W przypadku terrorgramu to był kolektyw kont na Telegramie, które tak naprawdę zamawiały ataki terrorystyczne, radykalizowały młodych ludzi, zachęcały ich do ataków, a zatem stali prywatni ludzie w Stanach Zjednoczonych. Oni na przykład napisali manifest po angielsku dla chłopaka, który 4 lata temu dokonał ataku na bar dla społeczności LGBT w Bratysławie. Październik 2022. To jest terrorgram. To jest struktura uznana za organizację terrorystyczną w niektórych miejscach na świecie. Czyli samoradykalizująca się, napędzająca, zamawiająca ataki terrorystyczne sprzed kilku lat, u szczytu swojej potęgi kilka lat temu, natomiast dalej w jakimś tam powiedzmy stopniu istniejąca i wygląda na to, że jeden z tych zamachowców z Polski trochę się pod to podczepiał i podpisywał. Tak? Czyli tam jest określona metodologia, określona estetyka, określony sposób przeprowadzania tego ataku i bardzo ważne, panie redaktorze, trzeba mieć kamerę, trzeba ten atak nagrać, żeby potem inni mogli go ocenić i powiedzieć, jakim ty jesteś bohaterem, że dokonałeś takiego ataku i jeszcze powiedzieć ci, ile masz punktów za zadanie ran czy zabicie określonej liczby ofiar. Proszę to sobie wyobrazić, to jest taka gamifikacja terroryzmu, tak? Tak naprawdę. Teraz pan pyta o tą drugą rzecz, czyli ten DECOM, tak? Czy True Crime Community. To jest troszkę coś może nie tyle nowszego, ale coś równoległego do tego, o czym mówiłem wcześniej. I to jest tak naprawdę, panie redaktorze, bym powiedział, taka społeczność fascynująca się przemocą, masochizmem, fascynująca się jakimiś takimi właśnie spektakularnymi, strasznymi aktami przemocy wobec najsłabszych, gwałtami, mordowaniem, zadawaniem ran i tak dalej, i tak dalej. I to można znaleźć w internecie. I teraz, jak ktoś to wsiąka, bardzo często ludzie, którzy tym kierują, tak, tym powiedzmy, czy są tam bardziej aktywni, takie osoby namawiają do na przykład jakby to powiedzieć, do przesyłania im swoich

0: zdjęć, albo dokonywanie jakichś małych aktów przemocy czy przestępczych na rzecz tego dekom, co później, panie redaktorze, jest używane jako swoistego rodzaju kompromat, czyli materiał szantażujący taką osobę, żeby dokonywała takich dalszych ataków. Dam jeden przykład. Takie rzeczy po tej linii robią Rosjanie ukraińskim nastolatkom na Ukrainie. I później taka nastolatka na przykład zabija ukraińskiego żołnierza. To się stało w zeszłym tygodniu. 14-latka to zrobiła na Ukrainie. Albo każą takiej zaszantażowanej nastolatce czy nastolatkowi zanieść bombę do czegoś takiego jak wojskowa komenda uzupełnień gdzieś tam w Ukrainie. Więc to jest taki mechanizm. Czyli z jednej strony tam się zapisujesz wolontarystycznie, ale bardzo często potem jesteś wykorzystywany i tak naprawdę manipulowany przez kogoś, no żeby dokonywać kolejnych aktów przemocy.
1: No właśnie, czyli tutaj mamy jakiś cel działań, cel końcowy, czyli zadanie bólu, zadanie ciosu wrogowi, w tym przypadku i w tym przykładzie, który pan opisał, Ukrainie, ale w tych wcześniejszych sytuacjach terrogramu, jak rozumiem, to jest taka sztuka dla sztuki, czy też ktoś na tym, nie wiem, zarabia chociażby, czy też wykorzystuje to do jakichś konkretnych celów i uzyskania konkretnych korzyści?
0: Nie, no to jest ideologiczne, panie redaktorze, to jest to przyspieszenie końca świata, ten akceleracjonizm. Uderzenie w ten porządek, który trzeba zniszczyć, uderzenie w ten świat, który takim, jakim jest, zresetowanie go. Więc terrorgram bardziej szedł w tę stronę. Nawet jeśli ten atakujący był nastolatkiem, nie wiem, zmanipulowanym, ogłupionym, nierozumiejącym tego i tak dalej, nie mającym jakichś wielkich ideologicznych, że tak powiem, wynurzeń w tym temacie, to co za nim stało, to, co mu na przykład przygotowywało manifest, bo ci zamachowcy często zostawiają manifesty, chociaż nie zawsze, no to już było jak najbardziej ideologiczne. Tak? To jest i tutaj jest szereg celów. Szkoła jest dobra, bo szkoła jest pełna cudzysłów, przepraszam, to jest wielki cudzysłów, bo jest pełna mniejszych i słabszych. Ale celem może być właśnie bar dla społeczności LGBT, czy ta społeczność w ogóle. Celem mogą być muzułmanie, tak jak to było w Christchurch w Nowej Zelandii. Celem zamachowca w Bratysławie w pierwszej kolejności miała być tamtejsza społeczność żydowska. Czyli wszystko, co jest mniejsze, słabsze, na co uderzenie może spowodować rozchwianie pewnej społecznej równowagi, z punktu widzenia ludzi z tego terrorgramu jest jak najbardziej dobrym celem. No znowu cudzysłów.
1: To teraz jeszcze pytanie o skalę tego problemu, bo w mediach społecznościowych napisał pan, że jeśli okazałoby się, że za tymi atakami, tymi w Polsce, stoi Rosja, czyli rosyjskie służby, które manipulują młodymi, to byłaby to dobra wiadomość. No a
0: no,
1: Rosja jest u nas
0: panie
1: kojarzona,
0: redaktorze.
1: Oczywiście, no Rosja jest u nas kojarzona z tym najpoważniejszym zagrożeniem egzystencjalnym, także dla naszego kraju.
0: Znaczy, panie redaktorze, ja powiedziałem o tym tak, że to by było najprostsze z najgorszych rozwiązań. W sensie takim, że Rosjanie to robią, to my możemy powiedzieć, aha, Rosjanie nam zmanipulowali dzieci, kolejna rzecz, którą próbują nam zrobić, no to trzeba z Rosją walczyć, prawda, trzeba się Rosji przeciwstawiać. To by się wpisywało w ten szerszy obraz tej tak naprawdę walki, rywalizacji, jakbyśmy tego nie nazwali. Tego, że to są nie tylko drony, nie tylko przecinanie kabli gdzieś pod Bałtykiem, czy tego typu rzeczy, nie tylko jakieś operacje, prawda, państwowego terroryzmu, ale jeszcze takie podejście. Tymczasem, jeżeli to nie są oni, a wszystko na to wskazuje, że to nie są oni, to pokazuje też to, że my po prostu mamy szerszy problem społeczny, bo to, co pan zapytał na początku, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co dzieciaki oglądają w internecie, najprawdopodobniej jako społeczeństwo za mało z nimi rozmawiamy, za mało je uświadamiamy, że owszem, internet sam w sobie nie jest zły, ale zaglądanie w te takie ciemne miejsca, tak, tej takiej okropnej, masochistycznej, czy bym powiedział, no takiej zabójczej wręcz przemocy, no to nie jest dla nikogo, a na pewno nie dla najmłodszych, to by chyba był gorszy problem niż to, że zrobiła nam to Rosja. Ja w tym kontekście o tym myślałem, panie redaktorze.
1: Jak reagować na podobne zagrożenia i też co by pan powiedział rodzicom, którzy teraz pewnie są przerażeni, wiedzą na przykład, że faktycznie dużo pracują, nie mogą cały czas kontrolować swoich dzieci, tak to wygląda być może od kilku lat, mają dorastające dzieci, ten czas minął, tego czasu nie da się odzyskać, nie da się cofnąć, dzieci już pewnie mają swoich znajomych, nie spędza się tyle razem czasu, ile powinno. No i teraz ci rodzice boją się, że ten problem też ich może dotknąć, może ich dotyczyć, a jeśli nie bezpośrednio ich dzieci, to może rówieśników, kogoś z klasy, kogoś, no nie wiem, ze szkoły.
0: Jedna rada, panie redaktorze, znaczy ciężko, panie redaktorze, ciężko powiedzieć taki, czy tak powiem, ciężko przedstawić cały instruktaż, bo też przypadki są inne, ale jest chyba jedna rzecz, do której ja zachęcam, bo wylało się to też trochę w mediach na zasadzie rozmawiajcie więcej z dziećmi, prawda? To tak łatwo powiedzieć. Ale pytanie jest o czym i jak? Ja nie jestem psychologiem, więc za dużo nie powiem jak, ale mogę spróbować powiedzieć o czym, bo tu jest jedna rzecz. Ci wszyscy zamachowcy, prawie wszyscy, tak 9 na 10, panie redaktorze, nawet z naszych badań my to widzimy, taka jest statystyka, oni przed tymi atakami mówią najczęściej swoim rówieśnikom, że coś takiego zrobią. Jest to często ignorowane, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Ale dobrze by było, żebyśmy z dzieciakami o tym rozmawiali. Czy wy coś takiego słyszycie? Czy ktoś coś takiego mówi? Czy ktoś gdzieś się zsuwa w takie ciemne miejsca internetu i na przykład wam je pokazuje? Bo wie pan, jest często tak, że młodzież czy dzieciaki szukają pewnej walidacji w pierwszej kolejności u swoich rówieśników. I może to im będą pokazywać. Okej, zobacz, tu mam coś takiego, tu znalazłem coś takiego, prawda, w takim zakątku internetu, i tu jest na przykład na jakieś akty masochistycznej przemocy. Czy ty o tym wiesz? Czy ktoś się w coś takiego zanurza? Czy ktoś o tym opowiada? Czy ktoś opowiada o zamachach? Ktoś opowiada o ludziach, którzy strzelają w szkołach? Czy ktoś opowiada właśnie o jakichś nożownikach? Tego typu rzeczy. Nie dawajmy dzieciakom wykładów. Nie przepytujmy ich, nie przesłuchujmy. Ale w tym jednym obszarze spróbujmy nawiązać z nimi taki dialog, który by się mógł zakończyć w złej sytuacji, jeżeli by taka była, pozyskaniem jakiejś informacji. To wtedy jest ruch rodzica. Co z tym dalej robić? Ale to, panie redaktorze, jeszcze jest jedna tam rzecz. Bo potem w Polsce jest tak, że jak rzeczywiście coś jest na rzeczy i taki człowiek, powiedzmy młodociany, który coś tam planuje, dostaje się już, że tak powiem, w ręce szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, to są dwie sprawy. Albo zostanie puszczony wolno, albo pójdzie do poprawczaka. A dobrze by było mieć coś po środku. I to jest to, o czym ja mówię od paru dni też w mediach, o tym, że w Polsce powinien powstać system prewencji antyterrorystycznej. To się źle nazywa, prawda? Bo nam się terroryzm kojarzy z dżihadystami, wielkimi bombami i tak dalej. Nie. Gro ataków w ostatnich latach w Europie to są ataki nożowników. I teraz dobrze by było małe, młodocianych ludzi, coraz więcej młodocianych ludzi jest zasysanych przez te systemy na zachodzie czy północy Europy, a my takiego systemu nie mamy. 20 lat temu żeśmy go nie zbudowali, bo stwierdziliśmy, nie mamy dżihadystów, więc nie ma potrzeby budować takiego systemu. Wtedy bardzo racjonalna przesłanka, ale system prewencyjny nie musi być nakierowany na dżihadystów. On może być też nakierowany na pomoc takim ludziom, którzy mogą się stać tego typu zamachowcami, jeśli wcześniej wykazują pewne jakieś cechy, elementy, takie też pewnej potrzeby pomocy dla. Ale trzeba by było taki system spiąć, stworzyć i spiąć w nim szereg organizacji, nie tylko MSW, nie tylko służby, nie tylko policję, mnóstwo instytucji spoza tego systemu, nie instytucji zajmujących się twardym bezpieczeństwem, ale szkołę, służbę zdrowia, opiekę społeczną, nie wiem, jakieś poradnie psychologiczne, ale jak trzeba, to i klub piłkarski lokalny, czy kościół, czy nie wiem, jak trzeba w niektórych miejscach za przeproszeniem koło gospodyń wiejskich, nie obrażając, bo one mogą być nośnikami tego typu informacji. I później tworzenie pewnych scenariuszy pomocy w obrębie tego systemu dla takiej osoby. Panie redaktorze, ostatnie zdanie, jak mogę. Takie systemy na przykład w Skandynawii były tworzone najpierw dla ludzi, którzy chcieli uciekać z gangów motocyklowych i gangów skinheadowskich. Były tworzone dla ludzi, którzy porzucali narkotyki, tak? Byli uzależnieni. To nie jest tak, że my teraz będziemy uważać, że każdy jest terrorystą czy potencjalnym terrorystą, ale my musimy przestawić, że ogół struktur państwowych naszych jest też do pomagania nam. Ale pomagania nam nie tylko płatnością tego czy innego zasiłku, czy prawda, usługi cyfrowej, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co bardzo doceniamy i co jest na bardzo fajnym poziomie w naszym kraju, ale też do takiego pomagania, tak naprawdę, panie redaktorze, zapewnienia takim ludziom lepszej przyszłości albo próby.
1: A czy z takimi grupami, o których pan powiedział, chociażby ta DECOM, służby walczą? I też na ile jest to trudne, na ile są to organizacje rozproszone, też ponadnarodowe i w tym sensie to utrudnia ich zwalczanie? No bo tutaj też dochodzimy do tego kontrowersyjnego tematu, trudnego tematu, czyli kontroli w internecie. W którym miejscu te granice ustawić, tak żeby nie cenzurować, no ale z drugiej strony, żeby nie być bezbronnym.
0: Panie redaktorze, służby walczą, proszę spojrzeć na to, co komunikuje w ostatnich miesiącach Europol. On mniej komunikuje o dżihadyzmie, mniej komunikuje takim starym, cudzysłów, dobrym terroryzmie ze strony ekstremalnej prawicy, a więcej komunikuje o zwalczaniu czegoś takiego jak DECOM. Tak, DECOM jest rozproszony, tak, jest międzynarodowy, ale to jest de facto namawianie ludzi, często młodocianych, słabszych, nie mających jeszcze zdolności do oporu, do przeciwstawienia się czemuś takiemu, do popełniania przestępstw i aktów przemocy. Więc to jak tu, ja nie wiem, dyskusja o tym, że w tym kontekście tu jest jakaś wolność, jak ktoś używa grafiki, estetyki, zamachowców, czy ludzi atakujących szkoły z bronią w Stanach Zjednoczonych, to dla mnie, przepraszam, to już jest daleko poza wolnością słowa, coś takiego powinno znikać i taki ktoś powinien mieć kłopot. Więc to o to chodzi tak naprawdę. Ale to jest, panie redaktorze, powtórzę, tylko część tej dyskusji, tak? Bo część online jest bardzo ważna, bo to się tam szerzy, to najprawdopodobniej w ten sposób ci ludzie są do tego radykalizowani i zachęcani, ale problem to jest nakładka na pewne problemy, które już są, a te problemy są w świecie offline i te problemy mógłby pomóc wyłapywać właśnie ten system prewencyjny.
1: Dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, A więc wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: Oprócz magazynu A więc wojna, a także wszystkie inne nasze magazyny odnajdą Państwo na stronie Radio Łódź i w naszej aplikacji.

Radio Łódź na wieczór dobiega końca. Za chwilę w studiu pojawi się Adam Kołacieński, zapraszając na kołatanie przedsionków. A za wieczorne spotkanie dziękują realizujący program Jakub Janik i Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. 9 zarzutów i wniosek o areszt. Są nowe informacje w sprawie podejrzenia przygotowań do zamachów na członków rządu. Pociągi wracają do Poddębic. Od grudnia ŁKA planuje z Łodzi 7 kursów dziennie. 5 lat niewoli nie odebrało mu nadziei. Andrzej Poczobut w Łodzi mówi o zmianach na Białorusi. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Dziewięć zarzutów usłyszał 66-letni Krzysztof N. z Wrocławia. Mężczyzna jest podejrzany o przygotowywanie zamachu m.in. na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. A szczegóły zna Piotr Durys.
5: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
6: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
5: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
6: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
5: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Prokuratura chce, by Krzysztof N. trafił do aresztu, a jutro wnioskiem w tej sprawie zajmie się sąd. Więcej pociągów z Sieradza i z Duńskiej Woli szykują się zmiany w kolejowym rozkładzie jazdy. Od grudnia pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ponownie pojadą do Poddębic. 7 razy na dobę kursować będzie tam pociąg z Łodzi, który na swojej trasie będzie miał m.in. Łask, z Duńską Wolę czy Szadek. Zupełnie nowe połączenie wyruszy także z Sieradza, mówi rzecznik prasowy ŁKA Martyna Skalska.
7: Uruchomione zostaną też dwie pary połączeń na dobę na trasie Sieradz-Poddębice przez stacje Sieradz-Warta, Sieradz-Męka, Męcka-Wola, Izabelów, Zduńska-Wola, Szadek i Otok oraz trzy pary połączeń na trasie Zduńska-Wola-Poddębice przez stacje Szadek i Otok.
4: Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 grudnia. Jego kształt jest nadal uzgadniany z PKP PLK, co oznacza, że może on jeszcze ulec zmianie. Ostateczny rozkład powinien być znany pod koniec listopada.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Prawie 2000 dni za kratami. Dziś Andrzej Poczobut odwiedził Łódź i opowiedział o represjach na Białorusi. Przypomnijmy, w 2023 roku Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat pozbawienia wolności o zaostrzonym rygorze. Przez blisko 5 lat był więziony w białoruskim więzieniu, został uwolniony w kwietniu tego roku. Teraz przyjechał do Łódź. Spotkał się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Filologicznym Łódzkiej Uczelni dziennikarz opowiedział o propagandzie, manipulowaniu historią i wykorzystywaniu prawa przez autorytarne władze. Sytuacja na Białorusi przez ostatnie lata nie uległa poprawie, ale sam Poczobut liczy, że zacznie się to zmieniać.
8: Dziś działalność Związku Polaków jest strasznie ograniczona. Nie da się porównać z tym, co było przed 20 rokiem. Mam nadzieję, że polityka państw zachodnich doprowadzi do tego, że ta przestrzeń na Białorusi będzie się poszerzało.
4: Sprawa Poczobuta stała się jednym z najbardziej znanych przykładów represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Działacz spędził w niewoli łącznie 1860 dni. Jednak jak sam podkreślił, jeszcze w grudniu planuje wrócić na Białoruś. W Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Lekarze usunęli guzek z płuca, wykryty podczas rutynowych badań. Zabieg przebiegł pomyślnie, przekazała Stolica Apostolska.
9: Operacja rozpoczęła się po 18 i trwała niecałe 2 godziny. Jak podało biuro prasowe Watykanu, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Operację Leona XIV przeprowadził profesor Stefano Margaritora, specjalista chirurgii klatki piersiowej, który ma na koncie ponad 5,5 tysiąca zabiegów. Za opiekę medyczną nad papieżem odpowiada także jego osobisty lekarz Luigi Carbone, a podczas leczenia będzie mu towarzyszył pielęgniarz Massimiliano Strapetti, który opiekował się również Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Papież po operacji ma spędzić w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: W tej godzinie w Radiu Łódź Wiadomościach to wszystko. Kolejne o 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Przed nami w Łodzi chłodny i pogodny wieczór o godzinie 21.05. Aktualnie mamy 7 stopni. Podobna temperatura utrzyma się do północy, po północy może spaść do 5. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, opadów nie przewidujemy. W drugiej części nocy zachmurzenie zacznie wzrastać, a jutrzejszy poranek pochmurny, miejscami z przelotnym deszczem. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej, maksymalnie do 14 stopni. Po południu pojawią się również przejaśnienia i chwile ze słońcem.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Kołatanie przedsionków.
10: To co, wszyscy są? Wskakujemy.

0: I takie oto zaproszenie. Dziś trochę kierowo będzie, nie pierwszy i nie ostatni raz. No to kołatanie przedsionków. A co, gdyby tak odłączyć się na chwilę od sieci? Nie od radia, a od sieci. I zrobić sobie prawdziwy, nie za długi, ale jednak detoks. Wyjść na przykład na długi, cichy spacer. Usiąść z bliskimi przy wspólnym stole, bez ekranów na widoku. Otworzyć prawdziwą, pachnącą farbą drukarską książkę. Poczuć ten spokój. No to rozgość się. Zaczynamy naszą opowieść. Kuba Janik, Adam Kołaciński. Zatrzymując się na chwilę, można wyłączyć na moment powiadomienia, odłożyć telefon. I co? Jesteśmy bombardowani informacjami 24 godziny na dobę. Wchodzimy do sieci, żeby sprawdzić, co u znajomych. Co zjedli dzisiaj? Jaki filtr wrzucili na zdjęcie? Czyste szaleństwo? A świat pędzi. Niebieskie ekrany smartfonów i monitorów wypalają nam oczy i mózgi. Przebodźcowanie stało się naszym naturalnym stanem. A muzycznie jak zwykle moje odkrycia, moje porządki, odkurzone płyty, przywrócone z zapomnienia piosenki, wynalezione nowe perełki, subiektywnie, od lat, jak zawsze, choć z przerwą. A teraz znów możemy. Więc śmiało posłuchaj i nie zaśnij. Do 23, jak we wtorek.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Na przykład rano budzimy się z głową pełną zaskakująco zwariowanych myśli i wspomnień, zupełnie jakbyśmy utknęli w dziecięcej rymowance albo w kąciku piosenek Ta dzika, bo niedawno wsłuchaliśmy się statkiem w tę oto piosenkę.

0: i można już konfitury jeść i mieć pijanek za sześć.
1: Żab nie wolno trzymać w domu. Słyszeli Państwo, jak zatrzeszczało? W radiowym archiwum znalazłem taką właśnie wersję z czarnej winylowej, takiej dużej, Tadek, płyty. Aha, i Tadek, połączyłem te cyferki na obrazku, którego wydrukowałeś z drukusia, tego z tego zaura. I wyszła mi żaba, wiesz? I nie wiem, czy tak miało wyjść. Małe WW. Do dzisiaj pozostaje genialnym przykładem, jak może dla dzieci o dzieciach śpiewać dorosły. Choć tu akurat dzieciak. No i już wspominałem jakiś czas temu, te dzieci to już mają swoje dzieci. Dziwnie brzmią z perspektywy dziecka takie dziwne zasady w naszej rzeczywistości. Dlaczego żab nie wolno trzymać w domu? Dokładnie tak, jak te algorytmy narzucające nam, co mamy oglądać. Ciągle patrzymy na życie innych i zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie mogę być taki jak on? Po co? Dlaczego moje życie musi wyglądać tak idealnie, jak wygląda na Instagramie i wcale nie rzeczywiste? Taka bzdura jak na przykład The Cure, ale z Hiszpanii.

No uprzedzałem, że trochę Kirowa dzisiaj będzie. Do tego jeszcze Ska, Hiszpania, może Meksyk. Why can't I be you? Po hiszpańsku chyba znaczy por que no puedo ser tu. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy wymówiłem to dobrze. Z pewnością nie nazywają się Don Pepe. Takie kultowe zapożyczenie i alter ego hitu Roberta przypomina nam o uniwersalnej ludzkiej przypadłości. Ciągłym porównywaniu się do cyfrowych awatarów naszych znajomych, w którym zatracamy własną autentyczność. No to może wejdźmy jeszcze głębiej w las powiadomień. Będzie niebezpiecznie, bo wpadniemy w samo serce mroku współczesnej technologii i w towarzystwo grupy, która zwie się Fad Dog i wydała właśnie swój nowy, drugi album.

Gruby pies, Fat Dog. Już słuchaliśmy kiedyś w kołataniu pieśni zapowiadającej ten album. A szturmem Fat Dog wdarł się na alternatywną scenę, łącząc post-punk z rave'ową elektroniką. Ich utwory brzmią jak ścieżka dźwiękowa do cyfrowego przebodźcowania, pulsujące, mroczne i nie dające chwili wytchnienia, idealnie oddające chaos współczesnych wiadomości. Na fejsie Edyta pisze: Fat Dog są genialni na żywo, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji ich zobaczyć, to polecam, nie będziesz żałował. Bardzo chcę, bo słyszałem o tym, że słyną, iż ich koncerty przypominają dzikie, plemienne rytuały, podczas których publiczność uwalnia się od wszelkiej cyfrowej kontroli, skacząc w tłumie bez telefonów w dłoniach. A New Musical Express pisał o nich: niepoważni, nieokiełznani i zachwycający.

Hottest Record w Radio One, gorąca płyta w kałataniu przedsionków, połączenie elektropunku, art, popu, rock and rolla, space rocka, country i jeszcze nie wiadomo czego, fat dog. A w naszej historii czasem jednak potrzebujemy jasnego sygnału, prostej odpowiedzi. Tak, tak, tak, bez kluczenia po forach i komentarzach.

0: myślami.
1: Od ściany do ściany. Młodzi, zdolni, ciekawi. Tylko ta nazwa. Nazywają się Metro. No naprawdę długo się zastanawiali. No ale w każdym razie idealnie pieśń wpisuje się w ten moment narracji, w którym potrzebujemy definitywnego odcięcia od nadmiaru bodźców i powrotu do prostych ludzkich prawd. Do nowych pieśni wrócimy zaraz. Teraz o mirażu, bo wszystko wokół może być mirażem, gdy świat w telefonie lśni sztucznym blaskiem, ale gdy wyłączymy ekran, może pozostać tylko chłód i pustka.

0: Robert Smith jako żywy, prawda? The Cure jako żywi, ale to ani Robert, ani The Cure, tylko Niemcy z zespołu The Essence czerpali garściami z klimatu The Cure. Nawet przesłuchałem wczoraj ich płyty The Best Of, którą mam od lat, a Mirage uwielbiam, jakby to właśnie Cure'owy kawałek był. Na fejsie jak to nie ja, jak ja komentuję, Don Pepe brzmi bardzo około Cure'owa, ale bez niechlujnego makijażu to nie będzie to samo. I szczerze mówiąc nie wiem, czy The Essence malowali te makijaże, czy kompletnie nie. Czujecie tę elektryzację, impulsy płynące z kabli, powiadomienia wyskakujące na zegarku. No to pierwszy gwóźdź muzyczny programu właśnie przed nami.
1: Nie czujemy nic, nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, interesuje mnie sukces, drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej, czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać sherry, jestem niewyspany i śnięty, a nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą, a ja wolę być sam, ale nie samym sobą? Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością? Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, ale niewielki jest z tego pożytek. Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później po Lexi. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy

0: impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic.
0: Potrzebujemy impulsów,
2: emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów,
0: bo nie czujemy nic.
2: Nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na targ?

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasy teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna se.

serio kasuj TikTok. Żeby żyć, tak trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuję się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić autonienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni, chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, wzroku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że je zwalczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele kostet oraz Überraschung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem, kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa, ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da

0: Teraz jak nie chcesz, to morda w kubl. Test, który będziesz stał w kolejce, poczesto wodę jutr. Mówiąc faktycznie dosyć ciepły czerwiec, ty ale poza tym super. Czujesz?
1: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
2: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
1: nie czujemy nic.
3: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czuję.

w świetle ostatnich wydarzeń. Cała prawda. Ja też, matura z niemieckiego i potrafię powiedzieć tylko Einsturzenden Neubauten albo Grostensteigsel nieder cholery Leitungsblock, i to ze złym akcentem. Wyjątkowe spotkanie dwóch pokoleń polskiego hip-hopu: Fish, Emadę i Taco Hemingway. Echa dawnych dni, kiedy kontakt z drugim człowiekiem wymagał spotkania, a nie kliknięcia w ikonę komunikatora. Słuchaliśmy już nowej piosenki Archive, Yahoo. Dziś w kołataniu więcej nowego Archive. Najpierw Yahoo ponownie. Najpierw w remiksie słynnego producenta, brzmiący jak krzyk zagubionego w sieci pokolenia.

0: The number you have dialed has been changed. The new number is...
1: Takie to odłączenie. Youth, legendarny producent i basista Killing Joke, prezentuje własną interpretację protest songu RKF Yahoo, utworu poruszającego temat wojny na Bliskim Wschodzie i zbrodni wojennych rozgrywających się na oczach całego świata. Darius Killer mówił, czasami powstaje utwór, który jest tak mocno osadzony w teraźniejszości, tak silnie związany z tym, co dzieje się na świecie, że trzeba go po prostu opublikować natychmiast, gdy tylko powstanie. No i powstał ten remix i powstaje Yahoo, który zabrzmi nam znowu, ale tym razem ze zdwojoną emocjonalną i rytmiczną siłą.

Jeszcze przed ciszą nocną, więc można wierdzić. Crystal Clear Remix. Wracamy po wiadomościach. Wtedy posłuchamy całkiem nowego archiwa. Na koniec pierwszej części zatoczymy koło i wrócimy do Roberta i spółki, gdy noc staje się chłodna i tajemnicza. Taki idealny pomost do drugiej części programu po wiadomościach.

0: łatanie przedsionków.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 14 to po wypadku drogowym. Zamiast badań sprawa w sądzie, jest akt oskarżenia po awanturze na Piotrkowskim Sorze. Polska chce amerykańskiej bazy wojskowej. Trump mówi o planach, ale decyzji jeszcze nie ma. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na Krajowej 14 nieopodal Strykowa. Do zderzenia dwóch pojazdów doszło chwilę przed 20. Jak informują służby, są radni i utrudnienia w ruchu. A szczegóły z nami Łosz Warszawski.
6: Na Krajowej 14 w miejscowości Bratoszewice w gminie Stryków zderzyły się dwa auta. Osobowa Toyota i dostawczy Volkswagen. Pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby. Dwie wymagały opieki ratowników medycznych. Na miejscu działają służby, m.in. trzy zastępy straży pożarnej, które usuwają uszkodzone auta. Droga była chwilowo nieprzejezdna w obu kierunkach. Aktualnie policja bada okoliczności wypadku. Możliwe są dalsze utrudnienia w ruchu na tej trasie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
5: Służby apelują do kierowców o ostrożność.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Akt oskarżenia po ataku na personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawa dotyczy 42-letniej kobiety, która w styczniu miała zaatakować pracowników szpitala przy ulicy Rakowskiej. Do zdarzenia doszło 11 stycznia tego roku. Kobieta domagała się wykonania badań lekarskich. Kiedy dyżurujący lekarz skierował ją do innej placówki, miała zacząć go szarpać. Mówi jej młodszy aspirant Edyta Daroch z Piotrkowskiej Policji.
8: Kobieta naruszyła nietykalność cielesną lekarza pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym wyszła ze szpitala.
5: Jak informowała prokuratura, kobieta częściowo przyznała się do zarzutów. Zastosowano wobec niej dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Teraz może jej grozić do 3 lat więzienia. Część mieszkańców Olechowa w Łodzi straciło wygodny dostęp do komunikacji miejskiej. Z powodu remontu kolejnego odcinka ulicy Zakładowej od niedzieli linia autobusowa 82 przestała kursować po Alei Józefiaka. W efekcie mieszkańcy zachodniej części osiedla muszą pokonać około 2 km, by dotrzeć do najbliższego przystanku przy Alei Hetmańskiej, mówi przewodniczący Rady Osiedla Maciej Kotynia.
9: Da się to łatwo rozwiązać, tak? Wystarczy puścić tą linię 82 chociażby Józefiaka i już mamy rozwiązane problemy połowy tego osiedla, które jest w trakcie przebudowy, no bo nie ma to sensu. Na Hetmańskiej 6 linii aktualnie się dubluje.
5: Rada Osiedla poinformowała nas, że przedstawiciele miasta mają przyjechać na Olechów i porozmawiać o przyszłości linii 82. Termin spotkania jest jeszcze ustalany. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął ostatecznej decyzji co do amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że Polacy chcą zbudować amerykańską bazę wojskową w swoim kraju.
10: Prezydent kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy skomentował sprawę powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Donald Trump wypowiedział się na ten temat przed swoim odlotem na Alaskę, gdzie podczas wieców wspierać będzie lokalną partię republikańską. Polska chce zbudować bazę, zobaczymy, ale oni za nią zapłacą, podkreślił amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy. Polska strona wciąż nie dostała jednak jednoznacznej odpowiedzi, jakie są dokładne amerykańskie intencje w tej sprawie. Donald Trump kilkakrotnie już sugerował, że taka baza powstanie. W połowie września prezydent stwierdził, że nowa baza stanowiłaby historyczny krok dla sojuszu amerykańsko-polskiego. Polski rząd prawdopodobnie z zadowoleniem przyjmie te słowa, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw, że trwająca pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko sąsiedniej Ukrainie może rozlać się na terytorium NATO, ocenia stacja CBS News. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Projekt miałby być finansowany z polskich funduszy. 200 tysięcy złotych na rozwój rodzinnych ogródków działkowych. Takie plany ma samorząd w Kutnie. Działa tam kilka rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wśród najczęściej wymienianych potrzeb są m.in. poprawienie dróg i rozbudowa monitoringu.
11: Poprawienie nawierzchni tutaj tych dojazdowych, tych ścieżek.
12: Od trasy ogrodzenie zrobić, też takie, nie? Bo jest głośno na działkach z tamtej strony.
13: Przede wszystkim dokończyć tą meliorację.
12: Kamer więcej, żeby było na działkach.
5: Na wsparcie dla działkowiczów Urząd Miejski w Kutnie chce przeznaczyć do 200 tysięcy złotych. Pieniądze mają znaleźć się w budżecie od przyszłego roku. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Ucze 23, a teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
5: Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Polskie piłkarki wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3, awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Podopieczne trenerki Niny Patalon odrobiły straty z pierwszego wyjazdowego meczu przegranego 0-1. W Gdańsku po 90 minutach było 2-1 dla biało-czerwonych, po dogrywce 3-2. Dwa gole dla Polski strzeliła Ewa Pajor, a jednego Paulina Tomasiak. W finale baraży Polska zagra w dwóch meczu z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Irlandia pierwszy mecz na wyjeździe wygrała aż 8-0. A decydujące spotkania w listopadzie i grudniu Mistrzostwa Świata odbędą się w Brazylii w 2027 roku. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan. Rozstawiona z numerem 16, polska tenisistka pokonała we wtorek Egipcjankę Majer Sherry w 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Natomiast Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju w Szanghaju. W 1/8 finału Polak przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidoczym Fokiną 6-1, 3-6, 6-7, a mecz trwał ponad 2 godziny. Skrabeł Chatów w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji siatkarzy uplasowała się na drugim miejscu w memoriale Arkadiusza Gołasia. Skra w półfinale pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0, a w finale uległa Resowi 0-3. A mimo porażki trener Krzysztof Stelmak był zadowolony.
15: Ogólnie jestem zadowolony z tego turnieju. Szkoda, że mało było właśnie takich sparingów, bo te nasze wcześniejsze sparingi były, powiem, tak sobie. O. Kończymy przygotowania, ale to my dalej musimy pracować. Mamy 6 nowych zawodników. Sądzę, że czym dalej w las będziemy lepiej grali w siatkówkę.
14: A pierwszy sprawdzian, taki już poważny, w najbliższą sobotę, 17 października, bełchatowianie na inaugurację rozgrywek w Ekstraklasie o 18 we własnej hali podejmować będą drużynę Trefla Gdańsk. A w Ekstraklasie siatkarek Radomka Radom pokonała Wolej Wrocław 3-2 w drugiej kolejce rozgrywek, no i zespół z Radomia awansował na pierwsze miejsce w tabeli. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: W Łodzi pogodny, ale chłodny wieczór. Termometry pokazują obecnie około 7 stopni. Niebo pozostaje bezchmurne. Opadów dzisiaj nie przewidujemy. W kolejnych godzinach temperatura będzie stopniowo spadać. W nocy to zachmurzenie będzie wzrastać, a miejscami mogą pojawić się mgły. Temperatura spadnie do nawet 4 stopni. Deszczu raczej w nocy nie będzie, a środowy poranek zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, więc warto mieć ze sobą parasol. W ciągu dnia zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni. Po południu jutro opady powinny ustępować, pojawią się przejaśnienia i może nawet chwilę ze słońcem.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Kołatanie przedsionku.

Fight, fight, fight, just push it away. Hymn o walce o samego siebie, o zachowanie godności i autentyczności w świecie, który próbuje nas wtłoczyć w algorytmy. I z ambicją taką w sercu, ambicją bycia wolnym człowiekiem, a nie cyfrowym produktem, stawiamy czoła pokusom.

Zapowiedź zapowiedzi, klasyk przypominający klasyka. Klasyk polskiej sceny hardcore punk Allianz przypomina, że niezależność myślenia i sprzeciw wobec ślepego naśladownictwa trendów to wartości ponadczasowe, a przypomina utwór Ambicja, klasykę klasyki. To jeszcze Kryzys, stworzony między innymi przez Roberta Brylewskiego, stworzył i po raz pierwszy zagrał i nagrał tę piosenkę. A zapowiedź zapowiedzi dotyczy przyszłotygodniowej zapowiedzi koncertu. To zacznę od końca. 26 października w poniedziałek, nietypowy dzień jak na koncerty, w studio imienia Henryka Dybicha w Radiu Łódź. Niesamowity koncert. Waluś Kreksa, Kryzys plus goście w hołdzie Robertowi Brylewskiemu. Ci goście to Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny, Muniek Staszczyk czy Krzysztof Ostrowski. To 26 października, a za tydzień we wtorek troszkę muzyki Roberta Brylewskiego. Już grałem nieraz. No a przyjdzie bardzo dobra okazja, by po raz kolejny przypomnieć masę różnorakich muzycznych wcieleń nieodżałowanego Roberta. Wydawałoby się, że jesteśmy w połowie dzisiejszej drogi, no bo to prawie jeszcze godzina dzisiejszego kołatania, ale może to już jest ten moment, kiedy wszystko ma swój koniec. Powiedzmy, że ten nasz cyfrowy pęd. This is the end.

Gościnnie Kaja Skrbnisek i to Laibach. Industrialne, monumentalne reinterpretacje, jakie ślą do nas od połowy lat 80., a może jeszcze wcześniej. A o nowej płycie zatytułowanej Music Uncut napisał Medytacja nad samą muzyką, a Classic Pop określił jako hiperrealistyczne odbicie współczesnego brzmienia. No to coś starego Laibacha. Widziałem ich wtedy na koncercie w Stodole. Mam autografy na tej płycie, ale muszę powiedzieć, że nienawidzę The Final Countdown.

Taki to Bach. Laibach. 94 rok, płyta NATO. I rzeczywiście nienawidzę disco polo i The Final Countdown. Kiedyś bym powiedział też, że country, ale to chyba z wiekiem trochę mija. Ta Laibachowa wersja legendarnego hitu Europe to ironiczny i mroczny marsz, który w naszym kontekście dzisiejszym brzmi jak symboliczne odliczanie do momentu, w którym wyłączymy smartfony. Na jakiś czas przynajmniej, choć chciałoby się, by na dobre. Albo internety. Naprawdę nieźle bez. Miałem ostatnio awarię i dało się przeżyć. I tym bardziej, że w tym wszystkim nie jesteście sami. Nie ma nas w sieci, bo jesteśmy tutaj razem w świecie realnym. Przy radiu, choć komentujemy na fejsie. Not in my name, mówmy algorytmom. Not in my name to 14. studyjny album, który ukaże się 19 marca dopiero. I to zaledwie rok po premierze poprzedniego albumu Glass Minds. No i Archive. I teraz udostępnili nam utwór tytułowy. Darius Killer mówi, ta piosenka opowiada o kolonializmie we wszystkich jego formach i o zniszczeniu dokonywanym w jego imię. Not in my name. Nowy Archive.

Not in my name, potężny, emocjonalny utwór Archive, prawdziwy manifest, 17 minut 50 sekund, album w marcu. No i przed nami drugi gwóźdź dzisiejszego programu, bo wreszcie klikamy w ten najważniejszy przycisk. Przechodzimy w tryb offline.

0: szluga razem z nim. Kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: Offline, Karolina Czarnecka. Nie ma gwiazd w nas, co jest pewnością pełno. Ucieczka do jawy super, albo od jawy w głęboki, niczym niezmęcony sen, z dala od niebieskich ekranów.

Moi drodzy, pytanie. Kiedy ostatnio odłożyliście telefon na dłużej, by popatrzeć po prostu w niebo, ale nie po to, by sprawdzić, czy nie będzie padać, ale po to, by się nim zachwycić? No to zróbcie tak. Dobranoc.

0: A tymczasem w Radiu Łódź 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Weterynarze wyszli na ulicę Kutna, domagali się zaległych pieniędzy i lepszych warunków pracy. Kolej przyspiesza ze zmianami, więcej regularnych połączeń i nowe trasy przez województwo łódzkie. Nielegalne treści mają znikać z internetu. Senat pracuje nad nowymi przepisami. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Ogólnopolski protest weterynarzy na ulicach Kutna. Lekarze weterynarii odpowiedzialni za badanie żywności domagali się uregulowania zaległych należności, poprawy finansowania inspekcji weterynaryjnej i zapewnienia stabilnych warunków pracy. Sprawa dotyczy nie tylko samych lekarzy, a szczegóły zna nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: Do Kutna przyjechali przedstawiciele środowiska weterynaryjnego z różnych części Polski. Protestujący wskazywali przede wszystkim na wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach za wykonywane czynności urzędowe. Domagali się też stabilnego finansowania nadzoru weterynaryjnego oraz urealnienia stawek za wykonywaną pracę. To, czym chwali się ministerstwo, to nasza zasługa, mówi jeden z inspektorów weterynarii.
2: Te wszystkie rzeczy, których Ministerstwo Rolnictwa ostatnio się chwali, że otwiera nowe rynki pracy, to nie jest dzięki urzędnikom w biurach, tylko to jest dzięki ciężkiej pracy inspekcji weterynaryjnych, urzędowych lekarzy weterynarii, które doprowadziły do sytuacji, iż ta żywność została doceniona.
1: Sprawa dotyczy zadań ważnych również dla mieszkańców. Urzędowi weterynarze kontrolują m.in. ubój zwierząt, czy nadzorują bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Weterynarze we wrześniu skierowali do premiera Donalda Tuska listę z postulatami. Jak dotąd nie doczekali się odpowiedzi. Nowe połączenie w góry i więcej cyklicznych pociągów będą duże zmiany dla pasażerów kolei. W grudniu zacznie obowiązywać nowy zimowy rozkład jazdy. Wśród zmian, które wprowadzi PKP, jest utworzenie nocnego pociągu z Trójmiasta do Zakopanego, który zatrzyma się także w Łodzi i będzie kursował codziennie. Dodatkowo zwiększy się liczba cyklicznych połączeń, w tym przejeżdżające przez województwo łódzkie pociągi z Trójmiasta i Szczecina do Krakowa lub Katowic. Te będą kursować regularnie, co 2 lub 4 godziny. Zdaniem pasażerów to dobra zmiana.
3: No myślę, że tak, bo każdy sobie ustawi jakoś według tego dojazd do pracy, czy tam do szkoły, czy gdzieś nawet na wycieczkę. Zawsze lepiej, jak jest więcej.
4: Ja akurat jeżdżę czasami przez Kraków, czasami przez Katowice do Bielska i fajnie będzie, że będzie częściej te pociągi będą jeździć.
3: Nieraz jest tam rano, później dopiero po południu, nie ma takiego wyboru, ale jak tak co 2-3 godziny, to lepiej.
0: Nowy rozkład oznacza także zmiany w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pociągi ponownie pojadą do Poddębic, a wśród nowości pojawi się połączenie z Łodzi do Warszawy przez stację Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Nowy rozkład jazdy ma obowiązywać od 13 grudnia.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: W województwie łódzkim mamy pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy. Autokar z oddziałem ratunkowym na pokładzie ma łącznie 7 miejsc, w których ratownicy mogą udzielać pacjentom ciągłej pomocy. Pojazd będzie wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia, ale także podczas dużych wypadków drogowych. Mobilny szpital polowy może także wesprzeć wybrany szpital, jeśli obciążenie personelu medycznego będzie zbyt duże. Jak mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, mobilny szpital polowy to SOR na kołach.
6: Takie właśnie wozy są najbardziej teraz przydatne w zakresie sytuacji masowych związanych z ratownictwem medycznym.
0: Mobilny szpital polowy to nie jedyny zakup województwa łódzkiego w ramach wsparcia obronności. Ratownicy dostaną także nowe motocykle, a ochotnicze straże pożarne w regionie otrzymają nowe drony. Prawie 2000 dni za kratami. Dziś Andrzej Poczobut odwiedził Łódź i opowiedział o represjach na Białorusi. Przypomnijmy, dziennikarz i do niedawna więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki po 5 latach został uwolniony z białoruskiego więzienia. Dziś przyjechał do Łodzi i spotkał się ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Filologicznym opowiedział o propagandzie, manipulowaniu historią i wykorzystywaniu prawa. Tak wspomina pobyt w niewoli.
7: To było ciężkie, traumatyczne doświadczenie, no ale to też było coś, z czym można sobie dać radę. Strach to jest dzisiaj na Białorusi stan wręcz naturalny, ale nie należy strachem w życiu się kierować, dlatego że to jest droga do nikąd.
8: Rozmawiamy o wartościach i postawach, które są niezaprzeczalne, które są niepodważalne i które są słuszne. Dla nas takie wartości reprezentuje właśnie nasz przyjaciel Andrzej Poczobut.
0: Dodaje Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Sprawa Poczobuta stała się jednym z najbardziej znanych przykładów represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Działacz spędził w niewoli łącznie 1860 dni. Jednak jak sam podkreślił, jeszcze w grudniu planuje wrócić na Białoruś. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: 6 stopni na termometrach. W nocy zachmurzenie zacznie wzrastać. Miejscami mogą pojawić się mgły, dlatego bardzo apelujemy o ostrożność na drogach. Temperatura spadnie w nocy do około nawet 4 stopni. Deszczu raczej nie będzie. Środowy poranek natomiast zapowiada się pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia zrobi się cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni. Po południu opady powinny ustępować, pojawią się przejaśnienia i nawet chwile ze słońcem.
9: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Radio Łódź. Radio Łódź.